śpiewała Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego pod dyrekcją Dierdieja Wajdy. W programie tamtego wieczoru znalazła się muzyka wyłącznie Węgrów, a całość otworzyły rumuńskie tańce ludowe Beli Bartoka.

Sześć rumuńskich tańców ludowych Beli Bartoka. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego pod dyrekcją Dierdieja Wajdy. W dalszej części wieczoru zabrzmiała muzyka prawdziwego jubilata. Kolinda Balada Dierdiej Kurtaga, który w tym roku skończył 100 lat. Ta kantata, podobnie jak dzieło Bartoka, nawiązuje do tradycji muzyki rumuńskiej. Wykonawcy: Georgi Stojanow, tenor, oraz chór i orkiestra symfoniczna Radia Węgierskiego.

Kolinda Balada, Dzierdzi Kurtaga. Wśród wykonawców Georgi Stojanow i chór i orkiestra symfoniczna Radia Węgierskiego. Całość prowadził Dzierdziej Wajda. W dalszej części koncertu zabrzmiała znowu muzyka Beli Bartoka, inspirowana folklorem. Warto pamiętać, że prócz tego, że był wybitnym kompozytorem muzyki awangardowej, Bartok był także etnomuzykologiem. Przed nami trzy sceny wiejskie w katalogu kompozytora, to pozycja 78. Po raz kolejny chór i orkiestra symfoniczna Radia Węgierskiego.

Chór i Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego w Budapeszcie pod dyrekcją Dierdeja Wajdy wykonali sceny wiejskie Beli Bartoka. Na zakończenie koncertu w sali koncertowej Akademii Muzycznej imienia Franciszka Liszta w Budapeszcie zabrzmiało Divertimento Bartoka. 113. pozycja w katalogu dzieł kompozytora.

Allegro non troppo, molto adagio i finałowe Allegro assai to części Divertimenta Bellini Bartoka, którego wysłuchaliśmy w interpretacji Orkiestry Symfonicznej Radia Węgierskiego pod dyrekcją Dierdieja Wajdy. Tak zakończył się koncert w Budapeszcie 24 marca tego roku. I zgodnie z obietnicą, dziś w Dniu Świętego Stefana słuchamy przede wszystkim muzyki węgierskiej. Nie może więc zabraknąć twórczości samego Franciszka Liszta. Przed nami jego słynna sonata H-moll w interpretacji Lukasza Geniuszasa. Lento assai, andante sostenuto, allegro energico, andante sostenuto i lento assai.

Lukas Geniuszas wykonał słynną sonatę fortepianową H-moll Franciszka Lista. To nagranie pochodzi z festiwalu w Dusznikach Zdroju z 2011 roku. A my wracamy do nagrań Węgierskiej Orkiestry Radiowej. Przed nami muzyka świąteczna kompozytora epoki romantyzmu Mihaja Mosonija. Tę orkiestrę poprowadzi Adam Medwiecki.

Orkiestra Radia Węgierskiego, którą poprowadził Adam Medwiecki, wykonała muzykę świąteczną Mihaja Mossonija. Na zakończenie tej części naszego spotkania sięgamy po muzykę włoską, ale węgierskich akcentów tu nie zabraknie, bowiem posłuchamy Czardasza Vittoria Montiego w opracowaniu na zespół instrumentów dętych Agra Hungarian Brass Ensemble, czyli węgierski zespół instrumentów dętych.

Hungarian Brass Ensemble wykonał Czardasza Wittoria Montiego oryginalnie na skrzypce i fortepian, a tu, jak słyszeliśmy, w opracowaniu na zespół instrumentów dętych. Tak kończymy pierwszą część naszego nocnego spotkania.

Nadal Państwo słuchają Dwójki. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam na drugą odsłonę muzycznej Nocy Euroradia. Pierwsza część naszego spotkania upłynęła pod znakiem przede wszystkim węgierskich twórców. W tej godzinie natomiast posłuchamy węgierskich wykonawców muzyki klasyków wiedeńskich. Haydna, Mozarta i Beethovena. Zaczynamy od 17 koncertu fortepianowego G-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. W katalogu dzieł Kechla to pozycja 453. W partii solowej Desho Ranki oraz orkiestra kameralna Franciszka Lista całość prowadzi Janosz Rola.

Desho Ranki na fortepianie i orkiestra kameralna Franciszka Liszta, całość pod dyrekcją Janosza Roli, to wykonawcy koncertu fortepianowego G-dur Kehel 453 Wolfganga Amadeusza Mozarta. A przed nami kwartet smyczkowy G-dur op. 18 nr 2 Ludwiga van Beethovena. Gra Bartok String Quartet.

0: Scherzo i finałowe Allegro molto quasi presto to części kwartetu G-dur opus 18 numer
1: 6. Allegro, adagio cantabile, scherzo i finałowe Allegro molto quasi presto to części kwartetu G-dur opus 18 numer 2 Ludwika van Beethovena, którego wysłuchaliśmy w interpretacji Bartok String Quartet. I na koniec pierwszy z wiedeńskich klasyków, Józef Haydn. Przed nami koncert na trąbkę w tonacji S-dur. Grają Györgyi Geiger na trąbce i Orkiestra Radia Węgierskiego pod dyrekcją Andrasa Ligetiego.

0: Allegro Andante i Finale to części koncertu Es-dur na trąbkę Józefa Haydna. Grali György Geiger w partii solowej i orkiestra Radia Węgierskiego. Całość poprowadził András Ligeti. I tak kończymy to węgierskie wydanie Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.

0: Słuchają Państwo programu drugiego. Dziś jest czwartek, 20 dzień sierpnia.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Łoś. Zapraszam na czwarte i ostatnie spotkanie w Fantazji Polskiej o tej porze. Będziemy dziś słuchać muzyki Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, a spotkanie rozpoczynamy jak co dzień od poniedziałku nagraniem Marcina Bronikowskiego, znakomitego śpiewaka, którego podziwiał cały świat na estradach i scenach operowych, wybitnego barytona zmarłego w 2024 roku. Miał 55 lat. Posłuchamy pieśni Skąd pierwsze gwiazdy Mieczysława Karłowicza z albumu wydanego w 2020 roku. Marcin Brońkowski, baryton, Wrocławska Orkiestra Kameralna Interkamerata, prowadzi ją Jan Jakub Bokun.

Skąd pierwsze gwiazdy, pieśń, opus pierwsza, numer drugi, Mieczysława Karłowicza do poezji Juliusza Słowackiego. I kolejne w tym tygodniu, ostatnie już w Fantazji Polskiej, nagranie Marcina Brońkowskiego. Śpiewakowi towarzyszyła Wrocławska Orkiestra Kameralna Interkamerata, którą prowadził Jan Jakub Bokun. To nagranie opublikowane w 2020 roku. Przed nami drugi kwartet F-dur Stanisława Moniuszki. To na

Nagranie zespołu Piotra Pławnera, on i Sybilla Leuenberger, pierwsze, drugie skrzypce, Elżbieta Mrożek-Loska, altówka, Izabela Klim, wiolonczela. Ten drugi kwartet F-dur ofiarowany był Józefowi Elsnerowi. Utwór jest kompozycją młodzieńczą, ukończoną najprawdopodobniej jesienią 1839 roku.

Słuchają Państwo Dwójki, a w niej Fantazji Polskiej. Za nami drugi kwartet F-dur Stanisława Moniuszki, ofiarowany Józefowi Elsnerowi. To młodzieńcza kompozycja Moniuszki, ukończona jesienią 1839 roku. Słuchaliśmy interpretacji Piotra Pławnera, Sybilli Loyenberger, pierwsze, drugie skrzypce, Elżbiety Mrożek-Loskiej, altówka, Izabeli Klim, wiolonczela. Przed nami teraz Rondo a la Krakowiak, F-dur opus 14 Fryderyka Chopina, Jan Lisiecki, fortepian i NDR Elbphilharmonii Orchester. Zespół prowadził Krzysztof Urbański, to jest nagranie z 2017 roku, uhonorowane też w tym roku jako zwycięskie przez niemieckich krytyków. To nagroda Echo Classic Awards.

Rondo a la Krakowiak, F-dur opus 14 to kompozycja Fryderyka Chopina, której słuchaliśmy w nagraniu Jana Lisieckiego i NDR Elbphilharmonie Orchester. Zespół prowadził Krzysztof Urbański. Nagranie ukazało się w 2017 roku. W Fantazji Polskiej teraz muzyka skrzypcowa Karola Szymanowskiego. To sonata D-moll opus 9 z 1904 roku, prawykonana w 1905 przez Pawła Kochańskiego i kompozytora przy fortepianie. Allegro moderato, andantino tranquillo e dolce, scherzando tempo pierwsze, Allegro molto quasi presto. Sięgam po znakomitą interpretację Kai i Justyny Danczowskich.

0: piosenek Karola Szymanowskiego i znakomita interpretacja Kai i Justyny Danczowskiej.
1: Sonata skrzypcowa de mol opus 9 Karola Szymanowskiego i znakomita interpretacja Kai i Justyny Danczowskich z naszego radiowego archiwum i z boksu płytowego prezentującego nagrania Kai Danczowskiej. Muzyką

0: Karola Szymanowskiego zamykamy spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję, dobrego dnia. Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. W tym tygodniu, pochylając się nad Bożym Słowem, słyszymy przypowieść, jaką Jezus kieruje do słuchających Go. Jak w poprzednich dniach, również dziś chcemy szukać odpowiedzi również w przepięknej modlitwie jasnogórskich ślubów narodu. Spróbujmy dziś w sposób metaforyczny spojrzeć na zaproszenie na ucztę. Niechże tym zaproszeniem dla nas będzie zaproszenie do życia. Życia, które jest święte, a odmówienie tego zaproszenia przemieńmy na cele głębszego zrozumienia treści jasnogórskich ślubów narodu jako odrzucenie życia, ale nie własnego, lecz tych najmniejszych. Mam tu na myśli konkretne przyrzeczenie i wezwanie. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu. Płacąc obficie krwią własną, gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. To wezwanie, które słyszymy, jest wezwaniem zapraszającym nas do obrony życia nienarodzonego, do odpowiedzi na ucztę ewangeliczną, ucztę życia. Bóg jest dawcą życia. I także w tejże Ewangelii znajdują się tacy, którzy lekceważą to zaproszenie. Odchodząc na swoje pole, stawiają dobra doczesne nad wartością życia. Czyż nie widzimy tego również i dziś w świecie? Kiedy to tyluż młodych ludzi, którzy dopuszczając się tego strasznego grzechu, wybierają dobra doczesne nad świętość życia, które rodzi się w łonie matki. Inni, zlekceważywszy zaproszenie, poszli do swego kupiectwa, a więc podobny mechanizm, a niektórzy pochwycili sługi i znieważywszy, pozabijali. Te negatywne odpowiedzi na zaproszenie na ucztę życia są odpowiedziami nieadekwatnymi do tego, co jest im proponowane. Otóż, czy ktoś o zdrowych zmysłach może w ten sposób odpowiadać negatywnie na zaproszenie na ucztę? Pochwycić sługi i zabić tylko dlatego, że nie mam ochoty przyjść na ucztę? Ale czy czegoś podobnego nie spotykamy w momencie, kiedy znieważane jest nienarodzone życie? Reakcja zupełnie nieadekwatna wobec życia drugiego człowieka, bezbronnego, zlekceważenia tego, co najświętsze. Ta Ewangelia stawia nas przed bardzo ważnym pytaniem. Czy dziś chcę odpowiedzieć z największym szacunkiem wobec budzącego się życia nienarodzonych dzieci poprzez modlitwę duchowej adopcji, ale również szacunek do życia, które Bóg dał mi i moim najbliższym. Obyśmy mogli z radością uczestniczyć w uczcie życia, na którą Bóg zaprasza

0: nas wszystkich.
1: Mówił ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
2: Minęła szósta. Dziś czwartek, 20 sierpnia, to 232 dzień roku. Do końca pozostaje 133 dni, a wakacje potrwają jeszcze 11 dni.
3: Poranek dwójki.
2: Dzień dobry, audycję wydaje dziś Katarzyna Fitzwilliams, utwory wybrał dla nas Michał Dębski, audycję realizuje Zofia Kruszewska, a przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Imieniny obchodzą dziś Bernard, Samuel oraz Sobiesław i Sobiesława. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia.
3: Pogoda.
2: Dziś w Polsce ciepło, ale nie wszędzie sucho. Największe szanse na deszcz mają mieszkańcy centrum kraju. W Warszawie opady są bardzo prawdopodobne. Od rana w Warszawie pada. Na Pomorzu i na wschodzie przelotnie popada, choć z mniejszą pewnością. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 29 w Krakowie. Na zachodzie i południowym zachodzie około 26 stopni, a noc będzie ciepła od 14 do 17 stopni. Spanie w namiocie jak najbardziej.

0: To mediolański oboista Giuseppe Sanmartini. Słuchaliśmy jego drugiego koncertu F-dur, części pierwszej, a grał zespół La Risonanza. Dyrygował Fabio Bonizzoni.
1: Poranek dwójki.
0: A to poranek deszczowy, przynajmniej z perspektywy warszawskiej. Dziś zajrzymy między innymi do Lublina na wystawę Uciec przed skwarem, gdzie japońskie haiku spotyka się z polską fotografią. Po 8:30 odwiedzą nas Arek Pasożyt i reżyser Mikołaj Janik, bohater i twórca filmu Arek Mama Panorama. Film od piątku w kinach. Filmowo będzie też nieco wcześniej, bo zajrzymy do Torunia, gdzie kolejne pokazy filmowe przypominają o roku Andrzeja Wajdy.
2: Często, kiedy przystępuję do realizacji nowego filmu, to Scorsese właśnie pokazuje swojej ekipie Popiół i Diament.
0: Połączymy się dziś także z Bayreuth i rozdamy bilety na festiwal Chopin i jego Europa. Tymczasem prawie 7 minut po 6:00.

0: Jan Sebastian Bach i duet Gorliwie, choć krokiem niepewnym, zdążamy do Ciebie, o Jezu, Ty mistrzu pomocy. Z kantaty Jezu, któryś duszę moją. Śpiewały Hanna Morrison i Marion Eckstein z Das Neue Orchester, a dyrygował Christoph Spering. Ta kantata ma dziś 302 lata. Bach napisał ją w Lipsku w roku 1724. Sięgamy teraz do naszego kalendarza, który archiwalnymi nagraniami oprawiła Katarzyna Fitzwilliams.
1: Kalendarium.
2: Niezwykły, tajemniczy człowiek. Wspomniawszy lalkę, trudno uwierzyć, że ta szara człeczyna napisać zdołała takie arcydzieło. Pisał o nim Stefan Żeromski. 20 sierpnia 1847 roku urodził się Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki, o którym opowiada Monika Piątkowska, dziennikarka i biografka pisarza.
3: Tak sobie myślę, że gdyby Bolesław Prus był takim kochanym, akceptowanym dzieckiem, prawdopodobnie byłby inżynierem, co było jego największym marzeniem, był doskonałym matematykiem. W ogóle lubił taki świat liczb, faktów matematycznych. Myślę, że gdyby nie to dzieciństwo, on nie miałby potrzeby rozmawiać ze sobą o swoich książkach, a zatem nie musiałby pisać.
2: Zamiłowanie natomiast pisze dzisiejszy jubilaty Cezary Harasimowicz. Według jego scenariuszy powstało kilkanaście filmów, na przykład 300 mil do nieba, Wróżby Kumaka, Ja wam pokażę, czy Zamiana.
4: Można nauczyć konia pisać scenariusz. To nie jest aż tak strasznie trudne. Natomiast nie nauczy się młodych adeptów tej umiejętności wyławiania historii i znajdywania takich właśnie postaci. To jest jakiś wewnętrzny, wydaje mi się, słuch, z którym człowiek się rodzi. Oczywiście można to kształcić. Są takie techniki, żeby umieć wyławiać ciekawe historie, ciekawych ludzi. Ja zawsze swoim... Nie lubię uczyć, ale od czasu do czasu daję jakieś wykłady i zawsze zachęcam adeptów scenariopisarstwa młodych do tego, żeby na przykład obserwowali ludzi na lotnisku albo w pociągu i dopisywali im jakieś niezwykłe historie po komponentach, które są dostrzegalne w ich zachowaniu, w ubiorze, w tym, co czytają, jak rozmawiają przez telefon i tak dalej, i tak dalej.
2: A ci, którzy mieli możliwość obserwować tego aktora na scenie, nie mieli wątpliwości, że był jednym z największych komików polskiego kina. 20 sierpnia 1975 roku zmarł Adolf Dymsza.
5: Proszę Państwa, co to jest happy end? Happy end to, powiedzmy, jeżeli wpadamy do kanału, prawda, i staniemy na głowie kanalarza, który tam pracuje, to jest happy end. No, oczywiście dla nas, nie dla kanalarza, prawda? O to chodzi.
2: Roman Dziewoński, dziennikarz.
6: Dodek taką postać tworzył, która miała w sobie optymizm. Miała ludzi zachęcać, że pomimo wszystko trzeba się przedzierać do przodu. Jeżeli jest się zdolnym, jeżeli ma się jakiś pomysł na siebie, jeżeli czegoś chce, to się to osiągnie.
2: A rok temu odszedł Marcel Łoziński, reżyser filmów dokumentalnych, przedstawiciel kina moralnego niepokoju. Jego twórczość zdobyła uznanie na całym świecie, a w 1994 roku był nominowany do Oscara za film 89 mm od Europy. My przypomnijmy jednak inny dokument Marcela Łozińskiego, Wszystko może się przytrafić, w którym kilkuletni syn reżysera jeżdża

0: Idąc na hulajnodze po parku, zadaję proste i ważne pytania starszym ludziom.
1: A jak pan się nazywa?
2: No, jak ja się nazywam? Don Juan.
1: A pan nie wymyślił?
2: Nie, nic nie wymyślił.
1: A ja się nazywam Tomek.
2: Tomek.
1: Tomek Łuziński.
2: Łuziński.
1: Tak, a pan jak?
2: No, ja mam Don Juan.
1: Don Juan, ale jak nazwisko?
2: Juan.
3: To są pytania takie właściwie podstawowe, najważniejsze, tylko no, nikt z nas nie śmie już takich pytań ludziom zadawać, bo tak się złożyło, że Tomaszek miał wtedy 6 lat. 6 lat to jest cudowny wiek, bo to jest już wiek rozumu, a jeszcze wiek emocji niepoobcinanej, nie zduszonej przez szkołę, wychowanie i tak dalej, i tak dalej. Co wolno, czego nie wolno, wszystko wolno po prostu. No, a on bardzo lubił, po prostu bardzo lubił z ludźmi rozmawiać zawsze, wszędzie. I go to naprawdę interesowało. Natomiast on, no, on był takim moim alter ego fantastycznym po prostu. I takim no, wiarygodnym, prawdziwym, bo rzeczywiście jak taki mały się zatrzymuje i ludzie starsi, no, kupę mieli do powiedzenia, tylko nikt nie ma czasu ich wysłuchać. No i nagle zjawia się stworzonko, zadaje naprawdę pytania takie podstawowe, których tym starszym ludziom chyba nikt nigdy nie zadawał, myślę. I naprawdę chce wiedzieć, to ludzie się otwierają.
4: Marcel Łoziński, wielki twórca polskiego dokumentu i człowiek o niezwykle czułym spojrzeniu. Prawie 17 minut po 6, a przed nami Franz Kromer i Symfonia nr 5 S-dur opus 105, część 4, Allegro Moderato. Gra orkiestra Szwajcarii Romańskiej, a dyryguje Howard Griffiths.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 22 minuty po 6, a dziś w porze lunchu zapraszamy Państwa na koncert zespołu Al Aire Español pod dyrekcją Eduarda Lopeza Banzo. Usłyszymy program zatytułowany Hiszpańskie skarby z Ameryki Łacińskiej, a więcej opowie o nim po godzinie 14 Adam Suprynowicz. A teraz Juan Frances de Iribarren i Viendo que Gil y Soraya.

0: Śpiewała Marta Almahanos wraz z zespołem Al Aire Español, a spotkanie z zespołem dziś o 14:00 zaprasza Adam Suprynowicz. A w kręgu kultury hiszpańskiej zostajemy jeszcze przez chwilę.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu słuchamy wierszy jednego z najwybitniejszych poetów europejskich ubiegłego wieku, Federico García Lorca. Był artystą wszechstronnym, także dramaturgiem, aktorem, reżyserem i muzykiem. Jego życie zostało brutalnie przerwane w pierwszych dniach hiszpańskiej wojny domowej. Miał wtedy 38 lat. Wczoraj przypadała 90. rocznica jego śmierci. Twórczość Lorki łączy andaluzyjski folklor, symbolizm, surrealizm i głęboką refleksję nad losem człowieka. A pejzaże rodzinnej Andaluzji i miasta tego regionu powracają w wielu jego utworach. Dzisiaj posłuchamy wiersza w przekładzie Jerzego Ficowskiego. Czyta Wieńczysław Gliński.
2: Jutrzenka. Dzwony Kordoby o świcie. W granadzie dzwon.

0: Dzwonów jutrzenki bicie. Słyszę was, wszystkie dziewczęta, placzące na ziemi żalobnej, na trawach miękkich. Dziewczyny z górzystej Andaluzji, z andaluzyjskiej niziny. Córki Hiszpanii biedne, o stopach malutkich, drżące przed dniem, co napełniły światłem uliczki przedmieść. O dzwony Kordoby jutrzenki, o dzwonów świtu w Granadzie dźwięki.
1: Jutro już na zakończenie prezentacji wierszy Federica Garcia Lorki w poranku dwójki posłuchamy trzech opowieści o wietrze. Za kilka dni ruszy w Warszawie 22. Festiwal Chopin i jego Europa. 24 sierpnia podczas otwarcia festiwalu wystąpi Eric Lu, któremu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna z Montrealu. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten wieczór. Proszę do nas napisać już teraz na adres poranek2@polskieradio.pl. A my posłuchamy Chopina już teraz. Walc E-dur, młodzieńczy, jeden z tych, których kompozytor nie chciał wydać, ukazał się dopiero po jego śmierci. Gra Ingrid Flitter, Argentynka, laureatka drugiej nagrody na konkursie chopinowskim w roku 2000.

0: 33 minuty po 6, a teraz zgodnie z poranną zapowiedzią przenosimy się do Torunia, do kina, w Centrum Sztuki Współczesnej. Tam trwa cykl zatytułowany Andrzej Wajda – Dziedzictwo Mistrza, w ramach którego prezentowane są te najważniejsze filmy reżysera. O pokazach, a także o kinie Andrzeja Wajdy z Radosławem Osińskim, kuratorem Kina Centrum, rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: Rok 2026 ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy. Twórczości tego reżysera oczywiście nie mogło zabraknąć w kinie Centrum, w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. I właśnie Andrzej Wajda znalazł szczególne miejsce w waszym repertuarze już od kilku tygodni.
2: No i my te filmy pokazujemy w takich odnowionych wersjach, rekonstruowany obraz, rekonstruowany dźwięk, więc też odchodzi taki wątek psychologii odbioru. Bo ja na przykład poznawałem te klasyczne filmy Wajdy na nośnikach DVD albo na nośnikach VHS, albo oglądałem te filmy w telewizji właśnie w takich zniszczonych

zniszczonych kopiach. I to nakładało na te filmy taki filtr, że to jest jednak film już, który powstał kiedyś, który ma jakieś pewne niedoskonałości techniczne. Tymczasem teraz w tych całkowicie odnowionych wersjach te filmy dużo zyskują. Widać mistrzostwo warsztatowe tych filmów. Właśnie oglądamy je jako filmy bardziej współczesne, nawet jak wtedy, kiedy one powstały. I świadczy o

0: Już po raz kolejny. Z tych odpowiedzi wynika, że niektórzy przychodzą rzeczywiście obejrzeć po raz pierwszy, ale są też osoby, które chcą ponownie ten film obejrzeć na dużym ekranie, właśnie w takich kinowych warunkach. Więc jesteśmy dumni po prostu z tego przeglądu. Już odbyły się pokazy filmów Pokolenie, Popiół i Diament, Kanał, były Panny z Wilka, było wszystko na sprzedaż, a przed nami jeszcze trzy filmy: Wesele, Człowiek z Marmuru i Ziemia Obiecana. Dodam, że wszystkim tym pokazom towarzyszą nie tylko prelekcje, ale staramy się też organizować warsztaty filmowe nawiązujące właśnie do tych filmów, więc były na przykład warsztaty adaptacji filmowej tekstu przy okazji Panien z Wilka, były warsztaty reżyserskie przy okazji Popiołu i Diamentu. Tutaj w kawiarence Centrum Sztuki Współczesnej inscenizowaliśmy tę słynną scenę barową z Popiołu i Diamentu, wzbogacając ją o takie właśnie współczesne teksty. Wyszło fantastycznie, tym bardziej, że młodzi ludzie brali udział w tych warsztatach. No a przed nami jeszcze warsztaty montażowe.
1: Na ile to kino mistrza Andrzeja Wajdy nie straciło na aktualności?
0: No wręcz zyskało na aktualności. No po pierwsze, jeśli chodzi o walory filmowe, stylistyczne, no bo to jest takie uniwersalne. Dlaczego filmami Wajdy zachwycali się widzowie na całym świecie? No,
1: to tak jak na przykład Kanałem.
0: Tak jak na przykład Kanałem. No przecież te filmy obfitowały w jakieś nawiązania do polskiej historii, które dla widzów zagranicznych mogły być nieczytelne, ale te filmy broniły się właśnie uniwersalnością. No tutaj chociażby ten wspomniany Kanał jest przykładem takiego filmu, który odszedł od pierwowzoru literackiego, bo to jest przecież też Jakub Wajdy ekranizacja tekstu, akurat w tym wypadku Jerzego Stefana Stawińskiego. A Wajda wprowadził do tego filmu zmiany, no chociażby na początku zapowiedział los bohaterów, co było niesamowicie śmiałym zabiegiem, co sprawiło, że widzowie jakby nie oglądali tego filmu jako filmu sensacyjnego, zastanawiając się, czy bohaterom się uda, tylko właśnie jako obraz takich tragicznych losów polskich powstańców. Dzięki temu te filmy zyskiwały takie walory uniwersalne, tragiczność jest taką jakością uniwersalną i dlatego właśnie no, wszyscy inspirowali się później nie tylko Kanałem, ale chociażby postacią Maćka Chomickiego z Popiołu i Diamentu. Przecież są dowody, że ludzie we Francji, w Japonii ubierali się tak jak postać, którą wykreował Zbyszek Cybulski. Stąd też przecież Martin Scorsese powtarza, że jest wielkim fanem twórczości Wajdy i powtarza, że często, kiedy przystępuje do realizacji nowego filmu, to Scorsese właśnie pokazuje swojej ekipie Popiół i Diament. Nie dlatego, że chodzi o tutaj o przybliżenie losów polskiej historii, prawda? Tylko chodzi o to, że jak to Scorsese tłumaczy, że on chce pokazać, jak się robi film, jak się montuje film, jak się kręci film w taki nowoczesny sposób, żeby zainspirować swoją ekipę filmową.
1: Wybrałeś w zasadzie do tego pokazu no, dzieła wybitne reżysera, za które wielokrotnie był nagradzany, no ale także dzieła z tych pierwszych lat jego twórczości.
0: No, mieszają się tutaj filmy właśnie z tego początkowego okresu, lata 50., czyli no ten tryptyk, Pokolenie, Kanał i Popiół i Diament. No, to nie przypadkiem te filmy są wydawane na całym świecie w takich prestiżowych wydaniach DVD czy Blu-ray jako taka trylogia, Three War Films, które no, uchodzą już za taki kanon polskiej i światowej kinematografii jako taki reprezentatywny przykład tego, czym była polska szkoła filmowa. Ale no, mamy film też z lat 60., jak właśnie Wszystko na sprzedaż, czy będą też lata 70., Panny z Wilka, Człowiek z Marmuru, Wesele. Więc no, ten film obejmuje te trzy dekady, aczkolwiek no, wybór był trudny, bo mogliśmy pokazać nawet więcej filmów i chętnie byśmy to zrobili, no, ale mamy też tutaj inne przeglądy w planach, inne wydarzenia filmowe, które chcieliśmy też zaprezentować. Także to i tak jest takie the best of filmów Wajdy, subiektywny wybór, ale przecież moglibyśmy pokazać także inne jego wybitne dzieła.
2: Kolejny pokaz już dziś o godzinie 18, a w repertuarze także Ziemia Obiecana, film Andrzeja Wajdy z 1974 roku, w którym napięcie buduje także muzyka Wojciecha Kilara. Przed nami Ziemia Obiecana, walc w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, którą wówczas dyrygował Łukasz Borowicz.

Wojciech Kilar i muzyka z filmu Ziemia Obiecana to walc w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyrygował Łukasz Borowicz. A przypomnę, że wspominaliśmy dziś film Ziemia Obiecana, dlatego że można go obejrzeć już między innymi dziś o godzinie 18 w Kinie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. 43 minuty po 6 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a przed nami spotkanie z Henrym Perselem.

0: Kwadrans pozostaje do godziny 7, a z nami w studiu Magdalena Mikołajczuk.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Na początek tygodnik powszechny i myślę dobre porady dla wszystkich rodziców, ponieważ jest to artykuł Biserki Ciejowicz o pisarzach tak zwanych dorosłych, którzy piszą także dla dzieci i piszą w sposób udany. A zaczyna się od zupełnie niewspółczesnego pisarza, czyli Henryka Sienkiewicza, który był zdania, że każdy pisarz powinien przynajmniej raz w życiu wydać coś dla dzieci. Z porady noblisty skorzystali Radek Rak, Wit Szostak i Michał Kuźmiński. Ja tu od siebie, ja bym się nie zgodziła z tym twierdzeniem, bo czasami to jest ryzykowne. Znaczy nie w przypadku tych trzech autorów, ale czasami jak tak zwany dorosły pisarz coś na siłę chce dziecięcego. Podejrzewam, że to czasami tak bywa, że dziecko się pojawia w rodzinie i ten autor myśli, no czas coś napisać i nie zawsze to jest dobry pomysł.
0: Zawsze zastanawiam się, jak to by było, gdyby dzieci pisały dla dorosłych.
1: Chyba lepiej czasami niż w odwrotną stronę, prawda? Dobrze, ale wracam do artykułu w Tygodniku Powszechnym. Kiedy autor trylogii przygotowywał się do pisania książki, która miała nosić tytuł Przygody dwojga dzieci w środkowej Afryce, zakładał, że tworzy bestseller, ale z artystycznymi ambicjami. Do pracy przygotował się sumiennie, wykorzystując m.in. wspomnienia z krótkiej wyprawy do Afryki, w tym opis ataku malarii. Choć uważał, że każdy pisarz powinien przynajmniej raz w życiu wydać coś dla dzieci, tworzył powieść, która miała być czytana masowo i wielopokoleniowo. Jego życzenie zostało zresztą natychmiast spełnione. Gazety publikujące kolejne rozdziały w Pustyni i w Puszczy znacznie zwiększały nakłady, a pierwsze wydanie książkowe okazało się idealnym prezentem bożonarodzeniowym, sprzedanym na pniu w kilku tysiącach egzemplarzy. I później Biserka Ciejowicz pisze tak. Sienkiewicz nie był jedynym autorem, który eksperymentalnie i w zasadzie jednorazowo napisał coś z myślą o dzieciach. James Joyce umieścił baśń w liście do wnuka. Virginia Woolf prezentowała swoją nowelkę siostrzeńcom. Aldous Huxley napisał opowiadanie dla siostrzenicy, a Salman Rushdie książkę dla dzieci zadedykował własnemu synowi. Czyli tu potwierdza się moje podejrzenie, że jak się rodzina rozrasta, to rozrastają się też możliwości pisarzy. No i później mamy przegląd zarówno pisarzy z przeszłości, piszących wcześniej dla dorosłych, a później wymyślających coś dla dzieci, a także polskich pisarzy współczesnych. Wit Szostak, czyli jego Wylinka, Dunder albo Kot zza światu, to jest Radka Raka, świetna książka i znakomita też tego samego autora Maja i czas motyli, jest Wiła Roberta Ziembińskiego i Złodziej czasu Michała Kuźmińskiego. To wszystko omawia Biserka Ciejowicz w Tygodniku Powszechnym. A teraz Gazeta Polska Codziennie, gdzie Sylwia Krasnodębska powraca do spektaklu Così fan tutte Teatru Wielkiego Opery Narodowej w reżyserii Wojciecha Farugi. Powraca, ponieważ jest to spektakl sprzed 2 lat, ale teraz został udostępniony w internecie, więc można go oglądać. Hippies, Mozart i krokodyl na scenie to pierwsze nieoczywiste pomysły inscenizacyjne, którym poddawany był głośny tytuł librecisty Lorenza da Ponte. Amerykanie usadowili bohaterów przy barze, a Brytyjczycy ubierali ich w kostiumy samego Giorgio Armaniego. Właśnie, bo to jest artykuł nie tylko o tym spektaklu, ale o tym w ogóle, w jaki sposób traktowano Così fan tutte na przestrzeni lat, jakie były pomysły inscenizacyjne, pomysły uwspółcześniania przede wszystkim. I przypomnienie, o czym jest ta opera. Dwaj oficerowie zakładają się ze sceptycznym Alfonso, że ich narzeczone są niezłomnie wierne. Pozorują wyjazd na wojnę, po czym wracają w przebraniu i uwodzą nawzajem swoje ukochane. Kobiety w końcu ulegają zalotom, a intryga wychodzi na jaw, burząc zaufanie w obu związkach. I teraz o spektaklu Wojciecha Farugi Così fan tutte w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Reżyser Wojciech Faruga nie byłby sobą, gdyby nie szokował. W udostępnionym w internecie spektaklu, którego premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się 2 lata temu, akcja została

0: zostaje przeniesiona do Ameryki w czasy rewolucji seksualnej. Bohaterowie są więc wyzwolonymi kochankami, zasłaniającymi bokserki jedynie kwiatkami. Krokodyl zamienia się w ośmiornicę, rewolwer w banana, a arszenik zastępuje heroina. Così fan tutte założenie miało być lekką farsą o naiwnych kobietach, jednak nowoczesne inscenizacje niemal zawsze przesuwają ciężar z komedii na psychodramę. Don Alfonso, który nakłania kolegów do ryzykownego żartowania ze swoich ukochanych, już nie jest śmieszkiem, ale manipulatorem. Przecież poddanie związku okrutnej próbie powinno wywoływać traumę i nieodwracalne konsekwencje, a nie pusty śmiech. O tym pisze Sylwia Krasnodębska w Gazecie Polskiej Codziennie.
1: A o tym, jak widzowie reagują na zmiany w wystawianiu spektakli z pewnego kanonu, będziemy mówić także niebawem w poranku, kiedy połączymy się z festiwalem wagnerowskim w Bayreuth, gdzie właściwie dziś bardzo dużo mówi się o tym, co sztuczna inteligencja zrobiła z Bayreuth.
0: Właśnie, bo reakcje widzów teraz od kilku lat zaczynają mieć ten element właśnie pytania, na ile AI przygotowało to, co widzimy, to, co czytamy, to, czego słuchamy.
1: No ale przyznasz sama, że był taki moment w polskim teatrze, a może nadal jest, gdzie my widzowie możemy czuć się trochę znudzeni tą
0: przewidywalnością,
1: że pojawi się na pewno jakaś połączenie, transmisja wideo, wykorzystanie właśnie sztucznej inteligencji. Czasami tęsknimy za takim zwyczajnym teatrem. Bez
0: na szczęście
1: mediów.
0: Są też takie tak teatry tradycyjne, więc każdy może wybrać coś dla siebie. No i właśnie, skoro o sztucznej inteligencji, to w Polityce Jakub Dymiańczyk pisze o tym, jak sztuczna inteligencja na dobre rozgościła się w przemyśle filmowym. Hollywood zobaczyło w AI przyszłość rozrywki. Jeszcze 2 lata temu dość poważnie dyskutowano o tym, że użycie AI przez Bradiego Corbetta przy pracy nad Brutalistą może zaszkodzić oscarowym szansom filmu. A chodziło o rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia niewinną, dzięki korzystającemu ze sztucznej inteligencji oprogramowaniu. Wypowiadane przez grającego główną rolę Adriana Brodiego kwestie w języku węgierskim miały brzmieć bardziej naturalnie. Jak bardzo może być to istotne, wie każdy widz w Polsce, który wsłuchiwał się w koślawą ekranową polszczyznę Meryl Streep czy Michaela Fassbendera. Kilkanaście miesięcy później jesteśmy w zupełnie innym miejscu, a gwałtownie rozwijająca się technologia AI jest już nie tylko narzędziem, lecz także umożliwia realizację pełnometrażowych filmów pokazywanych na festiwalach filmowych. Ale o czym w ogóle mówimy, pisze Jakub Dymiańczuk, gdy zastanawiamy się nad obecnością sztucznej inteligencji w kinie? Czy grozi nam zalew sztucznych filmów z nieistniejącymi aktorami, produkcji bez wartości, tworzonych przez wielkie modele językowe? A może AI rzeczywiście jest użytecznym narzędziem, które można wykorzystać nie tylko do tworzenia deepfake'ów i tandetnych reklam? No ja myślę, że i w kinie, i w literaturze, i we wszystkim AI trzeba traktować jak nóż, którym albo można oczywiście zabić, ale można też po prostu ukroić chleb. I jest to bardzo przydatne.
1: No tak, ale wszystko, co nowe w sztuce, także okazuje się bardzo często satysfakcjonujące i tak jest w przypadku tego utworu, który słyszymy już w tle, przebój Rolling Stonesów, tym razem w nowej wersji jazzowej na Big Band, a za perkusją Charlie Watts, nagranie z koncertu w Kopenhadze. Słuchamy go razem z Magdaleną Mikołajczuk, która przeglądała dla Państwa prasę.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Autopromocja. To się czyta. Roberto Bolaño. 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam. Marcin Przybylski.
3: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.
5: Piętnaście sekund po siódmej, dziś czwartek, a za nami 232 dni tego roku, przed nami 133.

0: Poranek dwójki.
1: A dzień dobry, mówią Państwu raz jeszcze Katarzyna Fitzwilliams, Zofia Kruszewska i Małgorzata Niedziecka-Mac. Czas na życzenia imieninowe Bernard, Samuel i Sobiesława. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego dobrego. A w studiu jest już z nami Jan Kanty-Zienko, który przedstawi wiadomości kulturalne.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od Pomorza. Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. To wszystko w programie Literackiego Sopotu, festiwalu, który rozpoczyna się dzisiaj w tym mieście. Jego dyrektorką artystyczną jest Marta Czarnecka.
3: Podczas 15. edycji będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Przyjedzie m.in. Afonso Cruz, Gonzalo Tavares, José Peixoto. Z Brazylii przyjedzie Itamar Vieira Jr., Paulo Scott oraz Michael Laub. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Spotkamy się m.in. z Zytą Rudzką, Wojciechem Tochmanem, Wojciechem Nowickim, Maciejem Płazą i wieloma innymi. Oprócz spotkań, debat odbędą się też jak co roku nasze festiwalowe targi książki. Poza tym czytania performatywne, pokazy filmów, wydarzenia skierowane do najmłodszych czytelników. Każdego dnia odbędzie się kilkanaście wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam.
2: Literacki Sopot rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do niedzieli, czyli do 23 sierpnia. A z kolei w Poznaniu już trwa festiwal Dancing Fair Playance. Od dekady to warsztaty z udziałem mistrzów tańca i uczniów, które mają miejsce na poznańskich Naramowicach. W tym roku chcemy pokazać taniec od bardzo różnych stron, zapowiada Ewa Wycichowska.
4: Warsztatów jest 32, 25 instruktorów i jest jeszcze prowadzona przez 3 osoby rezydencja. W czwartek o 21:00, zapraszam, jest pokaz właśnie tego spektaklu, który też jest dofinansowany ze środków funduszy SKEZA z programu Kultura, który otrzymałam, żeby zrealizować ten spektakl w listopadzie 30. Geny. Prawdziwe zdarzenie progresywne, to jest choreo monodram z obrazami filmowymi. I tutaj na przykład nagrywamy podczas tej rezydencji, nagrywamy takie dźwięki naturalne, szukamy właśnie, co jeszcze możemy dodać do tego spektaklu, który na razie będzie miał taki pokaz.
2: Ten pokaz spektaklu rezydencyjnego dziś o godzinie 21 w Poznaniu. Dancing Fair Playance potrwa do najbliższego piątku. Pamięć o niej zostaje z nami na zawsze. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej mówią mieszkańcy Warszawy, którzy wczoraj wieczorem ustawiali się w kolejce, aby wpisać się do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy. Członkini Szarych Szeregów, żołnierka Powstania Warszawskiego odeszła wczoraj w wieku 99 lat. Wpisem do księgi kondolencyjnej żegnały ją dziesiątki osób.
5: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
6: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda była dla nas przede wszystkim dla tego pokolenia takim wielkim przykładem. Znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
7: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
2: Izba Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy na Woli, gdzie można składać wpisy do księgi kondolencyjnej, powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, która odeszła w wieku 99 lat. Wpisy do tej księgi można składać jeszcze co najmniej do soboty. W Pasłęku można oglądać podniebne rywalizacje balonów, dlatego że rozpoczęły się tam 30. świętojańskie zawody balonowe imienia Bogusława Stankiewicza. Sędzia tych zawodów Piotr Wasilewski wyjaśnia, na czym polega rywalizacja balonów.
8: Zawody balonowe polegają na tym, że jest lot do celu i takim znacznikiem jest marker. Oni zrzucają po prostu z kosza jak najbliżej celu, a my tutaj pomierzymy. Zresztą jest wyznaczone pole mierzenia, promień 50 metrów.
2: Balony będą unosić się nad Pasłękiem jeszcze do niedzieli. Startują rano i wieczorem oczywiście, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo

0: Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 9 i śledzenia ich na naszym portalu.
1: Pogoda.
2: Czwartek przyniesie Polsce pogodę wyraźnie podzieloną. Nad morzem będzie najchłodniej, w Gdańsku około 22 stopni z niewielkim ryzykiem przelotnego deszczu. W centrum kraju termometry pokażą około 24 stopni, ale to właśnie tam najbardziej prawdopodobne są opady. W Warszawie deszcz może padać przez większą część dnia. Na zachodzie, we Wrocławiu, cieplej do 26 stopni, a najcieplej będzie na południu. Na wschodzie, w Białymstoku, około 23 stopni i możliwe przelotne opady. A teraz przed nami już nasza płyta tygodnia. Dziś płyta dodatkowa to album Opus, ostatnia, którą nagrał Ryuichi Sakamoto, pianista i kompozytor, który odszedł w 2023 roku. Płyta tygodnia to Mozart na organach. Andrzej Szadejko gra sonaty fortepianowe Mozarta we własnym opracowaniu. Na organach z kościoła świętego Jakuba w Stralsundzie na niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Posłuchajmy drugiej części sonaty F-dur.

0: 11 minut po 7, a my mamy dla Państwa dwie płyty. W sprawie obu proszę do nas pisać na adres poranek2@polskieradio.pl. Także w sprawie naszej płyty tygodnia, czyli płyty, na której Andrzej Szadejko gra sonaty fortepianowe Mozarta. A jak to brzmi, słyszeli Państwo przed momentem w drugiej części sonaty F-dur.
1: Poranek dwójki.
0: W Lublinie dziś na termometrach 28 stopni. To jeszcze nie skwar. Zimniej jest z pewnością i chłodniej w Centrum Kultury przy ulicy Pałowiaków, gdzie trwa wystawa Uciec przed skwarem, poświęcona japońskiej formie sztuki haiga.
2: To jest woda, która dzięki wiatrowi ukazuje takie fale. To tak jakby wibracje energetyczne. I to też mi się skojarzyło właśnie z haiku.
0: Po te wibracje energetyczne powędrujemy dźwiękowo do Lublina już za moment, ale zanim otworzymy przesyłkę od twórców podcastów Anatomia Opery, która latem zmienia się w skrzynkę pocztową. To pocztówki od i do twórców podcastu. Muzyczne pocztówki wysyłają oczywiście Agata Kwiecińska i Adam Banaszak.
3: Koniecznie należy spróbować klinu, to jest rodopska banica z serem i ryżem, gołąbków w liściach kiszonej kapusty oraz w liściach winorośli. No niekoniecznie naraz, albo takich, albo takich. Godny polecenia jest też czuszki biurek, czyli papryka pieczona i nadziewana serem, następnie zasmażana. Robi wrażenie także chłodnik Tarator.
0: A w jakim regionie Europy są dziś Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, gdzie odkrywają, jak Państwo słyszą, nie tylko muzyczne karty, przekonamy się niebawem. Tymczasem zapowiedź letniego festiwalu muzycznego, gdzie przeniesiemy się do Jarosławia. Po raz 34 odbywa się tam festiwal Pieśń Naszych Korzeni. Dziś wystąpi zespół La Reverdi, włoski zespół specjalizujący się w muzyce średniowiecza i renesansu. Więcej opowie Państwu o tym Magdalena Łoś po godzinie 20. Dziś wieczorem koncert w kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu, dawnym kościele jezuickim. A to muzyczna zapowiedź tego dzisiejszego wieczoru.

0: Christophorus de Monte Plaude Decus Mundi to motet napisany na koronację weneckiego doży w roku 1423. Śpiewał zespół La Reverdia, koncert dziś w Jarosławiu i na antenie dwójki po godzinie 20. Tymczasem prawie 19 minut po 7 z Jarosławia, niedaleko przecież do Lublina, gdzie zapraszamy Państwa na wystawę zatytułowaną Uciec przed skwarem. Jest sierpień, skwar być może znowu nadejdzie. Można przed nim uciec w cień, można do wody, a można w 17 syleb. Uciec przed skwarem to wystawa, na której fotografia spotyka się z japońską poezją. Jej bohaterem jest haiga, forma łącząca obraz z krótkim 17-sylabowym haiku. Tradycyjne malarstwo zastąpiły tu czarno-białe zdjęcia Leszka Wesołowskiego, który od lat przygląda się codzienności, ludziom i otaczającej nas przestrzeni. I zestawiono te fotografie z utworami japońskich poetek i poetów. Dwa medium, które zatrzymują czas na chwilę. A jak wygląda takie spotkanie?
1: Sama tematyka zaskakująca. Obrazy niektóre wydają mi się takie, jakby w ogóle namalowane były, jakby to były właśnie nie zdjęcia, tylko obrazy.
2: Mam na imię Leszek Wesołowski. 45 prac fotograficznych w czarno-białych w formacie 40x50 i są tak skonstruowane, że jest fotografia, a na dole jest w kaligrafii japońskiej i w języku polskim tłumaczenie wierszy haiku, które były napisane przez członków Polskiego Stowarzyszenia Haiku, które działa na terenie Polski. No tutaj w haiku są 4 po roku. To jest jakby podstawa twórczości tych autorów. No i dlatego tu jest przyroda. Ludzi tutaj niestety nie ma. Są kwiaty, drzewa, ptaki, ślimak, roślinność, motyle, więc mogą to je oglądać i dzieci, i dorośli, i nikt się nie obrazi.
3: Bardzo mi się podoba. W ogóle nie znałam tego połączenia.

0: W ogóle to jest dla mnie całkowicie nowe, więc tym bardziej zaciekawieniem patrzę, napawam się tym.
1: Bo to trudno pokazać to przez dźwięk, to zdjęcie tego ślimaka na paproci. I to było w 2016 roku zdjęcie zrobione. Długo leżało i doczekało się. To było jedno z pierwszych zdjęć właśnie. To na przykład lubię to, bo to jest woda, która dzięki wiatrowi ukazuje takie fale. To tak jakby wibracje energetyczne. I to też mi się skojarzyło właśnie z haiku.
2: Przede wszystkim zdjęcia bardzo dobre, naprawdę, nastrojowe. Wydaje mi się, że w bardzo japońskim sposobie widzenia świata się mieszczą. Całość robi wrażenie, wywołuje naprawdę silne emocje. Nawet jeżeli jest nie do końca zrozumiane, to i tak oddziałuje, przynajmniej na mnie. Myślę, że na większość, bo rozmawiałem z paroma osobami i mają podobne wrażenia.
1: Ja powiem szczerze, uczyłem się na twórczości znanego tutaj fotografa Edwarda Hartwiga, bo w tych czasach, jak ja się zacząłem interesować fotografią, to on jeszcze działał i jeszcze były wydawane jego albumy. Nawet mam parę albumów Edwarda Hartwiga u siebie w domu. Hartwig robił zdjęcia dosyć mocne, takie bardzo kontrastowe, czarno-białe. I te zdjęcia też są takie podobne. Koleżanka, która obejrzała moją wystawę, mówi, dlaczego to wszystko takie czarne i tam białe? A mówię, słuchaj, bo ja się uczyłem na Hartwigu, który robi właśnie bardzo kontrastowe zdjęcia. Po drugie, Japończycy mają w swoim charakterze też taki dosyć kontrastowy. Na białym tle jeden przedmiot, jeden wyraźny, właśnie taki. Po drugie, pismo kaligraficzne często jest właśnie malowane czarnym tuszem. I to też jakiś ma związek właśnie z tą twórczością moją.
3: Wystawa zatytułowana Uciec przed skwarem jest do obejrzenia w Centrum Kultury w Lublinie do 15 października. Katarzyna Fitzwilliams czujnie zapisała nam tu polskie przysłowie, które pasuje bardzo do także tej wystawy. A to przysłowie brzmi, gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. Jeśli państwo mają swoje haiku albo przysłowie, które ma 17 sylab, proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl albo zadzwonić 22 645 22 22. Czekamy na państwa twórczość.

0: Robert Schumann i kwintet fortepianowy S-dur op. 44, część trzecia, Scherzo, to utwór z roku 1842, napisany dla żony kompozytora Klary, a grało trio Wanderer. Prawie 28 minut po siódmej, wakacje trwają i wciąż dostajemy specjalne wiadomości od duetu prowadzących podcast Anatomia Opery. A gdzie zabiorą nas dziś Adam Banaszak i Agata Kwiecińska?
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że z braku realnych miejsc, z których możemy Państwu wysłać pocztówkę, dzisiaj wysyłamy może nie z nierealnego miejsca, ale pocztówkę, na której podpisany byłby bohater mitologiczny. Czy tak, Adamie, należałoby rozpocząć?
3: Mitologiczny, ale też operowy i wyjątkowy. Kłaniamy się bowiem postaci, która stoi u prapoczątku nie tylko opery, ale całej europejskiej kultury. Oto spotykamy się z najwybitniejszym śpiewakiem, a być może i najwybitniejszym artystą w całych dziejach, z Orfeuszem. Pozdrawiamy Państwa z Bułgarii, konkretniej odwiedzamy Rodopy. To tutaj urodził się Orfeusz.
2: Najwyższym szczytem pasma jest Goliamperelik, 2191 metrów nad poziomem morza. Porastające góry, lasy iglaste są jednym z największych skupisk leśnych na całych Bałkanach. Na ich terenie żyje mnóstwo zwierząt, w tym oczywiście niedźwiedzie i wilki. Jest tu też prawie 300 różnych gatunków ptaków, no i oczywiście gady, jak to w górach, pokaźna grupa nietoperzy. Turystyka w Rodopach koncentruje się wokół kilku miejsc. To jest na przykład Pamporowa, czyli zimowy ośrodek narciarski.
3: Atrakcje kulinarne. Koniecznie należy spróbować klinu, to jest rodopska banica z serem i ryżem, gołąbków w liściach kiszonej kapusty oraz w liściach winorośli. No niekoniecznie naraz, albo takich, albo takich. Godny polecenia jest też czuszki biurek, czyli papryka pieczona i nadziewana serem, następnie zasmażana. Robi wrażenie także chłodnik Tara Tor.
2: W krainie Orfeusza możemy oczywiście myśleć o operze, ale nie tylko.
3: Szlak do Sokołowego Kamienia, trasa do punktu widokowego, skąd podziwiać można całą okolicę.

0: Ulice to taka turystyczna pozycja obowiązkowa na liście. Kanion wodospadów, niezwykle malowniczy. No i wreszcie wyprawa na Snieżhankę i skały Orfeusza, gdzie ów miał grywać na harfie. Kolejne ważne miejsce to jaskinia Orfeusza. Miejsce, gdzie zgodnie z tradycją Orfeusz wstąpił do Hadesu, by odzyskać Eurydykę.
1: Z punktu widzenia operowego Orfeusz to jest pierwszy bohater tego gatunku, bo Orfeuszem Monteverdiego otwieramy historię opery w ogóle. I trzeba przyznać, że to, co udało się Monteverdiemu w roku 1607, później było punktem wyjścia chyba dla wszystkich kompozytorów operowych w jakimś sensie.
0: Dziś trudno nam wręcz wyobrazić sobie bez Orfeusza Monteverdiego teatr, nie tylko teatr operowy. Zachwyca logika formalna całości tego dzieła, klarowność przebiegu akcji, a nade wszystko stopienie słowa i muzyki w jedną całość. To zespolenie, ten ideał recitar cantando jest tutaj najściślejsze, kompletne, a przy tym bardzo naturalne. Recytatywy pełne melodii i wdzięku. Niezwykła i wyszukana harmonia, dziś tym bardziej egzotyczna, że wypuklona przez stosowany wówczas strój mezotoniczny instrumentów. W Orfeuszu znajdziemy pomysły, które pokazują nam Monteverdiego jako wyjątkowego wizjonera. Sposób użycia orkiestry, która pełni rolę teatralną. Z jednej strony wskazuje miejsce akcji, pogłębia psychologię bohaterów. Konkretne instrumenty przypisane są konkretnym światom.
1: Pola tracji to klawesyny, kitarone i flety, puzony i kornety to z kolei ta przerażająca, chłodna i pełna mroku kraina umarłych, a z kolei powrót Orfeusza z podziemi obrazuje muzyka, którą Monteverdi przypisał instrumentom, które milczą w czasie, gdy Orfeusz schodzi do piekieł.
0: Czyli w tym konkretnym miejscu w Bułgarii, do którego dziś Państwa zapraszamy i o którym opowiadamy, zabrzmiałaby dokładnie ta muzyka, dokładnie te takty.
1: Stosowanie konkretnych instrumentów do malowania miejsca akcji to jest jedno, ale drugie to prapoczątek motywów przewodnich, można by powiedzieć, czyli przypisanie bohaterom konkretnych instrumentów. Oczywiście Orfeusz gra na harfie. Bez wątpienia tutaj Monteverdi miał jasną wskazówkę, co należy zrobić, a z kolei Haron to jest regał.
0: No, jego brzmienie jest wyjątkowo charakterystyczne i bardzo podziemne. Dobór tych barw instrumentów, o których mówisz, dotyczy także konkretnych scen. Gdy Orfeuszowi przyniesiona zostanie tragiczna wiadomość o śmierci Eurydyki, zamiast klawesynów po raz pierwszy w kontinuo usłyszymy pozytyw organowy. Sama zmiana barwy instrumentu sprawia, że dosłownie odczuwamy ból tego momentu. Wyjątkowy jest sam temat dzieła, bo to przecież nie tylko mitologiczna historia o pięknej i wzniosłej miłości Orfeusza i Eurydyki, ale to również opowieść o sile muzyki i, patrząc szerzej, sile sztuki. To też opowieść o jej ograniczeniach, o sytuacji, w której nawet muzyka traci swój magiczny wpływ. Skoro największy śpiewak, największy artysta w dziejach, a przecież nim był właśnie Orfeusz, powraca z krainy cieni bez swojej ukochanej, to boleśnie widzimy, że to jeden punkt, w którym wszyscy pozostajemy bezlitośnie bezradni. I to najpełniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe, idealne wcielenie Orfeusza, który już teraz wiemy konkretnie gdzie, zstąpił do Hadesu po swoją Eurydykę.

I tak zeszliśmy z Orfeuszem do Hadesu w Rodopach. Orfeusz Monteverdiego to dzieło, o którym powstał już odcinek podcastu Anatomia Opery. Odsyłamy na stronę polskieradio.pl.

24 Caprys Amol Niccolò Paganiniego to utwór będący zwieńczeniem jego cyklu 24 kaprysów w oryginale przeznaczonych na skrzypce solo. Tu w opracowaniu Davida Garretta na skrzypce i orkiestrę z Garrettem jako solistą oraz Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Claudio Abbado. Prosiliśmy Państwa o tropy i wątki z haiku. Napisał do nas nasz słuchacz pan Marcin, który przytomnie przypomniał tom haiku Czesława Miłosza, który pan Marcin obecnie czyta. Jedno z haiku na każdy dzień, haiku dnia, Miłosz tłumaczył poetów japońskich. A załączone haiku urzekło mnie w ubiegłym tygodniu, pisze pan Marcin, a brzmi ono: nigdy nie zapominaj, chodzimy nad piekłem, oglądając kwiaty. Tak Czesław Miłosz tłumaczył japońskie haiku, a my prosimy państwa o własne, być może państwo takie napiszą. Jeśli tak, proszę do nas przesłać na adres poranek2@polskieradio.pl.

0: 17 minut pozostaje do godziny 8, a w studio ponownie Magdalena Mikołajczuk.
1: Przegląd prasy.
0: Czy heca zniszczy dużych wydawców? Taki jest podtytuł artykułu, a właściwie wywiadu w Gazecie Wyborczej. Wywiadu z pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim, który od niedawna jest też wydawcą.
2: Na pewno już zbulwersował ten temat wydawców.
0: Absolutnie tak. I właśnie od tego zaczyna swój artykuł Wojciech Szot. Takiej awantury na rynku książki już dawno nie było. Po tym, jak Zygmunt Miłoszewski ogłosił założenie wydawnictwa Heca, obszerny, krytyczny komentarz w sieci zamieścił Zbigniew Czerwiński, były prezes Bellony i Świata Książki, dziś kierujący Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców Copyright Polska. Czerwiński zarzuca Miłoszewskiemu, że, tu cytat, uderza w fundamenty rynku książki, a jego oficyna pozbawia dużych wydawców, znów cytat, kapitału, z którego dotąd finansowano debiuty. Co na to Miłoszewski? Mam szczerą nadzieję, że to prorocze słowa i dzięki nam z polskiego rynku książki zostaną dymiące zgliszcza. To by była heca. A tak poważnie, pyta Wojciech Szot, zacznijmy od tego, czym ma być heca. To małe wydawnictwo Fairtrade, które będzie specjalizowało się w polskiej literaturze współczesnej. Dopiero wystartowaliśmy, za nami pierwsze targi książki. Póki co mamy czterech autorów, Jacka Denela, Jakuba Szamałka i braci Miłoszewskich. Z lękiem to wszystko robię, z ostrożnością, ale jak widać niewiele trzeba, żeby wydawcy dostali palpitacji. I później Wojciech Szot cytuje jeszcze jeden fragment tych zarzutów w stronę nowego wydawnictwa. Wydawnictwo założone przez autorów bestsellerów, wyłącznie dla rynkowych pewniaków, to ruch czysto biznesowy, który maksymalizuje zyski gwiazd, ale uderza w fundamenty rynku książki. W skrócie można to określić jako przejęcie pełnej kontroli nad tak zwanym cash cow i wycięcie pośredników na etapie, na którym ryzyko rynkowe wynosi niemal zero. Koniec cytatu. I odpowiedź z Zygmunta Miłoszewskiego. Czyli jesteśmy grupą rozwydrzonych, uprzywilejowanych i upojonych swoją sławą oraz zarobkami autorów, którzy zabrali wielkie bestsellery z wydawnictw i postanowili z nikim się nie dzielić. Jak ci wydawcy sobie bez nas poradzą? Z czego będą inwestować w książki debiutantów, tomy poezji i ambitną eseistykę? Heca nie powstała z zimnej biznesowej kalkulacji, tylko z desperacji, z poczucia, że rynek książki nas skrzywdził, porzucił lub wykorzystał. Doprowadził nas na skraj rozpaczy. Heca jest dzieckiem tej rozpaczy. I tu potem pojawia się argument wykorzystywany w tej dyskusji, że bestsellerowi autorzy zarabiają w wydawnictwach, znaczy dają możliwość wydawcom wydawania niszowych, ale bardzo wartościowych książek. I Zygmunt Miłoszewski mówi, oczywiście, mądry, dbający o rozwój kultury narodowej wydawca tak układa swój katalog, żeby mógł pieniądze z bestsellerów inwestować w rozwój literatury, debiuty, eksperymenty, książkę artystyczną. Tylko czy ten model jeszcze gdzieś działa? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Takie książki nadal wydają mali wydawcy, którzy mają ambicje i nie boją się ryzyka. Długi, bardzo ciekawy i pełen emocji wywiad z Zygmuntem Miłoszewskim w Gazecie Wyborczej na temat no nie tylko jego nowego wydawnictwa, znaczy jego pierwszego wydawnictwa, ale przede wszystkim sytuacji na rynku książki.
2: No i to także sytuacja, która odkrywa gdzieś wierzchołek góry lodowej o rynku książki, o rzeczach, o których chyba nie chcielibyśmy często wiedzieć.

0: Oczywiście strony jak zwykle są dwie, ale spektakularne jest to i znamienne, że wraz z Zygmuntem Miłoszewskim i jego nowym wydawnictwem po tej samej stronie stają inne małe wydawnictwa, tak, które mówią tym samym głosem.
1: Więc to jest trochę, rzeczywiście zaczyna być wojna, ale mam nadzieję, że z tej wojny wyniknie coś dobrego przede wszystkim dla nas czytelników, no i dla pisarzy i w ogóle dla może to będzie coś ożywczego dla rynku książki. Zobaczymy. W tygodniku Gazeta Polska relacja z tegorocznego festiwalu Herbertiada. To jest ogólnopolski przegląd twórczości Zbigniewa Herbertiada. Odbył się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu i o tym pisze Jarosław Wróblewski. Takim głównym punktem był spektakl nawiązujący do rodzinnego miasta Zbigniewa Herberta, czyli do Lwowa. Klimat tamtego barwnego miasta z jego refleksją, swadą i humorem udało się wskrzesić w Kołobrzegu. W jaki sposób? Tak o tym mówi szef Herbertiady Jacek Pechman. Postanowiliśmy miłośników poezji księcia poetów zabrać na unikalny spacer po przedwojennym polskim Lwowie z jego wierszami i piosenkami, w których poczuliśmy na nowo lwowskiego ducha. Myślę, że na tegorocznej Herbertiadzie udało nam się stworzyć taką lwowską, pogodną i wesołą atmosferę, w której jednak nie zabrakło poetyckiej tęsknoty za tym miastem w wierszach Herberta. Więcej o tegorocznym festiwalu pisze Jarosław Wróblewski w gazecie, w tygodniku Gazeta Polska. A w polityce wywiad z Wilhelmem Sasnalem, malarzem, twórcą filmowym. Tytuł tego wywiadu: jestem krnąbrny. Ludzie przestali czytać, a wszyscy piszą. Nikt nie słucha, wszyscy mówią. To jest niebezpieczne, twierdzi Wilhelm Sasnal, ale myślę, że dużo prawdy w tym jest. Natomiast w tym wywiadzie pojawia się zupełnie niezabawny wątek. Między innymi oczywiście ten wątek. Piotr Sarzyński pyta Wilhelma Sasnala o jego głośną wypowiedź na temat Izraela jako jądra ciemności. Nie wszystkim to się spodobało, mówi Piotr Sarzyński, a Wilhelm Sasnal odpowiada tak. Nie mam kont na socialach, ale od żony wiem, że ktoś się zezłościł. Każdy kieruje się swoim azymutem moralnym, a dla mnie wartość życia Palestyńczyka i Izraelczyka jest taka sama. Dlatego przed nikim nie będę się tłumaczyć, a nawet powtórzę, że Izrael to jądro ciemności, to kraj, który dokonał ludobójstwa na ludności palestyńskiej. I Piotr Sarzyński pyta tak. Tak czy inaczej, wielu ta wypowiedź zszokowało, bo dobrze wiadomo, jak uważnie i konsekwentnie pochylał się pan od lat nad tematyką Holokaustu czy historią Żydów polskich. I tutaj nic się nie zmieniło, mówi Wilhelm Sasnal. A na to, że izraelscy nacjonaliści wykorzystują to do własnych celów, nie mam wpływu. I potem tłumaczy, jak ewoluowało jego spojrzenie na Izrael kiedyś i po inwazji na Palestyńczyków.
0: A rozmowa, o której wspominasz, jest do odsłuchania i do obejrzenia na stronie VOD Telewizji Polskiej. To rozmowy niewygodne, rozmowa Mariusza Szczygła. Magdalena Mikołajczuk przeglądała dla Państwa prasę. 6 minut do godziny 8.

0: autopromocja.
1: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Jest 8:00.
3: Poranek dwójki.
2: A dziś czwartek to już 20 dzień sierpnia, 232 dzień roku. Przed nami 133 dni do końca grudnia. Solenizantami są dziś Bernard, Samuel i Sobiesław. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Pogoda.
2: Dziś w Polsce ciepło, najchłodniej nad Bałtykiem, około 22 stopni. W centrum i na wschodzie od 23 do 25 stopni, a na zachodzie 26. Najcieplej po południu w Krakowie, na termometrach słupek rtęci znajdzie się blisko 30 stopni. Uwaga na deszcz w centrum kraju, tam prawdopodobnie

To muzyczna tradycja z południa Włoch, Marsz Wojsk Świętej Wiary, tych, które pod koniec XVIII wieku wystąpiły przeciw Republice Neapolitańskiej. Śpiewali Marco Bisli i Pino de Vittorio. 5 minut.

0: po ósmej.
1: Poranek dwójki.
0: W dwójce co poranek od poniedziałku do piątku serwujemy Państwu garść rekomendacji kulturalnych. Lista tego, co warto przeczytać i obejrzeć, stale rośnie. W tym tygodniu zaprasza Katarzyna Boni.
2: Jakimś miejscem, które jest trochę poza czasem, jest miejscem, w którym inaczej biegną myśli, otwierają się jakieś portale do innych rzeczywistości.
0: Jeśli chcą Państwo dostać się do tego portalu przez drzwi, o których opowiada Katarzyna Boni, proszę słuchać Poranka Dwójki, bo więcej Katarzyna Boni zdradzi już niebawem. A przed nami spotkanie z Leoszem Janaczkiem, jego sinfoniettą, część pierwsza, Allegretto, to utwór z 1926 roku. Gra Orkiestra Filharmonii Narodowej, a dyryguje Antoni Wit.

0: Prawie 10 minut po 8, a my zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Bayreuth, gdzie jest Dorota Kozińska i Marcin Majchrowski, którzy są już z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy po 7 z 9 tegorocznych przedstawień, kolejne 22, 24 i 26 sierpnia. A jaka pogoda w Bayreuth?
1: Zmienna.
2: Okropna,
1: trochę pada, trochę ładnie. Teraz jest... Dzisiaj zapowiada się bardzo ładny dzień. Marcinowi pewnie się nie spodoba.
2: Nie, bardzo mi się będzie podobało, jeśli nie będzie padać, bo mam kawałek drogi na Zielone Wzgórze, żeby tam dojść i posłuchać Wagnera, więc wolałbym nie zmoknąć znowu.
0: No właśnie, a w drodze na Zielone Wzgórze opowiecie nam, co słychać w Bayreuth. Wagner sam wykluczył wczesne opery z festiwalowego kanonu, a w tym roku oryginalna partytura Rienci, która uchodziła za zaginioną, święci triumfy.
1: Ona jest zaginiona wciąż. To zaraz powiemy o tym. Poza tym no, trudno powiedzieć, żeby Wagner wykluczał. Wagner zbudował swój teatr z myślą o dwóch dziełach właściwie, czyli o Ringu i Parsifalu. Z punktu widzenia Wagnera wszystkie późniejsze dodatki do Festspiele byłyby wykluczone. Nie byłoby Lohengrina, nie byłoby Tannhäusera, nie byłoby Holendra Tułacza. Natomiast z Rienzim jest sprawa o tyle problematyczna, że jest to dzieło po pierwsze rzeczywiście z bardzo wczesnego okresu twórczości Wagnera i reprezentujące zdecydowanie i to w najlepszym tego słowa znaczeniu gatunek grand opera, a

0: A po drugie, jest to dzieło, które naprawdę zaginęło. To znaczy oryginalny manuskrypt zaginął w czasie wojny w dość tajemniczych i do tej pory niewyjaśnionych okolicznościach. To, na czym bazujemy dzisiaj, to są kolejne wersje sporządzane przez samego Wagnera z myślą o kolejnych teatrach. I z tego się bierze bardzo nikła popularność Rienzi'ego po wojnie. Dlatego, że przed wojną była to jedna z najpopularniejszych oper kompozytora. Wczoraj na Zielonym Wzgórzu usłyszeliśmy po prostu kolejną rekonstrukcję.
1: I to była rekonstrukcja specjalnie zrobiona na 150-lecie Teatru Wagnerowskiego w Bayreuth, bo trzeba podkreślić fakt, że Rienzi jest istotnie po raz pierwszy na Zielonym Wzgórzu wystawiony. Ten teatr nie był, to o tym Dorota mówiła, zbudowany do tego, aby wykonywać w nim i słuchać wielkiej opery historycznej, do jakiego gatunku się odnosi albo wpisuje się Rienzi, więc to jest absolutny ewenement i jedna z nielicznych możliwości, żeby posłuchać Rienzi'ego właśnie w bardzo oryginalnej rekonstrukcji. Myśmy się dowiedzieli, że około 75% tego pierwotnego materiału się muzycznego zostało w tej rekonstrukcji wykorzystane i to właściwie do nas wczoraj docierało. No trochę ze zmiennym szczęściem, bo mówiąc szczerze, ja po pierwszej części, czyli to były akty pierwsze i drugi, które trwały bite 2 godziny, byłem bardzo zmęczony i myślałem, że oszaleję po prostu przed aktem trzecim. Akt trzeci i sam finał, czyli akty 4 i 5, bardziej mi poprawiły humor, muszę powiedzieć, ale wychodząc na przerwę po pierwszym akcie uważałem, że słusznie, że Rienzi bywa zapomniany i świetnie, że Wagner wymyślił dramat muzyczny i go stworzył, bo w tym się naprawdę sprawdzał. Potem nie do końca tak było, ale wolę pozostać przy swoim, że o Rienzim należy pamiętać, ale go nie celebrować, bo ma mnóstwo mielizn, zwłaszcza w momencie, kiedy pierwszy i drugi akt były połączone, to najbardziej broniła się tam wczoraj pantomima. Może o tym spektaklu powiedzmy, Dorota, bo to jest bardzo ciekawe odczytanie Rienzi'ego, przeniesienie go we współczesne czasy, odniesienie do współczesnych populizmów XXI wieku i to było bardzo przekonująco zrobione przez węgierskie reżyserki.
0: Znaczy było to przede wszystkim zrobione bardzo fachowo, to od strony czysto technicznej była to produkcja przygotowana znakomicie, zarówno pod względem oświetlenia, jak i pod względem jakości projekcji, znakomitych, bardzo pięknych dekoracji itd., itd. Pozwolisz, że ja samą koncepcję będę oceniać wtedy, kiedy już wszystko doczytam i zrozumiem. Wczoraj ludzie władający absolutnie bezbłędnie językiem niemieckim, ba, Niemcy, narzekali w przerwach, że nie rozumieją, o co chodzi, dlatego, że nie było słychać śpiewaków, to śpiewacy mieli złą dykcję, nie było napisów, jak to zwykle w Bayreuth, nie było streszczenia w programie i na dodatek jedyni widzowie, którzy mogli liczyć na to, że w miarę zrozumieją pomysły reżyserek, byli ci, którzy udali się do willi Wanfried na odczyt przed spektaklem.
1: Przed południem.
0: No, troszeczkę to już przekroczyło pewne granice absurdu moim zdaniem, aczkolwiek przyznam, że tak wizualnie no to gorsze rzeczy widywałam na Zielonym Wzgórzu, nawet powiedziałabym, że zdecydowanie gorsze.
1: Gdyby reżyserki wyzwoliły się z tej choroby obsadzania dzieci, które są metaforami w różnych dramatach, bo w Holendrze Tułaczu jest to samo.
0: Generalnie.
1: Reżyserki i reżyserzy, tak. To może by mielibyśmy tę czystość przekazu odnoszącego się do tyranii władzy i tego, do czego prowadzi populizm i schlebianie.
0: Szczerze mówiąc, ja powiem, że każda opera jest takim gatunkiem, że zwłaszcza wielka opera historyczna, ona jest zawsze o władzy, ona jest zawsze o tyranii. W związku z tym nie trzeba po raz kolejny kłaść tego łopatą do głowy, tylko
1: no, może
0: zrobić,
1: we współczesnych czasach należy kłaść łopatą do głowy.
0: Który będzie czytelny, a nie będzie trzeba przeprowadzić bardzo głębokie studia, żeby się w ogóle dowiedzieć, o czym to było. Dla mnie bardziej istotne jest na tym etapie pracy nad myśleniem o tym spektaklu jest jego strona muzyczna. Przyznam, że zwłaszcza na początku byłam mocno rozczarowana, potem się już trochę z tym oswoiłam. To rzeczywiście nie jest dzieło przeznaczone na Zielone Wzgórze i na ten teatr, nie ze względów ideologicznych, tylko ze względów czysto muzycznych. To jest najprawdziwsza grand opera, która domaga się wielkim głosem otwartego kanału orkiestrowego,

0: który tutaj jest zdecydowanie zamknięty. Zupełnie innych głosów. Głosów jak do późnego Rossiniego, głosów jak do Meyerbeera, głosów jak do Alewiego, a nie bardzo już, nawet nie mających wiele wspólnego czasami z Wagnerem, a z jego dwudziestowieczną tradycją wykonawczą, głosów, jakie przyzwyczailiśmy się słyszeć w Bayreuth. Też trochę tutaj, przyznam się szczerze, zawiodła mnie Natalii Stutzman, która prowadziła.
1: Nie poradziła sobie z wieloma rzeczami. Było nie dawała dużo rady, niekonsekwencji.
0: Natomiast
1: pantomima była bardzo dobra, trzeba powiedzieć.
0: Powiem tak, no była bardzo śmieszna. Była bardzo śmieszna. Oczywiście nawet pod tym względem reżyserki odeszły od chociaż na swój sposób nawiązały. Balet właściwie, bo w oryginalnej partyturze nie było żadnej pantomimy, tylko był balet. Balet bardzo zbudowany. Był jak gdyby równoległą historią Renziego i jego siostry. Tutaj ale była równoległa historia Wagnera i Zielonego Wzgórza.
1: To było autoironiczne, pojawiały się postaci ze wszystkich dramatów i oper Wagnera. Pojawił się Wartburg, samochód, był sam Ryszard w charakterze małego, złotego takiego postumentu, który tutaj często można spotkać, małe Wagnerki, posążki. Złote posążki były z kolorowymi butami, były w zeszłym roku przed Zielonym Wzgórzem. To było zabawne, trzeba powiedzieć, i trochę ożywiało tę trudną atmosferę pierwszego i drugiego aktu. Natomiast akt trzeci był naprawdę dramatyczny i przejmujący z tą krwawą jatką, która się tam odbywa w trakcie tego dzieła. Natomiast trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Partia Colli Rienziego jest napisana tak, że jest niewielu śpiewaków, którzy są w stanie ją udźwignąć. Andreas Schager miał i dobre, i gorsze momenty w trakcie całego kilkugodzinnego spektaklu, ponieważ ma tam do śpiewania bardzo dużo, bo to jest jakby połączyć, nie wiem, całego Zygfryda i pół Zmierzchu Bogów w kontekście właśnie głównego bohatera.
0: No to jest kolejny mit, że to jest partia, którą niewielu tenorów potrafi zaśpiewać. To nie jest prawda, to jest prawda. Prawda jest natomiast taka, że Andreas
1: Schager... No był René Coll, ale to było dawno.
0: Pamiętajmy o tym, że Rienzi prawie w ogóle nie był po wojnie wystawiany. Natomiast od czasu powstania do II wojny światowej była to jedna z najpopularniejszych oper Verdiego. Przepraszam, Wagnera. Aczkolwiek trudno dzisiaj w to uwierzyć. Wśród tych Rienzich niewielu, nielicznych, którym udało się wyjść na scenę w Rienzim po wojnie, bo tych inscenizacji było mniej niż 10, jak sądzę, no to niektórzy sobie radzili lepiej niż Andreas Schager, który jest obdarzony przepięknym głosem, natomiast ma tendencję do śpiewania no po prostu od samego początku, tak jakby za chwilę świat miał się skończyć i trzeba było dać siebie wszystko na scenie. W związku z tym trudno się dziwić, że w przypadku śpiewaka, który śpiewa rolę pierwszoplanową, do piątego aktu już trochę spuchł. Trochę szkoda tej modlitwy, chociaż miał w niej momenty bardzo piękne. Jest to moim zdaniem zdecydowanie najpiękniejszy fragment Rienziego. Zresztą jest to aria, która doczekała się osobnej popularności i często jest wykonywana oddzielnie. Nawiązująca w wielu miejscach do takiej prawdziwej właśnie uwertury, a nie wstępu orkiestrowego, który jest do Rienziego. Pod względem wokalnym rzeczywiście spektakl był bardzo nierówny. Stopniowo coraz większej siły i przekonywania nabierał chór właśnie w tym trzecim akcie, o którym wspomniałeś. Tam jest bardzo dużo chóru.
1: I no to najlepiej wypadło, trzeba
0: wreszcie
1: powiedzieć. Stanął
0: na nogi i pokazał, co potrafi. I reżyserki mu w tym nie przeszkadzały.
1: Aczkolwiek był moment, kiedy chór był z offu a cappella w akcie drugim bodajże i to było bardzo pięknie zaśpiewane. I bardzo ładnie zagrało z obrazkiem, tym, pamiętasz, tymi zaświatami takimi wyimaginowanymi na projekcji.
0: No tak czy inaczej trzeba podkreślić, że główną rolę w tej operze odgrywa być może właśnie nie Rienzi, a tłum. To jest opera,
1: bo to jest o populizmie.
0: To jest opera churalna. Sama pamiętam, że moim pierwszym zetknięciem z Rienzim była płyta wydana bodaj przez Eterne, jeszcze w NRD, płyta zawierająca wyłącznie chóry z tej opery. Płyta całkowicie

0: pełnowymiarowa, długo grająca. Godzina muzyki, same
1: kantata chóry. Zrobiona, tak?
0: Marcin, obudź się albo przestań się dąsać na Rienciego.
1: Nie mogę się nie dąsać na Rienciego, dlatego że to jest dzieło bardzo nierówne i to jest dzieło wskazujące na to, że Wagner był młody.
0: Słyszały się po raz pierwszy.
1: Tak, oczywiście. Natomiast
0: sądzę, że widziałeś się przede wszystkim.
1: Mało jest możliwości słuchania Rienciego gdziekolwiek indziej. Więc
0: płytę sobie zawsze można kupić. Natomiast produkcja, inscenizacja tandemu Semered i Parditka rzeczywiście sporo tutaj namieszała i jeżeli ktoś wchodzi do teatru na Zielonym Wzgórzu, nie wiedząc, o czym jest ta opera, jak ona wygląda, jaką ona ma skalę, jakimi zasadami ona się rządzi, bo jest to zupełnie inny, jest to absolutnie wyjątkowy utwór, jeżeli chodzi o gatunek w twórczości Wagnera, no to rzeczywiście po dwóch, prawie i pół, moim zdaniem tam było, ta pierwsza część trwała dłużej niż 2 godziny, to rzeczywiście po przeszło 2 godzinach pierwszej części może wyjść solidnie umęczony.
2: Tak, to powiedzmy jeszcze moment o tym, co czeka nas dziś. Od 16 do 22 kolejny spektakl.
1: Dzisiaj standard w Bayreuth, bo będzie Parsifal, czyli dzieło, które było napisane po to, żeby tutaj było wystawiane, więc zagra.
2: A w obsadzie Natalia Skrycka.
1: Kanał orkiestrowy i kanał orkiestrowy i brzmienie i mam nadzieję obraz również.
0: No i mam nadzieję, że tym razem Marcin będzie bardziej zadowolony, mimo że Parsifal w pełnej wersji trwa i jeszcze dłużej niż Jensi.
2: No właśnie, jak państwo to, jak wytrzymujecie te długie maratony i nie tylko pobyt w teatrze na Zielonym Wzgórzu bez klimatyzacji przecież, ale także te długie przerwy.
0: Ja jestem całkowicie
1: przyzwyczajona. To jest sama przyjemność przecież.
2: Zazdrościmy.
0: Okazja do wspaniałych rozmów. Poza tym, tak mówiąc zupełnie szczerze, atmosfera Bayreuth jest rzeczywiście wyjątkowa i nikt, kto tutaj przyjeżdża, nie powinien się spodziewać, że będzie inaczej i w związku z tym należy po prostu podejść do tego spokojnie, nie narzekać i się
1: aczkolwiek
0: od razu do tego
1: zacząć przyzwyczajać. Aczkolwiek nie na kolanach przed każdym dziełem Ryszarda Wagnera. O tym proszę pamiętać, proszę państwa.
0: Marcin jest na kolanach wyłącznie przed ringiem, proszę o tym pamiętać.
1: Nie tylko.
0: ale tak czy inaczej, myślę, że Marcin robi dzisiaj za Grand Piketa i mimo, że już wczoraj się troszkę pogodził z Rienciem, ale myślę, że nawet Marcina zaskoczyło, jak to dzieło jest odmienne od wszystkiego, co Wagner napisał później. Bo rzeczywiście jest.
2: A festiwal kończy się 26 sierpnia, już niebawem. Marcinie.
1: Jeszcze raz. Słucham.
2: Próbując już podsumować nasze spotkanie, mówiłam, że festiwal kończy się 26 sierpnia, także Rienciem. Do kiedy pozostajecie w Bayreuth?
1: Po Parsifalu wracamy.
2: Czekamy na was zatem w Warszawie, a dla naszych słuchaczy na pewno przygotujecie garść kolejnych recenzji. Marcin Majchrowski i Dorota
1: Nawet
2: Kozińska
1: nie garść, tylko z Bayreuth. Całą dużą przestrzeń. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Czekamy na to 24 minuty po 8:00.

0: Cztery ostatnie pieśni Straussa, druga z nich Wrzesień, do słów Hermana Hessego. A wrzesień, jak wiemy, tuż za pasem. Śpiewała Asmin Grigorian, litewska sopranistka, dziś jedna z najbardziej rozchwytywanych śpiewaczek operowych na świecie, która w tym miesiącu zaśpiewała w Bayreuth, Zente, w Holendrze, tułaczu Wagnera. Grała orkiestra filharmoniczna Radia Francuskiego, a dyrygował Mikko Frank. 29 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: Dziś poleca Katarzyna Boni, reporterka, która pisała o Japonii po tsunami i o mieście zbudowanym od zera na indyjskim wybrzeżu. Katarzyna Boni jeździ tam, gdzie ludzie próbują poskładać świat na nowo, a dziś przedostatnia rekomendacja od autorki książki Którędy do wyjścia, a także autorki wielu innych. Katarzyna Boni.
2: A dzisiaj zamiast książki chciałam Państwu polecić miejsce, które jest moim ukochanym miejscem. Nie jest ono bardzo niedostępne, ale nie jest również bardzo dostępne, bo żeby się tam znaleźć, trzeba polecieć do Japonii i dostać się z Kyoto albo z Osaki, gdzie lądują samoloty, do Kyoto. Długo myślałam o tym, jakie miejsce chciałabym polecić i tak naprawdę w moim życiu nie ma ważniejszego miasta. Jest jakimś miejscem, które jest trochę poza czasem, jest miejscem, w którym inaczej biegną myśli, otwierają się jakieś portale do innych rzeczywistości. Dla mnie jest miejscem absolutnie magicznym. Tak naprawdę dawno tam nie byłam, więc nie wiem też, jak się zmieniło, tak jak pewnie cała Japonia się zmieniła przez ostatnie 10 lat. I z miejsc, które odwiedziłam niedawno i co chyba też bardzo, bardzo polecam, nie jako konkretne miejsce do odwiedzenia, ale jako sposób na bycie. Wybrać jakąś małą mieścinę gdzieś, gdziekolwiek. Ja w tym roku wybrałam miejscowość Zgon na Mazurach i po prostu tam posiedzieć. Posiedzieć tydzień, posiedzieć dwa, posiedzieć może 3 tygodnie, jeżeli możemy sobie na to pozwolić i zacząć oglądać tą inną rzeczywistość. Chodzić w nią, poznawać okoliczne leśniczówki, okoliczne lasy, okoliczne jeziora i jakoś przez chwilę pobyć po prostu kimś innym w swoim życiu. To bardzo polecam jako praktykę na już kończące się wakacje.
0: Polecała Katarzyna Boni, a to Józef Haydn i jego koncert fortepianowy F-dur, część trzecia, finale przy fortepianie Emanuel Lacks.

0: A już za moment w naszym studiu goście. Będziemy opowiadać o filmie, który swoją premierę miał na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, największym w Polsce festiwalu kina dokumentalnego. W oficjalnej selekcji konkursu polskiego ten film, o którym powiemy za moment, zdobył wyróżnienie Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a na festiwalu pokazano go w sekcji Muza i Wena. Tytuł tego filmu to Arek, Mama, Panorama.
1: Goście dwójki.
0: Michał Janik, reżyser filmu Arek, Mama, Panorama i Arek Pasożyt, artysta i bohater tego filmu, są z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Dzień dobry. Mikołaju, cześć. Za swoim bohaterem podążał pan przez 5 lat. 5 lat z kamerą za jednym człowiekiem. W którym momencie zorientował się pan, że to jest historia na film o człowieku, a nie tylko historia niezwykle ciekawa, o której powiemy za moment, o pewnym zaginionym obrazie?
2: No ja jestem debiutantem, więc jakby ten początek drogi dużo łatwiejszy jest dla osoby poszukującej tematu w szukaniu takich jakby rzeczy, które są wizualnie interesujące albo w jakiś sposób mają za sobą jakąś taką mitologię, więc najpierw te Tatry jakby to było coś, co nas gdzieś tam co mnie przykuło do Arka i ten projekt. A w momencie, jak się okazało, że właśnie Arek ma taką bliską relację ze swoimi rodzicami i że te telefony od mamy czasem się urywają na planie i też zobaczyłem, jak fenomenalną relację zaczyna budować z Amarią, ze swoją partnerką, ulubioną osobą było tak.
3: Dzięki.
2: To wtedy właśnie byłem pewny już, że no to jest na pewno taki temat na większy film, na taką większą opowieść.
0: Tytuł tego filmu to po kolei Arek, kropka, mama, kropka, panorama. Czy to jest taka chronologia stopnia ważności w tym filmie?
2: Tak.
0: Panie Arku, jak to jest oglądać siebie na ekranie, a jeszcze oglądać swoje relacje z własnymi rodzicami, ale powiedziane przez oko kamery?
3: No, to była rzeczywiście trudna sytuacja dla mnie, bo w sensie, chociaż jestem jakimś tam

ekshibicjonistą, jako osoba artystyczna na swój sposób i się odkrywam z wieloma rzeczami, to pierwszy raz miałem taką sytuację, w której odkrywałem tak dużo ze swojego życia osobistego i oczami innej osoby, więc ja tego, wiadomo, że jakby nie kreowałem, tylko inna osoba mnie stwarzała w tym obrazie, można powiedzieć, tutaj jakby ruchomo.

0: Ale tak, jak w filmie jest gdzieś tam o samoakceptacji, to zaakceptowałem to też, że ktoś taki jak Mikołaj może mnie inaczej widzieć niż ja siebie samego.
1: Film, o którym rozmawiamy, film zatytułowany Arek, Mama, Panorama, od piątku będzie można oglądać w kinach w całej Polsce. A film to opowieść rozpięta między Wadowicami, Toruniem, Podhalem, Warszawą co nieco, a Krakowem. Na pierwszym planie jest pan, Arek Pasożyt, ale w tle są Tatry i gdzieś na horyzoncie pojawia się widmo największego w Polsce stworzonego obrazu, który dziś przestał istnieć, jest zaginiony. Nie wiadomo, jakie są jego losy, a panowie próbują te losy rozwikłać. To Panorama Tatr, czyli spektakularna realizacja artystyczna, która na płótnie miała 115 na 16 metrów. Ogromny obraz. Co się z nim stało?
0: No właśnie, to jest ta furtka jakby wejściowa do całej historii, czyli właśnie tych wszystkich relacji jakby artystycznych, wewnątrz świata artystycznego, wewnątrz tego mojego świata domowego, a tą Panorama Tatr to była taka sytuacja, która się zdarzyła pod koniec XIX wieku. Obraz został namalowany na w czasach, kiedy, jak to czasami mówi Mikołaj właśnie, że nie było jeszcze kin, ale z drugiej strony ten właśnie te panoramy były taką atrakcją jakby społeczną. Były tymi lunaparkami, czy parkami rozrywki trochę jednak dla osób, które miały finanse na to, żeby tam wejść. Tak jak miały finanse na to, żeby zbudować rotundy, dynasy i tak dalej. Panorama ta była tam malowana przez półtora roku z nie tylko z miedzianego, zaczęto robić szkice, później stworzono ten największy obraz, który miał 115 na 16 metrów.
2: Malowano w Monachium, bo w Polsce nie było takiej dużej pracowni wtedy.
0: Więc dokładnie.
1: Sam pomysł rzucił w 1894 roku Włodzimierz Tatmajer i Wincenty Wodzinowski.
2: W sumie nie.
1: Ale potrzebny był adwokat.
2: Pomysł był tego adwokata właśnie, Henryka Lgockiego, i to on wymyślił jakby samą ideę, a potem konsultował się z tymi panami jako ekspertami od teatru, o których pani mówi.
1: Wierzchołek Miedzianego to było miejsce do malowania, do szkicowania, potem mnóstwo pracy w Monachium między innymi, tak jak przypomnieliście. No a później obraz przywieziono do Warszawy, na warszawskie Dynasy, gdzie specjalnie powstał budynek, którego też już dzisiaj niestety nie ma. Okrągła rotunda, no oczywiście najpierw ciągnęły tam tłumy, a potem z frekwencją było coraz gorzej.
2: Klasyka, klasyka każdego dzieła. Zobaczymy, jak będzie z naszym. Myślę, że też tak może być, że przez parę dni będą tłumy, a potem będzie gorzej, ale to chyba po prostu naturalna kolej rzeczy. A wtedy po prostu było tak, że te obrazy są konkurowały, w sensie był to jakiś rodzaj po prostu walki o uwagę, i ten obraz akurat nie miał też takiej mocnej agendy, ponieważ nie był obrazem religijnym, a z tego, co czytałem, to właśnie z ambony bardzo dużo ludzi zachęcano do tego, że warto przeżyć takie uniesienie religijne i przejść się na przykład na konkurencyjną Golgotę. A Panorama Tatr no niestety przestała potem istnieć. Była propozycja do miasta Krakowa, żeby Kraków może wykupił, ale Kraków powiedział, że mają swoje Tatry blisko i nie jest im potrzebny taki dodatkowy.
1: No niestety nie udało się. Ta panorama większa od panoramy racławickiej została pocięta.
2: No to już spoiler, ale tak.
1: To
0: i właśnie to jest ta sytuacja, można powiedzieć, że ciekawa dla mnie, związana z tym obrazem, że ten obraz został wyparty przez, chociaż był obrazem w ogóle niepowiązanym stricte z człowiekiem, czyli nie był tym właśnie jakby taką antropocentrycznym obrazem, który konkurował z tymi bardzo antropocentrycznymi i właśnie tymi wojennymi, religijnymi, opartymi na walkach właśnie religijnych, kulturowych, terytorialnych, państwowych i nacjonalistycznych. I to były dla mnie właśnie te bardzo ciekawe wątki przy tym obrazie, które chciałem właśnie poszukiwać. I tak jak trochę było to spoilerowane już tutaj, że ten obraz w sumie właśnie został wyparty przez te inne. Właśnie Męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona, który został częściowo... Dobra, nie będę dalej mówił, zapraszam na film, można powiedzieć. Ale ten obraz dlatego był dla mnie taki kluczowy i dlatego był furtką. Tutaj mam wrażenie do tej całej narracji, którą utkał Mikołaj.
1: To mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, ale w zakończeniu filmu, na który zapraszamy Państwa serdecznie, jest takie zdanie ku pokrzepieniu serc. Rysy są w sam raz i ty też jesteś w sam raz. Bo tak jak mówiliśmy, to nie tylko film o szukaniu i tego, i o tym, czy Państwo odnaleźli, czy nie,

0: ale o samym procesie szukania, nie tylko obrazu, ale także siebie. Panie Arku, pan wyjeżdża w Tatry. To jedno z pierwszych z pana spotkań z Tatrami, udokumentowane w filmie. Dlaczego akurat wtedy dotarł pan w Tatry i co pan poczuł? Czy to jest jakaś taka przestrzeń wolności, miejsce, gdzie łatwiej odnaleźć siebie?
1: No, ale powiedz, jak uważasz, jak jest w Tatrach?
2: To jest całkiem zabawne, bo właśnie na ten pomysł Mikołaj, jak się do mnie skierował i się do mnie odezwał, to miałem jakieś różne pomysły i między innymi była panorama Tatra. Mikołaj wywodzi się z terenów górskich, spod Krakowa, z Wadowic i tak wspólnie dograliśmy to, że to jest ten temat może, który będzie tu ścieżką, ale ja sam rzeczywiście, jak powiedziałaś, jest zarejestrowane pierwsze moje bycie w Tatrach, ale to jest realnie naprawdę moje pierwsze bycie w Tatrach, ogólnie w życiu. I mnie jakoś specjalnie Tatry nie ciągnęły przez to, że w moim odczuciu były bardzo, bardzo już skomercjalizowane i komercyjne. I siłą rzeczy nawet to widać w tym filmie, że ja po prostu uciekam gdzieś tam z namiotem w jakieś tereny, które nie są zamieszkane i nikt ode mnie nie chce, żebym płacił mu za jakiś teren, więc trochę samodzielnie się zajmuję swoim mieszkalnictwem tam, ale bycie w tych Tatrach było dla mnie trochę opresyjne właśnie. Ta ilość reklam, billboardów, banerów, wszystko tak zagospodarowane, antropopresja i konkretne wytyczone jakby pola tylko do działania jakby dla natury, ten tatrzański park narodowy, który coraz się robi mniejszy.
1: A w końcu znajdujesz jakąś przyjemność w chodzeniu po górach teraz, czy nie? Czy to zostało?
2: No ostatnio byłem w Karkonoszach, czyli to jest zupełnie inna liga, można powiedzieć, górska i to jest... I to mi się znacznie bardziej podoba, ale no Tatry musiałem wtedy poznać, miałem wrażenie, dla właśnie tego obrazu, dla poczucia tego, co też chciałem zaakcentować, właśnie tej komercjalizacji Tatr. I gdzieś tam się pojawił ten wątek, właśnie rysy są w sam raz, gdzie jak mieliśmy sobie chodzić gdzieś tam po górach, myślałem sobie, co tam mogę zrobić podczas tego pierwszego wyjazdu, jak pojechaliśmy po prostu 2 tygodnie wspólnie, bo też chciałeś to zarejestrować, te pierwsze moje odczucia właśnie, gdzie tam umówiliśmy się z przewodniczką, która mi pokazywała, a ja nawet nie wiedziałem, co to są żleby. To sobie przypomniałem o działaniu Adama Rzepeckiego i między innymi takiego ruchu, który chce podnosić rysy. Ja sam nie wiem z siebie, czy bym chciał wchodzić na rysy, ale wtedy sobie wyobraziłem, że rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić i doszło do tego działania Rysy są w sam raz, w którym wszedłem z transparentem, z takim hasłem, z plecakiem na rysy. Wziąłem kamień stamtąd i zniosłem go do Morskiego Oka i wrzuciłem przy jakiejś tam aprobacie ludzi, można powiedzieć, przeciwko antropopresji, kapitalizmowi, konsumpcjonizmowi i różnym tam działaniom, że tak powiem, na szybciej, więcej, wyżej.
0: W tym filmie jest wiele takich scen, gdzie widać pana nie tylko artystyczne zacięcie, ale także aktywistyczne. Pan, panie Arku, jest człowiekiem, który chyba bardzo lubi być wśród ludzi i działać razem z ludźmi. A jak pracowało się przy filmie, który jest dokumentem, ale bardzo często reżyser chyba też musiał kreować pewne sytuacje, no bo mamy takie sytuacje, które są bez wątpienia zupełnie naturalne, na przykład scena, tu zdradzę jedną, kiedy właśnie przy namiocie próbuje pan zapalić kuchenkę turystyczną i to, jak duży jest ten płomień, który pan roznieca, to widać, że jest to na tyle niebezpieczne, że na pewno nie była to sytuacja w żaden sposób wykreowana. Ale są takie momenty, kiedy trzeba było na przykład podpiąć mikroport rodzicom pana Arkadiusza, którzy są także bohaterami tego filmu. No i trochę z dystansem i z jakąś uważnością podglądać i rejestrować dla nas, dla widzów, bardzo intymne relacje rodzinne. Czasem pewnie trzeba było wyłączyć kamerę albo mikroport.
1: No najbardziej taki proces po prostu odbywa się na szczęście na montażu i jakby zawsze to jest taka doza bezpieczeństwa, że nawet jeżeli się nagra, nie wiem, sytuacje, których potem się nie chce użyć, to po prostu nie trzeba. Aczkolwiek w przypadku domu Arka raczej nie było tam takich sytuacji, żebyśmy, nie wiem, tam się martwili, że coś jest jakimś przekroczeniem. Bardzo się cieszę, że tak zostałem do zaufania, zostałem wpuszczony do tego świata. No, każdy dom jest inny, każdy ma swoją energię. No i po prostu odkrycie tej akurat energii, zwłaszcza tej dynamiki między Arkiem i mamą, gdzie oboje mają taki prawie hiszpański temperament, bardzo mocno na siebie reagują żywiołowo, jakby... No to są takie dyskusje na dużym C. Jest w nich dużo troski, dużo opieki, ale też dużo takich mikropretensji. To jest, muszę powiedzieć, że

0: również relacje, które gdzieś tam sam znam ze swojej autopsji. I myślę, że dużo z Państwa też będzie mogło się w nich odnaleźć. No, w każdym razie to jest bardzo dla reżysera zawsze takie, myślę, że budujące, że jednak się bohater na takie rzeczy zgadza. I że można taką relację przedstawić w jakiś intymny sposób.
1: Jury festiwalu Millennium Docs Against Gravity doceniło pana film za pochwałę kreatywnego zagubienia. Jak pan odczytuje ten werdykt?
0: No, uwielbiam. Tak, to mi się bardzo podoba ten werdykt. Uważam, że wszyscy jesteśmy obecnie w czasach takich ilości wyboru, która jest bardzo trudna, tak? Że bardzo trudno jest się zdecydować. I jakby to słyszę też od młodszego pokolenia, że okej, każdy może być kim chce, ale w związku z tym mamy taką ilość wyboru, że nie wiadomo w co pójść. I sam też się z tym bardzo długo mierzyłem, bo chciałem i prawda tworzyć muzykę i śpiewałem, chodziłem po górach, chciałem być bardziej takim podróżnikiem, aż w końcu uparłem się, że tylko ta reżyseria i w to jedno poszedłem. I myślę, że takie wybory naprawdę nie są łatwe, no bo jednak się wiążą z tym odrzuceniem, z tak zwanym tym FOMO, które teraz jest takie słynne. I myślę, że Arek też jako artysta, co jest w nim wspaniałe, właśnie tworzy strasznie dużo, bardzo szeroko. To w zasadzie z perspektywy filmu nie jest takie łatwe, bo trzeba albo wtedy zrobić film o mnogości działań, albo o jednym. I wybraliśmy jedno, no ale też jak to z Arkiem bywa, już po jakimś czasie Arek chyba zaczęło się trochę nudzić, co?
2: No, na chwilę tylko tak wrócę do tych mikroportów. Na szczęście tylko ja byłem podpinany pod mikroport, bo to było strasznie dla mnie trudna sytuacja jakby z kręceniem dokumentu w ogóle, że no bo tak, wpuszczałem Mikołaja nie z całą na szczęście ekipą, bo nie było tam zbyt dużo osób, jeszcze Mikołaja i drugą osobę jakby często z kamerą, albo Mikołaja samego z kamerą często. I to było dla mnie jakby strasznie takie trudne, że... albo nie trudne, inaczej, przepraszam, trochę tak dygresyjnie, że po prostu wpuszcza się przy takim dokumencie jakby osobę, a później nie wie się, co z tego wyjdzie. Jakby
1: trzeba
2: do filmu.
1: Zaufać.
2: Tak, trzeba zaufać jakby bardzo... A później się widzi efekt finalny, który jest tam nagrań, było 250 godzin, a później efekt finalny jest taki, że jest tego godzina 12, więc proszę sobie wyobrazić, ile z tego było wycięte, ile z tego było pomontowane. I no ja od dłuższego czasu chciałem dopuszczać moich i chciałem wpuszczać moich rodziców w moją sztukę, ale się nie spodziewałem, że po prostu w filmie to tak zostanie mocno przedstawione, albo w inny sposób tak głęboko, można powiedzieć, i różne inne sytuacje jakby pokazywane z życia, ale w moim odczuciu po prostu jest to ważne właśnie dla sztuki, żeby pokazywać te relacje. Pokazywać to, odromantyzować tą sytuację jakby artysty i tej sytuacji jakby inspiracji, quasi i tak dalej. Tylko, ale też pokazać to, że nie żyję w próżni, że dzięki na przykład właśnie moim, chociażby pomocy moim rodzicom, czy wsparciu, że ja mam tam nadal jakby pokój i piwnicę, ja mogę robić swoje rzeczy, że mogę tam trzymać chociażby jakieś rzeczy, które są dla mnie cenne, a nie wszystko muszę przewozić samochodem na przykład.
1: Pan jest artystą, który jest znany z akcji kontestujących rzeczywistość. Czy ta wyprawa i ten film to był też pana projekt artystyczny? Jak pogodzili się panowie przy jednym dziele, przy tym procesie, który jest przecież jakąś składową wspólnych spojrzeń tego, na ile pan Arkadiusz wpuścił pana w swój świat, a na ile pana wizji reżyserskiej, pomysłów, czy to był taki wspólny front i wspólne myślenie?
0: Znaczy z mojej pamięci, jeśli się nie pomylę, to no, przed każdymi zdjęciami jakoś tam uzgadnialiśmy mniej więcej, jaki kierunek to może być. Zawsze też ustalaliśmy, że te akcje, które Arek będzie robił, no to muszą być zgodne jakby z tym, jak on czuje i to muszą być jego performance, że to było też autentyczne. Oczywiście jest tak, że film wymaga narracji, tak? I jakby ja jestem akurat wielkim fanem dokumentów, które są spięte fabularnie. Czyli mają po prostu punkty zwrotne, mają widoczny midpoint, jakby no to wszystko, że tam działa. Więc po ułożeniu tego materiału, tam najpierw z Moniką Stachowicz w wersję 8-godzinną, 4-godzinną, 2-godzinną, zobaczyliśmy tam po tych pierwszych 30 dniach zdjęciowych, no że okej, jest materiał, ale nie ma jeszcze filmu, bo brakuje pewnych jakby... Coś się wydarzyło w rzeczywistości, na przykład nasz bohater stwierdził, że już nie do końca ten projekt to jest jego ulubiony, no ale nie wiemy dlaczego, nie rozumiemy, więc trzeba teraz poprosić Arka, żeby na przykład porozmawiał na ten temat z Amarią i żeby taka scena na przykład mogła pojawić się, że widz też zrozumiał, co się wydarzyło w bohaterze, tak? I to jest rodzaj reżyserii, którą jakby ja

0: akceptuje, no ale ona tam faktycznie jest i jakby jak ktoś jest bardzo, bardzo czujny albo ma duże doświadczenie, czasami te szwy tam mikro w tych filmach czuć i nawet to czuć, nie wiem, czy to jest Honeyland, czy to jest Asaka Mój Dom, to też wydaje mi się, że to jednak tam pewne rzeczy lekko zawsze wychodzą.
1: Ten film ma coś wspólnego z filmem, który też pokazywany był na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli filmem Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Tu trochę odwrócona jest ta relacja, bo w filmie Macieja Cuskę to jest relacja pokazana z perspektywy ojca w stosunku do dzieci. Tu jest na odwrót, ale to także film, który pokazuje naprawdę zwyczajne życie i te zwyczajne relacje, które, choć Państwa film jest o rzeczach zupełnie niezwyczajnych, szukanie obrazu, wyprawa w Tatry i cała Pana artystyczna ścieżka, ale jednak to jest taki obraz filmowy, w którym my naprawdę możemy się przejrzeć i pomyśleć o tym, co właściwie dotyczy no, niemal każdego, czyli relacje z rodzicami, które są bardzo trudne czasami, prawda? Zwłaszcza jeśli ma się na przykład lat 30 czy 40, kiedy nasze życie nabiera już rozpędu i mamy zupełnie inne często spojrzenie na świat, a jednak dobrze jest znaleźć coś, co nas łączy.
0: Dużo ludzi przychodzi po filmie i mówi, że to jest mama nas wszystkich. Mama Arka jest na przykład ich mamą, albo że widzą tam swoją babcię. Że jakby ten rodzaj pewien relacji i okazywanie miłości też i czułości przez właśnie opiekę i przez, no, przez karmienie, przez zrobienie za kogoś czasem prania i tak dalej. No to jest chyba taki rodzaj miłości, który w Polsce wszyscy znamy z naszych domów.
1: Pranie skarpetek, prośba, by zjadło się jeszcze kawałek sernika. Od takie zwyczajne rzeczy.
0: Dokładnie.
2: Ale też nam, mi bardzo zależało na tym, żeby pokazać w filmie to, że się zmienia ten wektor opiekuńczości. Że jeśli tam jest ten wektor mocny jakby opiekuńczości z mojej strony mamy, to on się z czasem zmienia i dzieci zaczynają się zajmować swoimi rodzicami.
1: Bo pan jest bardzo dobrym synem.
0: No, jesteś.
2: Staram się jak mogę, ale to nie jest łatwe, można powiedzieć, żeby to wszystkich usatysfakcjonować, siebie i moich rodziców jednocześnie. Ale tak, no i też mnie to cieszy, że po prostu cały film jakby z mojej strony, że działa trochę momentami jak tuba propagandowa dla wielu jakby idei, które też staram się pokazywać poprzez moje działania artystyczne, czyli kwestie jakby przeciwko jakby kapitalizmowi, konsumpcjonizmowi, różnych jakby takich rzeczy, ale też kwestie właśnie relacji społecznych.
1: Rozmawiamy o filmie, który od jutra w kinach. Film zatytułowany jest Arek, Mama, Panorama, a naszymi gośćmi był reżyser filmu Mikołaj Janik oraz artysta i bohater filmu Arek Pasożyt. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a Państwa zapraszamy do kin.
0: Dzięki serdecznie.
2: Zapraszamy bardzo. I zapraszamy.

5 minut pozostaje do godziny 9. Nasze płyty, płyta tygodnia trafia do pana Dawida z Miechowa, a do pana Sebastiana z Wrocławia nasza płyta dodatkowa. Powoli kończymy dzisiejszy poranek dwójki, a dziś w dwójce jeszcze przed 11:00 kwadrans bez muzyki zaprasza Jakub Kukla. To będzie opowieść o księgarni Liber na krakowskim przedmieściu, która kończy działalność, a wieczorem o 19:00 transmisja z Jarosławia. 4 minuty do 9:00. Dziękujemy za dzisiejszy poranek. Małgorzata Nieciecka-Mac, Katarzyna Fitzwilliams. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
2: Gołdap, historyczne miasto pogranicza, założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15:00. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Wąk.
0: Autopromocja.
3: Wybiła 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
3: Przed mikrofonem Janka Dyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Które zaczynamy w Lublinie, gdzie rozpoczęła się 20. edycja festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. Lublin na parę dni zmienia się w stolicę ludowej kultury. Zawitali do miasta muzycy, rzemieślnicy z całego świata. Będzie można poznać twórców ludowych oraz mistrzów muzyki tradycyjnej, a to wszystko pod tematem przewodnim, którymi są dzieci i dzieciństwo, zapowiada koordynatorka festiwalu Jarmark Jagielloński Agata Turczyn.
5: Jest to kolejny temat, który wydał nam się ciekawy. Kiedyś tymi tematami przewodnimi było rzemiosło. Teraz odchodzimy od tego i szukamy różnych innych wątków, które można by było jeszcze poruszyć. Ale z drugiej strony mamy też 20. edycję festiwalu, więc to jest takie spojrzenie wstecz, zobaczenie, ile lat już upłynęło i może powrót do tego dzieciństwa i tych początków też dla nas. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak to dzieciństwo wyglądało kiedyś na dawnej polskiej wsi, ale też na przykład na to, jak te tradycje można dzisiaj przekazywać dzieciom. Więc chcemy pokazać, że to nie tylko to, co dawniej i to, co było, ale też to, co będzie i co jeszcze przed nami.
3: Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński rozpoczął się dziś w Lublinie. Potrwa w tym mieście do niedzieli, a szczegółowy program poświęcony dzieciom i dzieciństwie można znaleźć na stronie retradycja.eu. Przenosimy się do

0: Poznania, bo tam dziś przed czytelnikami poetycki czwartek w Bibliotece Raczyńskich z czytelnikami spotka się Agata Widzowska. Do udziału w spotkaniu zachęca Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich.
1: Spotkanie z Agatą Widzowską, autorką, którą pewnie znają przede wszystkim młodsi czytelnicy ze względu na jej bardzo rozległą działalność związaną z książkami dla dzieci i młodzieży, książkami, które wielokrotnie wykorzystywane także są w biblioterapii. Natomiast u nas Agata Widzowska wystąpi w roli poetki, dlatego że od kilku lat publikuje wiersze i między innymi wokół tomów Pan do ciąg dalszy i Kobieta trzewia będzie toczyła się ta rozmowa, która będzie opowieścią o poezji, o kontaktach człowieka z naturą, ale także o związkach z tym, co w samym człowieku mocno tkwi, jak to w poezji.
0: O tym wszystkim będzie można posłuchać dziś w czasie spotkania w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu o godzinie 18. Tysiące wolontariuszy mają sprzątać rzekę Wisłę i jej dopływy od źródeł aż po sam Bałtyk. Rozpoczyna się inicjatywa Czysta Wisła. Jest planowana między innymi w Puławach. Pierwsze pojedyncze sprzątania miały już tam miejsce, ale kulminacja inicjatywy Czysta Wisła jest zaplanowana na cały miesiąc wrzesień. Jak mówi koordynator Dominik Dobrowolski, po wprowadzeniu systemu kaucyjnego plastikowych śmieci nad Wisłą jest wyraźnie mniej.
2: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy między innymi w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
0: Do inicjatywy Czysta Wisła cały czas można się dołączać, zgłaszając miejsca sprzątania i grupy, które chcą wziąć udział w tegorocznej akcji na zakup worków i rękawic i organizowanie odbioru znalezionych nad Wisłą śmieci. Można otrzymać od organizatorów nawet 500 zł. Tu 150. Festiwal Wagnerowski w Bayreuth trwa jeszcze do 26 sierpnia, ale już dzisiaj znane są plany na przyszły rok. Opowie o nich nasza korespondentka.
3: Nie jedna, a dwie premiery oper Wagnera wystawiane będą od przyszłego roku w ramach festiwalu, zapowiedziała dyrektorka Bayreuth Festspiele, prawnuczka kompozytora Katarzyna Wagner. Sondaże wykazały, że publiczność interesują bardziej nowe produkcje niż wznowienia. W związku z tym latem 2027 roku na Zielonym Wzgórzu wystawiona będzie nowa wersja Lohengrina w inscenizacji urodzonej w Pizie młodej i robiącej obecnie wielką karierę Ilarii Lencino. Dyrygować będzie jeszcze bardziej obiecujący 27-letni Fin Tarmo Peltokoski. Równie ciekawie zapowiada się druga premiera. Będzie to Parsifal pod dyrekcją Christiana Tillemana i w reżyserii Ersana Montaga. W roli tytułowej wystąpi Piotr Beczała. Poza tym w programie znajdują się wznowienia śpiewaków norymberskich pod dyrekcją Simone Young oraz po raz ostatni popularna inscenizacja Tannhäusera w opracowaniu Tobiasa Kratzera. Dyryguje Thomas Kugeis. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I ta korespondencja kończy drugie dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzecie o 13:00. Wiadomości mogą śledzić Państwo również na naszym portalu dwojkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Przed nami czwartek zachmurzony, jednak z większymi przejaśnieniami. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 994 hektopaskale i utrzyma się na tym poziomie. Na południowym zachodzie, południu i w centrum kraju, ale również na wschodzie, spodziewamy się burz lokalnie z gradem. Temperatura to od 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum i 31 na południu. Wiatr powieje słabo, jednak podczas burz może się rozpędzić do 85 km na godzinę.
5: Reklama.
6: 20. Festiwal Goldbergowski. Od dwóch dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny, program Drugi Polskiego Radia.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień?
5: W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnej.

0: całym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9.
3: Letni kanon dwójki.

Zofia Kruszewska nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy prawie do samego południa. Dziś zaczynamy od powrotu na festiwale muzyki dawnej, które wciąż trwają. W Jarosławiu pieśni naszych korzeni i na ziemi lubuskiej muzyka w raju, gdzie wieczorem w Świebodzinie wystąpi wspaniały Marc Moyon, wyjątkowy francuski śpiewak, od którego interpretacji zaczniemy.

Prezum Ryw, Gabriela Forego, obraz snu o miłosnym szczęściu, z którego trzeba się obudzić. Potem chciałoby się do niego powrócić, śpiewał Marc Moyon, a towarzyszyła mu Anne Le Bouzic na fortepianie. No wyjątkowe to nagranie i repertuar. Świat muzyki Forego, w który można powoli się zatapiać, rozkoszować się nim. No i właśnie tak będziemy robić. A cały ten album Fore et ses poètes można potraktować jako wędrówkę przez poetycki świat Forego, do którego właśnie dzisiaj wracamy. Kompozytor sięgał po bardzo różne teksty, poezję francuską XIX wieku, od Victora Hugo przez Baudelaire'a aż po Paula Verlaine'a. I wraz z tą poezją zmieniało się także brzmienie jego pieśni, które stawały się coraz subtelniejsze,

czyli skupione na półcieniach, niedopowiedzeniach, ulotnym nastroju, bardziej niż na takim dosłownym opowiadaniu historii. Zostaniemy jeszcze przy tej płycie i teraz przed nami kolejne pieśni. Najpierw Le Papillon et le Fleur, czyli motyl i kwiat. To jedna z najwcześniejszych pieśni Forego, dosłowi Wiktora Hugo, lekka poetycka rozmowa motyla z kwiatem, a potem serenada Toskana do tekstu inspirowanego poezją toskańską właśnie, a na koniec Clair de Lune, dosłów Paula Verlaine'a.

I ponownie dzisiaj zupełnie zjawiskowo Mark moją, pianistka Anne Lebozyk, Claire de Lune, opus 46 numer 2, Światło Księżyca Gabriela Forego, a wcześniej Serenada Toskańska, opus 2 numer 2 i Le Papillon et la Fleur, opus 1 numer 1 z albumu Fle Fore i jego poeci wydanego w 2020 roku. No to muzyka bardzo charakterystyczna dla świata Forego. Subtelna, intymna, pełna półcieni, niedopowiedzeń, często jakby zawieszona między wspomnieniem, marzeniem i rzeczywistością. Nie chodzi tu o taki wielki gest, tylko uchwycenie tego ulotnego nastroju, jednego obrazu, jednego drgnienia emocji. No a Mark moją potrafi oddać te emocje z wielką swobodą, lekkością, bo to wyjątkowy artysta, który przecież specjalizuje się w dawnym repertuarze, z tego znamy go najlepiej. I właśnie z takim programem będzie można go usłyszeć już dzisiaj wieczorem w Świebodzinie o 21:00 w kościele świętego Michała Archanioła na festiwalu Muzyka w Raju. A ja mam dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Proszę pisać na claudia.baranowska@polskieradio.pl. Jest dużo czasu, żeby dojechać, nawet jeśli na przykład są Państwo w Jarosławiu na drugim festiwalu muzyki dawnej, czyli na drugim krańcu Polski, a tam z kolei również dzisiaj wystąpi La Reverdy. Znakomity zespół specjalizujący się w muzyce średniowiecznej. Ten koncert będziemy transmitować. No trudne są decyzje, ale teraz nagranie La Reverdy w kanonie Państwu proponuję. Kompozycję Francesca Landiniego, najwybitniejszego kompozytora włoskiego trecenta, zarazem organisty, poety. No to

też jedna z najważniejszych postaci muzycznej Florencji XIV wieku. Niewidomy od dzieciństwa, zasłynął przede wszystkim jako mistrz ballady, czyli świeckiej pieśni wielogłosowej.

0: La Reverdy i dwie ballady Francesca Landiniego, świeckie pieśni miłosne włoskiego Trecenta. To nagranie z albumu L'Occhio del Cor, Oko Serca, poświęconego właśnie muzyce Landiniego. Tytuł ten, Oko Serca, dobrze oddaje pomysł całego nagrania, no bo Landini stracił wzrok jako dziecko, a w jego muzyce, jego tekstach też niezwykle często powracają obrazy oczu, widzenia, światła, ale też oddalenia i nieobecności ukochanej. No, to, czego nie można zobaczyć oczami, można przywołać właśnie okiem serca, pamięcią i wyobraźnią. A już dzisiaj zespół La Reverdy wystąpi w Jarosławiu na festiwalu Pieśń Naszych Korzeni i ten koncert będziemy transmitować, początek transmisji o 20.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami dziewiąty już fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Czy jesteśmy bliżej ostatecznego rozwikłania zagadki tajemniczej podróży ulubionego pisarza do Ameryki? Czyta Marcin Przybylski.
3: Po co Archimboldi tu przyjechał? Spytała Norton.
4: Odwiedzić przyjaciela. Przyjaciela bardzo mu drogiego. Na tyle drogiego, że zdecydował się jednak na tę podróż, powiedział Pelletier.
3: A jeśli zostaliśmy wprowadzeni

wprowadzeni w błąd, jeśli Almendro nas okłamał, albo się pomylił, albo jego okłamano? Spytała Norton. Jaki Almendro? Hector Enrique Almendro? Zdziwił się Amalfitano. Zgadza się, znasz go? Spytał Espinoza. Osobiście nie znam, ale zastanowiłbym się dwa razy, zanim bym poszedł śladem wskazanym przez Almendra, odparł Amalfitano. A dlaczego? Spytała Norton. No cóż, to typowy meksykański intelektualista, który troszczy się głównie o to, żeby przeżyć, stwierdził Amalfitano. A czy nie jest tak, że wszyscy intelektualiści latynoamerykańscy troszczą się głównie o to, żeby przeżyć? Nie do końca bym się z tym zgodził. Są i tacy, których bardziej interesuje na przykład pisanie, powiedział Amalfitano. A mógłbyś nam to wyjaśnić? Poprosił Espinoza. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, jak mam to wyjaśnić, zaczął Amalfitano. Związki intelektualistów meksykańskich z władzą to stara historia. Nie twierdzę, że wszyscy są tacy. Istnieją znaczące wyjątki. Nie twierdzę też, że ci, co się wysługują władzy, robią to w złej wierze. Nawet nie uważam, że to wysługiwanie się jest wysługiwaniem się w pełnym tego słowa znaczeniu. Powiedzmy, że jest to tylko etat, ale etat państwowy. W Europie intelektualiści pracują w wydawnictwach, albo w prasie, albo utrzymują ich żony, albo mają dobrze sytuowanych rodziców, którzy dają im kieszonkowe, albo są robotnikami lub przestępcami i żyją uczciwie ze swojej pracy. W Meksyku, i równie dobrze można to rozszerzyć na całą Amerykę Łacińską, z wyjątkiem Argentyny, intelektualiści pracują dla państwa. Tak było za partii rewolucyjno-instytucjonalnej i tak jest za partii Akcji Narodowej. Intelektualista ze swej strony może być gorącym zwolennikiem państwa albo jego krytykiem. Państwu jest to obojętne. Państwo go żywi i obserwuje w milczeniu. Z tą ogromną kohortą pisarzy, raczej bezużytecznych, państwo coś robi. A co? Ano wypędza demony. Zmienia albo przynajmniej próbuje wpłynąć na meksykański klimat. Zasypuje kolejnymi warstwami wapna dół. Nikt jednak nie wie, czy ten dół naprawdę istnieje. Oczywiście nie zawsze tak jest. Intelektualista może pracować na uniwersytecie, albo jeszcze lepiej wyjechać i pracować na jednym z uniwersytetów północnoamerykańskich, których wydziały literatury są równie kiepskie, jak ich odpowiedniki na uniwersytetach meksykańskich. Co nie oznacza, że w środku nocy nie zadzwoni telefon i ktoś, kto mówi w imieniu państwa, nie zaoferuje mu lepszej pracy, lepiej płatnej posady, czegoś, na co intelektualista w swoim mniemaniu zasługuje, a intelektualiści zawsze uważają, że zasługują na coś więcej. Mechanizm ten do pewnego stopnia okalecza pisarzy meksykańskich. Doprowadza ich do obłędu. Niektórzy na przykład zaczynają tłumaczyć poezję japońską, nie znając japońskiego, a inni po prostu piją. Almendro, daleko nie szukając, robi jedno i drugie, jak sądzę. Literatura w Meksyku jest jak przedszkole, kindergarten, żłobek, klubik malucha, jordanek, ochronka, nie wiem, czy potraficie to pojąć. Klimat jest sprzyjający, słońce świeci, można wyjść z domu, usiąść sobie w parku, otworzyć książkę Valeriego, pisarza najczęściej czytanego przez pisarzy meksykańskich, najprawdopodobniej, a potem udać się do przyjaciół i pogadać sobie. Jednak twój cień już za tobą nie podąża. W którymś momencie opuścił cię, ukradkiem. Udajesz, że tego nie zauważasz, ale przecież zauważyłeś. Twój pieprzony cień już nie idzie za tobą. No, ale można to sobie jakoś wytłumaczyć. A to pozycją słońca na niebie, a to stopniem zamroczenia, do jakiego można się doprowadzić, nie chroniąc głowy przed słońcem, ilością spożytego alkoholu, ruchem, który jest jak ruch podziemnych zbiorników bólu, strachem przed najbardziej przypadkowymi rzeczami, chorobą w zaczątku, dumą zranioną, pragnieniem, żeby być punktualnym przynajmniej raz w życiu. Prawda jest taka, że twój cień się zgubił, a ty na chwilę o nim zapominasz. I tak, bez cienia, stajesz na czymś w rodzaju sceny,
i zaczynasz tłumaczyć.

tłumaczyć, albo reinterpretować, lub też opiewać rzeczywistość. Ta scena to właściwie proscenium, w którego głębi znajduje się ogromna rura, coś jakby kopalnia, albo wejście do kopalni gigantycznych rozmiarów. Powiedzmy, że to jaskinia, ale możemy również powiedzieć, że to kopalnia. Z wylotu kopalni dochodzi niezrozumiały hałas –

0: bo uwodzicielsko wściekłe, a równie dobrze może to tylko szmery i szepty, i jęki. Prawdą jest, że nikt naprawdę nie widzi wejścia do kopalni. Jakaś maszyna, gra świateł i cieni, sztuczki z czasem ukrywają rzeczywisty zarys tego wlotu przed spojrzeniami widzów. W istocie rzeczy tylko widzowie znajdujący się najbliżej proscenium, tuż przy fosie orkiestrowej, mogą dostrzec zarys czegoś za gęstą siatką kamuflującą. Nieprawdziwy zarys, ale jednak przynajmniej jakiś zarys. Reszta publiczności nie widzi nic poza proscenium i rzec by można, że wcale nie chce czegokolwiek widzieć. Ze swej strony intelektualiści bez cienia zawsze odwróceni są plecami, a tym samym, chyba że mieliby oczy z tyłu głowy, nie mogą nic zobaczyć. Słyszą tylko hałasy dochodzące z dna kopalni i tłumaczą je, albo reinterpretują, albo odtwarzają. Ich praca, to bardziej niż oczywiste, jest żadna. Uciekają się do retoryki tam, gdzie czują nadciągający huragan. Usiłują być elokwentni tam, gdzie wyczuwają dziką furię. Próbują poddać się dyscyplinie metryki tam, gdzie jest tylko głucha i zbyteczna cisza. Mówią ćwir-ćwir, hał-hał, miał-miał, bo nie potrafią wyobrazić sobie zwierzęcia przeogromnych rozmiarów lub braku tego zwierzęcia. Scena, na której pracują, z drugiej strony jest bardzo ładna, bardzo dobrze pomyślana, śliczniutka, ale z upływem czasu staje się coraz mniejsza. To kurczenie się sceny żadną miarą jej nie deprecjonuje, po prostu jest coraz mniejsza i mniejsza. Widownia również staje się coraz mniejsza i widzów, rzecz jasna, jest coraz mniej. Obok tej sceny istnieją oczywiście inne sceny. Nowe sceny, które wyrosły z upływem czasu. Jest scena malarstwa, ogromna, z małą liczbą widzów, za to, by tak rzec, eleganckich, bez wyjątku. Jest scena kina i telewizji. Tu publiczność jest ogromna, widownia zawsze pełna, a proscenium rozrasta się z roku na rok. Kiedy dzień pracy dobiega końca, teatry są zamykane, a wejścia do kopalni zasłania się wielkimi stalowymi płytami. Intelektualiści idą sobie. Księżyc jest pyzaty, a nocne powietrze tak czyste, że wydaje się, jakby można było je jeść. W niektórych lokalach rozbrzmiewają piosenki, których nuty docierają na ulicę. Niejeden intelektualista zbacza z drogi i wchodzi do któregoś z tych lokali i pije meskal. I wówczas myśli, co to będzie, jeśli któregoś dnia on... Ale nie, nic nie myśli, tylko pije i śpiewa. Czasami któremuś z nich wydaje się, że widzi kultowego niemieckiego pisarza. W rzeczywistości zobaczył tylko cień. Czasami widział tylko swój własny cień, który co noc wraca do domu, żeby intelektualista całkiem nie zwariował albo się nie powiesił. Ale on zarzeka się, że widział niemieckiego pisarza. I na tym przekonaniu buduje swoje własne szczęście, swój własny ład, swój zawrót głowy, sens własnej balangi. Następnego dnia jest pogodnie. Słoneczko grzeje, ale nie pali. Można wyjść z domu w miarę spokojnie, wlokąc swój cień, usiąść w parku i poczytać Waleriego. I tak do samego końca.
1: Marcin Przybylski przeczytał 9 fragment powieści Roberta Bolaño 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, a fragment ostatni już jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.

do repertuaru wirtuozów fortepianu, a z czasem stawał się także materiałem do coraz bardziej wyrafinowanej gry z pamięcią, stylem i formą. Zaczniemy u źródła, od Wiednia i od Józefa Strausa, którego 199. rocznica urodzin przypada właśnie dzisiaj.

Zofia Kruszewska i Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. 18 minut pozostało do 10 i zaczynamy drugą część naszego kanonu, którą wypełnią różne odsłony walca. Przyjrzymy się temu, jak ten taniec opuszczał salony i sale balowe, trafią na estradę koncertową.

Sferę Klęgę, opus 235, czyli muzyka Sfer, walc Józefa Strausa, młodszego brata Johanna Strausa syna, czyli drugiego z trzech słynnych braci kompozytorów. To kompozycja filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Rudolfa Kempego, jednego z najwybitniejszych niemieckich dyrygentów swojego pokolenia. Urodził się w 1910. Szczególnie był ceniony za interpretację repertuaru romantycznego. Za nami nagranie z 1958 roku, czyli ma prawie 7 dekad. Wiedeń na początek dzisiejszej opowieści o walcu, sala balowa, orkiestra i ten charakterystyczny kołyszący puls. No a za chwilę fortepian, wirtuozeria i zupełnie inny rodzaj ekspresji. No bo walc bardzo szybko przestał być tylko tańcem. U Chopina z sali balowej trafił do salonu, bardziej do słuchania niż do tańczenia. Pełen fantazji, elegancji i pianistycznego blasku.

Grę Vals Brillant, Walces d'Or opus 18 Fryderyka Chopina. No to jeden z pierwszych wielkich paryskich walców Chopina. Efektowny, świetlisty, pełen rozmachu, ale już wyraźnie przeznaczony bardziej do słuchania niż tańczenia. Walc zostaje ten sam, ale jego funkcja już zupełnie się zmienia. Za nami no, niezwykła interpretacja. To Dino Lipatti tak grał podczas swojego ostatniego recitalu 16 września 1950 roku w Besançon i był już wtedy ciężko chory, zmarł niespełna 3 miesiące później, 2 grudnia 1950 roku. Dino Lipatti zarejestrował 14 walców jeszcze wcześniej w Radiu Genewa. To nagranie bardzo szybko też zyskało status jednego z najważniejszych dokumentów chopinowskiej fonografii, a 60 lat później, w 2010 roku podczas Semidem Classical Awards otrzymało specjalną nagrodę Chopin Best Ever. Wyróżnienie dla najlepszego nagrania Chopina

polskiego wszechczasów. No to zostajemy jeszcze z Lipattim i przed nami trzy kolejne walce. Opus 34 Fryderyka Chopina, Asdur, Amol i F-dur.

trzy walce, opus 34 Fryderyka Chopina, Asdur Amol i Evdur w interpretacji Dinu Lipatiego. Trzy różne odcienie tej samej formy, od blasku i rozmachu przez melancholię po lekkość niemal wirującego finału. A teraz wracamy do brzmienia orkiestry i przy okazji do wielkich dyrygentów XX wieku. Na początku tej części kanonu muzykę sfery Józefa Strausa prowadził Rudolf Kempe, żyjący w latach 1910-1976, niemiecki dyrygent wywodzący się z Drezna, który swoją muzyczną drogę zaczynał jako oboista, no a później zasłynął przede wszystkim jako znakomity interpretator niemieckiego repertuaru romantycznego. Teraz za pulpitem stanie Herbert von Karajan, Austriak, który przez ponad trzy dekady od 1956 do 1989 roku był szefem filharmoników berlińskich. No i w ogromnym stopniu ukształtował charakterystyczne brzmienie tej orkiestry. Gładkie, nasycone, niezwykle precyzyjne. Był też jednym z dyrygentów, którzy najsilniej związali swoją sztukę z fonografią, no i też możliwościami studia nagraniowego. I właśnie z czasów tej wspaniałej współpracy proponuję teraz nagranie Zaproszenia do tańca Karla Marii von Webera, zarejestrowane we wrześniu 1971 roku. To zresztą ważny punkt w historii walca. Weber napisał Zaproszenie do tańca w 1819 roku, jeszcze na fortepian, a późniejsza orkiestracja Hektora Berlioza nadała tej kompozycji takiego wymiaru niemal barwnego, teatralnego. I walc staje się tutaj już nie tylko tańcem, ale taką małą opowieścią. Jest zaproszenie partnerki, jest taniec, no i wreszcie pożegnanie. Zaproszenie do tańca, opus 65 Karla Marii von Webera w instrumentacji Hektora Berlioza. W harmonicy berlińscy dyryguje Herbert von Karajan.

to były podziękowania za taniec w zaproszeniu do tańca op. 65 Karla Marii von Webera w instrumentacji Hektora Berlioza. Filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Herberta von Karajana. Co za tempo, dynamika. No, ponad pół wieku temu powstało to nagranie. Weber napisał ten utwór w 1819 roku. No i rzeczywiście jest to coś więcej niż po prostu walc. To właściwie mała scenka towarzyska, kolejne etapy tańca. A teraz robimy skok o niemal 100 lat od 1819 do 1911 roku. Walc pozostaje, ale świat wokół jest już zupełnie inny. U Maurice'a Ravela nie jest już wspomnieniem konkretnej sali balowej, lecz raczej grą z pamięcią o XIX-wiecznym walcu, z jego elegancją, gestem i sentymentalnością. W 1911 roku Ravel napisał 8 walców szlachetnych i sentymentalnych. Już sam tytuł jest ukłonem w stronę Schuberta, ale język muzyczny jest zupełnie dwudziestowieczny, bardziej nieuchwytny, harmonicznie wyostrzony, pełen nagłych zmian nastroju i barw.

Walce szlachetne i sentymentalne Maurice'a Ravela w pierwotnej fortepianowej wersji to interpretacja Bertranda Chamaillu. 8 walców, 8 różnych spojrzeń na tę samą formę. Raz jeszcze pobrzmiewa w nich elegancja XIX wieku, ale Ravel już przekształca to wszystko. Rytm się chwiał, harmonie stawały się bardziej ostre, kontury mniej oczywiste. Walc tu nie jest już tylko tańcem, a staje się wspomnieniem tańca, grą z jego gestem i konwencją. No a teraz pójdziemy jeszcze dalej do La Valse, ukończonego przez Ravela w 1920 roku. No i kolejny wybitny dyrygent teraz przed nami, Pierre Boulez, francuski kompozytor i dyrygent, jeden z najważniejszych w XX wieku, w drugiej połowie. To rzeczywiście niezwykła postać, artysta wyjątkowy. W tym roku mija 10. rocznica jego śmierci. A w La Valse Boulez znakomicie wydobywa proces takiej stopniowej dekonstrukcji walca od elegancji i blasku po coraz większe napięcie, destabilizację i rozpad formy.

Brzmienie filharmoników berlińskich pod dyrekcją Piera Bouleza. Nagranie ukazało się w połowie lat 90. La Valse Maurice'a Ravela. Ta sama orkiestra, co w zaproszeniu do walca Webera, ale inny dyrygent. No i właśnie tutaj walc dochodzi niemal do granicy własnej formy. Najpierw wyłania się z mgły, a potem nabiera blasku i rozpędu, aż w końcu zaczyna się chwiać, przyspieszać, niemal rozpadać. To już nie tylko apoteoza walca, ale także spojrzenie na cały świat, z którego wyrósł. A my na koniec wrócimy do Wiednia i do Straussów i wróci także Herbert von Karajan. Po takiej przejrzystości Bouleza znów usłyszymy więc tę samą orkiestrę w zupełnie innym ujęciu, z szeroką frazą, nasyconym brzmieniem i płynnością, która tak dobrze służy muzyce Straussa.

0: To nagranie z legendarnego koncertu noworocznego w Wiedniu z 1987 roku. Filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Herberta von Karajana. Na wpartii sonowej niezwykła Kathleen Battle, to odgłosy wiosny opus 410 Johanna Straussa syna. Karajan specjalnie wprowadził do tego programu, do tego koncertu głos solowy fenomenalną Kathleen Batum, nawiązując do dawnej tradycji wykonywania tego walca w wersji wokalnej. No i tym wiedeńskim powrotem zamykamy drugą część dzisiejszego kanonu od sali balowej przez salon i koncertową stylizację, aż po rawelowską dekonstrukcję. Na samym końcu znów Wiedeń, miejsce, w którym walc znalazł swój najbardziej rozpoznawalny język. A już za kwadrans wrócimy do muzyki. Już nie do walca, ale posłuchamy nowego albumu Rafała Blechacza.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: Pierwsze wzmianki o pałacu w Chrzęsnym pochodzą z 1525 roku. Początkowo był tu skromny folwark i dwór szlachecki. Nieco ponad 100 lat później postawiono murowany pałac. Przez kolejne stulecia obiekt należał do różnych rodzin szlacheckich. Gościło tam wielu artystów, bywali skamandryci, bywał też pewien zdolny młody malarz. Pałacowe mury były świadkami miłosnego szału, który przyniósł jedno z największych płócien polskiego malarstwa końcówki XIX stulecia.
2: Pozdrawiamy Państwa serdecznie z północnego Mazowsza. Pozdrawiamy Państwa z okolic Tłuszcza, z miejscowości Chrzęsne. Jest ze mną Magdalena Roguska, dyrektor Pałacu w Chrzęsnem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Państwu. Witam serdecznie.
2: Czy ten piękny budynek, na który spoglądamy, to w istocie jest jeden z najstarszych świeckich zabytków na Mazowszu?
3: Tak, drodzy Państwo, mam tę przyjemność zaprezentować Państwu jeden z najstarszych zabytków na północno-wschodniej części Mazowsza. To jest prawie 400 lat historii, bo ten pałac został wybudowany w 1635 roku. I ta bryła, można powiedzieć, zachowała się, tak jak tu widzimy, w stanie nienaruszonym.
2: Już wcześniej stał tu pałac, przed rokiem 1635, tyle że drewniany. Czy ten murowany stanął na fundamentach tego wcześniejszego?
3: Niemalże tak. Wiemy tylko, że tutaj od tej strony północnej fundamenty wskazują, że mogło to być troszeczkę szerzej, ale miejsce jest to samo.
2: Zostańmy jeszcze chwilę. W roku 1635... Kto ów pałac zamówił i kto ten pałac zaprojektował i zbudował?
3: Ten pałac w 1635 roku wybudował Stefan Dobrogosz-Grzybowski. Był to starosta warszawski, kamieńczykowski, kasztelan lubelski, poseł na Sejm. I właśnie on sobie tak wymarzył wybudowanie takiej podwarszawskiej rezydencji właśnie w Chrzęsnem. W takiej odległości, jak to mówimy, jeden dzień konno do Chrzęsnego. Taka właśnie powstała. To pewnie było spełnienie jego marzeń, taka rezydencja w Chrzęsnym.
2: Dziś to jest 30 kilka minut pociągiem podmiejskim. W radiu nie widać, więc musimy pomóc wyobraźni słuchaczy. Opiszmy w paru zdaniach ten pałac, jak on się prezentuje.
3: To jest późnorenesansowy zabytek, parter, piętro i poddasze. Zapraszam serdecznie do nas, bo jak pan redaktor zauważył, to jest tak naprawdę 30 parę minut pociągiem do stacji Chrzęsne, potem 15 minut spacerkiem w stronę pałacu. Warto

0: warto do nas zajrzeć, bo to jest unikat. Dzieją się fantastyczne wydarzenia. No i oprócz pałacu, który się świetnie prezentuje, jest teren, który ma 3,5 hektara. Jest piękny, zabytkowy, okalający park, który też tętni życiem, bo do nas przyjeżdżają artyści i bardzo dużo wydarzeń się u nas odbywa. Również w tym parku, nie tylko w pałacu.
1: W Chrzęsnym chrzęści kultura. O tym jeszcze dziś wspomnimy, bo tak było też i w wieku XIX, ale możemy zajrzeć do wnętrza wcześniej?
0: Oczywiście, serdecznie zapraszam. Zapraszam serdecznie. No i już właśnie jesteśmy w parterze Pałacu w Chrzęsnym, na przyziemiu, w tych komnatach, w których można powiedzieć aktualnie jest utworzona taka galeria pałacu. W dwóch salach odbywają się wystawy.
1: Wspomnieliśmy, że ta bryła w zasadzie jest bardzo podobna do tej, która tu powstała przed niespełna 4 wiekami. A jak sprawa wygląda z wnętrzem?
0: Tak jak pan wspomniał, bryła jest w nienaruszonym stanie. W środku ten układ też, może schody są troszeczkę w innym miejscu, ale do dzisiaj możemy podziwiać piękne te sklepienia kolebkowo-krzyżowe, oryginalnie zachowane. Na górze wyobraźmy sobie, że jest przepiękny modrzewiowy sufit, też zachowany. Są dwa piękne kominki z piaskowca i to wszystko, jeżeli chodzi o takie detale. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie pałacu, to co dzisiaj widzimy, o meble i szafy, biblioteczki. To wszystko już po renowacji Pałacu w Chrzęsnym tutaj zostało zamówione do tego miejsca, aby jak najbardziej odtworzyć, zwizualizować sobie, jak to mogło wyglądać, powiedzmy te 100 lat temu, wtedy, kiedy tu mieszkali ostatni właściciele pałacu, czyli rodzina Koskowskich.
1: O właścicielach jeszcze powiemy. Oni zmieniali się dość często. Ale popatrzmy jeszcze na układ pałacu. Hol usytuowany na osi centralnej i tu na prawo i na lewo rozchodzą się wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Jak to zostało rozplanowane?
0: Wchodzimy do holu. Na lewo są dwie duże sale z tymi pięknymi sklepieniami, tak jak powiedziałam. To jest nasza przestrzeń galeryjna. Tu otwieramy wystawy cyklicznie, wystawy czasowe. U nas gości i malarstwo, i fotografia, ceramika, i rzeźba. Przeróżne jakby formy sztuki tu są prezentowane właśnie w naszych galeriach.
1: Te pomieszczenia po lewej i po prawej to jest lustrzane odbicie?
0: Nie do końca, bo po lewej stronie mamy dwie sale, a po prawej mamy jedną i ona jest wykorzystana na szatnię. No i tu już zapraszam na schodami na górę.
1: Schody niestety wyłożone dywanami, więc dźwięki małoradiowe.
0: Zbliżamy się do pięknych wnętrz na pierwszym piętrze, a szczególnie do naszej reprezentacyjnej sali koncertowej. Z tym równie pięknym, jak mówiłam, sufitem modrzewiowym.
1: Widzimy już fortepian i jest przepiękny, ciemnobrązowy sufit, ciemnobrązowe sklepienie, oryginalne?
0: Tak, oryginalne, oczywiście, jak najbardziej. Ono podczas renowacji tego miejsca zostało gdzieś poddane też konserwacji, ale oryginalnie zachowany sufit, jak najbardziej.
1: Stoimy też obok pięknego kaflowego pieca. To też oryginał?
0: No można tak powiedzieć, że to jest oryginał oczywiście, ale niestety nie stąd. Z przykrością muszę powiedzieć, że tak jak wiele elementów wyposażenia dotarło do nas już później na etapie odrestaurowania i doposażania tego miejsca. Także ten piec niestety nie, ale trudno się dziwić, bo pałac przeszedł tak trudną drogę, zwłaszcza już po 1944 roku, kiedy dziedziczka Pałacu w Chrzęsnym musi się stąd wyprowadzić, to później są tutaj PGR-y. Także nie zachowało się tak naprawdę nic, nawet jedno krzesło. A wiemy, że dziedziczka Wincentyna Karska miała tutaj chociażby bardzo pokaźny księgozbiór. Nie ma śladu po tym księgozbiorze.
1: Piec, nawet jeśli importowany, to prezentuje się bardzo pięknie. Zaglądamy jeszcze do sali obok koncertowej. Tutaj widzimy stroje na przykład. I tutaj widzimy też kilka obrazów, są fotografie, jest również piękny kominek. Do czego ta sala nawiązuje?
0: To jest taka, można powiedzieć, sala wspomnień, tak bym ją nazwała. Na ścianach widzimy reprodukcje obrazów Władysława Podkowińskiego.

0: Koskowskiego. Natomiast tutaj na ścianie mamy siostry Koskowskie. Siostry, które właśnie pochodzą z Pałacu Chrzęsnym. To jest ta ostatnia rodzina, która tutaj była właścicielami. I Wincentyna Karska z prawej strony, ostatnia dziedziczka i obok na ścianie jej siostra Stanisława Maszyńska. Widzimy też portrety ich dzieci. Zygmunt Karski, czyli syn Wincentyny Karskiej, Tadeusz Kotarbiński, syn kolejnej z sióstr Ewy Kotarbińskiej.
1: Wspomniała pani o rodzinie Koskowskich. Czy to byli ci właściciele, którzy sprawili, że Pałac w Chrzęsnem stał się swego rodzaju centrum kulturalnym, kolonią artystyczną?
0: Jak najbardziej. To właśnie za sprawą tej rodziny Koskowskich, a szczególnie sióstr Koskowskich. Chrzęsne stało się taką mekką artystów i do Chrzęsnego u schyłku właśnie XIX wieku zaczęli przyjeżdżać artyści. Między innymi prekursor polskiego impresjonizmu Władysław Podkowiński, no ale też Julian Maszyński, Miłosz Kotarbiński i to właśnie ta elita tutaj bywała. A później też Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Baliński, Szymon Kobyliński. No wiele postaci związanych z tym miejscem. No i oczywiście rodzina Kotarbińskich.
1: Przyjeżdżali tu, żeby wypoczywać, czy wręcz przeciwnie, przyjeżdżali tu, żeby pracować na przykład w plenerze, bo okolica jest bardzo urokliwa?
0: No, artyści, malarze oczywiście wychodzili w plener, korzystali z tych pięknych naszych pejzaży. Jak wiemy, że jak przyjechał tutaj Władysław Podkowiński, to był 1891-92 rok, to on się nie rozstawał niemalże ze sztalugą. Ciągle można było go gdzieś widzieć w plenerze. Chodził po tych łubinach, trawach, łąkach, parkach i to wszystko przenosił na płótno. No, może trudno sobie wyobrazić, że w takiej małej miejscowości, ale to powstały jego główne sztandarowe dzieła polskiego impresjonizmu. Właśnie tu, Sad Poranek Chrzęstem na spacerze, Łubin w słońcu, w Agreście i tak dalej, i tak dalej. Wiele tutaj właśnie tych dzieł powstało u nas w Chrzęstem.
1: Przechodzimy do kolejnej sali. Nad nami znów ten piękny, modrzewiowy strop. Przechodzimy już do literatury, czy jeszcze parę słów poświęcimy malarstwu?
0: O malarstwie to mogłabym mówić bardzo długo, zwłaszcza, że Chrzęsne tak naprawdę to słynie z tego, co tu się wydarzyło, z szału uniesień. Chrzęsne było inspiracją do powstania jednego z największych dzieł sztuki XIX wieku, czyli szału uniesień, bo to tu właśnie doszło do tych wielkich zawirowań miłosnych, tak? Skandal, który gdzieś miał miejsce w przestrzeni naszej chrzęśnieńskiej, bo wyobraźmy sobie, przyjeżdża młody Podkowiński do Chrzęsnego, tu otaczają go piękne panie koskowskie, no i zakochuje się tylko na nieszczęście w żonie swojego przyjaciela, pięknej Stanisławie Maszyńskiej, żonie Juliana Maszyńskiego, przyjaciela malarza. Stanisława ma małą córeczkę Bronisię i proszę sobie wyobrazić, co to było, jak się rodzina dopatrzyła, co tam zrodziło się w sercu młodego Podkowińskiego. No Podkowiński został po prostu stąd wyproszony. On musiał wrócić do swojej pracowni w Warszawie, no ale efektem tego smutku, żalu jest przeniesienie właśnie na płótno tych emocji i powstaje ten szał uniesień, czyli naga kobieta na rozjuszonym koniu. Ten koń gdzieś stoi nad przepaścią, nad urwiskiem. Obraz imponujący, bo ponad 3 metry ma wysokości. Zapraszam obejrzeć oryginał do Krakowa, do Sukiennic. U nas możecie Państwo zobaczyć reprodukcję tego obrazu. Obraz zostaje wystawiony w Zachęcie. Robi tam furorę, można powiedzieć. Nawet na dzisiejsze czasy imponująca liczba gości przychodzi odwiedzać ten obraz. Ale dlaczego przychodzą? Bo oczywiście erotyzm, demonizm, czyli skandalizująca tematyka, jak na, proszę sobie wyobrazić, 130 lat temu. Rodzina dopatruje się podobieństwa między kobietą na koniu, a panią, która pochodzi z Chrzęsnego, żoną malarza. Skandal wisi na włosku. Dochodzi aż do tego, że Podkowiński ostatniego dnia ekspozycji w Zachęcie przyszedł uzbrojony w nóż do Zachęty i pociął ten obraz. 16 ciosów nożem po płótnie, z czego 12 po ciele kobiety. Proszę sobie wyobrazić. Jak będziecie Państwo w Sukiennicach, to jak staniecie pod odpowiednim kątem, to widać jeszcze blizny na na płótnie.
1: My mijamy teraz reprodukcję szału uniesień Podkowińskiego i wracamy do sieni w drodze, gawędząc o literaturze, bo skamandryci też tu się pojawiali.
0: To wszystko za sprawą Zygmunta Karskiego, czyli syna

0: ostatniej naszej dziedziczki, który, wyobraźmy sobie, był współtwórcą grupy poetyckiej Skamander, chociaż mało o tym wiemy, no bo my jakby znamy tych głównych, prawda, twórców. A proszę sobie wyobrazić, że właśnie to nasz Karski zakładał tą grupę, tylko po jakby nieudanej, można powiedzieć, takiej próbie poetyckiej wyjechał z Polski, bo się troszeczkę obraził za to, że jego tomik Musujący poranek został skrytykowany. Natomiast tak, mamy naszego poetę chrzęstnego, piękny tytuł tomika, Musujący poranek. Zapraszam do Chrzęstnego na te Musujące poranki. Poczytamy poezji. Naprawdę jest wspaniale zwrócić do tamtych czasów. No i ze sprawą właśnie Zygmunta Karskiego tu pojawiali się inni pisarze, tak jak jego przyjaciel Jarosław Iwaszkiewicz, czy Stanisław Baliński, czy Jan Lechoń.
1: Ten pałac w takiej postaci, jaką teraz możemy podziwiać, znakomicie odrestaurowany, uhonorowany zresztą wyróżnieniem zabytek zadbany, to jest dość nowa historia, to raptem kilkanaście lat. A jak powojenna rzeczywistość obeszła się z tym miejscem?
0: Tu ostatnia dziedziczka Pałacu w Chrzęstnym była do 1944 roku, kiedy weszła ta ustawa o nacjonalizacji majątków ziemskich i potem musiała stąd niestety uciekać. Później to była taka ścieżka dosyć trudna, można powiedzieć, bo tu były PGR-y, a później domy wychowawcze dla chłopców, a jeszcze później dla dziewcząt. Zakład wychowawczy dla dziewcząt był tu aż do 1998 roku, czyli całkiem niedawno jeszcze.
1: Naszą błyskawiczną podróż, mam nadzieję, że nie ostatnią, kończymy przed niedużym pomnikiem. Jak łatwo się domyślić, to jest oczywiście postać Podkowińskiego. Jak dużo jest w Polsce takich pomników?
0: A, drodzy Państwo, okazuje się, że to jest jedyny w Polsce pomnik Władysława Podkowińskiego. Został on odsłonięty 3 lata temu z inicjatywy właśnie pałacu. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy artystę uhonorować, że on tu stoi przy pałacu, zerka tak właśnie w te plenery, ma pod pachą sztalugę, płótno, farby i tak jakby wyruszał w teren, tak jak niegdyś 130 lat temu, podziwiać, eksplorować właśnie mazowieckie, nasze chrzęśnieńskie tereny.
1: Zapraszamy do Chrzęstnego koło Tłuszcza na północnym Mazowszu. Dziękuję Pani bardzo i mam nadzieję, że jeszcze tu się spotkamy, żeby porozmawiać szerzej o malarstwie.
0: Tak, dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wiele osób już ma taką świadomość, że Chrzęstne chrzęści kulturą i to naprawdę na wysokim poziomie.
2: Jakub Kukla przygotował dzisiejszy kwadrans bez

0: letni kanon dwójki.
1: Zofia Kruszewska i Klaudia Paranowska. Jesteśmy cały czas razem i będziemy do 11.55, a teraz jest już 16 minut po 11. W tej części kanonu dwójki mam dla Państwa nowość kolejnego w tym tygodniu zwycięzcy konkursu szopenowskiego w Warszawie. Kilka dni temu słuchaliśmy Lunaris Bruce'a Lyon, a dziś płyta Rafała Blechacza, złotego medalisty konkursu z 2005 roku. To bardzo ważny moment w dyskografii tego pianisty. To jego pierwszy od 17 lat album z koncertami fortepianowymi. Wcześniej, w 2009 roku, nagrał oba koncerty Chopina z Royal Concert Hall Orchestra i od tamtego czasu na płytach pozostawał przede wszystkim pianistą solistą, z jednym kameralnym wyjątkiem, albumem nagranym z Bombsori Kim. Tym razem nie będzie Chopina. Cały program spaja tonacja c-moll. 24. koncert fortepianowy Mozarta i 3. koncert Beethovena znalazł się na tej płycie, a na zakończenie jeszcze beethovenowskie wariacje, 32 wariacje c-moll. No i chyba właśnie w taki sposób warto tej płyty słuchać. Sam Blechacz mówi o tonacji c-moll jako o świecie głębi, ciemności, dramatyzmu i siły. No i rzeczywiście Mozart prowadzi tu niemal bezpośrednio do Beethovena. 24. koncert ukończony jest w 1786

roku i należy do tych dzieł Mozarta, które bardzo silnie wpłynęły na beethovenowskie myślenie o tej tonacji. Do tego bardzo ważnych mamy tutaj partnerów Rafała Blechacza, filharmonicy drezdeńscy i Kent Nagano, z którym Rafał Blechacz występuje od wielu lat. Pianista mówi o tej współpracy jako o połączeniu siły, koncentracji, subtelnością, elegancją. No i właśnie takiego balansu szuka także w obu tych koncertach. Zaraz będą mogli przekonać się Państwo. Posłuchamy w całości koncertu Mozarta, jednego z zaledwie dwóch koncertów fortepianowych tego kompozytora, napisanych w tonacji molowej. Jest ciemniejszy, bardziej dramatyczny, ale wciąż niezwykle przejrzysty i elegancki. Już teraz 24. koncert fortepianowy C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ukechla, pozycja 491. Rafał Blechacz, filharmonicy drezdeńscy, dyryguje Kent Nagano.

24. koncert fortepianowy C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta u Kechla, pozycja 491. Rafał Blechacz w partii solowej. Filharmonicy drezdeńscy pod dyrekcją Kenta Nagano. To nowe nagranie polskiego pianisty, miało premierę 14 sierpnia. Powściągliwa, klasycznie prowadzona interpretacja z dużą dbałością o proporcje, przejrzystość, elegancję frazy. No długo wszyscy wielbiciele Rafała Blechacza czekali na ten album i trzeba przyznać, że pięknie dobrany został program, klasyka repertuaru, koncert C-moll Mozarta, trzeci Beethovena, również C-moll, 32 wariacje C-moll, całość spaja tonacja. No a już jutro Rafał Blechacz zagra w praskim Rudolfinum. A teraz na zakończenie jeszcze Rafał Blechacz jako kamerista z Bomsori Kim, która z kolei wystąpi w Warszawie 6 września. Tak, żegnam się z Państwem. Klaudia Baranowska, zostawiam Państwa z fragmentem sonaty G-moll Claude'a Debussy'ego.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: W najnowszym tomie, zatytułowanym Trenowanie, Bogusław Kierc, pisząc treny, wiersze opłakujące śmierć syna, zarazem niekiedy kpi z siebie, czasami z własnej śmierci, ale zawsze jest poważny, gdy nie wymieniając imienia na daremno, zwraca się do pana B. Sonety będące refleksją nad przypadkiem i przeznaczeniem są zarazem wyznaniem wiary i miłości.
2: Do pana B. Ale go jednak wolałeś w ocknienie nieśmiertelności wziąć, jeśli to twoja wola. Wszak mówi się o woli Bożej. A może sam się chciał w te sfery przenieść, wierząc, że wreszcie na zawsze ukoją jego cierpienia i dlatego może przyjął tę twoją wersję przeznaczenia bycia jedynym dla nas, kochających go od narodzin do nieskończoności, w tych interwałach, w których się przemienia w nową obecność pod tym samym słońcem, zanim go w końcu u siebie ugościsz. Odrobina. Jasne. Będę umierał i nic niezwykłego w tym nie będzie. Ni płaczu, ni w zdziwieniu, że też przyszła na mnie ta kryska na matyska. Wierzę, że się jakoś dogadam z niebiańskim kolegą aniołem, który może za drobną monetę talentów, czy za co dzień szeptane pacierze, no bo w miarę pobożny jestem i się staram o wstęp wolny do komnat Króla Niebieskiego, wpuści mnie. Jeszcze stoję w kolejce. Lecz minę. Nie wiem, czy mi wystarczy ta dziecinna wiara, osłaniająca dotąd moje durne ego, wycelowaną w życie wieczne odrobinę. Sójka. Czekam na swoją kolej i nie wiem, czy dobrze robię, czekając. Lepiej byłoby nie czekać. Nie myśleć o tej ręce, co napisze pogrzeb w kalendarzu. Wypada pożegnać człowieka, który jeszcze przedwczoraj wydawał się żywy. No więc czwartek czy piątek? Nie, chyba sobota. A zresztą sam za życia dostatecznie przywykł do bycia zapomnianym. Wolał o obrotach ciał niebieskich nawijać, niż cieszyć się swoim ciałem niebiańskim in spe, jeśli się tak można wyrazić, ale czegoś codziennie się boi jednak duszyczka jego, grzeszna, choć pobożna. No dobrze, przecież to są tylko przypuszczenia, że ktoś właśnie tak o nim pomyśli. Mój Boże, ten uczeń, który ceni go albo przecenia i nie chciałby przegapić pogrzebu. A może dobra wróżba?

0: staruszka widząca, jak będzie się stroił w cudze piórka po śmierci i pięknie się jako sójka zjawi, zaskrzeczy po dziadowsku. No i znowu obcy aniołom, a tym bardziej ptakom. Do Miłka. Co ci się śniło, kiedy przepływałeś ze snu, z tej śpiączki w szpitalu doczesnej w sen wieczny, kiedy z tym chwilowym ciałem tam się znalazłeś, gdzie chyba już nie sny są wiarygodną prawdą obiecanej dziedziny, w którą zabłądziłeś, gdzie cię zgubili dobrzy doktorowie, amen diagnozujący twej bytności w świecie, kiedy się jakoś za szybko ugościć miałeś, wbrew naszym nadziejom i chceniu, ufundowanym na pierwszej miłości, w którą znów swoim czarodziejstwem przeniósł nas humor smutku, naiwnie pragnących, by co się dzieje, działo się na nowo pod Koheleta niezaćmionym słońcem, by w nowe ciało oblekło się słowo.
1: Wiersze Bogusława Kierca z tomu Trenowanie czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 12:00.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa. Za konsoletą wciąż jest z nami Zofia Kruszewska. Dziś w źródłach będziemy Państwa zapraszać na festiwal Retradycja. Sezon festiwalowy powoli się już kończy, ale w Lublinie czekają nas jeszcze 3 dni wypełnione śpiewem, tańcem, koncertami i sztuką ludową. Już za kilka minut spotkamy się z organizatorkami tego festiwalu, Karoliną Waszczuk i Agatą Turczyn. Opowiedzą Państwu o tegorocznej edycji i zmianach, jakie festiwal przechodzi, zmianach i ewolucjach. Festiwal Retradycja zawiera w sobie ideę łączenia światów, czasów i funkcji. To odpowiedź współczesnego odbiorcy, obserwatora, ale także artysty i twórcy kultury na dziedzictwo, którym dysponujemy i z którego bogactwa czerpiemy. To kontynuacja, ale też budowanie własnych dróg i środków wyrazu. To chyba najlepiej oddaje ideę tego festiwalu i właśnie to hasło, Retradycja. Posłuchajmy na początek muzyki Kai i Janusza Prusinowskich wraz z muzykancką kompanią dziecięcą. A dlaczego rozpoczynamy właśnie od nich, to też za chwilę już wyjaśnimy.

0: Kaja i Janusz Prusinowscy wraz z muzykancką kompanią dziecięcą. To był utwór, który znalazł się na jednej z płyt z serii Cztery domy słońca, która także powstawała we współpracy z Polskim Radiem. Tej muzyki będzie można posłuchać już jutro na festiwalu Retradycja w Lublinie, który potrwa przez cały weekend. A w studiu w Lublinie są organizatorki tego festiwalu, Karolina Waszczuk i Agata Turczyn. Witam was bardzo serdecznie w źródłach.
1: Dzień dobry.
2: Witamy i my.
0: Wiem, że jesteście teraz w ferworze przygotowań, także dziękuję wam bardzo, że zgodziłyście się przyjść porozmawiać dziś z nami, opowiedzieć o festiwalu. Wiem, że w tym roku festiwal ma takie troszkę swoje hasło przewodnie, ideę przewodnią i będzie też świętowanie. Może powiedzmy, o co tutaj chodzi.
1: Tak, festiwal w tym roku tematem przewodnim festiwalu będą dzieci, są dzieci i dzieciństwo. Będziemy poprzez różne punkty programu, poprzez różne działania, wystawy, spektakle, warsztaty opowiadać, prezentować to, w jaki sposób dzieci funkcjonowały i funkcjonują w takich rodzinach tradycyjnych, wychowywane były w tradycji, ale też w jaki sposób tradycja wpływa na rozwój dziecka, w jaki sposób możemy wykorzystać na przykład rzemiosło, muzykę tradycyjną w wychowaniu, w rozwoju dzieci. Więc różne elementy, różne punkty programu, które będą właśnie skupione na dzieciach.
2: Niektóre z nich będą opowiadać o dzieciach, inne będą przez dzieci tworzone bądź współtworzone, a jeszcze inne do dzieci skierowane, albo będzie się to przeplatać.
0: Czy to oznacza, że będzie na przykład więcej warsztatów, na które będą mogły przyjść rodziny?

0: z dziećmi, czy to będą opowieści o dzieciach, czy właśnie będzie to bardziej skierowana propozycja po prostu do młodszych uczestników?
1: To będzie i bardzo bogaty program warsztatowy i wydarzenia dla całych rodzin, które będą atrakcyjne, myślę, że i dla dzieci, i dla osób dorosłych. Scenę festiwalową rozpoczniemy właśnie koncertem Cztery Domy Słońca. Mieliśmy okazję teraz posłuchać jednego z utworów tego projektu. Będzie to koncert, w którym wystąpią i dzieci, i dorośli, osoby związane z muzyką tradycyjną, dzieci, które były wychowywane wśród tych dźwięków i wśród tych wszystkich taborów, wyjazdów, koncertów. I jest to piękny koncert, na który zapraszamy całe rodziny. Będzie tam też okazja do wspólnej zabawy z artystami, wspólnej zabawy z publicznością. Całe podwórko retradycji, które zaprasza całe również rodziny tam, i warsztaty, i spektakle, i wspólne zabawy. Także cały bogaty program każdego dnia dla najmłodszych. Ale tak jak mówię, tam nie ma nudy też dla osób starszych.
2: Czasami ci dorośli się tak wspaniale odnajdują na podwórko retradycji, że dzieci muszą bardzo się postarać, żeby dostać się do danej zabawki.
0: Powiedzmy może jeszcze, czym jest podwórko retradycji i czy ono rzeczywiście jest podwórkiem, czy to jest taka nazwa obejmująca te wszystkie aktywności?
2: To jest faktycznie przestrzeń, którą wydzielamy z przestrzeni festiwalowej, w której to będziemy mogli znaleźć różne tradycyjne zabawki, ale też pobawić się w tradycyjne zabawy. I na przykład te zabawki, które możemy znaleźć na stoiskach twórców, którzy wystawiają się na ulicach Starego Miasta, są też na podwórku retradycji, ale w o wiele większych rozmiarach. Także tam na przykład ptaki, klepoki, czy na przykład kurki schodzące po pochylni, które prezentują nasi twórcy, są i na podwórku, i można się nim pobawić, ale są ogromne. Także jest to taka przestrzeń, w której przez cały dzień można się bawić, można doświadczać różnych zajęć muzycznych, można po prostu spędzić czas i też poznać różne zabawy, które czasami już były zapomniane, czasami na przykład my sobie przypominamy je ze swojego dzieciństwa, także tak będzie się działo.
1: W tym roku na przykład na podwórku będą realizowane warsztaty gry w bierki lubartowskie. To taka gra zapomniana tutaj z naszych najbliższych terenów, którą tutaj eksplorowaliśmy kilka lat temu i staramy się popularyzować. Będzie na przykład Teatrzyk Raz, Dwa, Trzyk z Agnieszką Kątny i zabawki sznurkowe, które ja pamiętam z dzieciństwa, bardzo wciągały i bardzo ta mała motoryka tutaj była aktywna, ale teraz takie to zapominane są te zabawy i Agnieszka Kątny we wspaniały sposób to przypomina, uczy, pokazuje i popularyzuje tą sztukę opowieści. Kasia Jackowska NMU również odwiedzi podwórko retradycji ze swoimi opowieściami, ze spektaklem. Z Mateuszem Szemrajem będą czarować baśniami, historiami. Z tysiąca przeczytanych przez Kasię książek wybrane opowieści będą w niedzielę na podwórku.
0: Na retradycji, podczas retradycji, pewna osoba związana bardzo mocno z festiwalem, jak też i z samym Lublinem, będzie świętować swój jubileusz. Może powiedzmy, o kogo chodzi i w jaki sposób to świętowanie będzie się odbywało.
2: Tak, tą tajemniczą postacią jest nasza przekochana Ewa Grochowska. Nasza ambasadorka Lublina, ale też muzyki tradycyjnej w całej Polsce i nie tylko w jej granicach. I faktycznie usiadłyśmy i wyliczyłyśmy, że Ewa od około 30 lat już zajmuje się tą muzyką. 25 lat temu ukazała się pierwsza płyta, na której został zarejestrowany między innymi głos Ewy. I stwierdziłyśmy, że oczywiście jest to taka umowna rocznica, umowny jubileusz, ale skoro jest i 20 lat festiwalu, bo to już 20 edycja, no to sobie tak troszeczkę podsumujemy, a poza tym po prostu spędzimy czas w pięknych dźwiękach, ponieważ Ewa przygotowuje koncert Retradycja, który też się w piątek właśnie po koncercie Cztery Domy Słońca odbędzie i tam ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi przedstawi te pieśni, które są jej najbliższe i które przez te wszystkie długie, długie lata poznawała, cieszyła się nimi śpiewając i nadal ma z tego wielką radość. No i w tę podróż z Ewą i jej znajomymi wyruszymy.
0: Ewę będzie można także zobaczyć na scenie przez kolejne dni, ponieważ będzie wprowadzała publiczność w potańcówki, prawda?
1: Tak, oczywiście. Ewa będzie prowadziła podcast.

0: tańcówki festiwalowe, ale też w tym roku wraca sesja otwarta Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego, którą prowadzi Ewa Grochowska i Marcin Kowalczuk. Także tu możliwość wspólnego grania, uczenia się melodii z Roztocza, z Lubelszczyzny właśnie z Ewą i Marcinem i Orkiestrą Jarmarku Jagiellońskiego. Orkiestra otworzy sobotnią potańcówkę festiwalową, no ale też wielki powrót na scenę potańcówkową kapeli braci Dziobaków z Woli z Dęstym Flandzkiej, więc jeden z ukochanych składów Ewy Grochowskiej, w której gra również Krzysztof Butryn i Sylwia Piekarczyk.
1: Także legendy powracają na naszą scenę.
2: Także mamy tutaj i 20-lecie festiwalu, i 30-lecie pracy Ewy Grochowskiej. Będzie dużo okazji na pewno do świętowania. Pojawią się na scenie koncertowej zarówno artyści polscy, jak i artyści zagraniczni. Czy są w tym roku koncerty, które mogą być dla publiczności jakimś szczególnym odkryciem, bo ci artyści są w Polsce na przykład mało znani, albo pojawią się tutaj po raz pierwszy?
1: Sobota. To jest ten dzień, kiedy przedstawimy naszych gości zagranicznych i wieczór koncertowy otworzył dźwięki hiszpańskiej Galicji w wykonaniu zespołu Camaniao Maiseiras. I dziewczyny zagrają i melodie taneczne, ale też utwory, które zostały zainspirowane tradycją, różnymi wierzeniami na przykład galicyjskimi. Więc tutaj będzie można posłuchać i tych melodii, i tekstów, jeśli ktoś zna język, nawiązujących do na przykład rytuałów uzdrawiania, które nadal są popularne na tamtym terenie. Więc to będzie taki pierwszy wstęp do naszego muzycznego wieczoru. A później na scenie francuski zespół Pouli d'Or, który jest też o tyle ciekawy, że z jednej strony właśnie przedstawia muzykę tradycyjną nawiązującą do regionu Berry we Francji, ale przyciąga uwagę też tym, że jeden z artystów występujących na scenie zbudował sam instrument, na którym zagra, a jest to połączenie liry korbowej, maszyny do szycia, zingera i koła rowerowego. Nawet sama nazwa zespołu nawiązuje do nazwiska popularnego niegdyś kolarza francuskiego, który był świetnym zawodnikiem, ale zawsze był drugi, ale był przez to uwielbiany przez publiczność i artyści stwierdzili, że oni też chcą być uwielbiani przez publiczność, więc w nawiązaniu do nazwiska kolarza nazywali swoją grupę, no i będą tym kołem rowerowym kręcić i grać tam piękne melodie.
2: Ja na przykład ciekawa jestem bardzo koncertu niedzielnego. Na nim pojawi się znana w Polsce postać, serbska artystka Svetlana Spajić. Ja przyznam się, że ja na tym koncercie byłam w Tampere podczas targów Womex i to jest dosyć trudna propozycja. Co wy o tym myślicie?
0: Niedzielne koncerty festiwalowe to już są takie koncerty właśnie do poszukiwania może trudniejszych trochę połączeń tej muzyki tradycyjnej z nowymi dźwiękami, z tym nowym takim brzmieniem. I ta propozycja dla nas jest bardzo, bardzo ciekawa. Też czekamy na ten koncert, żeby usłyszeć na żywo właśnie to połączenie Svetlany Spajić z muzykami, którzy grają właśnie na perkusji i gitara basowa. Tak, że będzie to no, ciekawy koncert. Tutaj mamy też w sobotni dzień warsztaty śpiewu ze Svetlaną, więc tutaj akurat już były zapisy, szczęściarze się dostali, bo było bardzo duże zainteresowanie. Czekamy na przyjazd, na rozmowy, na poznanie artystów, no ale też warto powiedzieć o niedzielnym koncercie zespołu Biele i Piotra Fiedorowicza, jego projektu Fiedronowicz, bo tutaj też takie połączenie dwóch składów, w których Piotr występuje, muzyka z Suwalszczyzny, z Podlasia, te dźwięki tradycyjne, pieśni tradycyjne łączone, przetwarzane przez Piotra. Tutaj też właśnie czekamy na to wydarzenie, ponieważ to też pierwszy raz takie połączenie się po prostu zrealizuje.
2: Mam do was jeszcze kilka pytań, ale zanim porozmawiamy, to posłuchajmy jeszcze właśnie zespołu Biele, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy.

0: Zespół Biele to artyści, którzy wystąpią także na festiwalu Retradycja, rozpoczynającym się w zasadzie już dziś, ponieważ dziś wydarzenia jeszcze nie koncertowe w Lublinie zapowiadające Retradycję. Z nami są, z nami i w zasadzie w studiu w Lublinie są organizatorki Retradycji, Karolina Waszczuk, Agata Turczyn. Wracamy do naszej rozmowy. Mam jeszcze właśnie pytanie do was, ponieważ zmienia się miejsce, główne miejsce festiwalu. Wiadomo, Stare Miasto będzie jakby opanowane przez Retradycję, ponieważ tam będą rzemieślnicy ze swoimi stoiskami i wyrobami, ale główna scena koncertowa się w tym roku przenosi.
1: Tak, dokładnie. Ze względu na rewitalizację Błoni w tym roku scena festiwalowa będzie na Placu Dominikańskim na Starym Mieście. To jest przy klasztorze Dominikanów, Plac Dominikański. Natomiast podwórko Retradycji, które również było wcześniej zlokalizowane na Błoniach, będzie bardzo blisko starej lokalizacji w ogrodzie domu na Podwalu. To jest Podwale 15, dom na Podwalu i tam jest piękny ogród i tam właśnie będzie podwórko Retradycji. A pozostałe lokalizacje wydarzeń są stałe, Stare Miasto, Warsztaty Kultury na Starym Mieście, Zaułek Hartwigów, gdzie również prezentujemy piękną wystawę. Także te lokalizacje pozostają bez zmian, a wszelkie takie informacje organizacyjne można znaleźć na naszej stronie. Mapkę festiwalu, mapkę rzemieślniczą również, gdzie można znaleźć poszczególnych rzemieślników, którzy w tym roku goszczą na festiwalu.
0: Jeśli chodzi o rzemieślników, to głównie do nich odnosi się ten drugi człon nazwy festiwalu, Jarmark Jagielloński. Kiedyś wasza impreza w ogóle tak się nazywała, a Retradycja była jej częścią. Teraz się to troszkę zmieniło, prawda?
2: Tak, tak. Ten teraz drugi człon nazwy festiwalu kiedyś był faktycznie jedyną jego nazwą, ale nie pożegnałyśmy się z nim na amen, ponieważ właśnie Jarmarkiem Jagiellońskim nazywamy targi sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła, które odbywają się na ulicach Starego Miasta i Śródmieścia w Lublinie. I to są wszystkie te barwne, wspaniałe stoiska twórców, którzy do nas przyjeżdżają. W tym roku ponad 130 twórców i twórczyń.

0: z 8 krajów. Także naprawdę można poznać i wspaniałe tradycje, i kupić przepiękne wyroby i zobaczyć, jak one są tworzone, ponieważ bardzo wiele z tych osób będzie prowadziło pokazy wyrobu swoich prac. Więc no, dużo, dużo spotkań. Wiem, że i odbiorcy się na nie cieszą, ale też sami twórcy mówią, że przyjeżdżają tutaj do Lublina po to, żeby naładować swoje baterie, żeby porozmawiać z tymi, którzy przyjeżdżają, interesują się nimi, żeby spotkać się ze sobą nawzajem, także wszyscy z tego korzystają.
1: Też bardzo ważna informacja, ponieważ na Jarmarku Jagiellońskim w trakcie trwania jarmarku pełniony będzie dyżur tłumaczy polskiego języka migowego i jest możliwość przejścia się wspólnie z tłumaczem po stoiskach właśnie jarmarku, żeby móc skomunikować się z twórcami, kupić wyroby, skorzystać właśnie z obecności i pomocy tłumaczy. Także ta informacja również jest na stronie.
0: Tak, to już kolejny raz, kiedy takie spacery organizujemy i cieszą się coraz większą popularnością, także to cieszy i nas.
2: Jest jeszcze jedna taka rzecz, która zawsze mi się kojarzy z festiwalem Retradycja. Myślę, że nie tylko mi. To jest ten wspaniały pająk, który wisi w bramie Grodzkiej i właśnie wita wszystkich tych, którzy przekraczają bramy Starego Miasta. On co roku jest inny. Dlaczego w tym roku jest taki wyjątkowy?
0: Mówiłyśmy o temacie przewodnim festiwalu, czyli dzieci, dzieciństwo, więc stwierdziłyśmy, że och, ptaszki stryszawskie będą wspaniałym elementem, który mógłby uświetnić naszą tegoroczną instalację artystyczną, która właśnie może swoim kształtem mniej przypomina takiego tradycyjnego pająka, ale taką nazwę nosi i ta instalacja faktycznie składa się z bardzo, bardzo wielu ptaszków kolorowych, tworzonych w Stryszawie, nie tylko w okolicach, ponieważ te ptaszki stworzyli dla nas twórcy ludowi, których też spotkamy na jarmarku. Pani Danuta Sałaciak, pani Bogusia Leśniak i Piotr Mentel. Ale jak ptaki, to i gniazdo. I to gniazdo zostało wyplecione przez plecionkarza Wojtka Świątkowskiego z Mazowsza. I to połączenie tych różnych tradycji dało nam piękny efekt, który już kręci się w bramie krakowskiej, zaprasza do fotografowania, no i zaprasza na sam festiwal.
2: Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą wizytę w źródłach. Pająk, ptaszki, twórcy ludowi już na nas wszystkich też czekają. Ja również zawitam do Lublina, tak więc myślę, że będę państwu relacjonować to, co się tam dzieje. Naszymi gośćmi były Karolina Waszczuk i Agata Turczyn z Warsztatów Kultury w Lublinie. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Tak więc do zobaczenia na Retradycji. My teraz posłuchamy właśnie tego galicyjskiego duetu Camaño i Ameixeiras.

Duet z hiszpańskiej Galicji, Sabela Camaño na akordeonie i Antia Ameseiras na skrzypcach. To artystki, które wystąpią w sobotę o godzinie 19 podczas festiwalu Retradycja w Lublinie, na który dziś Państwa zapraszamy. To będzie koncert na Placu Dominikańskim, ale Plac Dominikański to nie jedyne koncertowe miejsce Retradycji, ponieważ występy artystów będą się odbywać także w Bazylice na Starym Mieście w Lublinie oraz w Teatrze Starym. Podczas niedzielnego koncertu właśnie w Bazylice o godzinie 13 wystąpi zespół Krajka. Zespół związany z Przemyślem i z mniejszością ukraińską, wykonujący głównie muzykę Nadsania.

Rajka wystąpi już w najbliższą niedzielę w Lublinie w ramach festiwalu Retradycja. Natomiast żegnając się z Państwem, chciałam sięgnąć do najnowszej płyty kompanii Janusza Prusinowskiego, która została nagrana z pomocą przyjaciół z Węgier. To płyta Miedza, autorstwa właśnie kompanii Prusinowskiego i węgierskiego zespołu Erdufu, zespołu będącego już trzecią generacją muzyków związanych z ruchem domów tańca i odnową muzyki tradycyjnej na Węgrzech. Będą to walce właśnie w wykonaniu obu tych dwóch zespołów, a ja się już z Państwem żegnam. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu przypominamy gawędy Jarosława Abramowa-Newerlego, zmarłego przed tygodniem pisarza, satyryka, kompozytora, autora słuchowisk, współtwórcy Studenckiego Teatru Satyryków. W nagraniu z 2001 roku pisarz opowiada o bohaterach swojej książki Lwy mojego dzieciństwa, przenosząc słuchaczy na warszawski Żoliborz.
2: Pan inżynier Ryszard Szabelak napisał do mnie list, potwierdzając pewne rzeczy, które opisałem i dodając, tak jak i inni. I właśnie tutaj jemu zawdzięczam, że ja miałem takie ambicje, żeby zapamiętać nazwiska wszystkich dozorców na naszych koloniach. I wiedziałem na przykład, że no, wiadomo, że moim dozorcą na trzeciej kolonii był pan Wiśniewski. Napisałem, że miał dwóch synów. Tutaj jeszcze Wandzia Szymańska dopisała, że i dwie córki, o czym zapomniałem. Ale na pierwszej kolonii był właśnie ojciec mojego kolegi ze szkoły Wiesia Bajurskiego, pan Jakub Bajurski, który Zygmunt Gałdasiński właśnie napisał, że był bardzo zasłużony w tej pierwszej konspiracji i znany działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Na drugiej kolonii był pan Duchiński, na czwartej kolonii pan Pawłowski, na piątej pan Klein, na siódemce pan Marchewka, ale dalszych kolonii już się nie popisywałem swoją dozorcową wiedzą. Natomiast pan Szabelak mi podał, że na dziewiątej kolonii, na której mieszkał, był pan Trepkowski i tu też tam różne związane z tym nazwiskiem ciekawostki podawał. Także te więzi były bardzo silne i trwają do dzisiaj. Tutaj jest też bardzo, bardzo ciekawa historia, że właśnie ja tutaj piszę o swoich rówieśnikach i to w końcu nie jest tam wielką zasługą, że rówieśnicy też sobie coś przypominają i się wzruszają, czytając książkę. Ale tu może dla mnie było najcenniejsze spotkanie z trzecim pokoleniem, że na przykład na jedno ze spotkań na Uniwersytecie Warszawskim podszedł do mnie młody człowiek stosunkowo i powiedział, ja jestem wnukiem Antoniego Zdanowskiego, ja postać Antoniego Zdanowskiego, wybitnego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej w ścisłym kierownictwie WRN-u podczas okupacji, zakatowanego na UB zaraz po wojnie. I tu ciekawostka.

ciekawostka była, że jak te podziały polityczne były między sąsiadami. Mną to do dzisiaj wstrząsa. Mianowicie pan Zdanowski i państwo Bierutowie byli sąsiadami na jednej klatce i ich dzieci chodziły do jednej szkoły RTPD i po wojnie Bierut jako prezydent, prawda, zezwolił na zakatowanie Antoniego Zdanowskiego i żadna siła nie zdołała go wydobyć z rąk pewnie NKWD, myślę, i kiedy go wreszcie wypuszczono, to w parę dni później umarł. Jego córki bardzo bohatersko walczyły w Powstaniu Warszawskim. Piękna postać, Antoni Zdanowski. No i tu właśnie wnuk przyszedł, żeby powiedzieć właśnie, że w imieniu matki. Tego. Także te niespodzianki są bardzo przyjemne. Jeszcze jedną taką przyjemną niespodzianką było, na przykład ja opisałem na podwórku postać zapomnianego dzisiaj kompozytora piosenek dla dzieci, Tadeusza Meissnera, którym kierował chórem, pisał piosenki, które śpiewała moja mama, śpiewały przedszkolanki. I to była pierwsza śmierć podczas wojny, którą moja mama tak bardzo przeżyła. Mianowicie Tadeusz Meissner tak silnie zareagował na wejście Niemców do Warszawy, że dostał ataku serca i umarł. I moja mama stała wtedy w oknie i płakała, że właśnie Tadeusz Meissner umarł, nie wytrzymał. Utkwiło mi w pamięci ta scena, bo to była pierwsza przeżyta przez moją mamę śmierć i pierwszy płacz na moich oczach, bo mama nie płakała. I dostałem telefon znanej bardzo poetki, pani Małgorzaty Baranowskiej, która podziękowała mi, że ja opisałem jej dziadka. Nie wiedziałem, że Tadeusz Meissner był jej dziadkiem. To są takie dopowiedzenia, ale bardzo miłe. Podobnie jak reakcje właśnie może właśnie tego najmłodszego pokolenia, że na jednym z moich wieczorów przyszła młodziutka dziennikarka, która właśnie mieszka na Krasińskiego 20 i mówi, że po przeczytaniu tej książki zainteresowała się okolicą, gdzie mieszka. Zaczęła sprawdzać te wszystkie tablice. Inaczej spojrzała na to osiedle, w którym mieszka. Do mnie zadzwoniła, że chce mnie zaprosić do leśniczówki właśnie pod Skierniewicami, w której był mój ojciec, jak w 26 roku siedział u swojego wuja Stefana Seferyniaka i ja zdjęcie to prezentowałem w mojej książce. No i ona właśnie mówi, muszę pana koniecznie zawieźć do tej leśniczówki, w 26 roku był pana ojciec. Także ta pamięć, która okazuje się, że to nie jest tylko sprawa starych ludzi, ale również młodzież się tym fascynuje. Tu drugim takim przykładem, który ciągle podaje, jest pan Jacek Szczepański. Otóż on pod wpływem książki mojego ojca Zostało z uczty Bogów, którą przeczytał i ten pierwszy rozdział opisu koszar w Jabłonnie, gdzie ojciec jako chłopiec z rodzicami mieszkał, zainteresował go tak, że zaczął się grzebać w historii Legionowa i stał się wybitnym specjalistą. Napisał książkę Obóz Chórki, gdzie opisał ten wielki garnizon rosyjski. Te nazwy wszystkie, że Modlin się nazywał Nowogeorgijewski, to wszystko, że to było wielkie wtedy forteczne centrum, właśnie najpotężniejsze w Zachodnim Cesarstwie Rosyjskim, i wydał album pocztówek Legionowa sprzed I wojny światowej albo w czasie wojny i utrwalili tam widoki Legionowa, Zegrza, Zegrzynka, między innymi dworek Szaniawskiego, ostatnie wtedy tam zdjęcia, i przysłał mi ten album i dzięki temu ja mogłem za jego zgodą oczywiście włączyć do drugiego wydania Lwów mojego podwórka zdjęcie kasyna oficerskiego, do którego chodził mój ojciec i w którym przebywał mój dziadek, kapitan Abramow. Wreszcie takim miłym akcentem współczesnym, znów zapiski z przeszłości łączą się z zapiskami ze współczesności. Otóż

ponieważ wspomniałem tam żoliborską słynną szkołę Poniatówkę, liceum i gimnazjum imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Otóż ta Poniatówka mnie zaprosiła teraz na spotkanie autorskie z młodzieżą. Zawdzięczam to też trochę kumoterstwu mojemu koledze ze studiów, świetnemu profesorowi poloniści Waldemarowi Błońskiemu, który od dawna mnie chciał zaprosić. Myślę sobie, paru uczniów przyjdzie, tymczasem tam dyscyplina zadziałała i całe liceum się stawiło. To było chyba około 200 osób. To była wielka sala. Ja oczywiście musiałem zmienić swój speech, dlatego że inaczej się mówi w kameralnym gronie, ale później okazało się, że jeszcze chcieli się ze mną spotkać w sali już kameralniejszej, około 40 uczniów już przygotowanych do spotkania ze mną się stawiło. I tu było niezwykle ciekawe spotkanie. No, szkoła ma niezwykłe zasługi, między innymi dyrektor szkoły podarował mi księgę pamiątkową wydaną w 1993 roku, historię 75-lecia gimnazjum i liceum. No, tam wyczytałem, że absolwentami tego gimnazjum byli Roman Totenberg, którego opisałem w Lwach mojego podwórka, to światowej sławy skrzypek mieszkających od lat w Ameryce, ale oprócz niego właśnie profesor Adam Nowosławski, z którym w Państwowym Zakładzie Higieny pracowała moja żona, wybitny naukowiec i biolog Jerzy Stefan Stawiński, prawda, słynny scenarzysta i pisarz, znany kompozytor Bogusław Klimczuk, twórca orkiestry radiowej. Jerzy Jurandot, mój protektor w satyrze i zawsze życzliwy, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Olgierd Budrewicz, znany architekt Jacek Nowicki z potężnej żoliborskiej rodziny Nowickich, kuzyn Marka Nowickiego, reżysera filmowego. Mirosław Sosnowski, dyrektor Poniatówki od 1987 roku. Proszę sobie wyobrazić, że również jest z mojego podwórka. I tutaj jest no niezwykła znów historia, ponieważ on, podsuwając do dedykacji książkę, mówi: proszę pana, ja co prawda nie, ale moja żona jest z tego podwórka, może nie dosłownie, ale jest młodszą siostrą Ani Sokołowskiej, reżyserki filmowej, z którą chodziłem do szkoły i której brata Adama Sokołowskiego opisałem w Lwach, który zginął w Powstaniu Warszawskim, Adaś Sokołowski, a to jest jego najmłodsza siostra i żona dyrektora Poniatówki, pana Mirosława Sosnowskiego, więc tak się plotą dzieje. Otóż zostałem uhonorowany przez Poniatówkę, ponieważ zostałem odznaczony, co sobie bardzo cenię, a uczniowie przeszli absolutnie moje najśmielsze oczekiwania. I teraz niedawno Waldek Błoński dał mi biuletyn informacyjny, w którym nagrodzona została praca na temat tego spotkania. Lakierowane kalosze się nazywa, impresje ze spotkania z Jarosławem Abramowym Neverlym, i napisał to Wojciech Styliński. Niezwykle zabawnie, tutaj pełno jest takich dla mnie bardzo cennych uwag, jak oni mnie widzą, ale ciekawe właśnie było, że wychwycił ten szczegół mody męskiej, ponieważ ja dostałem od mamy lakierowane gumiaki z suwakami. Uważałem, że to jest dla bab i zrobiłem mamie dziką awanturę, bo chciałem mieć takiej oficerki jak koledzy. No, gumiaki, ale bez suwaków. No i je zasłaniałem później wstydliwie i właśnie Wojciech Styliński to wychwycił. Czas płynie jednak szybko i zanim się zorientowali, przeleciały 2 godziny matematyki, historii. Żywy artysta ma inne obowiązki, ale jeszcze przed odejściem zdąży głośno zacytować krzyki ślusarza i mój popisowy numer z przedwojennego żoliborskiego podwórka. Wieczorem otwieram Lwy mojego podwórka i oczom nie wierzę. Ten sam

0: tekst i ten sam ślusarz opisany w książce. Po chwili docieram do opisu lakierowanych gumiaków z suwakiem, których nie chciał nosić kilkuletni Abramow Newell. Kiedy przed oczami staje mi ten starszy pan w marynarce, którego widziałem w szkole kilka godzin wcześniej, trudno się nie śmiać. To się nazywa poznać sztukę od podszewki. Także nie jest tak źle właśnie z młodzieżą, tylko się nie widzi tych dobrych stron. Media pokazują tą najgorszą stronę. Tymczasem na wielu spotkaniach jest fantastyczna młodzież, która się interesuje przeszłością i to jest nieprawda, że się nie interesuje. Oczywiście nie jest to duża część, ale jest i to warto podkreślić.
1: Do opowieści Jarosława Abramowa Newellego wrócimy jutro o 12:45.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Aleksandra Kurzak.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dziś w Suwałkach zaczyna się 6. festiwal Wajda na Nowo. Rodzinne miasto Andrzeja Wajdy ugości środowisko artystyczne skupione wokół reżysera. Misją festiwalu jest edukowanie z kanonu filmowego, ale też przypominanie dzieł z drugiego planu, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Wajda na Nowo Łukasz Maciejewski.
4: Takim odkryciem mogą być na przykład te teatry telewizji, które pokażemy, bo to jest na przykład wspaniały Macbeth, to jest genialny Big Daidzie, teatr telewizji profetyczny z wybitną rolą naszego gościa, Janusza Gajosa, który odbierze nagrodę imienia Andrzeja Wajdy, honorującego całość relacji z Andrzejem Wajdą, ale i całość dokonań twórczych. Takimi lauratami będzie również Wojciech Marczewski i Alan Starski, a wreszcie Wieczernik, to też jest niezwykła historia, spektakl, który po stanie wojennym nie mógł być grany w żadnym teatrze. Wszystkie teatry odmówiły. Był grany w kościele na Żytniej i to jest telewizyjna adaptacja tekstu Ernesta Bryla. Moim gościem na festiwalu będzie grający rolę nieznajomego w tym spektaklu, główną rolę Olgierd Łukaszewicz.
2: Festiwal Wajda na Nowo, współorganizowany przez miasto Suwałki i firmę Kreacja Pro Andrzeja Pongowskiego oraz Fundację Podlaskiej Kinematografii Bardzo Dziki Wschód, potrwa w Suwałkach przez 4 dni, zaczyna się dzisiaj. Z okazji swojego stulecia Gdynia przygotowuje się do realizacji widowiskowej produkcji, w której zagra całe miasto. To będzie Lip Dub, czyli film z pogranicza teledysku i performensu, który kręci się jednym ujęciem w przestrzeni publicznej. O szczegółach powie jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, operator filmowy Stanisław Pultyn.
5: O ile różne przedsięwzięcia są powtarzalne, to znaczy jak myślimy sobie o jakimś świętowaniu, no to wiadomo, spotykamy się gdzieś, słuchamy koncertu, coś robimy, ale to bardzo przemija. A od 26 lat razem z Jurkiem Radosem jesteśmy autorami takiej idei wspólnych, rodzinnych zdjęć i przez te 52 zdjęcia, które powstały w ciągu tych 26 lat, nigdy w żadnym miejscu nie czuliśmy się tak dobrze i nie czuliśmy takiej atmosfery wspólnotowości jak wtedy, kiedy wszyscy przychodzili po to, żeby przejść do historii. No ale w dzisiejszym, XXI wieku to trochę za mało. I teraz w naturalny jakoś sposób te synapsy w mózgu nam się połączyły i pomyśleliśmy sobie, że ten Lip Dub to jest właśnie po to.
2: Podkładem muzycznym do gdyńskiego Lip Duba będą piosenki Tyle słońca w całym mieście i Don't worry, be happy, a to po to, żeby pokazać Gdynię jako miasto pełne energii, ruchu i zaangażowanych ludzi, dodaje reżyser i producent Jerzy Rados, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego, który zainicjowało i organizuje przedsięwzięcie.
6: Nasz gdyński Lip Dub ma oczywiście związek ze stuleciem i też bardzo, myślę, proste w sumie, ale ważne przesłanie. Ważne szczególnie w tych czasach, w jakich żyjemy, czyli w czasach takich podziałów, hejtu, demonstracji nienawiści. Chcemy pokazać, że jesteśmy wspólnotą, pozytywną wspólnotą, że potrafimy wspólnie działać, że potrafimy wspólnie coś tworzyć, że jesteśmy miastem, które wypełnia radość ich mieszkańców. Myślę, że takie pozytywne sygnały są ważne we współczesnym świecie.
2: Do tej pory udział w realizacji tego filmiku zadeklarowało blisko 180 działających w mieście grup i organizacji. Wszystkim chętnym śpieszę z informacją, że czas na zgłoszenie mija dzisiaj dla wolontariuszy, a nagranie filmiku Gdynia LipDub 100 zaplanowano na 6 września w przestrzeni miejskiej w centrum Gdyni. A my przenosimy się do Toruń.

0: Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak, takie trio autorów kryminałów, wyruszy dziś z charytatywną pomocą w charytatywną podróż motocyklową. Będą kwestować na rzecz swojego kolegi Dawida Skrzypczaka z Tarnobrzega. Na trasie odwiedzą kilka miast, w których spotkają się z czytelnikami. To będzie Kutno, Piotrków Trybunalski, Kielce oraz docelowo Tarnobrzeg, zapowiada pochodzący z Torunia pisarz Robert Małecki.
1: Postanowiliśmy wykorzystać inne miejscowości na mapie do tego, aby się spotkać z czytelnikami. Chcemy zebrać jak najwięcej oczywiście pieniędzy. W tym celu będziemy licytowali książki. Akurat tak się pięknie składa, że Michał Śmielak miał niedawno dosłownie premierę, więc on z bardzo gorącą powieścią wystartuje w tę trasę. Moja powieść pojawiła się w lipcu. Nie pamiętam, kiedy Mariusz. Mariusz miał trochę wcześniej premierę. Przede wszystkim każde zdjęcie, każdy autograf w książce, tym razem za pieniądze. Zbieramy je do puszek. Później te puszki otworzymy w Tarnobrzegu właśnie w sobotę i podliczymy te pieniądze.
0: Charytatywny rajd pisarzy startuje w Storunia dziś o godzinie 18. Można się z nimi spotkać na parkingu Książnicy Kopernikańskiej. Ich wyprawa potrwa do soboty. Włoscy śledczy nie wykluczają udziału mafii w sprawie kradzieży cennych dzieł Antonella da Messiny z muzeum w Messynie na Sycylii. Śledczy badają kilka hipotez, w tym możliwość współudziału osób z muzeum.
2: Osoby, które miały ukraść dzieła włoskiego mistrza renesansu Antonella da Messina, wciąż są na wolności. Do kradzieży doszło w noc Ferragosto w Muzeum Regionalnym w Messynie. Złodzieje zabrali 3 z 5 zachowanych tablic poliptyku świętego Grzegorza oraz niewielki dwustronny obraz. 2 skradzione tablice porzucili podczas ucieczki. Prokuratura bada teraz kilka hipotez. Jak powiedział w TG Uno prokurator Antonio D'Amato, nie wyklucza się również udziału mafii. Ten trop ma też historyczne uzasadnienie. Prokurator przypomina o kradzieży narodzin Caravaggia w Palermo w 1969 roku, przypisywanej mafii i do dziś niewyjaśnionej. Śledczy sprawdzają także, czy w kradzież mogły być zamieszane osoby związane z ochroną muzeum. Skradzione obrazy są niezwykle rozpoznawalne i praktycznie niemożliwe do legalnej sprzedaży. Wartość 4 dzieł szacowana jest na kilkadziesiąt milionów euro. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: No i sprawa kradzieży dzieł Antonello da Messiny kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o godzinie 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w studiu projektowym wędrujemy do Katowic za pośrednictwem studia w Radiu Katowice. Witam Tomasza Koniora, architekta i twórcę Konior Studio. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiem, że jest pan osobą, której dwójka jest bliska i dwójce też pana osoba jest bliska.
2: Owszem.
1: Przede wszystkim dlatego, że jest pan twórcą architektury, ale jakiej?

0: architektury związanej z muzyką, przede wszystkim architektury sal koncertowych. Oczywiście mam tu na myśli siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z którą dwójka jest związana i z której często koncerty na naszej antenie rozbrzmiewają w transmisjach i w retransmisjach. Czy traktuje pan właśnie siedzibę NOSPR-u jako ważny punkt w pana karierze architektonicznej, jako ważny projekt?
1: Oczywiście, to już 12 sezon, gdy muzyka rozbrzmiewa we wnętrzach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ta siedziba jest takim bardzo ważnym miejscem. Myślę, że nie tylko dla mnie, dla wielu, wielu muzyków, melomanów, którzy regularnie odwiedzają to miejsce po to, żeby posłuchać muzyki najwyższej próby. To jest za każdym razem fantastyczne, wspaniałe doświadczenie. Nie da się niczym zastąpić słuchania muzyki na żywo w dobrej przestrzeni, która pozwala usłyszeć każdy niuans. Oczywiście nie byłoby NOSPR-u bez Akademii Muzycznej, to moje przejęzyczenie, to oczywiście. Stąd się wzięło, że ja zawsze wspominam, że Akademia Muzyczna w Katowicach to był ten pierwszy kontakt tak naprawdę z architekturą w pełni dedykowaną muzyce. I podczas tamtego projektu zdobyłem największą ilość doświadczeń, ale też tam. Poznałem tych ludzi, którzy pozwolili mi rozwijać się w tej dziedzinie, rozumieć więcej, słyszeć więcej. Nie sposób nie wspomnieć Eugeniusza Knapika, który był ówcześnie rektorem Akademii Muzycznej. To on poznał mnie z Krystianem Zimmermanem, z Jackiem Kasprzykiem. Później spotkania z Pawłem Mykietynem, z Krzysztofem Pendereckim. To są ludzie, którym tak naprawdę zawdzięczam to, że słyszę więcej i że rozumiem więcej, jak ważne są pewne relacje, zależności. Czasem można by powiedzieć rzeczy oczywiste lub wręcz banalne, które decydują o tym, że koncert jest udany lub rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Krystian powiedział kiedyś takie piękne słowa, że on nie gra na fortepianie, on gra na sali koncertowej. I to za każdym razem się potwierdza, jak ważnym instrumentem, który sprawia, że muzyka wybrzmiewa. Oczywiście zaczyna się wszystko od wirtuozorskiej gry, natomiast ten instrument jest w tym wszystkim bardzo ważny. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze relacje między muzykami a widownią, gdzie dochodzi do jakiejś za każdym razem niepowtarzalnej synergii. Kiedy widzimy muzyków, kiedy muzycy widzą nas, kiedy zachodzi ta relacja między ludźmi tak niesamowita i więź wręcz, o której tak ładnie mówił Daniel Barenboim, to jest coś jednorazowego. Nigdy się to nie powtórzy. Zawsze każdy koncert jest nowym wydarzeniem.
0: Wiem, że w pana życiu architektura pojawiła się wcześniej, zainteresowanie architekturą, ale też zainteresowanie muzyką. Naprawdę. Czy muzyka towarzyszy panu podczas procesu projektowania? Czy jest ważna? Czy jakoś wpływa na to, co spod pana ołówka przy powstawaniu projektu wychodzi?
1: Ja myślę, że to nie dzieje się tak in situ, czyli w miejscu i w czasie. To jest proces. I ja uważam, że jak ktoś chce być architektem takim w pełni świadomym, który uprawia ten zawód bezkompromisowo, wówczas jest się nim 24 godziny na dobę. I pewne kwestie, pomysły, one dojrzewają w czasie, dojrzewają w głowie. To się cały czas układa. 3 kroki do przodu, 2 do tyłu. I w tym procesie oczywiście jest naturalny rytm życia. A w tym naturalnym rytmie mojego życia nie potrafię sobie wyobrazić w zasadzie żadnej chwili, żebym albo nie słuchał muzyki, albo jej nie słyszał w jakichś w echach, czy w wybrzmiewaniu gdzieś w głowie, czy w duszy, czy w sercu, to się po prostu dzieje.

0: Wracam do tego, tym bardziej, że od jakiegoś czasu ta muzyka stała się czymś mi również bliskim poprzez to, że sam próbuję grać na fortepianie i to jest jakby jeszcze inna perspektywa doświadczenia tego, czym jest muzyka, jak ona się układa w nas, jak tą muzykę rozumieć też, bo to nie jest tylko kwestia jej posłuchać, tylko ją usłyszeć i ją zrozumieć. To jest również pewien proces, więc wydaje mi się, że to idzie ze sobą w parze. U mnie to było tak, że rzeczywiście we wczesnej bardzo młodości muzyka, szczególnie organowa i architektura, zaczęły po prostu podążać ze mną, były ze mną obecne w zasadzie na okrągło. Dlatego, że obserwowałem wokół miejsca, zastanawiałem się, w jakim stylu są zrealizowane, z czego są zrobione. Jednocześnie już zakochałem się w muzyce Jana Sebastiana Bacha i pamiętam, jak napierałem, mówiąc kolokwialnie, na moją mamę, żeby miejscem spędzania wakacji kolejnych było jakieś miasto, w którym jest festiwal muzyki organowej, gdzie mogę na te koncerty muzyki organowej chadzać. No i rzeczywiście tak się to wszystko zaczęło i w pewnym momencie musiałem podjąć decyzję, ponieważ nie zacząłem uczyć się grać tak, jak było to w moich marzeniach, natomiast rozwijałem tą swoją pasję architektoniczną i po szkole, która też była bardzo ciekawa, bo to było technikum przemysłu drzewnego, gdzie uczyłem się fachu technologa drewna. W końcu nastąpił ten moment, że jednak ja muszę zostać architektem i bardzo intensywnie zacząłem się przygotowywać do studiów na architekturze, natomiast w tym samym czasie odstawiłem grę na perkusji, bo to był taki sposób na bycie blisko muzyki podczas szkoły średniej.
1: Zastanawiam się wciąż nad tym, co pan powiedział o nauce gry na fortepianie. Wspomniał pan o tym, że gra na instrumencie pozwala zrozumieć to, co się słyszy. Ja sobie pomyślałam o tym, że być może też można zrozumieć strukturę. Pan jest architektem, więc pewnie takie myślenie o strukturze budynku, tematu, przestrzeni jest panu bliskie i być może ta gra na fortepianie też pomaga zrozumieć strukturę muzyki.
0: To jest absolutny fenomen. Jak blisko są te dwie dziedziny, pomimo tego, że jedna z nich jest stricte materialna i bardzo rzeczywista, a druga jest niezwykle abstrakcyjna i w zasadzie jest w sferze naszej wyobraźni. Natomiast budowa utworu, kompozycji, która wiąże się z rytmem, właśnie ze strukturą, o czym tutaj mówimy, z akcentem, z kontrapunktem, to wszystko, co się składa na kompozycję w muzyce, na jej brzmienie, można niemalże w jeden do jeden przełożyć na architekturę. To się wszystko sprowadza do harmonii, do proporcji. To, że mam te dwie pasje, jedna jest moją profesją, zawodem, zajmuję się tym na co dzień, druga pozostała w sferze bardziej marzeń, ale jednak dzięki temu, że projektuję dla muzyki, jest to rzeczywiście przygoda, która trwa już ponad 20 lat. To jest coś tak niezwykłego, że mogę te dwie pasje łączyć w tym, co tak naprawdę staje się efektem pracy architekta, jego zespołu wielobranżowego, składającego się z mnóstwa dyscyplin, które pozwalają nam projektować budynki dla muzyki, które po to, żeby mogły rozbrzmiewać, żeby mogły być przestrzeniami dostępnymi dla wszystkich, niezależnie od pory roku, pory dnia, temperatury itd., itd., żeby to były budynki bezpieczne. To jest ta niesamowita współpraca, gra zespołowa, która znowu się sprowadza do muzyki. Jak w orkiestrze jest dyrygent i jest mnóstwo wspaniałych ekspertów w dziedzinie swojego instrumentu, tak jest też w naszej dziedzinie, w architekturze, gdzie pracujemy z bardzo

0: z różnymi ludźmi. Architekt stara się tym zespołem zarządzać i prowadzić ten proces do końca. Od pierwszej kreski, często na tej przysłowiowej serwetce, skończywszy na gotowym budynku, do którego przychodzą ludzie i który ma przetrwać i który ma się dobrze starzeć. Jeszcze dzisiaj mówimy o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby się wpisał w środowisko w szerokim tego słowa znaczeniu.
1: No właśnie, wspomniał pan o szkicowaniu na serwetce. Rzeczywiście tak jest, że pan używa ołówka i czy długopisu przy projektowaniu i na którym to etapie jest? Czy to tylko ta pierwsza myśl, pierwszy pomysł tak zostaje nakreślony?
0: Jest taka wspaniała książka Johanni Palazmy, Myśląca dłoń. Ja ją serdecznie polecam. Kto nie czytał, to niech sięgnie po tą książkę, bo warto. Ona pomoże zrozumieć, jak ważne jest to przeniesienie myśli przez dłoń na papier. Żadne narzędzie współczesne, a korzystamy z nich na co dzień, rozwijamy te narzędzia. One są niezwykle zaawansowane. Modelowania przestrzennego, druku 3D, wszelkiego rodzaju właśnie oprogramowania, które pomaga nam rozwijać projekt, ale jednak to przeniesienie tej myśli na papier poprzez dłoń i trzymany ołówek w ręce, to jest, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy, jaką my, architekci, jesteśmy w stanie przekazywać z naszej głowy właśnie na papier, a później do kolejnych etapów projektowania. I ten ołówek, papier, mimo szalenie zaawansowanych dzisiaj technologii elektronicznych, informatycznych, my ciągle stosujemy, że najpierw ten szkic, później jest jakiś wydruk, my ten wydruk poprawiamy, robimy notatki. Nawet jeżeli to jest tablet, to jednak za pomocą pena, czy tego współczesnego ołówka, przenosimy to na ekran, ale jednak to jest ciągle ta symbioza i to sprzężenie zwrotne, które jest między naszą głową a rysunkiem. I mam nadzieję, że będziemy nadal wykorzystywać to, co mamy najcenniejsze jako ludzie, czyli ten humanistyczny aspekt procesu tworzenia pewnej kreacji. Choć wiemy, jak bardzo dzisiaj sztuczna inteligencja wkracza w naszą codzienność, tak jednak ten proces twórczy zaczyna się w nas.
1: Co jest dla pana najważniejsze przy myśleniu, przy projektowaniu architektury dla muzyki? Mówię ogólnie, niektórzy być może kojarzą pana przede wszystkim z siedzibą NOSPR-u, ale tych budynków, jak pan wspomniał, jest kilka. W Warszawie też mamy pana realizację. Co jest najważniejszego dla pana w tego typu projektowaniu?
0: Ja bym zadał inne pytanie, kto jest dla mnie najważniejszy w projektowaniu? I tu nie może być inna odpowiedź, jak człowiek. Po prostu człowiek jest najważniejszy. Wszystko to, co robimy, ma służyć ludziom. Architektura bez ludzi jest martwa. Nasze projekty sprowadzają się do tego, że będą w nich spędzać czas ludzie, będą korzystać z tych domów w bardzo różny sposób. Nie zawsze tak, jak jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, zanim projekt jest skończony. Ten aspekt czasu i trwałości budynków, które często, a w zasadzie tak powinno być, że one trwają dłużej niż my, że one trwają przez pokolenia, to jest podstawa tego, czym my się zajmujemy na co dzień. Wszystko w zasadzie, co nakłada się na proces i projektowy, i budowlany, to jest właśnie kwestia korzystania z tych miejsc przez ludzi w czasie. Znów wrócę do Krystiana, który kiedyś powiedział, czym jest muzyka. Krystian Zimmermann powiedział, że muzyka to jest ten proces zarządzania emocjami ludzi w czasie. I my poniekąd

0: trawestując te słowa, możemy to przenieść na grunt architektury, gdzie określamy te ramy dla ludzi i to, w jaki sposób ludzie czują się w tej przestrzeni. Inny wielki architekt, mój ukochany Peter Zumthor, powiedział, że architektura to emocje, powiedział, że architektura to atmosfera. I niezależnie od tego, czy to jest mieszkanie w kamienicy, czy to jest filharmonia, czy szpital, to za każdym razem to jest coś, co bardzo wpływa na komfort ludzi, którzy korzystają z tych budynków. Człowiek spędza ponad 80% czasu w budynkach. I dlatego myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak architektura mocno wpływa na naszą codzienność, na nasz komfort, na nasze życie po prostu. I dlatego jakość architektury jest tak ważna, żeby rzeczy, które budujemy dzisiaj, znów z użyciem przeróżnych współczesnych technologii, które dają ogrom możliwości, jednak ta decyzja, która mówi o tym, że będziemy budować w taki, a nie inny sposób, jest niezwykle ważna. I to, że my nie możemy cieszyć się taką pełną swobodą twórczą, że nie jest nam dane, że możemy sobie coś napisać i to jest wyłącznie nasza suwerenna decyzja. My zawsze jesteśmy w procesie, w którym jest bardzo wiele stron, które decydują o tym ostatecznie, co się zdarzy. Przepisy, budżety, świadomość ludzi, pewne potrzeby doraźne, długofalowe. To wszystko się składa na to, co w efekcie jest budowane wokół nas i nie byłbym sobą, gdybym nie spojrzał na to krytycznie, że jednak może nie wszystko powinno być, czy musi być arcydziełem, bo nie o to chodzi, ale uważam, że projektowanie i budowanie powinno być jednak przyzwoite i tworzyć pewnego rodzaju znowu synergię i pewną równowagę w przestrzeni, która pozwala ludziom z tej przestrzeni korzystać z satysfakcją przez lata.
1: Jednak różne rodzaje budynków, różne rodzaje architektury mają swoje takie nadrzędne zadania. Dlatego też pytałam o architekturę dla muzyki. Gdzie tutaj pan widzi taką najważniejszą cechę tej architektury? Ja przyznam się szczerze, lubię bardzo myśleć o przestrzeni sali koncertowej jako o takiej przestrzeni sakralnej. I myślę sobie, że być może podobne warunki muszą być spełnione, żeby powstała dobra przestrzeń sakralna i dobra przestrzeń sali koncertowej na przykład.
0: Pani skojarzenie absolutnie nie jest przypadkowe. Muzyka towarzyszyła obrzędom religijnym od bardzo dawna i te organy, które były już dzisiaj tutaj tematem naszej rozmowy, tworzyły też tą oprawę bardzo, bardzo ważną, więc de facto ta muzyka bardzo wcześnie publicznie, w zasadzie najwcześniej publicznie zaczęła rozbrzmiewać właśnie w kościołach. Poza tym to sakrum profanum, które przenosi się na przestrzenie, które dostarczają nam niepowtarzalnych wrażeń i emocji, zostają w nas. Prawdą jest, że sala koncertowa to jest taka przestrzeń, w której celebrujemy pewną okoliczność, sytuację niezwykłą, przeżywamy ją każdy na swój sposób, a jednocześnie wspólnie. Ja analizuję to od dłuższego czasu. Mój doktorat dotyczył ewolucji przestrzeni publicznej w budynkach dla muzyki, bo tak się stało rzeczywiście na przestrzeni lat, że budynki dla muzyki, które początkowo jednak ograniczały swoją funkcję do koncertu, z czasem jednak sposób korzystania z tych budynków się coraz bardziej rozszerzał i nadal rozszerza. Dzisiaj budynki dla muzyki, filharmonie, opery, teatry muzyczne to nie są tylko obiekty, w których kupuje się bilet, idzie się na koncert. W tych budynkach spędza się czas. Bardzo często w tych budynkach organizuje się wystawy, spotkania, prelekcje, warsztaty. Idzie się do restauracji. Kiedyś Joseph Rickfert, taki fantastyczny krytyk architektury, powiedział, że w restauracji

0: i bije drugie serce sali koncertowej. Mhm. Uważam, że coś w tym jest, że przed koncertem idziemy na kawę, po koncercie spotykamy się, żeby niejako kontynuować te emocje już być może przy dobrej lampce dobrego wina, czy przy kolacji. Dlatego budynki dla muzyki też bardzo często są otoczone przestrzeniami publicznymi, bądź one same stają się taką przestrzenią publiczną, z której można korzystać wychodząc na dach czy na taras. To jest znów pewne wiązanie różnych aspektów, żeby to życie tych budynków i życie ludzi w tych budynkach było jak najbardziej bogate, różnorodne, ciekawe. I dążymy do tego, żeby budynki nie były takimi zamkniętymi świątyniami dźwięku, ale żeby były budynkami, które można i warto odwiedzać, przebywać, korzystać z tego, czym są, że one są jednak atrakcyjnymi miejscami, które przyciągają ludzi nie tylko na koncert.
1: Temu słuchaniu muzyki wielowątkowo, przecież tak to zwykle bywa podczas koncertów w salach koncertowych, musi towarzyszyć dobra akustyka. Siedziba Nosprus tego słynie, że akustyka w tej sali koncertowej jest wspaniała. Pan współpracuje przy różnych swoich realizacjach z Nagata Acoustics. Czy to była, czy jest dla pana przygoda, poznawanie właśnie też od tej strony architektury, czy budynków, czy nawet muzyki, bo przecież to też jest poniekąd zadanie muzyczne.
0: Tak. Poznanie Yasuhisy Toyody, zresztą dzięki Krystianowi Cymermanowi, w roku 2009 to był dla mnie absolutny przełom. Ja pracowałem z bardzo różnymi akustykami, polskimi, też zagranicznymi, którzy pomagali nam projektować budynki muzyczne. Jednakże wtedy, gdy zaczęliśmy współpracować z Yasu, nastąpiło coś dla mnie tak wyjątkowego, że pojawił się człowiek, który ma zupełnie inne podejście. Ja to powtórzałem już wielokrotnie w wywiadach, że jak go poznałem, zadałem mu takie pytanie, jak zaprojektować dobrą salę koncertową. I on mi wtedy odpowiedział, to ty jesteś architektem, wymyśl tą salę, a ja do niej dorobię akustykę. Oczywiście jest to pewien skrót myślowy, bo proces jest szalenie skomplikowany, natomiast on nie ograniczał, on nie mówił nigdy, że tego nie wolno. Pamiętam, jak narysowaliśmy, to był właśnie mój pierwszy szkic, jak ma wyglądać sala koncertowa Nowej Miodowej w Warszawie. Miałem wtedy w głowie, że ta sala ma być quasi okrągła, że ludzie siedzą wokół estrady, że ona jest takim odwróconym tulipanem, który sprawia, że można wokół estrady siedzieć i wszędzie się ma równie dobre warunki odsłuchowe, jak i widoczność na estradę. Wtedy zapytałem, czy zrobimy razem i ten projekt. I on mówi, wiesz, ja nie robię małych projektów. No ale wyślij ten szkic tej sali. Jak zobaczył tą salę, mówi, Tomek, zrobimy to. Zainteresowałem go wtedy tym naszym pomysłem. Dzisiaj też każdy, kto kocha muzykę, pewnie zna ten adres. To nie jest duża sala, rzeczywiście tam jest 320 miejsc. Natomiast ona też sprawia, że słyszymy w pełni, że dostarcza nam ona wyjątkowych wrażeń. To, że nie ma rzeczy niemożliwych, że z Yasu, z jego zespołem możemy kreować przestrzenie, które dobrze wyglądają, czyli zostają w nas, jeśli chodzi o ich formę, właśnie strukturę, a nawet zapach, bo materiały, z których robimy te sale, czyli drewno, ono jest odczuwalne przez lata. No ale oczywiście głównie chodzi w tym wszystkim o brzmienie, że udaje nam się to wszystko ze sobą łączyć. Ostatnim doświadczeniem, które czeka na realizację, mam nadzieję, że wkrótce się zacznie budowa, to jest nowy kampus Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Projekt jest już gotowy. Teraz oczywiście finansowanie, które zawsze jest bardzo trudne, żeby skompletować budżet i ruszamy z budową. Akademia w Krakowie czeka na swoją

0: siedzibę i mam nadzieję, że wkrótce nie tylko studenci będą mieli gdzie pracować nad swoim kunsztem, ale również my, melomani, będziemy mogli odwiedzać to miejsce, żeby posłuchać muzyki na najwyższym poziomie.
1: Jednak architektura dla muzyki to nie jedyne pana projekty, czy nie jedyne pana realizacje. Ja w tej naszej rozmowie chciałabym wspomnieć, bo to dla mnie bardzo ważne, dwie realizacje warszawskie związane z takim długim trwaniem, o którym też dzisiaj pan mówił, długim trwaniem budynków. Pierwsza to jest nowa czytelnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w tym budynku, który w latach 60. zaprojektował Stanisław Fijałkowski. Wspaniały projekt. Ja bardzo lubię ten budynek. Pana studio zaprojektowało, zrewitalizowało wnętrze.
0: Można tak nazwać.
1: Tak, fragment wnętrza tej biblioteki. A druga realizacja też jest związana z Biblioteką Narodową, ale z dużo starszym budynkiem, z Pałacem Rzeczypospolitej przy Placu Krasińskich w Warszawie. Oczywiście ten budynek totalnie praktycznie był zniszczony podczas Powstania Warszawskiego. Jednak został odbudowany, a Konior Studio też ten budynek zrewitalizowało. I też przywróciło chyba w gruncie rzeczy w Warszawie tę przestrzeń. Zastanawiam się, czy to jest dla pana ważne, że takie bardzo współczesne myślenie o architekturze, która nie buduje od nowa, ale stara się dopasować do ludzi, którzy żyją współcześnie, do ich współczesnych potrzeb.
0: Nie tylko projektuję wraz z moim zespołem, dziękuję, że pani wspomniała o Konior Studio, bo architektura to, jak to mówią niektórzy, gra zespołowa. Pracujemy razem, każdy ma jakąś rolę w zespole, który jest kilkudziesięcioosobowy. Natomiast nie tylko rzeczywiście projektuję, zajmuję się różnymi aktywnościami wokół architektury. Na przykład wczoraj sędziowałem konkurs na najlepsze realizacje w województwie wielkopolskim. Tam są różne kategorie budynków użyteczności publicznej, budownictwa, czy też architektury wielorodzinnej, jednorodzinnej, przestrzeni publicznych i rewitalizacji. I uważam, że z tych wszystkich kategorii, które tam sędziowaliśmy, ale w ogóle dzisiaj, rewitalizacja jest chyba najważniejszą kategorią przestrzeni, czy też obiektów. Nadawanie budynkom drugiego, trzeciego życia, odnawianie tego, co zbudowali przed nami nasi poprzednicy, przebudowy, rozbudowy, redukcję pustostanów, budynków, które stoją puste, marnieją. Uważam, że to jest niezwykle ważne zadanie. Budynek Stanisława Fijałkowskiego na Polu Mokotowskim, budowany w ciężkich czasach, kiedy brakowało materiałów, funduszy, był budowany bardzo długo. Pewne pomysły związane z tym obiektem, które zapewne miał architekt, nie do końca się udały. I przyszedł taki czas, gdzie rzeczywiście zaczęło brakować tych przestrzeni, atrakcyjnych przestrzeni dla czytelnika, który przychodzi do biblioteki po to, żeby korzystać z zasobów największych w Polsce. I w zasadzie zbudowaliśmy od nowa w tym budynku pewną przestrzeń, która temu służy, integrując ją z zastanym obiektem. I tu rzecz bardzo ważna w taki sposób, żeby niczego z istniejącej substancji nie stracić, a dodać to, czego temu budynkowi brakowało. I jeden z dziedzińców został przebudowany na taką wielofunkcyjną właśnie przestrzeń biblioteki, przestrzeń przekrytą szklanym dachem. Wie, że dziedziniec stał się z takiej otwartej, parterowej przestrzeni wielokondygnacyjną przestrzenią wewnątrz, która wiąże się z przyległościami. Pamiętam obawy osób, które znają mnie z krytycznego spojrzenia na modernizm, ten szczególnie powojenny, że zniszczę ten budynek poprzez nasz projekt. Cieszy mnie ich zdziwienie, że jednak tak się nie stało, że udało się nam połączyć to nasze myślenie, te nasze potrzeby, które definiowaliśmy w taki sposób właśnie w tym budynku, z tym istniejącym

obiektem w taki sposób, że widać co nowe, ale w żaden sposób nie umniejsza to tego, co zastaliśmy i co tam było, więc duża satysfakcja. No i wreszcie Tylman z Gamerem, no obiekt absolutnie unikalny, z jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce, który rzeczywiście był magazynem Biblioteki Narodowej po wojnie i mało kto mógł tam przejść. Dzisiaj jest to jedna z najlepszych i najciekawszych ekspozycji zasobów biblioteki, najcenniejszych dzieł, które są gromadzone w Bibliotece Narodowej.

0: oglądać na co dzień. Do tego dochodzą wystawy czasowe, różnego typu eventy, spotkania, prelekcje, prezentacje. Słowem, budynek żyje. Pracować z Tillmanem Gameren, choć nieobecnym już, ale z jego dziedzictwem, no to jest niezwykła odpowiedzialność i muszę wspomnieć tutaj o Dominiku Korosiu, który był odpowiedzialny za ten projekt na co dzień. 9-letnia przygoda rewitalizacji Pałacu Rzeczpospolitej. To ogromne wyzwanie, mnóstwo problemów do rozwiązania. Dzisiaj budynek żyje i jeszcze wypada mi w tym miejscu powiedzieć z pełnym przekonaniem, że gdyby nie inwestor, a to dotyczy wszystkich naszych realizacji, który rozumiał nasz sposób myślenia, miał do nas zaufanie, to te nasze pomysły pozostałyby wyłącznie na papierze, a tak zostały zrealizowane, są, służą ludziom i mam nadzieję, że tak będzie przez lata, aż do kolejnej odsłony, gdzie być może będzie konieczne zaktualizować nasze myślenie. Mam nadzieję, że nie nastąpi to tak szybko, ale jak to w życiu, zmieniają się potrzeby, ludzie i być może kiedyś przyjdzie i taki czas, więc to trwa, się rozwija i dlatego ta rewitalizacja jest tak ważna, szczególnie z perspektywy właśnie miasta, jego różnorodności, kolejnych warstw, które się nakładają na miasto, jego rozwoju. Tutaj widzę no jeszcze ogromne pole do działania. Cieszy mnie to też, jak Warszawa się pięknie rozwija w tych przestrzeniach publicznych. Muszę o tym wspomnieć, że za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie, widzę, jak to miasto się zmienia. Zmienia się też to moje miasto, w którym jestem na co dzień, czyli Katowice. Wciąż tu projektujemy. Dzisiaj będziemy się spotykać z mieszkańcami sąsiadującymi z kolejnym naszym projektem, który nie jest łatwym projektem, bo zastanawiamy się nad budynkiem wysokim w samym sercu miasta.
1: Tuż obok Spodka.
0: Który rzeczywiście jest wyzwaniem. Jak zbudować taki obiekt, który będzie dobrą przestrzenią, bez szkody dla sąsiadów, będzie trwał w czasie, wpisze się w krajobraz miasta. To jest wyzwanie. Uwielbiam wyzwania. Uważam, że to jest nasza rola jako architektów, żeby jednak rozwiązywać te problemy, odpowiadać na nie najlepiej, jak tylko się da, słuchać bardzo dużo tego, co do nas dociera z otoczenia, wyciągać wnioski i sprawiać, że przestrzeń będzie lepsza.
1: Czuje się pan związany z Katowicami, bo wiem, że bardzo kojarzony jest pan z architekturą śląską, bardzo cenioną w Polsce i na świecie. Wspomniał pan o tym dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami. Może być to trudne spotkanie, też ta realizacja, której będzie dotyczyć to spotkanie, jest też mocno kontrowersyjna. Bardzo zaburzy, czy bardzo oddziała na wyraz z tej części bardzo reprezentacyjnej w gruncie rzeczy części Katowic.
0: Muszę powiedzieć, że jestem przyzwyczajony do trudnych spotkań. Każdy budynek, w zasadzie naprawdę każdy projekt, który realizowałem, to nie były projekty, które można by określić mianem bułki z masłem. To były rzeczy trudne, kontrowersyjne, nawet NOSPR, który dzisiaj wrósł w krajobraz nie tylko miasta, regionu, ludzi związanych z kulturą, był kontrowersyjny. Pamiętam, jak mały odsetek ludzi był za tym, żeby ten obiekt w ogóle powstał, że to nie są potrzeby współczesnych mieszkańców Katowic. Dzisiaj już nikt tego nie pamięta. Czasem ówczesny prezydent Katowic przypomina ten fakt, że robiono takie badania. Każdy kolejny projekt, Akademia Muzyczna, która była rozbudową istniejącego obiektu, wtedy też wielokrotnie słyszeliśmy, że niszczymy zabytek i tak dalej, i tak dalej. Takich rozmów było bardzo dużo. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym tego typu przypadkiem. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do tego,

0: tego, co do nas mówią mieszkańcy, sąsiedzi, ludzie. To jest bardzo ważne, że wygłaszają swoje opinie. Żyjemy w demokratycznym państwie. Zawsze powtarzam, że chcieliśmy demokracji, więc ją dzisiaj mamy. Każdy może zabrać głos. My mamy te głosy z szacunkiem wysłuchać i spróbować się do nich odnieść w najlepszy sposób, jaki tylko potrafimy. Natomiast miasto jest żywym organizmem. Ono się zmieniało, zmienia i zmieniać będzie. Dlatego niejako tego typu sytuacje kontrowersyjne są wpisane w nasz genotyp, są pewną częścią naszej pracy, nas architektów. Pytanie jest jedno, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zdobyć się na pewien obiektywizm, odpowiedzieć, może nie tak, że wszyscy tu i teraz będą zadowoleni, ale odpowiedzieć w poczuciu jakby dobrze spełnionego zadania, że robimy to świadomie, w sposób przemyślany, rozważny i w taki sposób, że zmieniamy tę przestrzeń na lepsze. Lekarze mają powiedzenie przede wszystkim nie szkodzić. Mogę to przenieść na nasz grunt, że to jest dokładnie tak. A jeszcze oprócz tego powiedziałbym, że chodzi o tą wartość dodaną. Ja mam głębokie przekonanie, że ten projekt właśnie, który dzisiaj będzie omawiany, zapewne z dużymi emocjami, że on tę jakość tej przestrzeni podnosi. Jest taki często podnoszony zarzut, że dany budynek zasłoni widok albo że zacienia. Ja chcę powiedzieć, że w mieście widok nie jest dany wszystkim mieszkańcom na zawsze. I oczywiście pewne przyzwyczajenia są tutaj drugą naturą człowieka. Krajobraz się zmienia. I druga kwestia, cień. Jan Gehl kiedyś powiedział, że w mieście cień jest chyba nawet ważniejszy niż same budynki, że my szukamy tego cienia, że dzisiaj przy zmieniającym się klimacie on też jest bardzo ważny. To tylko dwa z aspektów, a jest ich tam dziesiątki, które należy uwzględnić. Ważne, żeby o tym rozmawiać, żeby się wzajemnie od siebie uczyć, słuchać i być też wysłuchanym. Mam nadzieję, że to się uda również. Jeśli nie dziś od razu, to myślę, że w takim normalnym procesie dialogu dojdziemy do dobrych rozwiązań.
1: Miejmy nadzieję. Tomasz Konior, architekt, był dzisiaj gościem studia projektowego. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Wokulski gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał raz i drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes. 50 000 rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. To źle, Stachu. 50 000 rubli to majątek. Szkoda go stracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność, powiedzą, żem zwariował, przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 000? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rosjego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rosjego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziecie najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał. A gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole, gor z koszuli gorączkowo falował na piersiach. W oczach zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. To co? Powtórzył Wokulski. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża

się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A, dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem! Wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego? O tym wiem, ale co on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. Inaczej w łebym sobie palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rosiego to nie ciężar? Spytał pan Ignacy. Nie robi ich dla Rosiego, tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewna, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny, syknął Wokulski. Powiedz, byłem... Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam ją i ja... Przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stasiu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślę. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie znasz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię. Nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo, więc powtarzam, strzeż się i w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodaj byś ich lepiej nie doczekał. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się Lisiecki. Pan Łęcki chce się z panem widzieć. Może tu wejść? Zapytał subjekt. Niech pan poprosi, odparł Wokulski, śpiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni. Ale mnie myślał, że jest aż tak źle. Ledwie Wokulski zdążył jako tako ogarnąć się, wszedł pan Łęcki, a za nim woźny sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sine plany na policzkach. Rzucił się na fotel i oparłszy głowę na tylnej krawędzi, ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii, czekał na rozkazy. Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię wody z cytryną, wyszeptał pan Tomasz. Sodowej wody, cytryny i cukru. Biegnij, rzekł Wokulski do woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami o drzwi pokoju. To nic, mówił pan Tomasz z uśmiechem. Krótka szyja, upał i irytacja. Chwilę odpocznę. Zatrwożony Wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Pan Tomasz uścisnął mu rękę. Już mi lepiej. Bóg zapłać. A potem dodał półgłosem. Podobasz mi się w tej roli siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej. No, ona stworzona do tego, ażeby jej usługiwano. Woźny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrządził limoniadę i napoił pana Tomasza, któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków. Idź do mego mieszkania, rzekł Wokulski do woźnego i każ zaprząc konie. Niech zajedzie przed sklep. Kochany,

0: kochany jesteś, mówił pan Tomasz mocno, ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego, ale tylko na chwilę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły. Obfity pot wystąpił mu na czoło, głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Ansnes.
3: Prawie minuta po 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Zofia Kruszewska i Adam Suprynowicz, witamy. Ta audycja jak co dzień do 16. Dzisiaj mam dla Państwa muzykę barokową w najlepszym wykonaniu. Słuchać będziemy zespołu Al Aire Español pod kierunkiem Eduarda López Banso, a solistką będzie młoda hiszpańska śpiewaczka Belén Vaquero. Ta muzyka wypełni nam najbliższą godzinę z okładem. Po 15 zaś zapraszam Państwa jak zawsze do gry o płytę na lato. Dzisiaj mogą Państwo wywalczyć sobie przepiękną płytę Tomasza Rittera z utworami Lesla, Haydna, Wożiszka, Beethovena i Chopina, granymi oczywiście na fortepianie historycznym. Tymczasem zabieram Państwa na ubiegłoroczne dni muzyki dawnej w Herne. Renomowany festiwal w tym średniej wielkości mieście w Zagłębiu Rury odwiedzili 13 listopada ubiegłego roku wspomniani przeze mnie muzycy z Hiszpanii, którzy postanowili opowiedzieć nam słowami, opowiedzieć nam przede wszystkim muzyką, historię. Historię, która zaczyna się od wielkiego pożaru madryckiego Pałacu Królewskiego późnym wieczorem w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1734 roku. Ogień szybko rozprzestrzenił się po wielkiej rezydencji Habsburgów i strawił ją doszczętnie, płonąc przez 4 dni. Zginęła w nim tylko jedna osoba, gdyż dwór królewski znajdował się wtedy poza Madrytem, ale w pałacu spłonęło około 500 obrazów dzieła Tycjana, Rubensa, Velázqueza. Płonie też biblioteka i archiwum kapeli królewskiej, ogromne zbiory gromadzone od 1600 roku. Kapelmistrzem dworskim jest w tym czasie José de Torres, wybitny kompozytor związany z kapelą królewską od dziecka. Ma za sobą 50 lat służby na dworze królów Hiszpanii. Archiwum kapeli zawiera bodaj wszystkie jego dzieła, płonie więc cały dorobek jego życia. De Torres prowadził wprawdzie własne wydawnictwo i oczywiście ostały się te utwory, które ukazały się drukiem, jest ich około 200, jednak większość istniała tylko w rękopisach i właśnie obróciła się w popiół. I teraz przenosimy się 8,5 tysiąca kilometrów na zachód od Madrytu do katedry w Antigua, Guatemala. Antigua była stolicą hiszpańskich kolonii Ameryki Środkowej od 1543 roku aż do trzęsienia ziemi w roku 1773. Tam właśnie w Nowym Świecie można odnaleźć dzieła hiszpańskich kompozytorów z jakiegoś powodu niedostępne na starym kontynencie. W archiwach tamtejszej katedry Eduardo López Banso odkrył 3 kantaty José de Torresa, których dzisiaj posłuchamy. Pierwsza z nich, Mortales venit aver un misterio, to kantata do Najświętszego Sakramentu. Po niej usłyszymy anonimową sonatę zachowaną w archiwach katedry w Jaca w Aragonii. Gra Al Aire Español pod kierunkiem Eduarda López Banso, śpiewa Belén Vaquero.

Anonimowa sonata trzecia na dwoje skrzypiec, smyczki basso continuo ze zbiorów katedry w Jaca w Hiszpanii, w Aragonii, a wcześniej Mortales venite a ver un misterio, kantata do Najświętszego Sakramentu José de Torresa. Ta sonata, której słuchaliśmy, to była sonata triowa w stylu włoskim, co nawiązuje także do charakteru kantat José de Torresa, łączącego cechy kantaty włoskiej z typowo hiszpańskimi. A autorem sonat triowych na wzór Arcangela Corellego, rodem z Hiszpanii, był także Francisco José de Castro, artysta rodem z Sewilli, który w młodym wieku udał się do Brescia, czyli do Włoch, ówczesnego prężnego ośrodka lutniczego w Republice Weneckiej, gdzie uczęszczał do kolegium jezuickiego i chłonął wirtuozowski włoski styl skrzypcowy. Jeszcze w czasie pobytu w tej szkole skomponował swoje opus pierwsze, zbiór 10 krótkich sonat triowych, który ukazał się drukiem w Bolonii w 1695 roku. Jednej z nich posłuchamy za moment. A zaraz potem kolejna kompozycja wokalna, kompozycja Sebastiana Durona, starszego kolegi José de Torresa z Królewskiej Kapeli Dworskiej w Madrycie. W 1701 roku Duron awansował na stanowisko kapelmistrza, jednak jego kariera zakończyła się gwałtownie po 5 latach, kiedy naraził się swojemu pracodawcy Filipowi V z dynastii Bourbonów. W czasie wojny o sukcesję hiszpańską opowiedział się bowiem za arcyksięciem Karolem Austriackim jako kandydatem na tron. Filip V uwięził Durona, a potem wygnał z Hiszpanii. Utwór Durona, którego posłuchamy, to Jacara de Navidad, ludowa w charakterze pieśń bożonarodzeniowa, również należąca do muzycznych skarbów katedry w Antigua, Guatemala. Jacara to forma muzyczna, która wywodzi się z komicznych scenek wstawianych do przedstawień hiszpańskiego teatru muzycznego w okresie wczesnego baroku. Potem usamodzielniła się jako pieśń taneczna i w XVII wieku dotarła do krajów Ameryki Środkowej, gdzie szybko zyskała lokalny charakter. Jacara Vaya Pues Rompiendo el Aire to właściwie rodzaj kolędy, piosenka śpiewana na cześć Bożego Dzieciątka, które drży z zimna w stajence. Zatem najpierw sonata Francisca José de Castro, później Jacara Sebastiana Durona, śpiewa Belén Vaquero, gra zespół Al Aire Español, kieruje nim Eduardo López Banso.

Pierwsza sonata demol ze zbioru Trattenimenti Armonici da Camera a Tre Francisca José de Castro, a potem Hakara de Navidad, czyli Hakara na Boże Narodzenie Sebastiana Durona, Vaya pues rompiendo el aire. Śpiewała Belén Vaquero, grał zespół Alaire Español pod kierunkiem Eduarda López Banso. Ten drugi utwór zachował się w archiwach katedry w Antigua Guatemala, z których pochodzą również kantaty José de Torresa, stanowiące oś koncertu, który dzisiaj Państwu przedstawiam. Za chwilę pierwsza z jego dwóch kantat maryjnych, Maria en ese cielo, sławiąca Matkę Bożą jako tęczowy łuk pokoju między Bogiem a człowiekiem. Potem zaś usłyszymy jeszcze jedną anonimową sonatę triową, pochodzącą z cennego, starego rękopisu zawierającego dziesiątki takich sonat, a przechowywanego w katedrze w Jaca, mieście położonym w północnej Hiszpanii, w Pirenejach Aragońskich. Nie wiemy, kto jest autorem tych sonat, z pewnością jednak dobrze znał styl sonaty triowej rozwijanej około 1700 roku w Rzymie, przede wszystkim przez Arcangela Corellego. Przed nami zatem najpierw kantata José de Torresa, Maria en ese cielo, a potem sonata anonimowa na dwoje skrzypiec, smyczki i basso continuo.

Anonimowa sonata triowa z wielkiego zbioru z katedry w Jaca na północy Hiszpanii, a wcześniej kantata do Najświętszej Maryi Panny José de Torresa Maria en ese cielo al aire español pod kierunkiem Eduarda López Banso śpiewała Belén Vaquero. Za 3 minuty będzie 15 i powoli zmierzamy już ku końcowi tego pięknego koncertu nagranego przez Radio Zachodnio-Niemieckie podczas ubiegłorocznych Dni Muzyki Dawnej w Herne. Przed nami jeszcze jedna hakara napisana około roku 1670 przez Antonia de Santa Cruz, artystę dość tajemniczego. Wiemy, że był gitarzystą i kompozytorem działającym w drugiej połowie XVII wieku, komponującym przede wszystkim na swój instrument. A zaraz potem jeszcze jedna kantata maryjna José de Torresa z archiwów starej Gwatemali. El Abismo de Gracia, o bezmiarze łaski.

a El Abismo de Gracia, kantata do Matki Bożej José de Torres.

Jeden ze skarbów muzyki hiszpańskiej przechowywanych w archiwum katedry w Antigua, Guatemala, dawnej stolicy kolonii hiszpańskich, obecnie miasteczku satelickim Guatemali, stolicy kraju o tej samej nazwie. Wcześniej słuchaliśmy gitarowej jacaras Antonia de Santa Cruz. Solistą był Juan Carlos de Mulder, który w zespole Al Aire Español gra także na arcylutni. A pozostali muzycy tego zespołu, których dzisiaj słuchaliśmy, to Pedro López Castro, grający na oboju, Alexis Aguado i Kepa Arteche na skrzypcach, Aldo Mata na wiolonczeli, Xisco Aguilo na kontrabasie, no i szef zespołu Eduardo López Banzo na klawesynie i organach. Nie zapominamy oczywiście o solistce, niespełna 30-letniej hiszpańskiej śpiewaczce Belen Vaquero, absolwentce Escola Superior de Música de Catalunya w Barcelonie, gdzie studiowała śpiew historyczny. Także jest muzykolożką po Uniwersytecie La Rioja. Później kształciła się też w szkole śpiewu w Madrycie. Współpracuje z takimi zespołami jak właśnie Al Aire Español czy Mala Punica, ale występuje też w operach XIX i XX-wiecznych. Wspólnie z Al Aire Español dali jeszcze jeden bis.

0: na bis, taka muzyczna klamra z długo wytrzymaną pięknie nutą. Fragment kantaty José de Torresa Mortales Venida Ver un Misterio, która otwierała koncert sopranistki Belén Vaquero i zespołu Alaire Español pod kierunkiem Eduarda López Banso podczas Dni Muzyki Dawnej w Herne w Kościele Świętego Krzyża w tym właśnie mieście 13 listopada ubiegłego roku. Tych nagrań mogliśmy słuchać dzięki naszej współpracy z Radiem Zachodnio-Niemieckim WDR. Tu dwójka, koncert w porze lunchu, 20 minut po 15, teraz pora na zmianę, przed nami zupełnie świecka zabawa.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

wczoraj grali Państwo płytę z nagraniami Zitong Wang, laureatki trzeciej nagrody ubiegłorocznego konkursu chopinowskiego. Prosiłem o przypomnienie sobie Państwa fascynacji, Państwa faworyta lub faworytki w ubiegłorocznym konkursie, a odpowiedzi pokazały, że mają Państwo dosyć stałe upodobania. Pan Jarosław w patriotycznym nieco tonie wskazuje na Jehudę Prokopowicza. Swoimi mazurkami błogo sączył polskość, jakby grał na biało-czerwonej klawiaturze, zamieniając dźwięki w pasje i emocje niczym Christian Zimmermann. A pan Sebastian kibicował Piotrowi Pawlakowi. Grał nietuzinkowo, niepodręcznikowo, odważnie. Mi przypominał Pogorylicia, nie z ubioru. Do panów wędruje dwupłytowy album z nagraniami Zitong Wang, laureatki trzeciej nagrody ostatniego konkursu. Może jej gra powtórzona sobie państwa, panów przekona również do tej artystki. A dzisiaj mogą państwo zagrać o płytę innego pianisty, który nie brał konkursu, nie brał udziału w tym konkursie chopinowskim, ale w innym, grającego na instrumentach historycznych Tomasza Rittera.

W 2023 roku ukazał się album Tomasza Rittera, pianisty, fortepianisty, klawesynisty, zwycięzcy pierwszego międzynarodowego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych w 2018 roku. Odkąd w wieku 10 lat zasiadł w Pradze do fortepianu z czasów Mozarta, czytamy w jego biogramie, zainteresowania muzyczne młodego pianisty objęły muzykę dawną oraz dawne instrumentarium, fortepiany historyczne, klawikordy, klawesyny. W albumie wydanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina znalazły się utwory Franciszka Lesla, Józefa Haydna, Jana Wacława Wożiszka, Ludwiga van Beethovena oraz oczywiście Fryderyka Chopina. A ja chciałem Państwa zapytać o zdanie na temat właśnie Chopina granego na dawnych instrumentach. Instytut Fryderyka Chopina od lat przecież zachęca największych pianistów do grania właśnie na tych kolekcjonowanych w Instytucie fortepianach historycznych. Co Państwo sądzą o muzyce Chopina granej na takich instrumentach? My tego gramy bardzo dużo na naszej antenie i myślę, że mieli już Państwo wielokrotnie styczność z takimi nagraniami. Czy rzeczywiście muzyka Chopina zyskuje jakiś nowy, nieznany wymiar? Proszę napisać o tym SMS-a do 160 znaków, poprzedzając wypowiedź słowem lato i wysłać na numer 71211. Czas na wysłanie SMS-a do północy. Koszt jednej wiadomości to złoty 23 grosze brutto. Do dwóch osób, które najciekawiej uzasadnią swoje zdanie, powędrują płyty Tomasza Rittera, między innymi z nagraniem Skerca Hamol op. 20 Fryderyka Chopina.

Scherzo, Hamol opus 20 Fryderyka Chopina grał Tomasz Ritter na kopii instrumentu wiedeńskiego Konrada Grafa z około 1819 roku. Co Państwo sądzą o Chopinie granym na instrumentach historycznych? Już się Państwo do niego przyzwyczaili? Czy coś Państwo w nim nowego odkryli przy tej okazji? A może z jakiegoś powodu nadal trudno jest się Państwu przyzwyczaić do tego brzmienia? We wszystkich przypadkach proszę napisać dlaczego, bo dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy płytami Tomasza Rittera właśnie, który w komentarzu do płyty pisze tak. Jednym z najbardziej fascynujących elementów pracy z instrumentami historycznymi jest ich nieprzewidywalność. Zaskakujące mogą okazać się możliwości instrumentu, jego brzmienie, fizyczne odczucie klawiatury, ale również własna interpretacja, która pod wpływem tak wielu czynników może powędrować w niespodziewanym kierunku. Wszyscy więc stajemy wobec nieznanego, i artysta, i słuchacz. Opinie o Chopinie granym na instrumentach historycznych proszę zawrzeć w SMS-ie do 160 znaków poprzedzonym słowem lato i wysłanym do północy na numer 71 211. A ja już dzisiaj dam Państwu spokój z Chopinem, bo są na tej płycie i inne atrakcje, na przykład sonata quasi una fantasia bemol opus 20 Jana Wacława Wożiszka.

Sonata Quasi Una Fantasia bemol opus 20, niezwykle efektowna pod palcami Tomasza Rittera. Sonata oczywiście Jana Wacława Wożiszka, a Tomasz Ritter grał na kopii instrumentu wiedeńskiego Grafa z około 1819 roku. Kończymy powoli dzisiejszy koncert w porze lunchu. Adam Suprynowicz, dziękuję. Wojciech Ciarka zostaje z Państwem, realizując program. Żegnam się fragmentem zaledwie nokturnu bemol opus 9 numer 1. Proszę do nas, Fryderyka Chopina oczywiście, proszę do nas pisać i słuchać programu Wybieram Dwójkę, który już po 16. Do usłyszenia. Zostawiam Państwa z Tomaszem Ritterem.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Minionej nocy rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Rosjanie pociskami rakietowymi i dronami zaatakowali Kijów. Z kolei w północnej części obwodu charkowskiego ukraińskie wojsko udaremniło rosyjską akcję w pobliżu Wołczańska. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Jerzego Czecha o także osobistej odpowiedzialności żołnierzy rosyjskich za okrucieństwa wojenne. Czyta Krzysztof Kwiatkowski.
2: Oleksandr Irwaneć. Bez tytułu. No co tam, Wania? Wojna wszystko weźmie na siebie. Ciebie też wojna zabierze. A nawet już cię zabrała. Chociaż wcale nie jesteś na wojnie. Przecież twój dowódca, Wania, pozwolił strzelać do cywilów. Bo przecież to nie jest wojna, Wania. A teraz, Wania, wyparto was z buczy. I wszyscy widzimy ślady twoich kłów. To ty, Wania, nie jesteś człowiekiem? A tak ładnie udawałeś człowieka. Ale teraz już nie musisz. Bo od tej chwili Wania z Riazania, a także Achmedzie z Kazania, Toliku z Berezania, Tarasie z Kupania, Fiedia urodzony na dalekiej północy i cała reszta z diabelskiej dobranocy, a wśród nich Wania z Tuły, Wania z Kaługi, Wania z Permu, Wania z Kemerowa i Wania z Orła, Wania z Kurska, Wania z Murmańska, Wania z Irkucka i Wania z Jeburga, co po staremu mówi ze Swierdłowska, Wania z Wołogdy i Wan z Chabarowska, Wania z Kurska i Wania z Czerepowca, Muhamed z Groznego i Wania, co odkiblował swoje, i Wania, i Wania, i Wania. Nie macie przed sobą innej drogi. Bo my tu mamy własne życie. Wiosna przyszła, a my chcemy siać. I jedyne, co możecie zrobić dobrego, to znaleźć się jak najprędzej w tej ziemi. I kiedy wyrośnie na was żyto, pszenica i różne inne zboża, dopiero wtedy może zyskacie wybaczenie. A i to nie do końca.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Lionel mnie.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. Dziś, 20 sierpnia, obchodzimy 82. rocznicę zdobycia gmachu Pasty, czyli polskiej akcyjnej spółki telefonicznej w Warszawie. W czasie II wojny światowej w budynku Pasty mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny. Dzisiejsze obchody w Warszawie miały miejsce przy tym budynku. Tak mówił w czasie tych obchodów zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Michał Syska.
2: A także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia

0: obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy. Dawała nadzieję.
1: Obchody 82. rocznicy zdobycia gmachu Pasty zorganizowało Ogólnokrajowe Środowisko Żołnierzy Batalionu Kiliński oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zmarły w 2023 roku prozaik i eseista Milan Kundera jest bohaterem najnowszej książki biograficznej Aleksandra Kaczorowskiego. Jej autor, bohemista, tłumacz literatury czeskiej i dziennikarz pokazuje skomplikowane losy Milana Kundery, który zdobył wielką popularność nie tylko w Europie. Opisuje jego zauroczenie komunizmem, potem wyjazd z Czechosłowacji i kolejne lata życia we Francji. To właśnie młodość spędzona w komunistycznej Czechosłowacji najsilniej uformowała twórczość Kundery i wpłynęła na jego widzenie świata, mówi Aleksander Kaczorowski.
2: Żart jest kluczem do życia i twórczości Kundery. On był człowiekiem, którego lata młodości i lata dojrzałe przypadły na czasy stalinizmu. No w ogromnej mierze jego twórczość jest próbą uporania się i opowiedzenia o takim specyficznym doświadczeniu życia w czasach i w systemie, w epoce, która wymaga od jednostki, aby była zerem. Aby była wyłącznie takim trybikiem w maszynie. I on przechodzi przez to doświadczenie, wyciągając z niego niezwykle istotne wnioski. To doświadczenie tak naprawdę uformuje go jako pisarza.
1: A na spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim i rozmowę o książce Milan Kundera Życie za zasłoną zapraszamy już dziś do dwójki na godzinę 22 do audycji Rozmowa na lato. Idą do Ostrej Bramy, aby modlić się o pokój. Ponad 300 osób wyruszyło na 34. ekumeniczną pielgrzymkę do Wilna. Wyruszyli sprzed archikatedry białostockiej.
3: Trudno określić, ale to chyba takie powołanie. I potrzeba ducha, potrzeba wyciszenia, potrzeba modlitwy. A to jest modlitwa w drodze.
4: Ciągnie człowieka wewnętrznie, żeby pójść. Potrzeby wewnętrzne ducha. I są sprawy, które wierzę, że Pan Bóg potrafi zrozumieć i załatwić.
5: Mi to dużo daje satysfakcji duchowej, fizycznej. Upraszam wszelkie potrzebne łaski. To jest moje w sercu już pragnienie wędrowania, takie cudowne miejsca.
6: Widzimy, że ten trend pielgrzymowania w naszym kościele, tym katolickim powszechnym, nie powszednieje.
7: Kierownik pielgrzymki, ksiądz Łukasz Żuk.
6: Pielgrzymowanie należy do najstarszych form duszpasterstwa. Pomimo trudu, zmęczenia też jest i radość. Wpisujemy się w sytuację nie tylko na świecie, ale też i w relacjach między nami, jakie są. Będziemy modlić się o pokój, przede wszystkim w naszych sercach, o pokój w naszych relacjach.
3: Przychodzą takie momenty w życiu, że człowiek po prostu potrzebuje takiego czasu dla siebie, zostawia wszystko i idzie.
1: Pielgrzymi, którzy wyruszyli sprzed archikatedry białostockiej, dotrą do Kuźnicy, skąd fragment trasy do granicy z Litwą przejadą autokarami, ale z powodu sytuacji na granicy w tym roku pielgrzymka nie przechodzi przez Białoruś. Frank Bird, wieloletni perkusista legendarnego bluesrockowego tria ZZ Top, zmarł w Stanach Zjednoczonych w wieku 77 lat. Grał w zespole przez 56 lat. Muzyk odszedł na swoim ranczu w Richmond w Teksasie, przebywając pod opieką hospicyjną i w otoczeniu rodziny.
8: W komunikacie opublikowanym w marcu 2025 roku na oficjalnym profilu zespołu w serwisie X poinformowano, że Bird tymczasowo wycofał się z trasy koncertowej z powodu bliżej nieokreślonych problemów zdrowotnych oraz że liczy na szybki powrót do zdrowia. Dzisiaj wraz z Woodem straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów, człowieka o naturalnym talencie oraz wielkiego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny styl gry z mocno akcentowanym drugim i czwartym uderzeniem taktu był kluczowy dla utrzymania pozycji ZZ Top na szczycie, napisał w internecie lider zespołu Billy Gibbons. Frank Bird grał z ogromną energią i determinacją. Bird, co ironiczne, zważywszy na jego nazwisko, był jedynym członkiem zespołu, który nie nosił charakterystycznego długiego zarostu. Pozostał ZZ Top przez cały okres 6 dekad istnienia grupy i w 2004 roku został wraz z nią wprowadzony do Galerii Sław Rocka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Korespondencja zza oceanu kończy wiadomości kulturalne na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości jutro o 7 rano i śledzenia nowin na naszym portalu.
9: Reklama. Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. wystąpią Maciej Obara, Kapella Krakowiensis, Wrocław

0: w Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów chóralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: 20. Festiwal Goldbergowski. Od dwóch dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.
3: Tu dwójka, już 7 minut po 16. Przed mikrofonem Monika Zając, dzień dobry. Są ze mną realizator Wojciech Ciarka, wydawczyni Elżbieta Szymkowska i autor propozycji muzycznych Karol Furtak. W takim składzie będziemy dziś Państwu towarzyszyć w audycji Wybieram Dwójkę. Jest czwartek, 20 sierpnia, to 232 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa i będzie z nami do 19.51, a imieniny obchodzą Bernard, Bernarda, Hieronim, Małgorzata, Sabina oraz Samuel. Życzymy Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze i prezentujemy nasze kulturalne menu na dziś. Wywroty to hasło tegorocznej 15. odsłony Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy w Łodzi. Jak przekonują organizatorzy, jest ono zaproszeniem do spojrzenia na rzeczywistość z zupełnie innego, nowego punktu widzenia. W programie znalazły się wielkie widowiska, debaty, instalacje artystyczne, projekty społeczne i sety DJ-skie. To w sumie ponad 40 wydarzeń prezentowanych przez artystów z 10 krajów. O szczegółach opowiedzą dziś w dwójce organizatorzy Justyna Kasprzyk oraz Wiktor Moraczewski. Na to spotkanie zapraszam o 16.30. Wcześniej opowiemy o nietypowej akcji twórców literatury kryminalnej, którzy wyruszają w motocyklową podróż przez Polskę.
4: No, znakomici autorzy powieści kryminalnych, tłumy ludzi przychodzą na ich spotkania, tłumy czytają ich powieści. Autorzy bardzo poczytni, nagradzani, wyróżniani, no przede wszystkim też z bardzo dużym zapleczem czytelników. To jest też dzisiaj niezwykłe, że potrafili stworzyć i rozbudowują swoją bazę miłośników, czytelniczek i czytelników.
3: Mowa o Robercie Małeckim, Mariuszu Kaniosie i Michale Śmielaku, którzy spotkają się z czytelnikami w kilku miejscowościach, by zachęcić do charytatywnej zbiórki. Szczegóły już za kilka minut. Opowiemy Państwu dziś także o powstającym w Suwałkach Jadźwieskim Centrum Archeologicznym oraz o poetyckim performansie planowanym w ramach festiwalu Warszawa Singera.
5: Mam taką ambicję, żeby Państwu też przybliżyć samego Bolesława Leśmiana jako człowieka, jako twórcę, jako ojca i kochanka, no bo faktycznie w takich rolach występował.
3: O różnych obliczach Bolesława Leśmiana usłyszą Państwo więcej przed 17. Punktualnie o 17 proszę spodziewać się przeglądu prasy zagranicznej, dziś z Wielkiej Brytanii, a w drugiej godzinie naszego spotkania zaprosimy Państwa także do Jeleniej Góry na festiwal Silesia Sonans. Taki jest plan, a czas na to wszystko mamy do godziny 18, zatem nie zwlekamy, tylko zaczynamy.

Muzyka Carla Marley von Webera zabrzmiała na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. Już kwadrans po 16. Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak, mistrzowie polskiej literatury kryminalnej, ruszają w motocyklową podróż przez Polskę. Startują dziś w Toruniu z parkingu Książnicy Kopernikańskiej. To będzie rajd charytatywny, podczas którego pisarze będą kwestować na rzecz kolegi Dawida Skrzypczaka. Na trasie odwiedzą kilka

0: Kilka miast, w których podobnie jak w Toruniu, podczas przystanków odbędą się spotkania z czytelnikami. Z Robertem Małeckim spotkała się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: Tym razem o motorach i o akcji charytatywnej, której jesteś współorganizatorem i w której weźmiesz udział. To będzie taki literacki maraton, który organizujesz ze swoimi przyjaciółmi w celu charytatywnym, w celu pomocy koledze. Wyruszacie na motorach gdzie?
2: Taki rajd wymyśliliśmy, że wyruszamy z Torunia do Tarnobrzega. Wspomniałaś o osobie, która będzie beneficjentem tych naszych działań charytatywnych. Ta osoba, Dawid Skrzypczak, mieszka w Tarnobrzegu. Jest znajomym Mariusza Kaniosa, który wsiada na motocykl właśnie, a oprócz Mariusza jedzie z nami jeszcze Michał Śmielak, więc zjedziemy w trójkę i pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy w Toruniu, skoro ja z Torunia, no to chłopacy przyjadą do mnie i od Torunia jedziemy prosto do Tarnobrzega, przy czym prosto to jest za prosto i postanowiliśmy wykorzystać inne miejscowości na mapie do tego, aby się spotkać z czytelnikami i aby czytelnicy mogli nam powrzucać coś do puszek za wpisy do książek, za zdjęcia z nami i będziemy też licytować książki.
1: Zanim prześledzimy trasę, którą zamierzacie pokonać, przybliżmy w takim razie sylwetki mistrzów polskiej literatury. Mariusz Kanios i Michał Śmielak.
2: No, znakomici autorzy powieści kryminalnych. Tłumy ludzi przychodzą na ich spotkania, tłumy czytają ich powieści. Do tej pory mieliśmy okazję też spotkać się z Michałem Śmielakiem w ramach Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujawy i Pomorze. Mariusza jeszcze u nas nie było, no ale właśnie teraz już przyjedzie im, że w przyszłej edycji w festiwalu również będzie i przyjmie nasze zaproszenie. Autorzy bardzo poczytni, twórcy gatunkowi, nagradzani, wyróżniani, no przede wszystkim też z bardzo dużym zapleczem czytelników. To jest też dzisiaj niezwykłe, że potrafili stworzyć i rozbudowują swoją bazę miłośników, czytelniczek i czytelników.
1: Dawid Skrzypczak, on uległ wypadkowi, walczy teraz o powrót do zdrowia, czyli te pieniądze przekazane zostaną w zasadzie na jego rehabilitację
2: i leczenie, tak. I chcemy zebrać jak najwięcej oczywiście pieniędzy. W tym celu będziemy licytowali książki. Akurat tak się pięknie składa, że Michał Śmielak miał niedawno dosłownie premierę, więc on z bardzo gorącą powieścią wystartuje w tę trasę. Moja powieść pojawiła się w lipcu. Nie pamiętam, kiedy Mariusz. Mariusz miał trochę wcześniej premierę, ale wiem, że szykuje coś już chyba na jesień, więc no w każdym razie jedziemy, staramy się licytować i te nasze książki, i wszystkie inne pomysły. Każde zdjęcie, każdy autograf w książce tym razem za pieniądze. Zbieramy je do puszek. Później te puszki otworzymy w Tarnobrzegu właśnie w sobotę i podliczymy te pieniądze.
1: Pierwszy przystanek Toruń, Książnica Kopernikańska. No nie może być lepszego
2: tak,
1: miejsca, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Zaprzyjaźniona Książnica. Potem jedziemy następnego dnia do Kutna. Tam jesteśmy o godzinie 13 w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej przy Wojska Polskiego 5. Będziemy tam godzinkę. Prosto z Kutna jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie najpierw pojawimy się w Zaprzyjaźnionej Rozgłośni, a później o godzinie 18 w Mediatece 800-lecia na Kili Skłodowskiej znowu spotkamy się z czytelnikami i tam mamy też zapewniony nocleg dzięki uprzejmości biblioteki. Następnego dnia, czyli to już będzie sobota, wyruszamy do Kielc. W Kielcach Miejska Biblioteka Publiczna Jania Żmudzińska, dyrektorka tej instytucji, zaprasza nas przed dworzec autobusowy. Tam jest taki piękny plac przed tym słynnym UFO kieleckim. No i tam się też spotkamy z czytelnikami i o godzinie 17 tego samego dnia przybędziemy do Tarnobrzeskiej Biblioteki. I właściwie można by powiedzieć, że prawie to będzie finał, nie? To będzie jeszcze takie spotkanie przed samym finałem, które się odbędzie, bo ten finał odbędzie się tak naprawdę przy jeziorze Tarnobrzeskim, na plaży Wake Park. I tam będzie wielki finał o godzinie 19, połączony z muzyką rockową, przyjazdem też pewnie innych miłośników i zapalonych motocyklistów, więc tam będziemy jeszcze pewnie licytować ostatnie rzeczy, które mamy, obyśmy nie licytowali tylko naszych motocykli, bo wtedy już nic tam nie zostanie i nie będziemy mogli tej akcji powtórzyć w kolejnych latach, a jak nam się spodoba, a wątpię, żeby nam się nie spodobało, no to w przyszłym roku też jakąś trasę wymyślimy.
1: No i może przybędzie tych motocyklistów.
2: Nastawiamy się na to, że mimo słabych prognoz, jeśli chodzi o pogodę, że wszystkie te spotkania będą spotkaniami plenerowymi, bo taki jest też cel. Chcemy ustawić te motocykle gdzieś przy nas. Chcemy trochę rozmawiać też o naszej pasji i o tym, co robimy. No i miejmy nadzieję, że ta pogoda będzie sprzyjała też temu, żeby ludzie przyszli na te spotkania, bo to jest chyba najważniejsze. Przyszli z gotówką, cały czas to to podkreślam, po raz pierwszy mówię o tym i jakoś tak się czuję nieśmiało, wiesz.
1: Ale więc, to jest cel charytatywny.
2: Ale jest cel charytatywny, tak. I po raz pierwszy uznaliśmy, że nigdy nie braliśmy żadnych pieniędzy za tego typu działania, jak zdjęcia, jak autografy, ale tym

0: razem pomyśleliśmy, że musimy wykorzystać wszystkie moce, które mamy, żeby tych pieniędzy zebrać jak najwięcej.
1: Charytatywny rajd pisarzy startuje w Toruniu już dziś. Spotkanie rozpocznie się o 18:00 przed Księżnicą Kopernikańską, a wyprawa potrwa do soboty.

Lisa Davidson i Leif Ove Andsnes w pieśni Edwarda Grieg'a. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 sierpnia. Skoro czwartek, to zakładam, że plany na weekend mają już Państwo ustalone. Zatem proponuję teraz, by pomyśleć już o poniedziałku i by sprawić, żeby na ten dzień było warto czekać, a w poniedziałek na festiwalu Chopin i jego Europa prawdziwa gratka, koncert Orkiestry Symfonicznej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Payare z udziałem zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu chopinowskiego Erika Lu, który wykona koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. A w programie także kompozycje Claude'a Debussy'ego i Ryszarda Straussa. To wszystko o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Jeśli Państwo chcą na ten koncert się wybrać, a nie wątpię, że tak jest, czekamy na telefony 22 645 22 22. Jeśli nie uda się zdobyć biletu, to uspokajam, ten koncert będziemy także transmitować na antenie dwójki.

0: Za nami Scherzo, czyli druga część tria Jeana Francaise w interpretacji Black Oak Ensemble. Słuchają Państwo Dwójki już 16:29.
1: Goście Dwójki.
0: Łączymy się teraz ze studiem Polskiego Radia w Łodzi, by zaprosić Państwa na 15. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Są z nami już koordynatorka i producentka festiwalu Justyna Kasprzyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz producent Wiktor Moraczewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o wywrotach, czyli o tym haśle, które Państwo wybrali na ten rok, muszę zapytać nieco szerzej. Mam wrażenie, że nazwa retroperspektywy, a zwłaszcza ten człon retro, może być dla niektórych nieco mylący, bo Państwo wcale nie są zapatrzeni w przeszłość. Gdy przyglądam się programowi festiwalu, to interesuje Państwa przede wszystkim to, co tu i teraz, a nawet wybiegają Państwo w przyszłość.
3: Tak, ja myślę, że w ogóle to retro jest o tyle ciekawym przed tytułem naszego festiwalu, ponieważ patrząc na to, co obecnie jest pokazywane w teatrach, co proponuje się widzowi, to co my pokazujemy, co programujemy, tworząc kolejne edycje festiwalu Retroperspektywy, sięgamy w trochę inne rejony, w trochę inne przestrzenie. Zapraszamy osoby artystyczne z tak zwanego OFU, z teatrów niezależnych, z całego świata, więc myślę, że to retro jest właśnie o tym, że trochę odchodzimy od tego głównego nurtu na rzecz tego, żeby opowiedzieć o tym naszym świecie poprzez inne konwencje, poprzez inne środki wyrazu, i poprzez bardzo różnorodne tematy, które są proponowane przez

0: artystów i artystki z całego świata.
1: Ale ja też myślę sobie o tym, że poza tym, że my oczywiście dotykamy tematów bardzo współczesnych i tak jak na przykład przy tej edycji też sięgamy trochę naprzód, to jednak lubimy też zanurzyć się i zanurzyć naszych widzów w takiej właśnie retroformie, czasem totalnie analogowej. I myślę, że to jest takie przyjemne i wszystkim nam bardzo potrzebne w tej chwili.
2: Choć nie uciekają Państwo od takich tematów, jak chociażby rozwój nowoczesnych technologii. Gdy mówimy też o tych różnorodnych tematach, wcale nie odnoszących się wyłącznie do tego naszego polskiego podwórka, to trzeba zaznaczyć chociażby tematy związane z ludobójstwem w Strefie Gazy, bo i takie spektakle się w tym programie znalazły. A z drugiej strony program dla dzieci, z drugiej strony takie spektakle czy inicjatywy, które w pewnym sensie pomagają trochę uciec od tego, co czasem nas dziś przytłacza. Jeśli chodzi o ten klucz doboru artystów, gości, także tych z zagranicy, to czym Państwo się kierowali?
1: To może ja zacznę. Ja wierzę, że różnorodność jest niesamowitym zasobem i my chcemy naszym widzom, naszym gościom zaproponować różnorodność, czyli i możliwość totalnej odskoczni od rzeczywistości, przyjścia z dziećmi i nie tylko towarzyszenia dzieciom, ale też czystej, niczym po prostu niezmąconej zabawy. Dlatego mamy cały moduł dla dzieci i młodzieży. Ale też wierzymy, że dyskomfort i możliwość pobycia razem w dyskomforcie i obejrzenia czegoś, co zostanie z nami na dłużej i być może zaprosi nas do tego, żebyśmy chwilę spróbowali sobie na nowo poukładać w głowie różne klocki, które mamy, też jest ogromną wartością. Dlatego mamy też na festiwalu spektakle, które dotykają takich trudnych tematów, jak żałoba, rozwój sztucznej inteligencji, czy właśnie ludobójstwo w Strefie Gazy.
2: Ale jeśli mówimy o tych kierunkach, to poza Izraelem, bo artysta z Izraela, choć żyjący na emigracji, się tutaj znalazł, ale zdaje się, że te kierunki były różne. Zarówno Belgia, Niemcy, z drugiej strony Ukraina. To są takie artystyczne przyjaźnie, jakoś kontynuowane od dłuższego czasu. Czy są też takie zupełne nowości festiwalowe?
1: Są zupełne nowości festiwalowe, ale mamy też przyjaźnie i na przykład właśnie godzinę temu, zanim do Państwa przyjechaliśmy, zdążyliśmy przywitać białoruskiego artystę, który był z nami w zeszłym roku i w tym roku postanowiliśmy zaprosić go ponownie. No i to jest dla nas ogromna wartość i jako osób, które po prostu produkują to wydarzenie, że możemy się spotkać ponownie, ale też, że mamy możliwość zaprosić go do Polski dla polskich widzów zaopiekować go też artystycznie. Także tak, są tacy artyści, którzy do nas wracają, są takie instytucje, które do nas wracają, ale też staramy się czerpać z nowości.
0: Tak, ja myślę, że też takim przykładem przyjaźni chorea i artysta jest w tym roku wspólna współpraca z Robertem Haydenem, który przyjeżdża do nas na rezydencję i jest to choreograf, który współpracował z choreą już wiele lat temu. No i przez ten czas i chorea, i Robert Haydn zdążyli się zmienić, więc jakoś wychodziliśmy sobie to spotkanie, bardzo nam na tym zależało, więc jesteśmy też bardzo ciekawi efektów tej rezydencji, ale z takich przyjaciół to jest również Łukasz Kos, który w tym roku otwiera festiwal spektaklem z zespołem Teatru Chorea, konferencją ptaków i jeszcze nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, myślę, że to jest też ciekawy przykład, że współczesny reżyser robiący spektakle bardzo popkulturowe sięga po suficki tekst, współpracuje z teatrem, który gdzieś też sięga do korzeni, sięga do antycznej Grecji. No i to jest bardzo ciekawe połączenie i bardzo ciekawa mieszanka tych spotkań i tych efektów, które są też po.
1: No i taką przyjaźnią jest też Grzegorz Wierus, który prowadzi razem z Tomaszem Rodowiczem i Aliną Tonewą chór społeczny, który jest taką wersją 2.0 tak naprawdę chóru antycznego Chorei. I to są też utwory inspirowane antyczną Greką, więc też tutaj mamy. No, jeśli to nie jest retro, to nie wiem, co jest.
2: No właśnie, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, Festiwal Retro Perspektywy. To jest inicjatywa Łódzkiego Teatru Chorea. To

0: warto podkreślić. Pan Wiktor wspomniał o spektaklu, który miał premierę całkiem niedawno w lipcu, Konferencja Ptaków. Wiem, że to był spektakl bardzo dobrze przyjęty, ale warto podkreślić, że już w tę niedzielę także premiera Teatru Chorea. No i tutaj właśnie ten spektakl, który mam wrażenie bardzo mocno wybiega myślą w przód.
1: Mówimy o Odysei?
2: Mówimy chyba o Brainrocie, czyli o premierze międzypokoleniowej grupy teatralnej. Tak, to będzie premiera.
1: Tak, no Brainrot to jest też bliskie mojemu sercu przedsięwzięcie, ponieważ z tą grupą międzypokoleniową współpracuję już od dawien dawna. W tym roku niestety nie spotkaliśmy się w tej pracy artystycznej, ale no jest to propozycja, byłem ostatnio na próbie bardzo wywrotowa. Tym razem zespół odchodzi od tego, co do tej pory robił, idąc w stronę trochę absurdu, trochę kabaretu. No jak na tą grupę i jak patrzę na to, jak ona się rozwijała, jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja programowa ze strony tej grupy, grupy choreicznej.
2: Tak, reżyser Adam Biedrzycki zapewnia nas wszystkich, że będziemy się bardzo śmiać, bo na prośbę grupy w tym roku to będzie mocno satyryczna sytuacja.
1: Niezłe show.
2: Tak.
0: Bardzo interesujące tematy spotkań państwo wybrali. Podobają mi się takie tematy jak intelektualne, akrobacje czy recykling porażki. O czym będą państwo dyskutować z publicznością w tym roku?
1: To ja może zacznę od tego, że te spotkania są przygotowywane we współpracy z Kołem Naukowym Teatrologów z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy to studenci również tworzą gazetę festiwalową od zeszłego roku. I pojawił się taki pomysł, który wspólnie wypracowaliśmy, żeby również spotykać się przy jednym stole i rozmawiać, debatować o tym, co zobaczyliśmy na festiwalu. W tym roku studenci będą rozmawiali o tym, o czym już wspomnieliśmy, o tych tematach, będą je poszerzali. Też chcemy się dowiadywać i być w kontakcie cały czas z widzem. Nie chcemy go tak zostawiać po spektaklach, więc zapraszamy po prostu do rozmowy. Oprócz tych rozmów, które będzie prowadził Tomasz Domagała, będą również spotkania w takim mniejszym gronie, gdzie będzie można po prostu swobodniej się wypowiedzieć na dany temat.
2: Dodam od siebie, bo myślę, że to jest taki trend, który powtarza się od jakiegoś czasu przy Festiwalu Retroperspektywy, że my zapraszamy naszych gości nie tylko do tego, żeby byli widzami spektakli, ale żeby byli uczestnikami festiwalu, żeby brali w nim udział i dyskutujmy, zadawajmy pytania i zmużdżajmy się razem nad różnymi tematami.
0: O to też chciałam zapytać. Mieliśmy też wspomnieć o haśle wywroty i o tej wywrotowości, którą, jak rozumiem, państwo proponują w myśleniu o naszej rzeczywistości. Czy teatr offowy ma taki wywrotowy potencjał?
1: Myślę, że tak. To w zależności też kogo zaprosimy i z kim będziemy współpracowali, ale wydaje mi się, że tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, jest ogromny potencjał w tych ludziach, którzy gdzieś oddolnie, z potrzeby jakiejś wewnętrznej chcą dotknąć jakiegoś tematu, chcą się gdzieś spotkać w jednej przestrzeni z drugą osobą, z widzami i robią to w taki sposób, który jest zawsze dla mnie jakimś zaskoczeniem, jest bardzo odświeżający. Ja też dużo chodzę do teatru i rzeczywiście retroperspektywy są dla mnie jako widza też bardzo odświeżające, też mnie wybijające z takiego standardowego odbioru i też tym samym uruchamiające jakieś przestrzenie inne w głowie do myślenia, ale nie tylko przestrzenie, bo i ciało, i różne zmysły, które w trakcie tych wydarzeń performatywnych, bo czasami trudno powiedzieć o nich spektakle, są gdzieś uruchamiane.
2: I też wtrącę się, bo mam taką myśl i nie utrzymam, że ten festiwal to jest takie zjawisko, że tutaj możemy zaprosić was do tego, że przyjdźcie do nas, bo będzie pięknie i przyjdźcie do nas, bo będzie zabawnie i przyjdźcie do nas, bo będzie trudno. i przyjdźcie, bo będzie niekomfortowo. I mamy, zaproponujemy wam spektakl, który łączy tematykę śmierci, żałoby,

0: i sztucznej inteligencji, będzie taniec na ścianach, będzie banda uśmiechniętych Włochów jeżdżących rikszą po dawnych fabrykach Karola Scheiblera, to jeśli nie teatr offowy ma wywracać teatr, to nie wiem kto. No, to jest, myślę, że to jest nasze miejsce.
1: To w ogóle jest chyba taka bardzo szeroka dyskusja, na ile teatr

0: trochę do wychodzenia ze strefy komfortu, a na ile jednak powinna być w jakimś wymiarze rozrywką. I rzeczywiście państwo chyba nie każą sobie tego wyboru dokonywać, tylko grają wabank i tych elementów z różnych obszarów, tak jak pani wspomniała, jest sporo. Mam wrażenie, że warto jeszcze wspomnieć o programie muzycznym, bo on także wpisuje się trochę w ten wywrotowy charakter tegorocznego festiwalu.
1: No tak, my mamy, będziemy mieć w tym roku 3 sety DJ-skie. Jednym z DJ-ów, który wraca do nas, jest właśnie DJ Papa Bo z Białorusi. On grał na festiwalu w zeszłym roku. To było cudowne doświadczenie, w związku z powyższym ściągnęliśmy Aleksieja do nas z powrotem. Będą grały dwie DJ-ki łódzkie, bardzo młode dziewczyny. I będzie DJ Fagot, Grzegorz Feingold, który w Łodzi jest postacią absolutnie kultową i do tej pory grał na Tymienieckiego 3 u naszych partnerów i przyjaciół, a w tym roku zagra na festiwalu jako DJ Vivaldek. Ale będziemy mieli również koncert Iwody Miczewa, to jest bułgarski artysta, performer. Na to wydarzenie chyba nie mamy już wolnych biletów, bo mamy sold out. To chyba sprzed godziny jest informacja, że już się wszystko wyprzedało, bo to będzie koncert połączony z performancem i kameralna grupa osób miała możliwość się na to dostać. No i oczywiście finał festiwalu. Nie mogłabym stąd wyjść ze spokojną głową, gdybym nie wspomniała o premierowym koncercie chóru spółdzielczego, czyli Odysei, która zamknie festiwal 30 sierpnia w Starej Elektrowni w Fuzji.
2: Tak.
1: Tak, Tomasz Rodowicz, pozdrawiam.
0: A my pozdrawiamy Łódź. Jak państwo słyszą, jeśli chcieliby państwo wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retroperspektywy, warto przyjrzeć się programowi i nie zwlekać z zakupem biletów. A na to wydarzenie, czyli na 15. odsłonę festiwalu pod hasłem Wywroty, zapraszali państwa koordynatorka i producentka Justyna Kasprzyk, a także producent Wiktor Moraczewski. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo. Do spotkania.
1: Do zobaczenia.

0: Za nami druga część sonaty na dwa fortepiany Francisa Poulenca w interpretacji Lutosławski Piano Duo. To nagranie sprzed 20 lat. Jest 16:48, w audycji Wybieram Dwójkę zapraszaliśmy Państwa przed chwilą na festiwal Retro Perspektywy do Łodzi, a teraz zaproszenie do Warszawy na festiwal Warszawa Singera, a konkretniej na poetycki performance Leśmian Relax. Autorką koncepcji i wykonawczynią tego przedstawienia jest Beata Jewiarz, aktorka, dziennikarka i producentka spektakli. Rozmawia z nią Dorota Gacek.
1: Jaki jest pani Leśmian w tej opowieści? Jakiego Leśmiana pani lubi? Jakiego chce pani pokazać widzom tego przedstawienia?
2: Twórczość tego poety jest bardzo bogata. 3 tomy ukazały się Za życia, 1 pośmiertnie. I z tych wszystkich 4 tomów dokonałam wyboru. To są wiersze, które dotykają tematu relacji z drugim człowiekiem. Na pierwszy plan wychodzi miłość i to miłość do kobiety. Drugi obszar to jest dialog z Bogiem. Leśmian wprowadził taką kategorię ze światu, tworząc swoje nowe słowa, dodając przedrostek za, już dawał sygnał, że dla niego, w jego wyobrażeniu w ogóle wszechświata, to, co jest niewidzialne i to, co jest nienazwane, jest równie ważne, więc ten obszar również będzie. Trzeci obszar tak wprost to jest natura, czyli to, za co też kochamy Leśmiana, czyli jego niebywała wrażliwość na świat przyrody, ale co istotne, myślę w tym kontekście, to to, że Leśmian nie traktował przyrody jako dekoracyjnego tła. Przyroda była sama w sobie bohaterem, tak jak w wierszu Asoka, który państwo usłyszycie, król Asoka zakochuje się w wierzbie. Skąd ta wierzba? Prawdopodobnie jest to wierzba chrubieszowska, ponieważ w czasie jego pobytu w Chrubieszowie paroletniego na podwórku była owa wierzba, która go zachwycała i prawdopodobnie to jest ta wierzba. To jest absolutnie zjawiskowe, jak Leśmian potrafi tam, gdzie nie ma życia, wprowadzić życie, bo chociażby w temacie śmierci, w wierszu Karczma, usłyszą państwo, że pijane opoje bawią się na całego. No i tak to właśnie u Leśmiana jest, że mamy te kilka bardzo ważnych dla niego tematów w jego twórczości poetyckiej, ale jest jeszcze jedna linia narracyjna, która jest istotna w przypadku performance'u, o którym mówiłem, czyli Leśmian Relax. Otóż mam taką ambicję, żeby państwu też przybliżyć samego Bolesława Leśmiana jako człowieka, jako twórcę i jako ojca i kochanka, no bo faktycznie w takich rolach występował.
1: A Leśmian, twórca teatralny, to może mniej znana dziedzina jego twórczości, a przecież ważna dla niego i jak przypuszczam też dla pani jako aktorki.
2: Absolutnie
1: tak.
2: Ważna
1: przestrzeń.
2: To jest część jego życia, o którym będę państwu opowiadać właśnie w tych sekwencjach, gdzie jest ta narracja taka, powiedziałabym, storytellingowa, w której przybliżam samego poetę i faktem jest, że Leśmian był człowiekiem teatru. Całe życie pisał dramaty. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, czyli jego sztuka, która najczęściej w polskich teatrach była wystawiana od 1982 roku. Jest to znakomite dzieło pisane wierszem. Do tego w 1911 roku Bolesław Leśmian założył w Warszawie teatr artystyczny. Ale

0: To jest o tyle ważne, że w tym teatrze artystycznym zrealizował przez 4 miesiące, tyle na ile zdążył, swoją koncepcję, dosyć nowatorską jak na tamte czasy, w ogóle tworzenia teatru. Czyli on jako reżyser, on jako osoba, która wybiera tekst i zatrudnia cały zespół z podziałem na dyscypliny, które dla nas dzisiaj są oczywiste, ale w tamtych czasach tak nie było. Mówimy o początku XX wieku. No i do tego jeszcze wybiera repertuar, czyli jest w kilku funkcjach jednocześnie. Podobało mu się to, choć niestety względy finansowe sprawiły, że koncept upadł i Leśmian zamknął tę współpracę, ale do teatru instytucjonalnego powrócił w 1916 roku, bo został zaproszony przez Orlińskiego do pełnienia funkcji kierownika Literackiego Teatru Polskiego w Łodzi. Przyjął tę propozycję, zamieszkał w Łodzi. Ta przygoda trwała jeden sezon i później już się ten wątek instytucjonalny współpracy z teatrem zamknął.
1: Leśmian, relaks. Kojarzy nam się pewno Leśmian jednak z takim wyostrzeniem zmysłów i napięciem uwagi, takim pobudzeniem dzięki właśnie niezwykłej sile jego poezji, też właśnie oryginalności języka. A relaks na czym ma polegać?
0: Relaks dotyka tego, czym w ogóle dzisiaj jest poezja. Tych sytuacji, w których jak tak się zastanowimy i zerkniemy z boku na nasze codzienne życie, to czy w ogóle jest przestrzeń na to, żeby jakkolwiek oddać się literaturze i czy jest przestrzeń w tym jakaś na poezję? Myślę, że jest jej bardzo mało. A kiedy już jest, to jestem przekonana o tym, że daje nam wgląd w taki rodzaj nas, który na co dzień jest nam raczej niedostępny dla nas. I w związku z tym też myślę, że może doprowadzić do sytuacji, w której następuje pewne rozluźnienie. Oczywiście ciekawe jest to napięcie pomiędzy tą filozoficzną bardzo poezją, bardzo wymagającą, jak twierdzą też znawcy tematu, a z drugiej strony jednak obecność muzyki, obecność też sytuacji teatralnej, w której jesteśmy, ruch ciała, to wszystko sprawia, że wchodzimy w trochę inny wymiar. Mam nadzieję, że Państwo dacie się porwać do światów i zaświatów Bolesława Leśmiana 24 sierpnia o godzinie 19 w Służewskim Domu Kultury w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Muzykę dla Państwa będzie kreować na żywo Julianna Sidler-Smuga, marimbistka, a ja, Beata Iwiarz, przeprowadzę Państwa przez świat poezji i przez świat życia Bolesława Leśmiana. Do zobaczenia.
2: Na poetycki performance, który odbędzie się w ramach Festiwalu Warszawa Singera, zapraszała Państwa Beata Jewiarz. Jeśli chcieliby Państwo w tym wydarzeniu wziąć udział, to mamy kilka zaproszeń i czekamy na telefony. 22 645 22 22 to jest performance, który odbędzie się już w ten poniedziałek. I to jeszcze nie jest koniec prezentów i zaproszeń, które mamy dla Państwa w czwartkowym wydaniu audycji Wybieram Dwójkę. Szczegóły już za chwilę.

Artemis Quartet w kompozycji Ludwiga van Beethovena. 3 minuty niecałe pozostały do 17:00. Ja wspominałam wcześniej, że pewnie już plany na weekend mają Państwo ukonstytuowane, ale jeśli nie, to teraz propozycja dla tych bardziej spontanicznych, mianowicie zaproszenie na koncert z klasyką przez Polskę na tę sobotę na godzinę 17:00 do radiowego studia Władysława Szpilmana, a wystąpią Roxana Kwaśnikowska i Julia Kociuban. I znów 22 645 22 22 czekamy na telefony.

0: Autopromocja.
1: Ja bardzo lubię rybę pieczona w soli. Zazwyczaj to jest albo branzino, albo dorada. I to jest niesamowite, bo ta ryba utrzymuje całą swoją wilgoć, a przy tym jest niezwykle delikatna.
2: O śródziemnomorskich smakach Tessa Caponi-Borawska opowie w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza. W sobotę o 12. Dorota Gacek zaprasza.
3: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu dziś o 20:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Zaprasza Katarzyna Fitzwilliams.
5: Dzień dobry, dziś zapraszam Państwa na przegląd prasy brytyjskiej. Na gości jest tu wyrazista, szokująca, a czasami wręcz wstrząsająca. Tak swoją odyseję po festiwalu Edinburgh Fringe rozpoczyna Arifa Akbar, angielska pisarka i główna krytyczka teatralna w dzienniku The Guardian. W tym roku na Fringe wystawianych jest ponad 3600 spektakli, ale ile z nich naprawdę ucieleśnia ducha radykalnego eksperymentu tak charakterystycznego dla tego festiwalu? Pytanie uzasadnione, bo w ostatnich latach to coroczne święto sztuki bywa oskarżane o coraz większą komercyjność. Choć radykalny eksperyment może być wciąż obecny, czy aby na pewno zajmuje on centralne miejsce? Czy może zepchnięto go na margines samego Fringe'a? Pyta The Guardian. Francesca Moody, jedna z czołowych producentek festiwalowych, przyznaje, że wystawienie tu spektaklu stało się niezwykle kosztowne. Gdy w 2013 roku produkowała sceniczną wersję Fleabag autorstwa Phoebe Waller-Bridge, kosztowało to o 10 tysięcy funtów. 7 lat później przy współprodukcji Baby Reindeer Richarda Gadda kwota ta wzrosła do około 40 tysięcy funtów. Obecnie, jak twierdzi, wystawienie monodramu to

0: Datek rzędu 100 tysięcy funtów. Do przyczyn tego stanu rzeczy szeroko opisywanych w mediach należą gwałtownie rosnące koszty zakwaterowania, cięcia w finansowaniu oraz wzrost kosztów produkcji. Niektórzy twierdzą, że może to osłabić ducha ryzyka, na którym zbudowano Fringe. Artyści i producenci, czytamy dalej w The Guardian, mogą dziś oczekiwać od festiwalu czegoś więcej. Wypatrzenia przez łowców talentów i przeniesienia spektaklu do Londynu lub, co stanowi największe marzenie, realizacji serialu telewizyjnego na wzór Fleabag czy Baby Reindeer. Niektóre głośne produkcje mają zapewnione przeniesienie na inne sceny jeszcze przed premierą na Fringe'u. Moody uważa jednak, że wciąż można tam trafić na niskobudżetowe perełki. Te kameralne niszowe występy odbywają się w pubach lub namiotach, czasem na widowni zasiada zaledwie 6 osób, a wydarzenia mają często charakter charytatywny. Na Fringe nie brakuje nadal spektakli ucieleśniających ducha eksperymentu, kameralnych, odważnych artystycznie projektów. Zawsze traficie tam na jakiś dziwaczny, unikatowy spektakl w małej salce na zapleczu czy w piwnicy, który widzowie odkrywają przypadkiem. Trzeba go po prostu znaleźć. A cały artykuł znajdą Państwo w The Guardian. Po tym seansie nabiorą Państwo ochoty na talerz ostryk. Takimi słowami zostali powitani dziennikarze, którzy przyszli na pokaz prasowy filmu Tony o słynnym kucharzu Antonym Bourdainie. Film ten wpisuje się w modny ostatnio nurt prestiżowych biografii, które zamiast serwować pełny menu życia bohatera od kołyski aż po grób, skupiają się na jednym kluczowym dla jego rozwoju, powiedzmy to, daniu. Reżyser filmu Matt Johnson pokazuje nam fragment życia Tony'ego, jak go wówczas nazywano, na długo przed tym, jak zyskał światową sławę. Pochodzący z uprzywilejowanej klasy średniej Anthony Bourdain, Tony, nie miał zamiaru zostać szefem kuchni. Kimś w rodzaju skrzyżowania George'a Orwella z Jackiem Kerouakiem. Okłamał rodziców, że zdobył prestiżowe stypendium literackie, a następnie ruszył w podróż ze swoją dziewczyną, bez grosza przy duszy i dachu nad głową, uzbrojony jedynie w egzemplarz w drodze Jacka Kerouaka. Trafił do brudnej knajpy z owocami morza prowadzonej przez w filmie Antonio Banderasa. Jak później napisał w Kitchen Confidential, byłem, szczerze mówiąc, rozpieszczonym, nieszczęśliwym, narcystycznym i bezmyślnym młokosem, któremu przydałby się porządny kop w tyłek. A sam film? To, jak czytamy w The Times, przede wszystkim dynamiczna, zaskakująco pogodna opowieść o wchodzeniu w dorosłość. Portret artysty jako młodego pomywacza jest wyrazisty, pełen charakteru i w sam raz słodki. Z przyjemnością sięgnie się po dokładkę. A relacjonując, co dziś w brytyjskich gazetach znalazło się na pierwszych stronach, nie mogę nie podać informacji o ekspertach od niespodzianek. Tak została określona para Harry i Meghan, którzy zapowiedzieli swój powrót do Wielkiej Brytanii. Gdzie zamieszkają, tego nie wiemy, ale raczej nie spotkamy ich w metrze, do którego Państwa zabieram wraz z gazetą The Guardian pod pachą. Na łamach tego dziennika artykuł o różnorodności brytyjskiej kultury lat 90. Zdjęcia Marka McEvoya wykonane w wagonach londyńskiego metra w piątkowej sobotnie wieczory uwieczniają chwile, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się błahe, a jednak bywają najważniejszymi momentami w naszym życiu. To te złote godziny kończące tydzień. Wtedy rodzą się i zacieśniają przyjaźnie, a rozmowy toczą się w rytm kołysania wagonów. Zdjęcia te wydają się tak naturalne, częściowo dlatego, że McEvoy nie był podglądaczem, lecz uczestnikiem londyńskiego życia nocnego połowy lat 90. Pewnej nocy, wracając do domu z Brixton, uderzyło go to, że otacza go typowo londyńska mieszanka ludzi w różnym wieku, różnych ras, orientacji seksualnych i przynależących do rozmaitych subkultur. Wagon metra stał się piękną sceną. Każdy z nas tam bywał, mówi o pociągu metra. Potrafimy natychmiast utożsamić się z tą przestrzenią. Dlatego nie trudno dostrzec samych siebie w tych zmęczonych, szczęśliwych i zamyślonych twarzach. Zainspirowany tym doświadczeniem, przez kolejne 2 lata jeździł metrem w piątkowej sobotnie noce, a zdjęcia, które powstały, są mocno osadzone w realiach tamtej epoki dzięki wagonom ze starymi drewnianymi podłogami i charakterystycznym wzorom na siedzeniach, a także modzie londyńskich subkultur. O publikacji Marka McEvoya London Underground 92-95 przeczytamy w The Guardian, a wybór zdjęć z tego cyklu ma zostać zaprezentowany w London Transport Museum wiosną przyszłego roku. Ja wsiadam do metra. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
1: Ten przegląd przygotowała Katarzyna Fitzwilliams i tak rozpoczęliśmy drugą godzinę czwartkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę.

0: To Jorge Luis Prats w kompozycji Heitora Villa-Lobosa z cyklu Bachianas Brasileiras. Już prawie 10 minut po godzinie 17. My teraz z Brazylii przenosimy się do Suwałk, a właściwie do Szwajcarii, ale tej koło Suwałk, gdzie powstaje Jaćwieskie Centrum Archeologiczne. To o nim ze swoim gościem porozmawia teraz Małgorzata Niedziecka-Mac.
1: Gość dwójki.
2: O tym pomyśle mówiono w Suwałkach od lat 90. Umowę podpisano dopiero teraz w Szwajcarii pod Suwałkami przy Kurhanowym cmentarzysku stanie Jaćwieskie Centrum Archeologiczne. A rozmawiamy o tym z Jerzym Brzozowskim, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy to lud, który wolał zginąć niż prosić o litość, jak niektórzy popularyzatorzy historii piszą dziś o Jaćwingach?
3: Myślę, że nie do końca. Był to lud niezwykle ciekawy dla współczesnych, szczególnie tych mieszkających poza Suwalszczyzną, północno-wschodnią Polską i przyległymi terenami Litwy i Białorusi. To jest w ogóle lud bardzo egzotyczny. My od kilku lat prezentujemy wystawę Jaćwieskie Eldorado, gdzie pokazujemy zabytki z najbogatszego cmentarzyska Jaćwingów i widzę, z jakim odzewem spotyka się nazwa Jaćwież i to wszystko, co za tą Jaćwieżą idzie, czyli między innymi ich kultura materialna i duchowa w różnych częściach Polski, na Litwie, gdzie wystawa była prezentowana. Historia Jaćwieży jest niezwykle skomplikowana i też ewoluuje. Najnowsze badania sprzed kilkunastu lat zrobiły nam niezłą rewolucję, ponieważ wcześniej uznawano, że przodkowie Jaćwingów, czyli pierwsi Bałtowie, pojawili się na terenie północno-wschodniej Polski w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, czyli 2,5 tysiąca lat temu. Najnowsze badania

0: badania dowodzą, że tak naprawdę ci prawdziwi Jaćwingowie, plemię jaćwieskie, pojawiło się na tych terenach dopiero w IX wieku naszej ery. Zresztą już z X wieku pochodzą pierwsze źródła pisane, które o Jaćwingach mówią. Koniec to jest druga połowa wieku XIII. Taką symboliczną datą jest rok 1283, kiedy zostali rozgromieni przez krzyżaków. Z wydatną pomocą Rusinów, ale także książąt mazowieckich.
1: A w maju 2027 roku, miejmy nadzieję, że stanie wtedy zagroda za blisko 4 miliony złotych, rekonstrukcja takiej zagrody i powstanie Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Szwajcarii. Nazwa, która gdzieś przenosi nas daleko, ale to tak naprawdę tuż pod Suwałkami.
0: Przez jakiś czas to była wioseczka podsuwalska.
1: Dziś dzielnica miasta lata. Już.
0: Dziś włączona już w granice administracyjne miasta, co zresztą ułatwiło nam różne procedury przy przygotowaniu tego Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego. Pomysł na to, żeby tam powstało centrum, powstał jeszcze w latach 80. Jego autorami byli nieżyjący już niestety pan profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn z Uniwersytetu Warszawskiego, który przez wiele lat prowadził badania archeologiczne na Suwalszczyźnie, i dr Jan Jaskanis, wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a wcześniej Muzeum w Białymstoku. Oni stworzyli zręby tej koncepcji, natomiast ja wspólnie z kolegą Jerzym Siemaszko, szefem działu archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach, od czasu rozpoczęcia pracy w Suwałkach, czyli od drugiej połowy lat 80., zaczęliśmy starania, żeby to miejsce położone opodal cmentarzyska, które ma symboliczną nazwę cmentarzysko Jaćwingów, mimo że nie jest już cmentarzyskiem Jaćwingów w świetle najnowszej wiedzy, tylko tych, którzy przed Jaćwingami tam zamieszkiwali, staraliśmy starania, żeby to miejsce wzbogacić. W roku 1999 stworzyliśmy na wzór biskupińskich pierwszy festyn archeologiczny. No, w tym roku będzie już 22. To jakby trwa, to miejsce jest bardzo znane, ale tak naprawdę zależało nam, żeby tą koncepcję profesora Okulicza i doktora Jaskanisa, która mówiła wręcz o zbudowaniu tam oddziału muzeum z budynkiem, z wystawą, z rekonstrukcjami, kontynuować i zrobić coś trwałego. I w ten sposób po wielu latach starań w ubiegłym roku udało nam się z programu Interreg Litwa Polska, z partnerami litewskimi, z którymi współpracujemy od wielu lat, czyli z muzeum w Olicie, ale także z miastem Olita i powiatem Olita, uzyskać środki. I w tym roku był jeszcze problem, bo tych środków było trochę za mało. Rajcy miejscy przed niecałym miesiącem dołożyli nam te środki. Można było ogłosić przetargi. Podpisaliśmy umowę, wyłoniliśmy wykonawcę i podpisaliśmy umowę. Lada moment ruszy budowa Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego.
1: Ale są tacy, którzy przeczą. Mówią, że tam Jaćwingów w ogóle nigdy nie było.
0: No cóż, mają prawo. Mają prawo, natomiast oczywiście jest kilka koncepcji. Jest taka koncepcja jednego z archeologów z Petersburga, który twierdził, że Jaćwingowie to w ogóle nie było plemię, tylko to była pewna kasta we wczesnym średniowieczu. Natomiast my w tej chwili po 11 sezonach badań cmentarzyska w Krukówku, tego, od którego poszła nazwa Jaćwieskie Eldorado, czyli tego najbogatszego, najciekawszego i najbardziej wartościowego pod względem naukowym cmentarzyska jaćwieskiego z XI-XIII wieku, położonego w lesie pod Suwałkami. Wiemy, że taki lud był, zostawił niezwykłą kulturę, a wystawę prezentującą tą kulturę można w tych miesiącach oglądać na salach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
1: Zaczniemy od końca i porozmawiajmy, jak Jaćwingowie grzebali swoich zmarłych i co w związku z tym możemy o nich powiedzieć, o tym, co robili zanim w cmentarzysku ich ciała się znalazły.
0: I to znowu ciekawa historia, bo jeszcze 20 lat temu nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy, inaczej, podejrzewaliśmy, że obrządek pogrzebowy jest trudno uchwytny w badaniach archeologicznych, ponieważ nie było praktycznie zarejestrowanych cmentarzysk. Były różne domysły i dopiero odkrycia sprzed kilkunastu lat, między innymi to w Krukówku pod Suwałkami, i badania prowadzone systematycznie, metodycznie, wykazały, jak to było. Otóż oni swoich zmarłych palili na stosie wraz z wyposażeniem. Po wygaśnięciu stosu te szczątki, a są to często bardzo niewielkie kubki kości, które zostały z przepalenia, wysypywali do bardzo płytkich jam. I co się po

0: tym działo. W momencie, kiedy cmentarzysko było opuszczone, te szczątki znajdowały się praktycznie pod powierzchnią ziemi. I w momencie, kiedy na tą przestrzeń, na to pole wchodziła jakakolwiek orka, 100, 200, 300 lat temu, 50 lat temu, to wszystko było niszczone.
1: Ślad znikał.
0: Ślad znikał. Zabytki te, które były bardziej trwałe, metalowe czy z innych surowców, rozpraszały się i nie było w ogóle zarejestrowanych cmentarzysk. Natomiast cmentarzysko w Krukówku ma to do siebie, najprawdopodobniej, że tuż po zakończeniu grzebania zmarłych, tam wszedł las. Tam wyrósł las, w związku z tym nie było tam żadnych prac ziemnych i dzięki temu to cmentarzysko przetrwało. I teraz w trakcie badań okazuje się, że po zdjęciu darni już mamy kości ludzkie, już mamy wyposażenie, a wręcz często zdarza się, bo takich cmentarzysk mamy już obok w Puszczy Augustowskiej odkrytych przynajmniej 4, że zabytki metalowe, groty, strzał czy noże wystają z narni. Są tak płytko położone. W związku z tym to było, po pierwsze, tak wygląda ten obrządek pogrzebowy, a po drugie, no to była przyczyna, dla której nie znaliśmy w ogóle cmentarzysk jadwiejskich. Nie mamy na tym cmentarzysku na razie żadnych pochówków końskich. Czekamy, że może się to zdarzy. Natomiast zwyczaj grzebania koni był bardzo powszechny kilka wieków wcześniej. Właśnie u tych grzebanych na cmentarzysku w Szwajcarii pod Suwałkami, tam pod Kurhanami zostały znalezione między innymi szkielety końskie. Także to też były ludy bałtyjskie, czyli ta tradycja u ludów bałtyjskich grzebania koni prawdopodobnie razem z wojownikami bądź z tymi, którzy zajmowali się hodowlą tych koni, u ludów bałtyjskich istniała.
1: Dzisiaj, kiedy słyszymy takie nazwy jak hańcza, wigry albo szurpiły, albo nawet niektóre nazwiska suwalskie, to możemy się zastanawiać, czy ten lud wciąż jest gdzieś z nami w etymologii, w etnolingwistyce. Czy sądzi pan, że w języku to, co nazwali jadźwingowie, przetrwało?
0: Może mniej to, co nazwali jadźwingowie, ale z ich języka, z przekazywanych w kronikach, w tradycji miejscowej różnych nazw jadźwingowskich bardzo dużo zostało. Pięknie udowodnił to profesor Knut Olof Falk z Uniwersytetu w Lund, który jeszcze przed wojną prowadził badania na terenie Suwalszczyzny. Znakomity lingwista, mówił wspaniale po polsku, zresztą jego żona też, miałem okazję, profesora już nie poznałem, ale żonę poznałem, dożyła 106 lat, została honorowym obywatelem miasta Suwałk i oni prowadzili, szczególnie w latach powojennych, w ramach kompleksowej ekspedycji jadźwieskiej, założyli szwedzką ekspedycję jadźwieską, co roku przyjeżdżali ze studentami polonistyki z Lund i oni udowodnili, że bardzo dużo nazw jadźwieskich w lokalnych nazwach na Suwalszczyźnie przetrwało. Język jadźwieski to był język zachodniobałtyjski. Trzeba pamiętać, że te tereny wchodziły przez lata w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a Litwini to są wschodni Bałtowie. Czyli te nazwy litewskie z nazwami jadźwieskimi trochę się mieszały. Jedno z najbardziej charakterystycznych grodzisk jadźwieskich, Szurpiły, Siurpus, Piles, czyli straszny zamek, straszny dwór. Nazwa pochodzi z języka litewskiego, ale być może źródło słów ma także w języku jadźwieskim.
1: Jadźwingowie na Suwalszczyźnie wśród jezior, pagórków, moreny, ale także wśród drzew i to właśnie drzewa mają w kulturze jadźwieskiej szczególną wartość.
0: Siły przyrody. Warto pamiętać, że to były czasy, kiedy przedchrześcijańskie, jadźwingowie chrześcijaństwa przecież nie przyjęli, co zresztą przyczyniło się do ich wytępienia, bo wyprawy krzyżaków na Jadźwież i na Prusów były ekwiwalentem udziału w wyprawach krzyżowych. Oni nie musieli jechać gdzieś tam daleko na południe. Wystarczyło tu wyprawić się na jadźwingów. Także to też z tego się brało.
1: Jest taka legenda jadźwieska o pięknej jegli i bogu węży. Może opowiemy tę historię.
0: Powiem szczerze, że nie do końca ją pamiętam, ale rzeczywiście była taka legenda o wężu Żaltisie i pięknej egle. Egle to po litewsku jodła, a Żaltis to właśnie wąż, który mieszkał w odmętach jeziora Szurpiły i co jakiś czas wychodził na brzeg. Skończyło się to, jeśli dobrze pamiętam, tym, że ona w tej toni razem z tym wężem została i połączyli się na wieki.
1: Wierzyli też, że w drzewach mieszkają dusze zmarłych, ale skąd my właściwie wiemy,

0: tyle o duchowości jaćwieckiej.
1: Wiemy stosunkowo niewiele, bo tak naprawdę nie zachowały się w ogóle źródła pisane jaćwieckie jako takie. Natomiast jest dużo opisów, między innymi kronikarzy krzyżackich, kronikarzy niemieckich. No, wiadomo, pisali oni z punktu widzenia wroga o ludzie, który podbijali, który był im wrogi. Dlatego nie zawsze ta wiedza, która jest przekazywana w kronikach, tą najbardziej znaną jest kronika Piotra z Duisburga, jest do końca prawdziwa. Natomiast sporo zapisów o ich wierzeniach, o tym, jak grzebali zmarłych, bo o tym, jak żyli, w kronikach krzyżackich znajduje.
0: A jaki świat ich otaczał? Bo to było życie wśród jezior, bagien, dzikiej przyrody. No więc taki sposób myślenia o świecie był w jakiś sposób uformowany przez te warunki naturalne.
1: Tak, warto pamiętać, że we wczesnym średniowieczu to była też pewna całość administracyjna, że były ośrodki grodowe, silne ośrodki grodowe z siedzibami takich możnowładców, wokół których zakładano sieci osad i w razie niebezpieczeństwa chroniono się za palisadami, za murami tych grodów. Natomiast warto też pamiętać, bo oczywiście żyli w tym świecie, grodzisko w Szurpiłach jest położone między czterema jeziorami, czyli praktycznie, mało tego, poziomy tych jezior są różne. A ponieważ ataki krzyżackie zdarzały się raczej zimą, bo wtedy łatwiej było po lodzie atakować, to są takie koncepcje, między innymi właśnie profesora Okulicza nieżyjącego, że były tam groble i w razie ataku spuszczano wodę z jeziora większego do położonego niżej, w ten sposób zalewając krzyżaków. Warto pamiętać, że Jaćwingowie byli ludem niezwykle bitnym. W kronikach są zapisy o tym, jak tuż przed swoją zagładą, czyli w drugiej połowie wieku XIII, przez dłuższy czas atakowali Lubelszczyznę. Zastępy jaćwieckie docierały do Sandomierza,
0: no
1: czyli
0: tak,
1: bardzo
0: pierwsze
1: daleko.
0: Wzmianki o sprowadzaniu Dominikanów do Lublina pojawiają się Jaćwingowie.
1: Dokładnie, bo oni te wyprawy właśnie w tym kierunku, głównie w tym kierunku na Mazowsze i na Lubelszczyznę i to przez kolejne wieki. I znowu jest też ciekawa, bardzo ciekawa historia nazwy. I w literaturze przedmiotu i w tej kronikarskiej pojawiało się przynajmniej cztery nazwy dotyczące Jaćwingów, bo to byli Jaćwingowie, bądź Jaćwingowie, Jaćwingowie, w różnych czasach różnie to się mówiło, byli Sudowowie, byli Dajnowowie i byli Połekszanie. I przez wiele lat funkcjonowała taka koncepcja, że to były poszczególne partie jaćwierzy. Natomiast w najnowszych publikacjach tłumaczy się to tak, że Jaćwingowie, Jatwiagi, to jest nazwa ruska. Sudawowie, Sudałen, to jest nazwa krzyżacka niemiecka. Dajnowowie, Dajnawa, to jest nazwa litewska, a Połekszanie, to jest nazwa słowiańska, polska. Łek, to jest rzeka Ełk, czyli ta część, która graniczyła z księstwem mazowieckim, stąd wzięła się nazwa Połekszanie. A najstarsze, stosunkowo niedawno też zostało to opublikowane, najstarsze źródło mówi o wyprawie posłów księcia kijowskiego Igora na dwór w Bizancjum w 944 roku i w tej ekipie posłów uczestniczył niejaki Jatwiag Gunarjew. Prawdopodobnie był Skandynawem. Nazywał się Jatwig Gunnarsson. Stąd powstała bardzo ciekawa koncepcja, która, no zresztą te koncepcje tych drużyn wikińskich we wczesnym średniowieczu także u Mieszka czy u Chrobrego są już w tej chwili praktycznie potwierdzone, że był też jakiś komponent północny, skandynawski wśród tej elity jaćwieckiej.
0: To teraz puśćmy wodze fantazji i już nie o przeszłości, ale o przyszłości porozmawiajmy. Jak będzie wyglądało to jaćwieckie centrum archeologiczne?
1: Będzie to jakby jądrem tego centrum, będzie zagroda, my archeolodzy nazywamy to zagroda jednodworcza, czyli po prostu jedna zagroda, gdzie będzie chata z wyposażeniem wnętrza podzielona na tą część nocną, sypialną i tą dzienną, czyli życia codziennego, warsztat tkacki, piec i tak dalej. Będzie budynek gospodarczy, mówiąc prosto, chlewik do hodowli zwierząt. Mam nadzieję, że w przyszłości zagoszczą tam owce czy kozy. Będzie taka stodoła do przechowywania siana i będzie

0: coś, co może niekoniecznie pasuje do samej tej zagrody, ale co bardzo nam jest potrzebne ze względów edukacyjnych. Duży budynek o wymiarach 15 na 9 metrów, taki wzorujący się na domu spotkań plemiennych, który będzie służył działalności edukacyjnej. On będzie ogrzewany, on będzie mógł funkcjonować przez cały rok bezpiecznie i tam przeniesiemy naszą aktywność związaną z edukacją o historii Jaćwieży. Wszystko to będzie otoczone wysoką palisadą z bramami. To jest tak naprawdę pierwszy etap. Będziemy to jeszcze rozbudowywać, dobudowywać, bo sądzę, chyba nie trzeba tego bardzo udowadniać, że to miejsce w momencie, kiedy w połowie przyszłego roku zacznie funkcjonować, będzie cieszyło się dużą popularnością i odwiedzi je bardzo wiele osób.
1: No i z pewnością odwiedzi je bardzo wiele osób z Litwy.
0: Tak, no Litwini cały czas, będąc w końcu Bałtami, czują ten związek i my, organizując nasze festyny od wielu lat, zresztą współpracujemy z wieloma ośrodkami na Litwie, właśnie z Muzeum w Wolicie, z Muzeum w Mariampolu, ale także z Klubem Archeologii Eksperymentalnej Pajauta z Wilna. Członkowie tego klubu co roku uczestniczą w naszym Jaćwieskim Festynie Archeologicznym. Także poza tym powstaje to w ramach projektu polsko-litewskiego i będą też przewidziane różne działania promocyjne i na Litwie, i w Polsce.
1: To proszę jeszcze powiedzieć, co słychać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Przecież trwa rok Andrzeja Wajdy. To postać związana z Suwałkami nierozerwalnie.
0: Prezentowaliśmy w naszym muzeum w pierwszej połowie roku wystawę o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz, przeniesioną z Muzeum Manga. Dzisiaj bodajże w Suwałkach zaczyna się festiwal Wajda na nowo i przyjadą ludzie, którzy z Wajdą przez wiele lat współpracowali, aktorzy, reżyserzy, ludzie filmu. Będą pokazywane filmy Andrzeja Wajdy, także te przez kilka najbliższych dni będzie się naprawdę bardzo dużo działo, jeśli chodzi o Andrzeja Wajdę. Ja miałem okazję z panem Andrzejem poznać się, ponieważ my mamy przy muzeum grupę rekonstrukcji historycznej kawaleryjską. Ale warto pamiętać, że ojciec pana Andrzeja, Jakub Wajda, był, co prawda służył w pułku piechoty, ale był dowódcą artylerii w Suwalskim Pułku Piechoty.
1: Jedna z ofiar Katynia.
0: Tak, zginął w Charkowie. Pan Andrzej przecież w swojej twórczości wielokrotnie do tej kawaleryjskich motywów wracał, czy Lotna, czy Kronika Wypadków Miłosnych. I jak spotykaliśmy się, a spotkaliśmy się kilkakrotnie, to wielokrotnie rozmawialiśmy o tej przeszłości kawaleryjskiej. Kiedyś w liście do mnie napisał: pamiętam defiladę na 3 maja w Suwałkach. Godna stolicy, a wyjechał z Suwałk mając 6 lat. Także warto to pamiętać.
1: Piękne wspomnienia. Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A państwa zapraszamy do Suwałk już teraz, a także w przyszłości, kiedy powstanie już Jaćwieskie Centrum Archeologiczne. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam.
2: Tę rozmowę poprowadziła Małgorzata Nieciecka-Mac. Mowa była o Jaćwingach. My teraz opuścimy już okres średniowiecza, aby przenieść się do epoki romantyzmu, a to za sprawą muzyki Roberta Schumana.

To Staatskapelle Dresden i Christian Tilemann w trzeciej części symfonii D-moll, czwartej symfonii Roberta Schumana. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest 17.36, a my do godziny 18 będziemy Państwu towarzyszyć w tej popołudniowej audycji. Już za moment proszę spodziewać się zaproszenia do Jeleniej Góry.

0: Za nami kompozycja Józefa Marcina Żebrowskiego w wykonaniu Chóru Narodowego Forum Muzyki i Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Ten zespół już wkrótce wystąpi w ramach festiwalu Silesia Sonans, o którym już teraz porozmawiamy z jego kuratorką Michaliną Bienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już jest 29. odsłona tego jeleniogórskiego wydarzenia. Przyglądam się programowi i trzeba przyznać, jest on bardzo różnorodny. Od występu zespołów takich jak właśnie Wrocław Baroque Ensemble czy Kapella Krakowiensis, przez recitale fortepianowe, organowe, koncerty kameralne, aż po recital saksofonisty jazzowego Macieja Obary. Czy jest jakaś myśl przewodnia, która towarzyszy temu programowi?
1: Tak, myśl przewodnia jest, by pokazywać piękną muzykę w bardzo pięknym miejscu w kościele Podwyższenia Krzyża w Jeleniej Górze, no ale tak, żeby prezentować muzyków jeleniogórskich w ich własnym domu, czy w miejscu, gdzie dorastali. I właśnie Maciej Obara pochodzi z Jeleniej Góry, tutaj się kształcił i dlatego... Szczególnie, że stworzył swój autorski projekt, który jest zatytułowany Echa Karkonoszy, Podróż przez ciszę gór, i to są jego kompozycje. I oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby muzycy jeleniogórscy nie występowali na festiwalu Silesia Sonans. Nieważne, czy mówimy o muzyce jazzowej, jazzującej, no bo to w końcu będzie jego całkowicie autorski projekt. Ciężko to kwalifikować jakkolwiek według mnie, a może niepotrzebnie.
0: Zgadzam się, ale chyba muzyka dawna jest w centrum Państwa zainteresowania, prawda?
1: Muzyka dawna zdecydowanie jest dużą częścią tego wydarzenia, też dlatego, że ja głównie śpiewam muzykę dawną w kapeli Krakowiensis, więc jest to w pewnym sensie nieuchronne.
0: No tak, nie dodałam, że

0: Jest pani także śpiewaczką, sopranistką. Bardzo mi się podoba idea supportów, czyli takich krótszych koncertów, które poprzedzają występy gwiazd. To się kojarzy raczej z muzyką rozrywkową. A u państwa z jakiego powodu?
1: Bardzo mi zależy akurat na tych supportach, dlatego że umożliwiają młodym muzykom, ludziom z regionu, prezentację siebie, prezentację tego, co potrafią, co chcą przekazać publiczności właśnie na

0: dużym wydarzeniu, bo spodziewamy się na każdym koncercie około 500 osób i bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie umożliwić ten pierwszy kontakt ze sceną na naszym festiwalu, bo na przykład dla mnie, z mojego własnego doświadczenia wiem, jak inaczej gra się samemu, jak inaczej gra się na egzaminie, a jak duże emocje wchodzą, gdy jednak człowiek staje na scenie i trzeba poznać też, jak ciało reaguje na tę sytuację i zapoznać się z nią i spróbować się dogadać z tym stresem, z tą tremą, by jednak móc przekazać to, co się chce w dokładnie tym czasie. I tak naprawdę to jest, to stało za tym pomysłem.
1: Festiwal Silesia Sonans to nie tylko koncerty, ale także takie przedsięwzięcia jak Orkiestra Powszechna i Chór Powszechny. Co to takiego?
0: Tak. To są nasze warsztaty. Jedne są właśnie orkiestrowe, drugie chóralne. Orkiestrowe warsztaty są przede wszystkim dla młodzieży. Organizowane są wspólnie z partnerami z Niemiec i z Liceum Muzycznym ze Lwowa. Tutaj kładziemy nacisk na to, żeby też młodzi ludzie mogli wspólnie poczuć, że biorą wspólną odpowiedzialność za dzieło, które wykonują na sam koniec tych warsztatów. I tak naprawdę to stoi za tymi warsztatami. Natomiast warsztaty chóralne to był taki pomysł, by ten, kto chce, mógł zaśpiewać muzykę, którą lubi. Dlatego nie oczekujemy wykształcenia muzycznego, doświadczenia pracy w chórach. Chciałam stworzyć możliwość osobom, które lubią muzykę klasyczną, chciałyby spróbować jej, by nie tylko mogły razem coś stworzyć wspólnie, ale też by mogły poznać inne osoby, które mają podobne zainteresowania. I oczywiście no, bardzo nam na festiwalu zależy, żeby tę muzyczną społeczność melomanów, miłośników muzyki jak najbardziej wspierać, jak najbardziej rozwijać i stąd ten chór powszechny.
1: Który także wystąpi przed publicznością w ramach profesjonalnego festiwalu. Zatem domyślam się, że to może być duże wydarzenie dla osób, które się zdecydują na udział w tych warsztatach. Jeszcze o konkurs chciałabym panią zapytać, bo to także jest stały element już od kilku lat festiwalu Silesia Sonans. Czy chodzi o to, żeby trochę także otworzyć się na takie grupy, takich artystów, którzy być może czasem gdzieś umykają z uwagi osób programujących festiwal, a którzy dzięki temu, dzięki no, własnej chęci zgłoszonej do udziału właśnie w tym festiwalu, mogą również wziąć w nim udział.
0: Tak, tutaj też zależało mi właśnie na tym, żeby zdobyć kontakt do osób, które chcą zagrać na festiwalu, no ale może wstydzą się, nie wiedzą, jak stworzyć ofertę, jak wysłać ją, jak się skontaktować z organizatorami. I mamy wytyczne, długość koncertu, ale są one bardzo, tak naprawdę bardzo elastyczne, oprócz czasu trwania koncertu. I tak, i bardzo cieszę się, że ten konkurs organizujemy, ponieważ naprawdę poznałam ogrom świetnych wykonawców, bardzo fajne oferty do nas spływają i poznajemy też po prostu dużo dobrej, nowej muzyki.
1: Te elementy, takie jak konkurs, takie jak orkiestra czy chór powszechny, dowodzą, że państwo starają się być festiwalem otwartym. To powiedzmy, na ile otwarci są państwo także dla publiczności, bo wydaje mi się, że to jest istotne, że na te koncerty, nie wiem czy wszystkie, czy na większość, ale można w nich uczestniczyć bezpłatnie.
0: Tak, na wszystkich koncertach można uczestniczyć bezpłatnie. Niektóre musimy limitować, jeśli chodzi o ilość dostępnych, o liczbę dostępnych miejsc, ale tak, wszystkie są bezpłatne. Póki będziemy mogli w ten sposób budżetować festiwal, no to oczywiście będę starała się, żeby tak zostało.
1: Festiwal Silesia

0: Sonans, 29. festiwal, rozpocznie się już w tę sobotę i potrwa do 6 września, a do udziału w nim zapraszała Państwa jego kuratorka, śpiewaczka Michalina Bienkiewicz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: To był fragment kompozycji Antonina Dworzaka w interpretacji Ensemble Exploration. Słuchają Państwo Dwójki, jest 17:49.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W 7., 8. miesiącu stanu wojennego, rozmawiając z Czesławem Miłoszem, Wojciech Karpiński pyta noblistę o Solidarność. W tamtym czasie Związek został zepchnięty do podziemia. Za znaczek Solidarności, albo nawet za rezystor w klapie marynarki, uznawany za symbol oporu, można było trafić za kratki.
5: Czy mógłby pan powiedzieć jeszcze więcej, jak pan widzi Solidarność na tle polskiej kultury? Co pana w tym ruchu najbardziej uderzyło?
6: Wie pan, naturalnie to odsyła do przeszłości, odsyła do historii Polski. Mnie się wydaje, że największe analogie byłyby z obozem reform w XVIII wieku i z Konstytucją 3 maja. Nawet łącznie z tym, że tamci ludzie działali ze świadomością ograniczeń i ciągłego niebezpieczeństwa wiszącego nad nimi, wiszącego nad tą reformą. Robili błędy oczywiście, ale tamten ruch pozostał jako no coś niesłychanie trwałego przez 200 lat. To coś jest.
5: Czy uważa pan, że Solidarność też będzie w ten sposób trwała i żyła przez dłuższy czas?
6: Wydaje mi się, że tak, że tego rodzaju wstrząs, jakim było otwarte mówienie i myślenie, musi zostawić bardzo trwałe ślady. Aczkolwiek nie mogę w tej chwili przewidzieć, jakie formy przybierze to przetrwanie tego całego impetu, tego porywu.
5: A 13 grudnia i ta nowa targowica, jak pan widzi to wydarzenie?
6: Najbardziej w tym wszystkim mnie dziwi to, że przecież ludzie, którzy to robili, prawdopodobnie mają dzieci. Przecież przyjdą nowe pokolenia, które zażądają rachunku od rodziców, co robili w

0: wtedy, gdzie byli, prawda? I naturalnie nie jest przyjemnie mieć za rodziców oprawców, czy ludzi, którzy poszli na służbę obcego mocarstwa. To jest ten aspekt, który mnie bardzo dziwił. Jak to jest możliwe? Naturalnie w przeszłości, w historii były te sprawy. Znamy, był order na uśmierzenie polskiego miecierza, prawda? W 1963 roku. Bardzo niesławne sprawy. Muszę tutaj powiedzieć, że teraz rozmawiamy zupełnie swobodnie i łatwo mówić, kiedy się rozmawia swobodnie. To są uwagi, które się nasuwają tu, kiedy się nie ma żadnych ograniczeń, ani nie ma się przed sobą tego rodzaju decyzji. Ale wbrew temu, co o mnie może w Polsce mówią, ja żadnych tendencji do moralizowania, do katoństwa nie mam. To jest coś, co się narzuca chyba każdemu. To jest chyba oczywiste, kiedy się żyje w kraju wolnym. Kiedy nie ma się obrazu świata zdeformowanego przez strach, przez własne korzyści, czy też strach głównie, prawda? Nie jest moją rzeczą wcale wypowiadanie sądów o ludziach. Ale myślę, że to taki głos jest czymś nie moim własnym. To jest w ogóle sąd chyba jakoś tak ogólny.
1: Zresztą takie sądy i takie głosy padają nie tylko na Zachodzie, nie tylko tam, gdzie można swobodnie mówić, ale także i w Polsce. Z Polski dochodzą nas dzieła literackie, które podobny sąd wyrażają o polskiej rzeczywistości. Odważny, stanowczy.
2: Wtedy jedyne krajowe wydania Miłosza to był Drugi obieg. Należał w PRL do twórców zakazanych.
3: I to już wszystko w czwartkowej audycji Wybieram Dwójkę. Wojciech Cierka pozostaje za konsoletą. Tę audycję przygotowałam wspólnie z Elżbietą Szymkowską. Muzykę wybrał Karol Furtek. Monika Zając, życzę pięknego wieczoru i do usłyszenia. A pozostawiamy Państwa z muzyką Franciszka Schuberta. Po niej w Dwójce Jazz.

0: Autopromocja.
1: Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ale zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te kwestie poruszymy w czasie najbliższej debaty dwójki. Jakub Kukla, do usłyszenia we wtorek po godzinie 19.
2: Nieustannie narzekamy na brak czasu, a kiedy go mamy, często nie wiemy, co z nim zrobić. W jaki sposób uwolnić się od przymusu produktywności, a jednocześnie godziwie spędzić czas wolny? O sztuce nic nie robienia porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, nadawany z Warszawy, minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Dzień dobry, Andrzej Zieliński przed mikrofonem, za konsoletą Wojciech Ciarka. Dziękujemy Państwu, że wybierają Państwo Dwójkę. Dziękujemy, że wybierają nas Państwo na swoich towarzyszy, no bo mogliby Państwo w końcu czytać kolejne artykuły o tym, że Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii. Nie wiem, proszę Państwa, kto czyta w Polsce te artykuły, ale zalały one całe media. Ale my dziś, proszę Państwa, wlejemy w Państwa serce coś ciekawszego, a mianowicie piękne dźwięki harfy. Przed nami siódmy odcinek audycji o Spiritual Jazzie.

Jak państwo myślą, kiedy powstało to nagranie? Mogło równie dobrze powstać w 1975, jak i w 2025 na przykład. No i ta druga data jest akurat prawdziwa, ale ze względu właśnie na to oldschoolowe, mówiąc po angielsku, czy dawne brzmienie zespół Web, Web, nie Web, Web, a Web, Web, jak sieć, sieć, powątpiewano w jego istnienie tak naprawdę. Nie wiadomo było, czy to odtworzone płyty niczym zespół Skalpel, który

z dawnych nagrań tworzy coś nowego, czy rzeczywiście prawdziwi muzycy, którzy improwizują i grają. Ale na razie nie będziemy o tym zespole Państwu opowiadać, bo o nim więcej w drugiej części naszego spotkania. To, co nas bardziej interesowało, a nawet to, kto nas bardziej interesował, to była artystka, która dołączyła do tej formacji, czyli Brandi Younger. A nawet jeszcze bardziej interesuje nas teraz instrument, na którym gra, czyli harfa. Dziś Younger to czołowa harfistka w światowym jazzie, ale nie byłoby jej, nie byłoby harfy w jazzie, gdyby nie nasza główna bohaterka, bohaterka pierwszej części naszego spotkania, pionierka spiritual jazzu, uduchowiona dama, do której nawiązują absolutnie wszyscy, którzy po spiritual jazz dziś sięgają. Bez niej muzyka Kamasiego Washingtona, muzyka Shebaki Hutchingsa czy Matthew Halsala, niezależnie od szerokości geograficznej, każdego, kto sięga po spiritual jazz, nie brzmiałaby tak, jak dziś brzmi, bo po prostu spiritual jazzu by nie było. Tak jak nie byłoby bez Beatlesów, chociażby zespołu Czerwone Gitary. Mowa o Alice Coltrane. Czy to ona wprowadziła harfę do jazzu? Jak ta harfa pojawiła się w jej życiu? Dokąd ją doprowadziła? I ile w tym wszystkim było przypadku? O tym za chwilę. Oto jej pierwsze nagranie na właśnie tym instrumencie. Zarejestrowane w piwnicy domu Johna Coltrane'a, również jej domu, ale już rok po śmierci wielkiego saksofonisty Lovely Sky Bowl.

jeszcze bardziej free jazzowe niż spiritual jazzowe, Lovely Sky Boat, Alice Coltrane i jej zespół w Dix Hills, to piwnica właśnie domu Johna Coltrane'a, gdzie z jednej strony były studia nagraniowe, a z drugiej strony był garaż, w którym stał piękny Jaguar E-Type, którego dziś wszyscy miłośnicy dawnej motoryzacji zazdroszczą, którzy chcieliby posiadać taka piękna jeżdżąca rzeźba, ale no, nie o Jaguarze teraz Państwu chciałbym opowiadać, a o harfie w jazzie. No właśnie, skąd ona się wzięła? Wcześniej, przed Alice Coltrane, były harfistki, klasycznie wykształcone harfistki, które grały muzykę swingującą, nazwijmy to, bo nie do końca improwizowaną, jak chociażby Dorothy Ashby, ale właśnie do spiritual jazzu, który właśnie wymyśliła, wprowadziła harfę Alice Coltrane. Jak to się stało, że ta pianistka natrafiła na tak trudny instrument, trudny szczególnie w jazzie, gdzie te harmonie trzeba dość często i szybko zmieniać, a harfa nie należy do najłatwiejszych do zmiany tonacji, harmoniki i tak dalej, i tak dalej. Ta pedalizacja jest dość trudna, tych pedałów jest mnóstwo, trzeba je wciskać, półprzyciskać i tak dalej, i tak dalej. To jest fizyka kwantowa dla większości muzyków. No i właśnie jak ona trafia do tego jazzu? A przez absolutny przypadek, i to dość smutny przypadek, dlatego że harfę, na której grała Alice Coltrane, zamówił John Coltrane. Jeszcze przed swoją śmiercią zamówił piękny, złoty, koncertowy instrument marki Lyon & Healy. Jednak ta harfa nie dotarła do domu Coltrane'ów przed śmiercią Coltrane'a. Była taką niespodzianką, na którą natrafiła Alice Coltrane już po śmierci swojego męża. To właśnie jako z zagrobu on wysłał jej ten instrument i no chyba symbolicznie Alice Coltrane postanowiła nauczyć się gry na harfie i włączyć ją do muzyki, którą miała zamiar tworzyć. A chciała tworzyć coś, co było kontynuacją tego, co zapoczątkował John Coltrane na swoich płytach. No, bardzo mocno to było widać, dlatego że na ten pierwszy album, którego fragmentu Państwo słuchali, Monastic Trio, Alice Coltrane zaprosiła cały kwintet Johna Coltrane'a, ostatni kwintet, czyli saksofonistę Pharoah Sandersa, basistę Jimmy'ego Garrisona, perkusistę Rashidego Ali, którzy właśnie grali z nią, którzy prezentowali to pogranicze pomiędzy spiritual jazzem a free jazzem. Tak dużo było Johna Coltrane'a na tym albumie, jak tylko być mogło. Nawet jeden z utworów Alice Coltrane zatytułowany był duchowym imieniem Johna Coltrane'a, czyli One Darut. Była też kompozycja Gospel Train, czy pełna miłości skierowanej do zmarłego męża I Want to See You, chciałabym cię zobaczyć. No i jak odbierana była ta płyta, jak odbierany był ten debiut Alice Coltrane, ale też i debiut harfy w free jazzie, czy w muzyce jazzowej w ogóle improwizowanej. Jakby to powiedzieć, niezbyt dobrze tak naprawdę i to mało powiedziane. Artystka na wstępnym etapie kształtowania, tak pisał o niej jeden z redaktorów. Drugi napisał: fortepian i harfa to instrumenty niezdatne do przenoszenia głosu w spuścizny Johna Coltrane'a. No jak bardzo się ten redaktor pomylił, jak ten gryzi piórek nie wykorzystał możliwości, by być no wieszczem, czy chwalącym to, co nadejdzie, no to mało powiedziane. Nie dostrzegli redaktorzy, nie dostrzegli dziennikarze potencjału, który zobaczyła, który usłyszała Alice Coltrane. Rzeczywiście te ciągłe arpeggia pierwszych płyt Alice Coltrane bywają męczące, tak jak młody gitarzysta, który już zaczyna coś umieć grać na tym instrumencie i zaczyna grać tak szybko, jak to jest tylko możliwe, a chodzi o to,

grać jak najmniej i jak najsensowniej. I to dość szybko odnalazła Alice Coltrane. Myślę, że już na swojej drugiej płycie Huntingdon Ashram Monastery.

tylko we fragmencie Huntington Ashram Monastery, utwór z drugiej płyty Alice Coltrane, nagranej w piwnicach jej domu, ale też i Johna Coltrane'a, Dix Hills. Album, który bardzo trudno jest znaleźć w dobrej jakości, on tak naprawdę nie istnieje w dobrej jakości dźwiękowej, ale już było słychać, że to podejście Alice Coltrane do materii muzycznej, do kształtowania przebiegu muzycznego jest delikatnie inne. Drugi album, ale jeszcze nie przełomowy, tym przełomem była płyta, która powstała 3 lata po debiucie, gdy w tych samych miejscach, w tych samych piwnicach swojego domu 26 stycznia 1970 roku Alice Coltrane nagrywa album Pta de Eldod. Pojawia się też pierwszy przebój Alice Coltrane, który pozostanie w środowisku spiritual jazzu obecny aż po dzisiejsze dni, czyli Blue Nile, jeden z największych przebojów harfowych, ale nie tylko harfowych, w spiritual jazzie. Utwór, który przed nami, jest dość wyjątkowy, bo gra tam dwóch saksofonistów na dwóch fletach. Zarówno Pharoah Sanders, jak i Joe Henderson grają właśnie na fletach w tym nagraniu. Ale w prawym kanale usłyszymy flet Pharoaha Sandersa, tak symbolicznie, jako głos uduchowiony, transcendentalny. A w lewym kanale gra Joe Henderson, przedstawiciel intelektualnej strony muzyki. Dwa bieguny, jak yin i yang, jak woda i ogień, łączą się w tym nagraniu gdzieś pośrodku narządu słuchu każdego słuchacza. Oczywiście, jeżeli posiadają Państwo odbiornik stereofoniczny.

Słuchają Państwo Dwójki, jest 18:28, no czyli ta godzina między 18 a 19, kiedy w jazzowym klubie Dwójki prezentujemy Państwu najlepszy możliwy jazz. Za nami Blue Nile, czyli ten wielki przebój Ellis Coltrane, przebój spiritual jazzu, i tak właśnie sobie przypomniałem, że prawie dokładnie rok temu, bo 2 lata temu, 23 sierpnia 2024 roku, ten standard wykonywała właśnie na harfie w naszym cyklu jazz.pl Alina Brzezińska, i legenda londyńskiej sceny, bardzo zasłużony saksofonista Tony Coffey. Zresztą nie muszę Państwu o tym koncercie opowiadać. Mogą go Państwo sami zobaczyć na naszym kanale YouTube. Wystarczy wpisać Alina Brzezińska i jazz.pl i tam powinno Państwu to wyskoczyć. Blue Nile, Ellis Coltrane, czyli utwór, który tak naprawdę żyje, który jest podstawą, takim songbookiem spiritual jazzu. W kolejnych latach Ellis Coltrane w tej swojej podróży w głąb spiritual jazzu, a tak naprawdę odkrywania, tworzenia tego gatunku od zera, idzie krok naprzód, wchodzi jeszcze głębiej, tym razem w świat muzyki hinduskiej. Pojawia się już na kolejnych albumach Tanpura, ten stały burdon, dobrze znany z muzyki hinduskiej. No i tutaj moglibyśmy zadać sobie pytanie, skąd zainteresowanie muzyką hinduską, tą tradycją u Ellis Coltrane, bo to bardzo ważny element spiritual jazzu obecnego, czyli to coś na pograniczu różnych gatunków, różnych tradycji muzycznych. Z jednej strony jazz europejski, harfa brzmieniowo, jazz amerykański, improwizacja, ale właśnie też i Afryka, i Indie. Oczywiście Ellis Coltrane, kiedy nagrywała swoje pierwsze brzmiąco hindusko albumy, nie była pierwsza. Wcześniej chociażby był George Harrison, który zaczął uczyć się gry na sitarze w 65 roku, a w 67 pojawił się najbardziej hinduski album Beatlesów, orkiestra klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. W 71 roku, jeszcze wcześniej od Ellis Coltrane, pojawia się chociażby Mahavishnu Orchestra. Jest w takim razie gdzieś w połowie lat 60., na początku lat 70. ferment muzyką hinduską. Znamy to doskonale z różnych gatunków muzyki, nie tylko jazzu, ale też i chociażby rocka, popu i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy mieli znaleźć ten pierwszy, ten korzeń jazzowy, jeżeli chodzi o zainteresowanie filozofią wschodu, wśród właśnie, tak jak powiedziałem, jazzmenów, to byłoby to na długo przed Beatlesami, na długo przed Johnem McLaughlinem, bo wrócilibyśmy znów do Johna Coltrane'a. To w 1957 roku, czyli na długo, 10 lat prawie przed Beatlesami, pojawiło się zainteresowanie Johna Coltrane'a właśnie hinduskimi ragami, astrologią, buddyzmem, coś, co później John Coltrane przetwarzał, wtłaczał w swoją muzykę, ale w niezbyt oczywisty sposób, wykorzystywał po prostu te doświadczenia w swojej muzyce, w swoich odkryciach, których dokonywał. Więc niejako moglibyśmy pociągnąć taką linię, taki sznurek od Johna Coltrane'a do Ellis Coltrane, która kontynuowała drogę pioniera. Zresztą i ona rozwinęła ją twórczo. Sama poznała Swami Sachidananda Sarasvatiego,

guru jogi, stąd właśnie od jego nazwiska pochodzi cała nazwa całego albumu Alice Coltrane, Journey in Satchidananda, i właśnie utwór tytułowy teraz przed nami.

w jazzowym klubie dwójki, kojące dźwięki harfy, ale też i taki mantryczny, trochę transowy rytm spiritual jazzu. To siódmy odcinek właśnie poświęcony temu gatunkowi. Siódmy odcinek naszego letniego, czwartkowego cyklu, w którym zgłębiamy ten jazz uduchowiony. A dziś sięgamy tak naprawdę do korzeni spiritual jazzu, do matki wszystkich innych zespołów, które po latach 70. sięgały właśnie po ten gatunek. I by sięgnąć po spiritual jazz, wtedy i dziś trzeba sięgnąć po nagrania Alice Coltrane. I my to właśnie dziś robimy, prezentując Państwu na pewno nie wszystkie nagrania tej harfistki, ale cztery pierwsze. Nie bez przyczyny właśnie te cztery pierwsze są za nami, czyli A Monastic Trio, Huntington Ashram Monastery, Pta D.L. Dot i właśnie przed chwilą Journey in Shachidananda. Dlatego, że przez te cztery lata od 1968 wydanie, 67 nagranie, do 1971 roku, czyli do tej czwartej płyty wydanej w Impulse, to właśnie w tym okresie tworzył się zrąb późniejszego spiritual jazzu. Tworzyło się to klasyczne brzmienie spiritual jazzu i tworzyła je właśnie Alice Coltrane, ale nie sama. Dlatego, że w każdym z tych nagrań, prawie w każdym, towarzyszył jej Pharoah Sanders, czyli muzyk, który wyszedł z zespołu Johna Coltrane'a po to, by współtworzyć nowe zespoły Alice Coltrane. I do tego jeszcze Rashnit Ali, który również był tym korzeniem, który wyrastał od Johna Coltrane'a, no bo właśnie Alice Coltrane to przedłużenie tego uduchowionego nurtu w twórczości Johna Coltrane'a, tego ostatniego nurtu. Czy brzmiałby tak po swojej śmierci John Coltrane? Śmiem wątpić. Zdecydowanie byłby bardziej dynamiczny, ale mnie się wydaje, że ta właśnie kobieca ręka, nie ulegając oczywiście żadnym stereotypom, kobieca ręka Alice Coltrane spowodowała to, że spiritual jazz brzmi tak, jak brzmi. Więc moglibyśmy powiedzieć tak naprawdę, że to pierwszy damski, kobiecy gatunek w jazzie. Kto wie, może. No właśnie w tych czterech albumach, powiedziałem, zawarło się wszystko, jeżeli chodzi o spiritual jazz i o Alice Coltrane. Na kolejnych Alice porzuciła fortepian. Jako drugi instrument pojawiają się organy Wurlitzera. Przyczyniła się do tego jej wizyta w Indiach, bardzo ważna wizyta w jej życiu, która trochę zmieniła jej życie i co ciekawe, zmieniła też jej muzykę, bo Alice Coltrane powoli odchodziła od tego klasycznego brzmienia spiritual jazzu, które sama stworzyła. No i naszą podróż po jej twórczości zakończymy płytą Lord of Lords, czyli Pan Panu.

Płytą z 1973 roku, czyli dwa lata po albumie, którego słuchaliśmy przed chwilą. No i to już jest zupełnie inna Alice Coltrane. Alice Coltrane w notatkach na okładce albumu stwierdziła, że we śnie złożył jej wizytę sam Igor Strawiński. Rozmawiała z nim

zdradzała z kolei, że od tej pory jej obowiązkiem było zgłębianie dzieł wielkiego mistrza Strawińskiego. My dzieł Strawińskiego nie będziemy na Antenie Dwójki na razie jeszcze zgłębiać, ale ja wybrałem z tej płyty, na której pojawia się ognista suita Strawińskiego z płyty Lord of Lords, utwór ostatni, Going Home, który z kolei jest aranżacją czy wariacją na temat drugiej części dziewiątej symfonii z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Po raz trzeci Alice Kowczyn sięga na tym albumie po smyczki. No i proszę ocenić, jak daleko odeszła od korzeni spiritual jazzowych i czy to rzeczywiście wciąż jeszcze jazz.

Alice Coltrane, zupełnie inna, grająca tu na organach Wolitzera, ale też i na harfie. Going Home, jej utwór z płyty Lord of Lords. Tak też kończymy tę główną opowieść o Alice Coltrane, jej dojścia do spiritual jazzu, ale przechodzimy do zespołu, który zapowiadałem, do niemieckich kontynuatorów spiritual jazzu. Ciekawe, że w Niemczech właśnie jest przynajmniej jeden zespół, który odnosi się do lat 70. z wielkim rozrzewnieniem, niejako kopiując ich brzmienie, ale też i dodając coś od siebie. To właśnie ten zespół, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, czyli web, sieć, tak to byśmy tłumaczyli na język angielski. Niemiecki zespół, w którym Niemcy tworzą, stanowią tylko tak naprawdę połowę zespołu, rodowici Niemcy, bo Roberto Di Gioia, który gra na fortepianie i syntezatorach, jest w połowie Włochem. Tony Lakatos, saksofonista, jest Węgrem. No i dwóch Niemców, Christian von Kappengst i Peter Gall, grający za zestawem perkusyjnym. To właśnie zespół, który osoby, które tworzą zespół web. I panowie na początku bali się o to, że nikt nie będzie uznawał ich za istniejący zespół. I rzeczywiście tak było. Gdy wydawali swoje pierwsze płyty, uznawani byli za muzyków, którzy no, raczej są producentami, którzy przetwarzają dawne nagrania i tworzą takie mieszanki, takie składanki z najlepszych albumów lat 70., a oni grali to na żywo, kopiując te klasyczne brzmienia lat 70. Ujawnili później swoją tożsamość w obawie o tym, że nie będą udzielać wywiadów. No i dołączają do nich wielkie gwiazdy, chociażby właśnie Brandy Younger, która jest czołową amerykańską harfistką. Oto ich kolejne wspólne nagranie, Intersections.

mocne uderzenie zespołu Web, niemieckiego zespołu z amerykańską harfistką Brandy Younger. I żeby nie kończyć tak mocno, a żeby trochę dać Państwu oddechu i wlać właśnie tą spokojną harfę w Państwa duszę, żegnamy się utworem Wisdom Eye, wracając do Alice Coltrane. Za chwilę przywita Państwa Ewa Szczecińska. Żegnam się z Państwem. Dobrej nocy, dobrego wieczoru. Andrzej Zieliński.

0: Reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Zaśpiewajmy razem. Chór Powszechny zaprasza na koncert finałowy warsztatów chóralnych w niedzielę 30 sierpnia. W programie muzyka Talisa, Persela i Händla. Wstęp wolny. Szczegóły silesiasonans.pl.
0: Reklama.
4: Właśnie wybiła 19.
5: Dwójka? Jesteś na miejscu. Paweł Łysak.
4: Na miejscu też Ewa Szczecińska przed mikrofonem i Wojciech Ciarka, który nasz program realizuje. Witamy Państwa bardzo serdecznie i przypominamy, że już za godzinę połączymy się z Jarosławską Kolegiatą Bożego Ciała. Skąd transmitować będziemy koncert zespołu La Reverdie z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. Na miejscu jest Magdalena Łoś i to ona, nasza wybitna specjalistka od muzyki dawnej, przedstawi Państwu wszystkie szczegóły tuż po 20. A teraz czas na codzienną porcję prozy.
6: Książka do słuchania.
4: I oto kolejny fragment książki Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz, czyta Andrzej Mastalerz.
7: Nadal nikt nic nie mówił, prócz Katona, ale senatorowie najwyraźniej zabierali się do odejścia razem z aresztowanym. Podobny ruch zapanował wśród publiczności. Wszyscy jednak patrzyli w ziemię i milczeli. Wkrótce za Katonem pociągnął niemy pochód. Szli wolnym krokiem, w celach trochę niejasnych, jak gdyby nie wiedzieli, po co idą. Przed chwilą jeszcze Kato, protestujący na trybunie, zdawał się bezsilny i nieważny. Dokoła rozlegały się swojskie pomruki rozmów, słuchacze raz po raz ziewali, a Cezar potencjalnie panował nad sytuacją. Teraz Kato nabrał ważności, ponieważ go wyprowadzano. Już nie to było istotne, co mówił, lecz to, że miał niebawem umilknąć. Ni stąd, ni zowąd Cezar przestraszył się oniemiałego tłumu. Niektórzy podnosili z wolna oczy. Dziwny wzrok, lęk, podziw, trochę obrzydzenia, jak gdyby próba odgadnięcia przyszłości. Przewidywali,

Zdaje się, zły koniec Cezara. Cato, zdjęty i odstawiony do więzienia, wygrywał. Najwidoczniej miał w sobie coś nieuchwytnego, czym jeszcze raz pociągnął tłumy i wygrał. Dlatego konsul, wbrew logice, a to rzadko zdarzało się Cezarowi, wezwał z kolei pewnego trybuna i kazał mu pobiec za Katonem. Szepnął, że trybun ma pewne możliwości, by sprawę załatwić inaczej. Cato i Liktor powinni z drogi, którą właśnie odbywają, trafić nie do więzienia, ale do domu Katona. Zaszło nieporozumienie. Żadnego aresztowania nie było. Cato jest wolnym człowiekiem i pewnie zechce się teraz przespać w swoim prywatnym mieszkaniu po tak wyczerpującej mowie. Z biegiem lat stało się dość jasne, co miał w sobie Cato. Zadatki na boskość. Oczywiście na trochę inną boskość niż Cezar, mniej żądną ofiar, jeśli nie liczyć skazanych katlinarczyków, mniej władczą, raczej z gatunku boskości pokornych i cichych. Może nie zupełnie na boskość, może na jej cześć, na świętość. Bądź co bądź, Cato sprawiał cudy. Wystarczy przypomnieć zagadkowe porażki Cezara w okolicznościach niby zwycięskich. Był więc nie tylko święty. Zdradzał własności poniekąd nadprzyrodzone. Niepokoił tą tajemniczością. Abnegat o cechach nadludzkich, prorok Republiki Rzymskiej, pierwszy przed Chrystusem kandydat na Boga Bosego, umęczonego, nadawał się do kultu. Nie imały się go żadne brudy. Perła podarowana przez Cezara siostrze Katona, Servilii, nie pomogła. Cały romans nie zdał się na nic. Wszystko spłynęło po Katonie jak woda po szkle. Wtedy Cezar wymyślił inną pułapkę. Posłużył się Klodiuszem. Ten człowiek od czasu niefortunnej historii z Pompeją wiele mógł zrobić dla Cezara. Klodiusz pod pozorem zaszczytnego wyróżnienia uwikłał Katona w bardzo niewdzięczną misję. Cato miał wyjechać na Cypr i tym samym usunąć się z Rzymu. Ale to nie wszystko. Cele misji cypryjskiej łączyły się z prawdopodobieństwem małej wojenki na wyspie i ze sprawami finansowymi, a w takich warunkach nie trudno o pośliźnięcie. Cezar liczył, że tam wreszcie przylgnie jakiś brud do świętego Katona. Przynajmniej zdarzy się coś niejasnego i będzie można pomówić czyściocha o nieuczciwość. W Rzymie było to wykluczone. Wszyscy pamiętali pedanterię, z jaką Cato sprawował kiedyś urząd kwestora. Nauczył się specjalnie księgowości. Studiował prawo skarbowe, aby kontrolować każdego pisarczyka i położyć kres nadużyciom. Za własne pieniądze kupił sobie stare księgi rachunkowe z czasów Sulli. Szperał w nich, aż wyszukał pozycje wypłacone przed laty donosicielom i najmitom dyktatora. Kazał to zwrócić, co do grosza odnieść w zębach do kasy państwowej. Nie przyjmował prezentów. Odsyłał je zawsze ofiarodawcom, królowi, nie królowi. Ścigał nawet cień przekupstwa. No cóż, istny Bóg, nie człowiek. Na Cyprze uniknął wojny. Sprawy finansowe załatwił po swojemu, nic osobiście nie zyskując. Zebrał tylko znaczne skarby dla państwa. Spisał dokładnie rachunki, ale w drodze powrotnej podczas postoju na Korcyrze marynarze zapruszyli ogień, wybuchł pożar i rachunki, tak pieczołowicie sporządzone, spłonęły. Klodiusz był szczęśliwy. Natychmiast oskarżył Katona o świadome zniszczenie rachunków i defraudację. Wzbudził tym jedynie uczucie niesmaku w opinii publicznej. Kto kogo skarży? Pytano. Klodiusz Katona? Zakrawało to wręcz na kpiny. Cezar musiał szukać innego sposobu przeciwko świętości Katona. Bogowie nie znoszą się nawzajem, cóż dopiero kandydaci na bogów. Ich rywalizacja jest najzaciętsza
i najmniej przytomna. Tu

Współzawodnictwo było wyjątkowo dramatyczne, ponieważ Kato nie dawał się zranić, ale nic nie zdobywał. Cezar natomiast zdobywał powoli wszystko. Nie umiał tylko wyśledzić pięty Achillesowej u Katona. Któregoś roku przeszkodził mu w uzyskaniu konsulatu. Święty zniósł wyniki wyborów całkiem obojętnie, grając w piłkę. Później, w pamiętnikach z wojny domowej, Cezar nawiązał do tej historii i zanotował. Katona podjudzają stare urazy i ból z powodu porażki. Więcej nie potrafił zrozumieć w świętym. Właściwie i Pompejusz nie wiedział, co zrobić z Katonem. Może jakaś kombinacja matrymonialna byłaby dobrym rozwiązaniem? Wszystko jedno. Córka, siostrzenica Katona. Dla samego Pompejusza lub dla jego syna. Dla obu jednocześnie, to mniej ważne. Szczegóły się omówi. W każdym razie coś takiego można by przeprowadzić. Po rozwodzie z Mucją Pompejusz, rozgoryczony na Cezara, oświadczył się domowi Katona z propozycjami małżeńskimi. Kato zmarszczył brwi. Nie. Docenił zaszczyt. Powiedział jednak, że nie skorzysta. Jest człowiekiem, którego nie pozyskuje się przez sypialnię. Wtedy Cezar dał Pompejuszowi Julię. Chwyciło. Pompejusz był załatwiony na kilka lat. Ale Kato pozostał nietknięty. Wreszcie przyszła wojna. Najlepsza okazja, by unicestwić Katona. Stanął on oczywiście po stronie Pompejusza, skoro Pompejusz miał ocalić republikę. W istocie jednak obaj walczący wodzowie czuli, że Kato zajmuje między nimi własne, trzecie stanowisko. Cóż uczyni po ewentualnym zwycięstwie Pompejusza? To jasne. Przede wszystkim wezwie zwycięzcę do złożenia broni. Można sobie już wyobrazić patetyczne mowy na ten temat. Dlatego Pompejusz zachowywał się ostrożnie wobec Katona. Nie powierzył mu dowództwa nad flotą. Wolał nie uzbrajać fanatyka zdolnego do krańcowości w obronie wzniosłych mitów. A gdyby zwycięstwo przypadło Cezarowi? Cezar wiedział, że zatriumfowałby w pełni dopiero po odebraniu Katonowi zadatków na boskość. Więc i tego musiał dopiąć. Nie myślał o uwięzieniu czy zabiciu konkurenta. Poznał już wcześniej nieskuteczność takich sposobów. Zabić Katona znaczyłoby podarować mu nieśmiertelność w oczach świata. Pozostawała tylko jedna droga. Teraz właśnie, podczas wojny, kiedy człowiek najłatwiej staje się zwierzęciem, gdy padają twierdze i sumienia, teraz wpędzić Katona w jakąś sytuację ostateczną. Postarać się, aby sam w nią wpadł i ginął. Zrobić papkę z jego charakteru, unurzać, a potem zlitować się nad byłym świętym, przewyższyć nie fizycznie, przewyższyć moralnie, być dla niego wspaniałomyślnym zbawcą, zgarnąć te strzępki duszy ludzkiej na kupę, powieść do Rzymu i pokazać, żeby zobaczono, kim jest Kato, kim Cezar. Jeśli to nie nastąpi, Kato wygra wojnę domową, mimo że Cezar pobije Pompejusza. Ale to nie nastąpiło. W Utyce, od której pochodzi przydomek utyceński, Kato popełnił samobójstwo, zanim Cezar zdążył z aktem łaski. Publiczne zwierzenie Cezara nad zwłokami Katona, choć tak teatralne, stanowiło może wynik szoku. Katonie, zazdroszczę ci śmierci. I ty przecież pozazdrościłeś mi możliwości ocalenia ciebie. Szok trwał krótko. Należało w dalszym ciągu działać, czyli walczyć z umarłym. Zadał sobie śmierć zbyt boską, co powszechnie doceniono. Więc jak działać? Jak walczyć z takim przeciwnikiem? Rzeczywiście okazał się groźniejszy od Pompejusza, od Cycerona, nawet od nieżyjącego już dawno poety Catullusa. 4 triumfy.
Nareszcie Cezar wynagradza sobie starą krzywdę. Ów pierwszy, nie doszedł.

0: przyszły triumf, udaremniony niegdyś przez Katona. Wynagradza go z nawiązką, bo w czwórnasób. Każe nieść karykatury tamtego, syci się ich widokiem. Każe też rozdawać pieniądze, zboże, oliwę, płaci, karmi, poi. Wyprawia uczty na rynkach. Leją się najlepsze wina. Falern dla ludu. Ale ulica wypija falern. Jednak się gorszy, bo po co mówią? Taki wielki Cezar pozwolił szydzić z nieboszczyka. Po co karykatury Katona? Przecież tamten był dobrym człowiekiem, bohaterem, po prostu świętym. Niestety ulica ma rację. Nic nie uchroni Cezara przed nieśmiertelnością tamtego. Boski Juliusz maleje, gdy mowa o tamtym. Boski Juliusz jest lichym karzełkiem wobec Marka Porcjusza i tu karzełkiem trochę oszalałym, bo musi kąsać, nie potrafi się powstrzymać. Teraz dopiero pisze beznadziejny paszkwil na Katona. Tytuł Antykato. Nicuje całe życie tamtego, aby je opluć. Jeszcze szuka pięty Achillesowej, chociaż wie, że nie znajdzie. Wracają stare chwyty, które dawno zawiodły, a jednak wracają. Znowu oserwili już bezceremonialnie, bezwstydnie, nie zważając ani na tę kobietę, ani na jej córkę Tercję, ani na siebie. Przecież on, Cezar, robił z Serwilią wiadome rzeczy, z siostrą Katona, z autorytetem rodu. Proszę sobie uprzytomnić, jaki był brat, skoro siostra zwyczajnie się puszczała. Znowu o pieniądzach, o tym Cyprze, niepoważnie szyjąc grubymi nićmi, że się nie wyliczył z kasy. I jeszcze jakieś zarzuty, a na dowód marne typy, istne zera o przyziemnych ambicyjkach w roli świadków. I nowy argument. Źle postąpił z żoną. Wszystko przez chciwość. A jednak argumenty są niedobre. Trzeba kąsać mocniej. Cezar chce być lwem. Nie może. Jest ledwo szczurem. Trzeba zbryzgać grób Katona tak, żeby się to błoto już na zawsze skojarzyło z jego imieniem i pozostało niezapomniane, choćby Kato był w istocie najczystszy. Nie szukać wad. Znaleźć wielkie światło jego życia. To światło splugawić. Czy miał wielkie światło? Owszem, kochał brata. Chowali się razem od dziecka, uczyli się, później podróżowali razem. Tyle, że Marek chodził pieszo, a brat Kwintus jeździł na koniu, ale wszyscy wiedzieli, że ci dwaj rozumieją się dobrze. Tyle, że Marek nie używał perfum, których używał brat. Więc mimo takich różnic, mimo surowości Marka stworzyli między sobą wielkie światło. Być może jedyne w życiu Katona. Śmierć Kwintusa spadła znienacka. Młody stoik dobrze się wtedy spłakał. Wyprawił Kwintusowi pogrzeb. Wzniósł pomnik z tazyjskiego marmuru. Wydał na to wielkie pieniądze. 8 talentów. Miłość braci pamiętano przez lata. Stała się przysłowiowa. I teraz właśnie Cezar wygłosił rewelacje już nam znane, że Kato przesiał prochy Kwintusa przez sito, szukając złota. Lecz to oszczerstwo nie mogło pomóc, bo walka z Katonem została rozstrzygnięta, zanim Cezar przystąpił do pisania beznadziejnego paszkwilu. Na próżno boski Juliusz usiłował zmienić wynik walki. Tamten ustalił go nieodwołalnie swoim głęboko przemyślanym finałem.
1: Andrzej Mastalerz przeczytał 26 fragment prozy Jacka Bochańskiego Boski Juliusz. A kolejny fragment tej książki, i tutaj uwaga, dopiero w poniedziałek 31 sierpnia. Tymczasem mamy już niecałe 3 kwadranse do koncertu, który transmitować będziemy z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Na miejscu jest Magdalena Łoś, która będzie naszą przewodniczką, a wystąpi w jarosławskiej kolegiacie włoski zespół specjalizujący się w wykonywaniu muzyki średniowiecza i renesansu, La Reverdy. Artyści śpiewają dawną monodię, śpiewają polifonię, grają na instrumentach, a w Jarosławiu wystąpią z franciszkańskimi laudami. Koncert zorganizowano na 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Każdy, kto był w tym roku w Asyżu, wie, jak z powodu tej rocznicy Asyż jest obecnie oblegany. Tymczasem wiaro

Wrocławiu i na antenie programu drugiego gościć będziemy włoskich muzyków, specjalistów od franciszkańskich laud. A jak brzmi zespół La Reverdy? Oto już teraz w ich wykonaniu proponuje salwę Regina Johna Dunstable'a, XIV-wiecznego kompozytora angielskiego, nagranie płytowe sprzed 4 lat.

Włoski zespół La Reverie przed chwilą w muzyce późnego angielskiego średniowiecza. Salve Regina Johna Dunstable'a to za nami, a o 20:00 przypominam, artyści zaśpiewają włoskie franciszkańskie laudy. Ich koncert w Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni będziemy w dwójce transmitować. Proszę koniecznie zostać z nami. Rok świętego Franciszka z Asyżu w 800. rocznicę jego śmierci obfituje w wydarzenia poświęcone jednemu z najbardziej popularnych świętych. Jeszcze do 23 sierpnia można na przykład pojechać do Salzburga, by usłyszeć i zobaczyć przedstawienia opery Oliwiera Messiana, święty Franciszek. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość, by wybrać się na któryś ze spektakli, do tego również bardzo gorąco zachęcam. Olivier Messiaen, francuski dwudziestowieczny kolorysta, człowiek głębokiej duchowości, wiary, katolik, organista, miłośnik natury, ale także kultury antycznej i eksperymentator. Skomponował operę Święty Franciszek na początku lat 80. Premiera dzieła miała miejsce w Operze Paryskiej w roku 1983. A ja przygotowałam teraz próbkę jego stylu. Fragment dzieła, które pokazuje, jak Olivier Messiaen potrafił przeniknąć mistyczność natury i ująć ją w sztukę dźwięków. De Canyon aux Étoiles, z kanionów do gwiazd, to jest potężne dzieło Oliwiera Messiaena. Na solistycznie traktowane instrumenty, fortepian, róg, ksylorimbe, glockenspiel, a także orkiestrę. Półtorej godziny pięknej, kolorowej muzyki, w której mieszają się ze sobą przełożony na instrumenty śpiew ptaków z fioletowo-pomarańczowymi odcieniami akordów. Zresztą tych kolorów, akordów i współbrzmień jest w jego muzyce dużo więcej. Przypomnijmy, że Olivier Messiaen był synestetą. A wszystko to po to, by oddać dźwiękami potęgę natury jako emanacji Boga. Amerykański kanion odwiedził Olivier Messiaen osobiście, a początkowy fragment tego dzieła, De Canyon aux Étoiles, z początku lat 70. zabrzmi teraz u nas w wykonaniu muzyków połączonych zespołów holenderskich. ASCO Ensemble, Schönberg Ensemble, grupa perkusyjna z Hagi, całość pod dyrekcją Reinberta de Leu. De Canyon aux Étoiles, Oliviera Messiaena.

To jest muzyka z ogromnym rozmachem. Dekanią Ozetual. 3 z 12 części potężnego dzieła Oliviera Messiaena zabrzmiały przed chwilą na antenie dwójki. Dzieła komponowanego między 1971 a 73 rokiem. Z kanionów do gwiazd grali holenderscy muzycy, działający wtedy oddzielnie w kilku zespołach muzyki nowej. Asko Ensemble, Schönberg Ensemble i grupa perkusyjna z Hagi. Wszystkich razem poprowadził Reinbert Deleu, a było to w Utrechcie w roku 1990. A w Salzburgu, przypomnę, można jeszcze do 23 sierpnia uczestniczyć w wystawieniach opery Oliviera Messiaena Święty Franciszek z Asyżu. Natomiast u nas za 20 minut transmisja z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, gdzie z włoskimi, dawnymi franciszkańskimi laudami wystąpi zespół La Reverdie. Transmisję koncertu na naszej antenie, przypomnę, poprowadzi Magdalena Łoś, a ja zapraszam teraz jeszcze do posłuchania nagrań zespołu, który ukształtował się w Jarosławiu. Fantastycznych śpiewaków pod kierunkiem charyzmatycznego śpiewaka, badacza dawnej polskiej muzyki religijnej Bartosza Izbickiego. To jest zespół Jerycho. Artyści współpracowali też z Marcelem Peresem i zanim połączymy się z Jarosławiem, proponuję kilka łacińskich pieśni tradycyjnych nagranych przez zespół Jerycho prawie dekadę temu, wtedy we współpracy ze wspomnianym Marcelem Peresem.

0: To były łacińskie pieśni religijne z płyty zespołu Jerycho, stworzonej we współpracy z Marcelem Peresem. Program Drugi Polskiego Radia już prawie godzina 20 za 13 sekund. Łączymy się zatem z kolegiatą Bożego Ciała w Jarosławiu, gdzie jest Magdalena Łoś.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Dobry wieczór, witam Państwa, Magdalena Łoś. Jesteśmy zgodnie z zapowiedzią w Jarosławskiej Kolegiacie, gdzie za chwilę rozpocznie się kolejny koncert trwającego od niedzieli 34. Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. W tle słyszą Państwo już oficjalne powitania, przemówienia. Za chwilę przemawiać będzie pani minister Marta Cienkowska, potem też wicemarszałek województwa podkarpackiego Anna Huk. Dzisiejszy koncert festiwalu ma więc bardzo uroczyste otwarcie. A wystąpi tu w Jarosławiu włoski zespół La Reverie, który wraca na festiwal, na którym słuchaliśmy go już dwukrotnie w latach 90. i ostatni raz 25 lat temu, w 2001 roku. No i jestem pewna, że wielu z Państwa pamięta te wspaniałe koncerty zespołu transmitowane z Jarosławia, dzięki którym poznawaliśmy kulturę muzyczną średniowiecznych Włoch i to też jest główny temat w ogóle specjalizacja tych wykonawców. Włoskie laudy, czyli dawne włoskie pieśni religijne, których słuchamy wielokrotnie właśnie w ich wykonaniu, też w wykonaniu wielu innych zespołów, by porównywać możliwości interpretacyjne, jest to temat otwarty. One będą tematem koncertu, który przed nami, koncertu zatytułowanego Laudarium. I jest ku temu szczególny powód. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka. Laudy, których będziemy dzisiaj słuchać w wykonaniu La Reverie, obrazują muzyczny pejzaż czasów Franciszka, tradycja świętowania w taki franciszkański sposób, religijność prosta, prosta pobożność. No i sam temat franciszkańskiej laudy związanej właśnie z tą odnową religijną. Będziemy słuchać repertuaru pochodzącego z Włoch, z regionu Veneto w drugiej części, a na początku, tak zaczniemy, laudy XIII-wieczne z Umbrii i Toskanii. Od najstarszych przykładów z początku XIII wieku z Umbrii właśnie przez laudy pochodzące z rozkwitającej w XIV wieku Florencji, po te już mało znane, wielogłosowe laudy tworzone na początku wieku XV w Wenecji. To był bardzo szczególny czas, myślę, o początku narodzinach tego repertuaru w XIII wieku, kiedy nowe zakony żebracze franciszkanów i dominikanów zmieniały oblicze włoskiej religijności, wspierały tworzenie świeckich wspólnot religijnych. I tu właśnie postać świętego Franciszka trzeba przywołać koniecznie, który zapoczątkował w tym XIII wieku jeden z najważniejszych ruchów odnowy religijnej średniowiecznej Europy, odwołujący się do ubóstwa, pokory, prostoty, braterstwa, bezpośredniego naśladowania Chrystusa. No i on oczywiście zwracał się do wiernych w ich języku, nie po łacinie. W języku zrozumiałym dla wszystkich. I ta nowa, osobista, emocjonalna forma pobożności znalazła świetne odzwierciedlenie, wyraz w muzycznej formie laudy właśnie. Proste pieśni, tekst podany czytelnie, mamy refreny. Tekst jest zrozumiały, jak powiedziałam, w języku włoskim. To jest w ogóle fenomen tego repertuaru. Laudy śpiewali członkowie specjalnych konfraterni, bractw,

świeckich, z których muzycznie najsłynniejsze to chyba w Cortonie, w Toskanii, jedno z wielu działających w tym czasie we Włoszech. A te bractwa zakładali zwykli ludzie, nie arystokracja, nie elitarne kręgi, przedstawiciele różnych zawodów, bo w ten sposób też chcieli wspierać się, służyć sobie pomocą i wspólnie się modlić. Bractwa mają specjalną nazwę, to są Kompanie Dei Laudesi i one były odpowiedzią na te potrzeby, która się wówczas rodziła pod wpływem także działalności świętego Franciszka, to potrzeba głębszego przeżywania wiary i modlitwy we własnym języku. To przykłady właśnie przed nami, popularne świeckie pieśni, religijne, ale świeckie, bo nie liturgiczne. No i we włoskich miastach te bractwa spotykały się w różnych miejscowościach regularnie, śpiewali laudy inspirowane żywotem Chrystusa, Matki Boskiej czy świętych. Pieśni te posługujące się zrozumiałym i angażującym też emocjonalnie językiem miały ukryty cel edukacyjny, umoralniający, pomagały przeciwstawiać się heretyckim ideom, a dzięki słowom przekazywanym w kazaniach i pieśniach zakony i bractwa tworzyły taki wspólny front w obronie ortodoksji i jedności Kościoła. Takie najstarsze świadectwo pobożności w repertuarze laud to słynne Laudario di Cortona, z którego pochodzi część wykonywanego dzisiaj programu. Będziemy słuchać też laud pochodzących z rękopisu z Florencji, bardzo ważny rękopis dla historii włoskiej laudy. Jego właściwa nazwa to Laudario di Santo Spirito, chyba mniej znana niż Cortona, na pewno nawet. Rękopis dokumentuje przejście od tradycji jednogłosowej laudy do późniejszej praktyki polifonicznej. No a w drugiej części programu, ale nie będzie przerwy w koncercie, tylko taki to będzie podział, myślę też czytelny dla Państwa, posłuchamy laud pochodzących z Wenecji z początku XV wieku. To już jest coś bardzo cennego, myślę zupełnie nieznanego, bo to będzie przykład laud polifonicznych. One są dwu- i trzygłosowe. Co ważne, ten zapis wymaga zawsze dopowiedzenia, bo bez względu na to, czy są to pieśni jednogłosowe z Toskanii, czy Umbrii, czy nawet te dwu- i trzygłosowe, no jednak tam nie ma wpisanej partii instrumentalnej. To jest wielkie wyzwanie dla wykonawców, a właściwie wszyscy zajmujący się średniowieczem podejmują temat laud, w jaki sposób łączyć głosy i instrumenty. No i myślę, że jeśli znają już Państwo wyobraźnię i pewien styl wykonawczy zespołu La Reverdi świętującego w tym roku, uwaga, 40-lecie istnienia, to możemy śmiało powiedzieć, że jest to niezwykle wyrafinowany język muzyczny, raczej bliższy komnaty niż procesji ulicznej, choć oczywiście śpiewać pięknie jest taką misją, jaką usłyszymy za chwilę, można było i na włoskich ulicach Toskanii i Umbrii w XIII i XIV wieku. To też specyficzne użycie tych instrumentów, będzie ich tu dziś sporo. Myślę, że jest dobre słowo, które odzwierciedla klimat muzyczny, jaki ci artyści tworzą. To jest rodzaj pewnej baśniowości, kreowanie takiego świata, który jest dla wyobraźni miejscem bardzo przyjaznym, no takim właśnie trochę jak w baśniach, pokazujący nam muzykę z tym pierwiastkiem jakiegoś piękna, ideału piękna, możemy sobie wyobrazić wnętrze nawet gotyckich kościołów, niż tej ulicy mamy bardzo wiele takich odczytań, choćby zespół Migrologus odwołujący się do tradycji włoskiej, do muzyki tradycyjnej. Tutaj raczej będzie to inny świat, eteryczny, delikatny, pastelowy, który jest tak kruchy czasami, momentami w wielu fragmentach tego programu. Dziś to potwierdziłam na próbie, że boimy się wręcz go spłoszyć, jakby relacja damy i oswajanego przez nią jednorożca. Taki świat nie istnieje, ale o nim marzymy. No i zespół La Reverdi, jak powiedziałam, 40 lat istnienia, to przypomnę Państwu, że repertuar jest dosyć szeroki. Jest w czym wybierać od pieśni Hildegardy z Bingen do wczesnego renesansu. I mam dobrą wiadomość, ja już otrzymałam od artystek z La Reverdi ich najnowszy album poświęcony włoskiej średniowiecznej muzyce tanecznej. Premiera tego albumu 25 września w pierwszej możliwej audycji, przy pierwszej możliwej okazji posłuchamy nagrania tego słynnego włoskiego zespołu, który dziś po raz trzeci występuje na festiwalu w Jarosławiu, który wraca tu po 25 latach, przypominając nam postać 800 lat temu zmarłego świętego Franciszka, ale także o swoim

swoich 40 urodzinach może nam w ten miły sposób przypomnieć. A przypomnę ja Państwu z kolei, że siostry Klaudia i Livia Cafani oraz druga para siostr Elisabetta i Ella Demirkowicz założyły La Reverdy w 1986 roku. Potem dołączył w 1993 roku Doron David Sherwin, który jest wirtuozem dawnego cynku i on też współtworzy brzmienie, opracowuje laudy, których my też będziemy dziś słuchać. A to już oklaski dla wykonawców, którzy zajmują miejsce przy swoich instrumentach. Stroje baśniowe też mogę potwierdzić, jak z najpiękniejszych obrazów właśnie ilustrujących życie muzyczne średniowiecznych Włoch, La Reverdy i koncert laut średniowiecznych przed nami.

zatytułowany Laudarium. To program, który przedstawili ci muzycy właśnie przed chwilą. Słyszeli to państwo na naszej antenie w Letnim Festiwalu Muzycznym. Na festiwalu z kolei muzyki dawnej, pieśni naszych korzeni w Jarosławiu. Lara Verdi, czyli dziś Claudia Cafani, Livia Cafani, śpiew lutnia, fidel, flety, Elisabetta Demirkowicz, śpiew fidel, symfonia, dzwonki, Teodora Tomasi, śpiew harfa, flety, Matteo Cenatti, śpiew harfa, tamburello, instrumenty perkusyjne właśnie. No i słuchaliśmy w pierwszej odsłonie czterech laud obrazujących drogę tych kompozycji związanych z postacią świętego Franciszka, upamiętnianego w tym programie z okazji 800. rocznicy śmierci. No właśnie laudy między Umbrią, skąd pochodził z Asyżu, a Florencją, gdzie działał, a Florencją w XIV wieku. Najpierw z rękopisu z Florencji, później tego najsłynniejszego toskańskiego, z kolei tak jak i florencki, ale mniej florencki jest znany, czyli Laudario di Cortona. To kolejnych pięć laud tego programu. Później instrumentalny utwór Diana Stella, skomponowany przez Davida Dorona Sherwina. Kornecisty dziś nie występował w składzie Lary Verdi, ale dołączył do tej grupy w 1993 roku, a utwór ten właśnie Diana Stella napisał rok później. No i w ostatniej odsłonie laudy w Wenecji z XV wieku, to już też polifoniczna tradycja, częściowo też utwory instrumentalne tu przedstawione. Pięć takich kompozycji, a na koniec znów utwór Davida Dorona Sherwina, ten, który zamknął przed chwilą program, no ale jeszcze przed nami Bisa, ten utwór Sherwina z 2008 roku zatytułowany był Et Gloria Eius in te videbitur. Instrumenty ponownie w rękach artystów z Lary Verdi, tych instrumentów jest sporo i słyszeli państwo też różnorodność w tworzeniu aury brzmieniowej, w pokazie ich możliwości. Wszyscy mają instrumenty i bis przed nami.

Jeszcze jeden instrumentalny utwór dołączony jako bis numer jeden, anonimowe Trotto z XIV wieku i La Reverie w Jarosławiu, powrót po 25 latach. Ten ostatni koncert rzeczywiście był w 2001 roku, a poprzedni, no właśnie próbowałyśmy dziś to z siostrami Mirkowicz, siostrami Kafanią ustalić, ale wydaje nam się, że to był 96 rok. Na pewno końcówka lat 90. później po właśnie dwóch, trzech latach muzycy wrócili. Wtedy też już w składzie był David Doron Sherwin. No, dziś go nie ma, ale mieliśmy i tak bardzo bogaty instrumentarium. Może brakowało państwu kornetu i jego wirtuozowskich, trochę jazzowych improwizacji. Przynajmniej mieliśmy jego dwie kompozycje w takim dawnym stylu. Claudia Cafani, śpiew lutnia. Livia Cafani, śpiew fidel flety. Elisabetta de Mirkowicz, śpiew fidel, symfonia i dzwonki. Teodora Tomasi, śpiew harfa flety. Matteo Zanetti, śpiew harfa tamburello i będzie

Słyszeli Państwo i tekst, i też motywy sekwencji wielkanocnej Victime Paschali Laudes. To wokół niej oparła swój, na niej oparła, wywiodła z niej swój utwór, który słyszeliśmy jako drugi bis, Elisabetta Demirkowicz z zespołu La Reverie, który właśnie przed chwilą w kolegiacie w Jarosławiu wykonał bis numer 2. Ten utwór zatytułowany jest Mors et Vita, duello, ta śmierć i życie, jak to w temacie związanym z Wielkanocą tej sekwencji przystało, połączone w jednym, właściwie zwycięstwo życia nad śmiercią. No i tak ten koncert 40. urodziny zespołu, przypominam, ten rok to rok jubileuszu, świętujemy także w tym programie i występie La Reverie na 34. Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu, 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Ten ruch odnowy religijnej, prosta pobożność w języku świeckim to temat tego programu, ale przede wszystkim duchowość laud włoskich, które dzisiaj słyszeliśmy w programie zatytułowanym Laudari. Cztery panie z zespołu La Reverie wróciły, nie ma Mateo z nimi, nie powrócił, czyżby to oznaczało, że ten bis będzie albo a cappella, albo w każdym razie w wykonaniu tylko artystek z zespołu La Reverie, to już będzie bis numer 3.

No i w końcu łacina. Siti Witani mamy łaciński tekst psalmu 41. Autorem tej muzyki jest współczesny włoski kompozytor Roberto Padoini, twórca muzyki churalnej, właśnie związany ze środowiskiem włoskiej churalistyki. Ten tekst opracowywał przed wiekami, także między innymi Palestyna, zresztą wielu kompozytorów muzyki religijnej. Do tekstów psalmu się przecież odwoływało i to w wielu swoich utworach. No, ten nie jest tak znany jak te psalmy pokutne do Profundis i Miserere, ale jego opracowanie dopełniło wspaniale ten program Laud w języku włoskim, pisanych po raz pierwszy w dziejach muzyki właśnie do języka, który rozumieli wszyscy. Repertuar to był religijny, a nie liturgiczny, przeznaczony, przypomnę, dla bractw religijnie pragnących spędzać czas, ale też tak bractw wspierających się ludzi nawzajem, różnych zawodów, ludzi prostych z miasteczek włoskich, Umbrii, to Asyż i święty Franciszek w Toskanii. Stamtąd pochodziły dwa główne źródła repertuaru dziś przez zespół La Revelti przedstawianego w Jarosławiu. No i wreszcie też początek XV wieku i nieznany repertuar, rzecz absolutnie wyjątkowa dla nas, bo o laudach nie myślimy jako repertuarze polifonicznym, a tymczasem i taki dziś się pojawił. Wenecja, początek XV wieku, region Veneto i laudy polifoniczne. W tym także ta dwugłosowa śpiewana kapella przez wykonawczynię z La Revelti. Zespół, który zajmuje się szerokim średniowieczem od Hildegardy z Bingen, no, właściwie do

0: świtu renesansu, powrócił teraz. Dziękuję publiczności. Przypominam o najnowszym nagraniu. Mam w rękach płytę, której premiera będzie miała miejsce niedługo, 25 września. I obiecuję Państwu, że razem Lara Verdi w tym najnowszym nagraniu przedstawiającym repertuar taneczny posłuchamy na antenie dwójki. No myślę, że najpewniej od razu w dniu premiery w audycji Dawno Niedawno. Lara Verdi wraca do Jarosławia. No i z wielkim sukcesem, mam nadzieję, to Państwo zapamiętają jako kolejne spotkanie. No i udany niewątpliwie powrót, to nam jeszcze daje smak na kolejne spotkania. No a jutro w Jarosławiu koncert, który dla Państwa nagramy, zresztą większość tego, co dzieje się tu, trafi do Państwa za naszym pośrednictwem już niedługo. W Letnim Festiwalu Muzycznym, a później oczywiście Filharmonii Dwójki. Jutro ensemble Castel Korn, Flores Myrte i Bractwo Różanego Wianka. Sonaty różańcowe Bibera i Podkarpacka, tradycja śpiewów różańcowych w trzech odsłonach. Ten koncert odbędzie się jutro u Dominikanów o 12, o 15, o 20. No i myślę, że też jak to tylko szybko będzie możliwe, dotrze on do Państwa za naszym pośrednictwem. Dziś już bardzo dziękujemy. Reżyseria dźwięku Ewa Guziołek-Tubelewicz, współpraca przy realizacji transmisji to Marcin Kociemba i Stefan Myszk. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa ponownie. Ewa Szczecińska i Wojciech Ciarka. Jesteśmy w studiu dwójki w Warszawie. Za 24 minuty będzie godzina 22. Lara Verdi, wspaniałe mistrzynie, mistrzowie skupienia i piękna muzycznego brzmienia. To za nami w transmisji z festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Bardzo gorąco dziękujemy Magdalenie Łoś za poprowadzenie tej transmisji. Ten festiwal, przypomnijmy, odbywa się w tym roku już po raz 34. To jest piękna muzyka we wspaniałych przestrzeniach, w świątyniach i także budowanie wspólnoty. Tymczasem u nas w dwójce o 22 na rozmowy na lato zaprasza Dorota Gacek. Tematem audycji będzie biografia Milana Kundery. Potem o 22.30 rozpocznie się nocna strefa, na którą z kolei zaprasza Hanna Szczęśniak. Tu sporo eksperymentów. A ja na koniec naszego spotkania do 22 proponuję jeszcze kilka etiud, ćwiczeń, które przeznaczone są również do koncertowania na estradach, na scenach, etiud skomponowanych przez Dior Diligetiego, kompozytora, który zmarł 20 lat temu, 12 czerwca, ale pozostawił masę fantastycznej muzyki fortepianowej, między innymi te etiudy. Proponuję wybór z pierwszej księgi, a grać będzie Pierre Laurent Aimard.

fortepianowe Perełki z 1985 roku. Źródło inspiracji dla wielu współczesnych kompozytorów. Etiudy Diordi Ligetiego grał Pierre-Laurent Aimard. I to już prawie wszystko, co przygotowałam dla Państwa. Na sam koniec proponuję jeszcze kołysankę Toshio Sokały z najnowszej płyty skrzypaczki Małgorzaty Wasiucionek-Potery i pianisty Andrzeja Karałowa. Wojciech Ciarka z Państwem pozostaje, Ewa Szczecińska. Ja mówię już do usłyszenia.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Byłem świadkiem owych czasów, którymi rządzili ręka w rękę kat i poeta. Świadkiem bardzo bliskim, napisał Milan Kundera w przedmowie do angielskiego wydania powieści Życie jest gdzie indziej. Po biografiach Bohumila Hrabala, Oty Pawła, Wacława Havla i także Izaaka Babla, Aleksander Kaczorowski, którego witam w studiu radiowej dwójki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Napisał biografię właśnie Milana Kundery z takim podtytułem Życie za zasłoną. Jest w pana biografii przytoczona taka anegdota, gdy na zaproszenie Związku Pisarzy do Pragi w roku 1968 w grudniu, co ważne, przyjeżdżają wybitni pisarze ze świata, czyli Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez oraz Julio Cortázar. I w saunie nad brzegiem Wełtawy Kundera w upale, w tym gorącu, które panuje w saunie, robi im wykład o najnowszej historii Czech. To jest rok 1968, przypomnijmy, więc jest o czym opowiadać. I potem proponuje, żeby wskoczyli do lodowatej Wełtawy. I dopiero w wodzie ci latynoscy pisarze orientują się, że to żart i Kundera nie wskoczył z nimi do tej wody. Został na brzegu. Czy skończyło się to katarem, grubszym przeziębieniem, czy może jakąś gorszą chorobą, pan nie pisze. Ale to, że żart może wywrócić życie do góry nogami, o tym Kundera pisze często. Czy właśnie ten żart, to, że jesteśmy igraszką losu, to jest taki znak firmowy Kundery? I czy to też widać w jego biografii, w jego podejściu na przykład do siebie samego?
1: Myślę, że żart jest kluczem do życia i twórczości Kundery. On był człowiekiem, którego lata młodości i lata dojrzałe przypadły na czasy stalinizmu. No w ogromnej mierze jego twórczość jest próbą uporania się i opowiedzenia o takim specyficznym doświadczeniu życia w czasach i w systemie, w epoce, która wymaga od jednostki, aby była zerem, aby była wyłącznie takim trybikiem w maszynie. Prawda, jak o tym pisali klasycy socrealizmu. Kundera w pewnym sensie wychował się na socrealizmie, bo podobnie jak wszyscy pisarze czescy jego pokolenia, chcąc nie chcąc, poznawał tę literaturę, poznawał ją, że tak powiem, u źródła, to znaczy on przez wiele lat jako młody asystent, potem doktor, wreszcie docent w praskiej szkole filmowej FAMU wykładał literaturę radziecką. Znał ją od podszewki i to nie tylko twórczość klasyków XIX-wiecznych, Tolstoja, którego akurat wysoko cenił, czy Dostojewskiego, za którym, jak wiemy, nie przepadał, ale także no właśnie tych socrealistycznych klasyków, włącznie z Gorkim. Tak ploty o tych nieciekawych rzeczach, o jakichś sowieckich pisarzach, ale właśnie dlatego, żeby wprowadzić nas w ten klimat. To znaczy musimy sobie spróbować wyobrazić świat, w jakim funkcjonuje młody Milan Kundera. My go kojarzymy już jako dojrzałego, niezwykle atrakcyjnego, pod każdym względem mężczyznę, autora takich powieści jak Nieznośna lekkość bytu, czy Księga śmiechu i zapomnienia. Ale cofnijmy się do początku lat 50., prawda? Ten bardzo młody człowiek dorasta w stalinowskiej czy Słowacji, w jednym z najgorszych reżimów, jaki można było sobie w XX wieku no nie tyle wyobrazić, co po prostu, w którym kilkanaście milionów ludzi zmuszonych było żyć. I on przechodzi przez to doświadczenie, wyciągając z niego niezwykle istotne wnioski. To doświadczenie tak naprawdę uformuje go jako pisarza. I nie chcę już wchodzić

0: Może w tej chwili w te jego przypadki biograficzne, znaczy to, że on był w partii, potem wyleciał z partii, potem znowu wstąpił do partii, potem znowu wyleciał z tej partii, potem wyjechał za granicę, potem komuniści pozbawili go ostatecznie obywatelstwa czechosłowackiego za, no znów właściwie za rodzaj żartu, prawda? To znaczy za książkę Księga Śmiechu i Zapomnienia, a ściślej rzecz biorąc za jej pierwszy rozdział, który ukazał się w prasie francuskiej w Le Monde, zatytułowany Czapka Clementisa. I znów to jest taka historia z 1948 roku, luty, komuniści w wyniku puczu kilkudniowego przejmują władzę w Czechosłowacji i świętują to wydarzenie na balkonie Pałacu Kińskich. Pojawiają się dwaj czołowi przedstawiciele partii komunistycznej, Klement Gottwald i późniejszy minister spraw zagranicznych oraz ofiara stalinowskiej czystki Wladimir Clementis. Jest mróz, więc Vlado Clementis pożycza Klemie, czyli Gottwaldowi, swoją futrzaną czapkę. Później już po usunięciu, po likwidacji Clementisa, kiedy nawet jego podobizna zostanie usunięta, wyretuszowana z oficjalnych zdjęć, on oficjalnie przestanie istnieć, zostanie po nim tylko ta czapka. To jest jedna z tych najsłynniejszych anegdot, które pojawiają się w twórczości Milana Kundery. I już wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy wiemy, że kiedy mówimy o powieściach Kundery, to będzie tam zderzenie tego, co prywatne i tej opresyjnej władzy w rozmaitych wydaniach. Będzie tam wielka historia, ale będą też tam przygody, małe historie. Będzie tam żart, a więc będzie też ironia. I nie wspomniałem jeszcze, będzie bardzo wiele seksu.
1: Mówi pan, że nie ma co wchodzić właśnie w te biograficzne takie losy Kundery, ale przecież bardzo ważne jest to, że jego ojciec Ludwik Kundera był pianistą, przyjacielem Leosza Janaczka, ale też przecież człowiekiem zaangażowanym w budowanie nowego systemu w Czechosłowacji po 1945 roku. Ojciec bardzo ważny dla Kundery jako postać, prawda? Taki artysta właściwie trochę no, natchnął syna tym pragnieniem zostania artystą i ojciec, który zostaje rektorem uczelni artystycznej, tak? Konserwatorium czy takiej uczelni artystycznej.
0: Akademii Muzycznej w Brnie.
1: Brnie. I tak. Jest cały czas właściwie kimś, kto z tym systemem dobrze żyje. I potem to też będą zarzuty wobec Kundery, prawda? Na przykład ze strony Havla.
0: Przede wszystkim ze strony publicystów już po 1989 roku, którzy uczynili z Kundery takiego kozła ofiarnego. Ponieważ jest to najsłynniejszy pisarz, no to najłatwiej będzie mu przyczepić rozmaite łatki i jakby na jego przykładzie, czy pod pretekstem rozliczania jego biografii, rozliczać się w ogóle z doświadczeniem komunizmu, że tak powiem, zastępczo. To znaczy nie pytać, co faktycznie z tego komunizmu do dzisiaj na przykład w Czechach wywiera wpływ, ma znaczenie, jak to możliwe, że agent bezpieki, nomenklaturowy miliarder jest premierem tego kraju 37 lat, niespełna po aksamitnej rewolucji. Zamiast tego prościej, łatwiej jest wiecznie, zatruwając ostatnie lata życia pisarza, czepiać się człowieka, który oczywiście był związany z tą partią, powiem więcej, znakomicie, że był związany z tą partią. Wspomnę tylko, że Kundera wstąpił do partii komunistycznej po raz pierwszy jeszcze w gimnazjum, jako 18-letni młodzieniec. Potem w okolicznościach, które opisuję szczegółowo w książce, został z partii usunięty w roku 1950. Po czym już podczas tak zwanej odwilży w roku 1956 zdecydował się ponownie do tej partii wstąpić i w początkach 1957 roku znów był członkiem tej partii przez kolejne 12 lat. Otóż nie piszę tego w książce, bo tego nie wiem, ale wyobrażam sobie, że miał w swoim otoczeniu bardzo mądrych, może starszych ludzi, może właśnie ojciec powiedział mu: słuchaj, nie bądź idiotą. Nie jesteś stworzony do jakiejś ogłupiającej pracy w biurze albo nie daj Boże w fabryce. Interesuje cię wyłącznie sztuka, interesuje cię wyłącznie literatura, chcesz pisać. Jeżeli naprawdę pragniesz robić to, to musisz stworzyć sobie takie warunki życia, żeby móc się całkowicie temu poświęcić. Mógłby powiedzieć ten jego rozmówca, gdyby miał jakieś profetyczne zdolności: słuchaj, nie jesteś kimś takim jak Bohumil Hrabal, kto jest w stanie pracować cały dzień w hucie albo na nocnej zmianie, albo być potem makowaczem makulatury, czy wykonywać inne, prawda, tego typu zajęcia. Jednocześnie jak szalony, jak pisał sam Hrabal, pisać, wykorzystując dosłownie godzinę, dwie, trzy godziny i będąc szczęśliwym, że ma taką chwilkę czasu. Kundera był człowiekiem zupełnie innej konsystencji. On był takim, no bym powiedział, klasycznym literatem. To znaczy rzeczywiście był to człowiek, który właściwie całe swoje życie podporządkował pisaniu. I cóż, rzeczywiście dzięki między innymi członkostwu w partii mógł przez całe niemal dorosłe swoje życie spędzone w Czechosłowacji być wykładowcą.

0: w prackiej szkole filmowej FAMU, co tak naprawdę zabierało mu bardzo niewiele czasu, prawda? On się tam pojawiał na dzień, góra, dwa w tygodniu, a potem czmychał do tego swojego rodzinnego, ukochanego, chociaż zdarzonego też takim złożonym uczuciem, ocierającym się niekiedy o nienawiść, Brna. I tam rzeczywiście mógł pisać, a pisał bardzo wiele. Zaczynał od poezji, i na dobrą sprawę od tłumaczenia poezji.
1: Od Majakowskiego?
0: Tak, bo Majakowski był jakby taką jego pierwszą wielką miłością. Zapoznał się z twórczością Majakowskiego jeszcze podczas wojny, jako nastolatek. W czasie, kiedy ta Armia Czerwona, która zbliżała się gromiąc Wehrmacht, teraz bardziej do rodzinnego miasta pisarza. I oczywiście on, jak wszyscy niemal wokół, wyczekiwali z tego z utęsknieniem. On zresztą pisał nawet o tym w takiej sztuce telewizyjnej, którą pod nazwiskiem znajomego, o takim chłopcu, który no, nie może się doczekać, ukrywając się tam w piwnicy, prawda, na przyjścia Armii Czerwonej. Więc Kundera był po prostu dzieckiem swoich czasów i w jego losie nie ma nic szczególnie wyjątkowego.
1: No pan podkreśla, że w Czechosłowacji był taki, może taka różnica w konfrontacji z Polską, że komuniści wygrali wybory.
0: No tak, to się wiąże oczywiście z tym, że zupełnie inna była struktura Czech już na przełomie XIX i XX wieku.
1: Niefałszowane, tak jak u nas.
0: Tak, była tam klasa robotnicza, to była najbardziej uprzemysłowiona część najpierw monarchii habsburskiej, a potem Republiki Czechosłowackiej, mówię o Czechach, w mniejszym stopniu Morawach, więc ten ruch robotniczy, ruch komunistyczny, socjaldemokratyczny miał tam, lewicowy, szeroko rozumiany, miał tam ogromne wpływy. Zresztą kiedy spojrzymy na to, gdzie były najsilniejsze właśnie na przełomie lat 40. i 50. partie komunistyczne w Europie, takie, które cieszyły się autentycznym poparciem. Właśnie w Czechosłowacji, właśnie we Francji, właśnie we Włoszech. Więc w tym też kontekście należałoby postrzegać to, że komuniści rzeczywiście cieszyli się masowym poparciem w Czechach i to, że tak wielu czeskich inteligentów popierało tę partię, było z nią związanych, wierzyło w ten lewicowy projekt budowy nowego socjalistycznego społeczeństwa.
1: Ta wiara jest w jakimś sensie do czasu i ja nie bez powodu wymieniłam nazwisko Wacława Havla, bo ta polemika ich los czeski, prawda, ten tekst Kundery kontra siła bezsilnych Wacława Havla. I Wacław Havel pokazuje inną drogę. Właśnie w kontrze, tak, można powiedzieć, do Kundery. I tu jest jakiś rodzaj spięcia, no tak, zderzenia. Ale... I pan pisze o tym, że przychodzi w pewnym momencie już po zławieniu praskiej wiosny Wacław Havel do Kundery z propozycją podpisania, prawda, listu protestacyjnego. A on tego nie robi i właśnie Havel to komentuje, tak, cytuję, jest niewolnikiem własnego sceptycyzmu, nie pozwalającego mu dopuścić, że czasem sensownie jest zachować się dzielnie jak obywatel, że takie zachowanie ma sens nawet za cenę tego, że człowiek czasem wygląda śmiesznie, bo pan mówi, że Kundera jakby nie odwraca się tak do końca od tego, co robił wcześniej, bo obawia się śmieszności, że jest taką tak marionetką właśnie, że raz tak, raz siak, jak wiatr zawieje, to on będzie znaczy, robił to, co...
0: Ta opinia Havla jest z 85-86 roku,
1: wywiadu.
0: Z takiej, tak, wydanej w Polsce książki, zresztą bardzo ciekawe, zaoczne przesłuchanie. Kundera w dojrzałym wieku uświadomił sobie po prostu, że nie jest politykiem, że nie jest publicystą, że nie chce nim być, iż w ogóle nie chce uczestniczyć w życiu politycznym, że nie chce się rozdrabniać, że nie chce narażać swojego powołania pisarskiego przez jakieś takie nieprzemyślane akcje czy występy. I oczywiście on miał rację, to znaczy nie rozmawialibyśmy dzisiaj o Kunderze, gdyby on w 1975 roku nie dostał paszportu i zgody władz komunistycznych na wyjazd do Francji, gdzie tak naprawdę napisał swoje najsłynniejsze książki, gdzie zyskał tę światową sławę i gdzie rzeczywiście odegrał tę olbrzymią publiczną rolę jako wschodnioeuropejski, czy środkowoeuropejski, czy po prostu czeski, czy osowacki intelektualista na Zachodzie. I tam naprawdę mógł zabrać głos i w tym sensie każda strona nie znosi lekkości bytu, znaczyła 100 razy więcej niż jakaś idiotyczna petycja w sprawie, o której nikt już nie pamięta ani dziś, ani wtedy. I myślę, że ja oczywiście w książce zestawiam jakby losy, biografię Kundery i Havla, bo aż się prosi, żeby coś takiego uczynić.
1: No tym bardziej, że się długo znali i tekstyki były takie właśnie.
0: Z jednej strony,
1: i przyjemne, i nieprzyjemne.
0: Tak, z jednej strony Kundera, który jest jakby, znaczy utożsamia się z tą komunistyczną Czechosłowacją bardzo długo. I jest po prostu człowiekiem jakby z wewnętrznego kręgu tego literackiego establishmentu i decyduje się z nim zerwać, co w praktyce oznacza zerwanie z krajem. Znaczy wyjazd z kraju i w konsekwencji tegoż wyjazdu, wieloletniej emigracji, także jak wiem zmianę języka, to że on zacznie pisać po francusku i generalnie jego stosunek do kraju ojczystego czy

0: pacierzy z tego będzie ambiwalentny. Havel z kolei jest człowiekiem spoza jakby tego establishmentu.
1: Burżujskim synkiem, synalkiem.
0: Jest człowiekiem, który z racji klasowego pochodzenia nigdy nie miał, choćby nawet chciał, a nie chciał, prawda, nigdy nie miał szansy wstąpić do partii komunistycznej, ani robić tam jakiejkolwiek kariery. I w tym sensie oczywiście jest bardzo kuszące wyobrażanie sobie, że i tak było to przedstawiane po 1989 roku, że no dobrze, ale przecież wszyscy mogli postąpić tak jak Havel, prawda? Wszyscy mogli być tak niezłomni, bohaterski. Oczywiście nie mogli właśnie. No, to jest rodzaj takiego zupełnie jakby abstrahującego od rzeczywistości historycznej idealizowania pewnych wybranych losów czy biografii. Jak pani wspomniała, napisałem biografię Wacława Havla. Ona jest znacznie obszerniejsza niż książka o Kunderze. Między innymi dlatego, że Havel był nie tylko dramaturgiem, eseistą, nawet może teatru. Nie przede wszystkim, ale on był po prostu takim kompletnym człowiekiem publicznym, którego ambicją jednak była zmiana świata, jak się okazało, w znacznie szerszym wymiarze niż mógł podejrzewać, bo on rzeczywiście stał się kimś takim jak, nie wiem, Dalai Lama czy Nelson Mandela, prawda?
1: No i ten Siła bezsilnych, ten jego esej jest po prostu do dziś czytany.
0: Oczywiście,
1: i dla
0: wielu ludzi
1: bardzo ważny.
0: Więc aby to podsumować, zarówno Wacław Havel, jak i Milan Kundera są gigantami XX wieku. I choćby dlatego tak interesujące jest czytanie ich polemik sprzed półwiecza, prawda, czy porównywanie ich losów, czy choćby dociekanie, jaka była naprawdę ich relacja. Ona była skomplikowana i wcale nie taka zła, jak można byłoby sobie wyobrażać. To jest zresztą też bardzo ciekawe. Jak pani powiedziała na wstępie o tym, jak to zażartował sobie Kundera ze swoich przyjaciół latynoskich, zwłaszcza z Fuentesem był potem blisko. I oni, prawda, tutaj w nowe utawy skaczą i dopiero w wodzie orientują się, że przeżartował. Co za idiotyczny pomysł, żeby w grudniu skakać do rzeki. No ale cóż, no, chcieli być grzeczni wobec gospodarza. Nie wiemy, czy to się skończyło katarem, czy przeziębieniem, czy zapaleniem płuc. W przypadku Cortazara. Tego nie wiemy, nie, no niewykluczone. Natomiast wiemy na pewno, że 10 lat później w Pensylwanii, w Filadelfii spotkali się pisarze czescy. Milan Kundera, Józef Skworecki, Paweł Kochout, Arnosz Lustig, no więc naprawdę też no, pierwszoligowe zupełnie postaci. Na zapomnienie ich wspólnego znajomego i przyjaciela Kundery, Antonina Lima. Antonin Lim, czeski dziennikarz, krytyk filmowy,
1: któremu pan
0: tłumacz,
1: zadedykował swoją
0: tak, któremu zadedykowałem tę książkę,
1: Milana
0: ponieważ no, miałem
1: Kundery.
0: Zaszczyt i wielką przyjemność znać go osobiście przez wiele lat i bardzo wiele się od niego o Czechach nauczyć. Otóż Lim w owym czasie wykładał na Uniwersytecie Pensylwańskim, zresztą rekomendował go tam jego przyjaciel Philip Roth. No i też oczywiście o Filipie Rosie wspominam w książce, jest tutaj dosyć ważną postacią ze względu na rolę, jaką odegrał w przebiciu się Kundery na zachód. Wracając do tej Pensylwanii, Kundera pojawił się tam zresztą w towarzystwie żony i kataru, to znaczy przyjechał bardzo silnie przeziębiony. No i tak do tego stopnia, że właściwie nie było pewne, czy on w ogóle będzie w stanie wygłosić wykład, prawda? No jakieś medykamenty widocznie były w użyciu, oficjalne bądź mniej, że tak powiem, apteczne. Wygłosił ten wykład, cała impreza była niezwykle udana. Finał jest tego taki, że Kundera wydobrzał i w najlepszym zdrowiu wrócił do Europy, natomiast oni wszyscy się potem pochorowali i rozjechali się tam, jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto, trzeci jeszcze gdzieś, prawda, i wszyscy, że tak powiem, następny tydzień spędzili w łóżkach. Kiedy Kundera się o tym dowiedział, Antonina Lima, to podobno zarykiwał się ze śmiechu.
1: No to skoro wspomniał pan Filipa Rota, sentymentalizm, pornografia, tania polityka. Tak napisał o nieznośnej lekkości bytu.
0: Jednak, ale były też książki Kundery, które mu się podobały.
1: Tak, tak,
0: na przykład Śmieszne miłości.
1: Kiedy Kundera właśnie zostaje we Francji od 1975 roku, tak jego książki, te pisane po francusku, różnie są już przyjmowane. To nie jest tak, że on jest takim naprawdę wielbionym pisarzem, na którego każdą książkę się czeka i się łykają po prostu jak coś najlepszego. I on chyba to też dla niego jest takie dosyć przykra sytuacja.
0: Warhol mówił, że każdy z nas będzie sławny przez 5 minut. No Kundera był sławny przez 50 lat. I z pewnością co najmniej miał taką swoją złotą dekadę od, powiedzmy, początku lat 80. do początku lat 90. A tak naprawdę trwało to jeszcze dłużej, ale mówię już teraz o takiej mega sławie, prawda? Bo rzeczywiście, kiedy w 1984 roku w kilku językach zachodnich jednocześnie ukazuje się Nieznośna lekkość bytu i staje się po prostu bestsellerem.
1: Potem w filmie z Filipa Kaufmana, z Juliette Binoche, z Danielem Day-Lewisem, tak, którego Kundera nie lubił.
0: On w ogóle nie był zadowolony. Jest sporo ekranizacji jeszcze w Czechach zrealizowanych jego prozy. On właściwie nie był zadowolony z rzadkiej, z wyjątkiem.

0: ekranizacji debiutanckiej powieści Żart. Ale Agnieszka Holland, z którą miałem okazję zaszczyt rozmawiać o Kunderze. Początkowo Kundera obiecał Agnieszce Holland, która była jego studentką jeszcze w Pradze, że zgodzi się, aby to ona zrealizowała adaptację filmową Nieznośnej Lekkości Bytu. No i jak to w przemyśle filmowym, no, trzeba, że tak powiem, zorganizować bardzo wiele rzeczy, począwszy od napisania scenariusza, aż po załatwienie pieniędzy. Kiedy pani Agnieszka Holland tym właśnie się zajmowała, to okazało się, że Kundera sprzedał prawa do Hollywood. I to była bardzo rozsądna decyzja, bo oczywiście ustawiło go to finansowo do końca życia i ten film może się podobać albo nie, no albo czy książka była ciekawsza, czy film lepszy, to tak jak w tym dowcipie, prawda, jak to koza je taśmę filmową, żuje tę taśmę i mówi, książka była lepsza. Faktem jest, że Kundera i oto pani Agnieszka Holland do dzisiaj ma do niego troszeczkę żalu. Zachował się może niezbyt elegancko, nie mówiąc, nie uprzedzając jej. W każdym razie pani Agnieszka podsumowała to bardzo zgrabnie, mówiąc, że no po prostu albo ma się kasę, albo ma się sztukę. I Kundera wybrał kasę, więc niech potem nie narzeka, że mu się film nie podoba, prawda?
1: A mówił pan o tym, że właśnie ten czas dobry dla Kundery no, trwał tak długo i rzeczywiście sława międzynarodowa.
0: Znaczy Kunderze udało się coś niezwykłego, bo on był z jednej strony autorem bestsellerowej prozy, powieści, a z drugiej strony był niezwykle szanowanym, poczytnym intelektualistą, publicznym intelektualistą, bo kiedy znalazł się we Francji, to właśnie natychmiast francuscy dziennikarze prosili go o wywiady bądź o to, aby napisał eseje do prestiżowych tytułów, takich choćby jak Le Débat. Zresztą właśnie w nim ukazał się ten słynny esej Kundery o Zachodzie porwanym, czyli tragedii Europy Środkowej w numerze z 1983 roku.
1: Do tego jeszcze był wybitnym znawcą literatury, bo o tym nie zapomnijmy, że wykładał na FAMU, ale potem też w REN, prawda? Potem też w Paryżu. No i są te jego książki, myślę, dla wielu czytelników bardzo ważne, które mówią o tym, jak wnikliwym był czytelnikiem wielkiej światowej literatury, szczególnie francuskiej. Bardzo lubił francuską.
0: Ja zresztą szczerze mówiąc, z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie mniej cenię jego eseistykę niż prozę i to zwłaszcza te jego książki eseistyczne, które poświęcone są po prostu sztuce powieści pisarskiej, prawda? Czyli sztuka powieści, Zdradzone testamenty, Zasłona, znakomita książka, którą napisał już w bardzo podeszłym przecież wieku. Milan Kundera był kimś więcej niż tylko, jak to Filip Roth wspomniał, książki pełne sentymentalizmu, taniej polityki, tam jeszcze nie pamiętam, pornografii. Tutaj Filip Roth to w liście chyba do Johna Updike'a pozwolił sobie na taką wypowiedź.
1: A czy te ostatnie lata Kundery były gorzkie dla niego?
0: One były
1: też
0: bardzo
1: gorzkie. Sprawa tego artykułu, prawda, donos Milana Kundery, 2008 rok. Tu pan obszernie o tym pisze, że właściwie wtedy no, próbowano go zniszczyć, naprawdę, odegrać się jakby.
0: Znaczy muszę zacząć troszeczkę od tego przejścia Kundery z języka czeskiego na francuski. On bardzo późno zdecydował się pisać prozę po francusku. Eseistykę uprawiał w języku francuskim od początku, z oczywistych względów, znaczy od razu po wyjeździe, no bo tak było najprościej, na tyle dobrze znał język, że mógł te teksty publicystyczne właściwie nawet początkowo pisać w języku francuskim. Natomiast on bardzo późno, właściwie dopiero na początku lat 90. zdecydował się pisać prozę po francusku i to się łączy z niestety z aksamitną rewolucją, to znaczy z tymi zmianami, które zachodzą w Europie Wschodniej, w Czechosłowacji, potem po rozpadzie Czechosłowacji w Czechach, gdy do Kundery dociera, że on nigdy do tego kraju nie wróci, że nie ma już tych Czech, z których on wyjechał, że nie ma po prostu powrotu.
1: Chociaż chyba chce, pisze pan, że chce,
0: ale szuka okazji, ale nie dostaje żadnych propozycji z rozmaitych względów. I mimo to, ponieważ oni obydwoje z jego żoną Wierą Kunderową, z którą przeżyli razem 65 lat, oni coraz częściej myślą o tym, żeby jednak wrócić na te stare śmieci. Tam jest grup jego matki, tam jest grup jego ojca w Brnie. I nie jest wykluczone, że państwo Kunderowie zdecydowaliby się jednak wrócić, gdyby nie ta nieszczęsna publikacja w tygodniku Respekt, gdzie zarzucono, że był nosicielem. To było to wyjątkowe akt łajdactwa, bo naprawdę wiele osób starało się znaleźć coś na Kunderę i wytykano mu, że stalinowskie wiersze pisał, przepraszam, socrealistyczne, że był stalinowcem, że był w tej partii okropnej, komunistycznej. Ale nikt nie znalazł niczego, co wskazywałoby na to, że on kiedykolwiek komukolwiek świadomie zaszkodził, że donosił jak dziesiątki, setki osób wokół niego. To on był obiektem donosów. To on był inwigilowany przez
1: KGB. KGB chciał go porwać też.
0: No więc tam są straszne historie. On był śledzony nawet już we Francji.

0: I właśnie z niego zrobiono synonim donosiciela na podstawie jednej milicyjnej notatki, które to zarzut oczywiście nie ostałby się w żadnym sądzie, ale nikt nie miał zamiaru z tym iść do żadnego sądu, a już najmniej chciał się z tym szarpać sam Kundera, który miał już wtedy prawie 80 lat i stwierdził, że właściwie to jest taki rodzaj absurdalnego, taki okrutny żart, rodzaj takiego oskarżenia, wobec którego właściwie no nie ma... Znaczy, co można zrobić poza tym, że powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda.
1: No więc nie wraca, zostaje we Francji.
0: To był ten moment, w którym oni stwierdzili, że naprawdę nie mogą już wrócić do Czech, że po prostu już nie, że to nie jest już ich kraj. Tam jest inna kwestia oczywiście, jak to było w tym 1950 roku. Moim zdaniem Kundera miał jakiś udział w tej sprawie, ale niewątpliwie nie miał nic wspólnego z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Nie był żadnym donosicielem.
1: W roku 2021, kiedy Kundera przewraca się, łamie kość udową, jest pod narkozą, po wybudzeniu się zapomina języka francuskiego, zostaje mu czeszczyzna. Czyli ten język dzieciństwa,
0: on zawsze był
1: język
0: Czechem.
1: Młodości.
0: Czytałem dosłownie dwa dni temu artykuł włoskiego bohemisty Alessandro Catalano poświęcony korespondencji Kundery z Józefem Szkworeckim po czesku. No po prostu Kundera był takim Czechako Poleno, no, jak mówią Czesi. No po prostu taki, jak się czyta te listy pisane takim nierzadko kolokwialnym językiem do przyjaciela, do gościa, z którym po prostu no, znali się całe życie, prawda? I przeszli niejedno i mieli do siebie całkowite zaufanie. Chociaż znów odmienne drogi, bo Szkworecki tak trochę jak Havel nie był nigdy w partii komunistycznej. Był przez tę partię prześladowany, a mimo to przyjaźń, prawda? Bo co jest ważniejsze? No wiadomo, jak ktoś czytał Kunderę Szkworeckiego, to wie, co jest najważniejsze w życiu. No, kobiety i literatura, prawda? Nie? I może szerzej. Kobiety i sztuka, prawda?
1: No, pisze pan też o tym, cytuję pana Agnieszkę Holland, która mówiła, że właśnie był jak gwiazda rocka Milan Kundera. Z kolei Jiří Mencel mówił, że był dla mnie wzorem mężczyzny, który umie żyć, i taki Kundera też.
0: On kochał kobiety, nie wstydził się tego.
1: Przystojny, wspaniały, uwodzicielski jest też w pana.
0: Był bardzo prawdziwy, autentyczny w tym. Znaczy tak wynika ze świadectw ludzi, którzy go znali, kiedy miał lat 30, 40, 50, prawda, że to był no, po prostu niesłychanie atrakcyjny facet.
1: Powieściopisarz uczy czytelnika rozumieć świat jako pytanie. W takiej postawie zawierają się mądrość i tolerancja. Tak Milan Kundera mówi w rozmowie z Filipem Rothem. Czy biograf też ma nauczyć tego, że biografia wybitnego człowieka, który no żyje tu i teraz i ma te wszystkie kłopoty z historią i żartuje z nim historia, żartuje z nim los, też uczy nas tego, żeby pytać, może nie stawiać takich kategorycznych podsumowań, że pytać, co było w tej biografii ciekawe, co może było wątpliwe, co było żartem, a co było na poważnie.
0: Każda biografia powinna nas czegoś nauczyć, a zwłaszcza biografia wielkich ludzi, wybitnych pisarzy, wybory, jakich dokonywali. Bo na końcu liczy się to, że oni jednak zostawili po sobie nam coś, co wciąż ma dla nas znaczenie. I to jest podstawowe pytanie, jak to się robi? Znaczy, jak zostawić ślad? Jak dać innym coś, co może zmienić ich życie na lepsze? Ja rozumiem, są te czytelnicy, którzy nigdy nie przekonali się do Milana Kundery. Może zaczęli od złej strony. Ten pisarz, jak większość pisarzy, ma też nieudane książki w swoim dorobku. Ale jeżeli mówimy o tym kunderowskim kanonie, czyli no, powiedzmy od żartu do nieśmiertelności, prawdopodobnie wiele osób zgodzi się z nami, że Kundera jakoś pomógł nam inaczej spojrzeć na siebie samych, na nasze relacje z innymi. Nauczył nas jakiejś ironicznej tolerancji, bym powiedział, i zrozumienia tego, że życie nie jest tak czarno-białe, jak mogłoby się wydawać ideologom, propagandystom, czy niezbyt udolnym dziennikarzom, prawda, zwłaszcza w świecie tabloidów i mediów społecznościowych. On zresztą to wszystko przewidział. To niesamowite, że przecież w tej ostatniej wielkiej powieści Kundery, wielkiej objętościowo, niekoniecznie mojej ulubionej, ale ciekawej, prawda, w nieśmiertelności. Tam się pojawia taki termin imagologia, prawda, i cały wykład na temat tego, czym jest imagologia. On to pisał pod koniec lat 80. i już wtedy wiedział, że ideologie są skończone, że to już nie ma żadnego znaczenia, że w przyszłości polityka i życie społeczne będą dyrygowane za pomocą obrazków, do najprostszych emocjonalnych skojarzeń, prawda, które działają na naszą podświadomość, które budzą naszą emocję, które pozwalają nam się utożsamić z czymś, co jest białe albo czarne, prawda, lewe albo prawe.

0: a co tak naprawdę nie ma żadnej treści. Dużo rozmawialiśmy o biografii Kundery, no trudno, żeby było inaczej, bo jestem biografem Kundery. Ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, jak wiele niesłychanie istotnych tematów, spostrzeżeń, wątków, idei, które on obsesyjnie omawia, znajdziemy w jego twórczości.
1: A pan miał okazję z nim porozmawiać?
0: Miałem okazję, ale jej nie wykorzystałem. Gdyż byłem młody i głupi, to znaczy kiedyś właśnie, jak byłem w Paryżu, Antoni Lim taki hotelik znalazł koło siebie, więc mogliśmy się właściwie godzinami przesiadywać i rozmawiać. I on mi tak mnie pyta, ty byś nie chciał się spotkać z Kunderą? Mówię, no bardzo bym chciał się spotkać, wiesz, to jest mój ulubiony pisarz. No ale on mi nie da wywiadu, nie? Mówi, no nie, no wywiadu to on ci nie da. To jako mi nie da. No, młody, głupi, gdybym mógł cofnąć czas, Boże.
1: No, ale jest książka, jest biografia Milana Kundery, czyli tę głupotę pan jakoś tutaj
0: starał się naprawić.
1: Życie za zasłoną, Milan Kundera, książka Aleksandra Kaczorowskiego, który był dziś gościem Dwójki. Bardzo panu dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: Dorota Gacek, do usłyszenia.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgierd Łukaszewicz.
3: Jest 22:31.
4: Nocna.

0: Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka, a przy mikrofonie od teraz do godziny pierwszej w zastępstwie za Piotra Matwiejczuka Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. Dziś w nocnej strefie wędrować będziemy za instrumentami z różnych zakątków świata. Zabrzmią banjo, marimba, mbira, perkusja, lira korbowa, instrumenty dęte drewniane, głosy, kontrabas, dudy, gitary i przeróżna elektronika, między innymi oczywiście. Zapowiemy też kilka nadchodzących festiwali muzyki nowej i eksperymentującej. Sięgniemy po płyty z ostatnich kilku lat, ale też te zupełnie świeże. Będzie też kilka dłuższych form służących spokojniejszemu wsłuchaniu. Na początek piękne, łagodne, jasne melodie prosto z Beludżystanu.
1: Ye jo damula wala

śpiew ptaka zaklęty w melodiach prowadzonych przez ustada Nura Baksza na instrumencie, który nazywamy bendżu. Mówi się, że bendżu, forma cytry z klawiszami, było kiedyś japońską zabawką dla dzieci, która w jakiś sposób dostała się do Beludżystanu na południowy zachód Pakistanu i tam stała się instrumentem lokalnym. Miałam przyjemność poznać ustada Nura Baksza i rozmawiać z nim o jego muzyce, a on, opowiadając, śpiewał i przywoływał obrazy, czasem z odmętów pamięci. Inspiruje mnie przyroda, mówił, ptaki, inne zwierzęta, dźwięki zasłyszane w górach. Staram się to wszystko naśladować. Jeśli zagram dla starszej pani, której dzieci wyjechały do Dubaju czy Indii, o tęsknocie, pamięci, o rzeczach minionych i o ludziach, którzy są daleko, ta kobieta poczuje, że odległość, która ich dzieli, jest mniejsza. Pamiętam, gdy siedziałem w swojej wiosce, było już bardzo ciemno. Usłyszałem matkę śpiewającą dziecku do snu. Słuchałem jej uważnie, a jej pieśń zagrałem potem na bendżu. Inspiracje są wszędzie. Przywołaną melodię ustad Nur Baksz wykonał tego samego dnia podczas koncertu w warszawskim klubie Pardon to tu, a ja nadal wspominam jego występ jako jeden z najpiękniejszych, na których byłam. Ustad Nur Baksz grał w nocnej strefie melodię ptaków i gór. Góry inspirują też innych muzyków, w tym Estonkę Katarin Raskę i Norwega Christiana Measa Svensena, którzy na swojej wspólnej płycie właśnie górom poświęcili jeden z dwóch długich utworów. W dronującej, spokojnej formie, gdzie kontrabas rozmawia z dudami, artyści badają mikrotonalne zależności między jednym a drugim instrumentem, operują pomału malowanymi, ciemniejszymi barwami, gdzie skrzypienia wydawane przez pocieranie smyczkiem czy mechanikę dud również stają się muzyką. W dwójce zmieniamy więc nastrój. Tak brzmi The Way Mountains Make Love.

Nastrojowe, zmysłowe rozmowy kontrabasu Christiana Measa Svendsena, wędrującego z dudami Katarin Raski, jednej z najciekawszych eksperymentatorek grających na tym instrumencie, która, jak też może słyszeli Państwo w tym nagraniu, lubi badać proces opróżniania worka dud. Jak bardzo może go opróżnić, żeby ten nadal działał? Wsłuchuje się wtedy w szum powietrza przepływającego przez stroik, w ciągłość oddechu, w ciśnienie. A te poszukiwania sprawiają, że dudy w jej rękach brzmią wyjątkowo. Katarin Raska wystąpi w Polsce we wrześniu podczas warszawskiej jesieni, 21 września w radiowym studiu koncertowym S1 na estońskich dudach Torupil. Zagra wraz z Talvi Nurgammą, której towarzyszyć będzie Viola d'Amore, a także Ensemble for New Music Tallinn pod dyrekcją Arasza Jazdaniego. W programie kompozycje Klausa Langa, Jana Martina Smordala, Lisy Hirsch, Wojciecha Błażejczyka i wspomnianego Arasza Jazdaniego. Warszawska jesień to oczywiście wiele dni pełnych eksperymentów, na które będziemy jeszcze Państwa w dwójce zapraszać, a na razie w nocnej strefie wsłuchamy się w kolejną, dłuższą formę. Przed chwilą graliśmy zupełnie akustycznie, teraz czas na szerszy zestaw instrumentów i też elektroniki. Będzie to kompozycja Francuza Sebastiana Forestera na pięciooktawową marimbę, bęben, perkusję, piszczałki, syntezator, lirę korbową i dudy kabret. Instrumenty te czasem prowadzą, czasem giną w magmie elektronicznej. Foresterowi towarzyszy Gaston Vialar, to utwór Neplo.

Sebastian Forester i Gaston Villar oraz monumentalna, gęsta, zmieniająca kształty jak rój kompozycja Neplo, w której elektroniczne cienie snuły się za brzmieniem instrumentów, przypominając tym dźwiękowy dym, a wyzwaniem było odróżnienie, gdzie chociażby lira korbowa jest jeszcze akustyczna albo już elektroniczna. Obiecałam rekomendacje festiwalowe. Z początkiem września rusza Avant Art na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Warszawie i Lublinie. Słuchaliśmy już w Nocnej Strefie wspólnie projektu Osmium, który otworzy warszawską odsłonę w Studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 15 września, ale do Nocnej Strefy wybrałam dziś nagrania ukraińskiej artystki, która pojawi się na Awantarcie we Wrocławiu. Katarina Grywul, urodzona w Ukrainie, przez wiele lat żyjąca w Polsce, teraz mieszkająca w Austrii, na płycie Tysza, czyli Cisza, z 2022 roku. Szeptami, słowami, porwanymi melodiami prowadzi lekko zdekonstruowane ballady, balansujące na granicy rzeczywistości i fantazji, czasem w swoich inspiracjach sięgając też do muzyki Karpat. Płyta powstawała podczas pandemii i jak opowiada artystka, bycie otoczonym ludźmi w tym trudnym czasie wydawało się potencjalnym zagrożeniem, jak coś nienaturalnego i sztucznego. Czułam, jakbym była rozdarta między dwiema rzeczywistościami, wirtualną i realną, i nie pasowałam do żadnej z nich. Katarina Grywul wystąpi na Awantarcie we Wrocławiu w sobotę 5 września.

Rytmiczno-harmoniczne spirale Wacława Zimpla i Jamesa Holdena z ubiegłorocznej płyty The Universe Will Take Care of You. Artyści 14 października wystąpią w Warszawie w Pardon To Tu ze swoim repertuarem zainspirowanym muzyką indyjską, ale też odnoszącym się do minimalizmu muzyki tanecznej i swobodnie improwizowanej. Na pograniczu gatunków tworzy też Amerykanka Elraine, sięgając do źródeł piosenkowych, jazzowych, gospelowych, dancehallu czy taśm magnetofonowych. Artystka tworzy nastrojowe opowieści, z jednej strony pełne ciepła i czułości,

z drugiej gdzieś podskórnie lekko niepokojące. Lorraine pojawi się w Krakowie na festiwalu Unsound również w październiku. Sięgnijmy więc po kilka pierwszych utworów z jej najnowszej płyty Fata Morgana, która ukazała się niecały tydzień temu. I keep trying to start.

Amerykańska kompozytorka Sara DeVachi i Interludium V, fragment jej najnowszej dwugodzinnej kompozycji The Will of Tongues, złożonej z utworów na zabytkowe organy rozsiane po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Holandii, chóry, zespoły mikrotonalne, smyczki, dęte blaszane i dęte drewniane oraz trio smyczkowe, organy i taśmę magnetofonową. Dzieła DeVachi w całości wysłuchać będzie można 28 sierpnia. Na ten dzień zaplanowana jest bowiem premiera jej nadchodzącego albumu, albo w październiku w Krakowie podczas festiwalu Unsound. Po tych oszczędnych, bardzo skupionych, minimalistycznych brzmieniach chciałabym zachować pewną równowagę w postaci kompozycji gęstszych, budowanych na szerszą skalę. W maju ukazała się nowa płyta francuskiego autora muzyki elektronicznej. Mowa o Aho Sanie i jego albumie The Sun Turned Black, na którym artysta zgłębia formy pozbawione sztywnej struktury. Pomogła mu w tym podróż do Gany. To, co ze mną zostało, to intensywność, obezwładniająca, imponująca organizacja hałasu. Tak mówi artysta o swojej podróży do Afryki. Te dźwiękowe wątki, ale też napięcie wynikające z bycia między krajem korzeni a miejscem urodzenia, nieczucie się w domu w żadnym z tych miejsc, towarzyszyły Aho Sanowi podczas pracy nad albumem. Sprawdźmy, czy odnajdziemy je w jego muzyce.

Dwie kompozycje Ahosana, część trzecia i czwarta cyklu 100 słońc, a później Kuba Janicki w spotkaniu z Obsequies z płyty Autolysis z 2020 roku. Tak brzmiał utwór Disintegration, badanie struktur opartych na motoryce perkusyjnej pomiędzy kompozycją a improwizacją w przetworzeniach, zaburzeniach, manipulacjach i złożonych relacjach między źródłami dźwięku. Spotkanie to zostało zainicjowane przez Awantart, na którym Kuba Janicki wraz z Griszą Lichtenbergerem wystąpią 17 września w warszawskim hashtag Labie z innym programem, programem perkusyjno-elektronicznym, analogowo-cyfrowym, opartym na dialogu, czasem kontrolowanym, czasem przypadkowym, ale na pewno ciekawym, zaskakującym i wartym wysłuchania. Tej nocy są Państwo z dwójką.

W nocnej strefie wróciliśmy do kontrabasu, tym razem prowadzonego w spokojnym, pulsującym rytmie przez Johanna Bertlinga, któremu towarzyszyli Andreas Werlin na perkusji, Oren Ambarchi na gitarze elektrycznej i Christer Bosen na klarnecie basowym. Płyta kwartetu ukazała się przed tygodniem. Wcześniej wybrzmiał jeszcze duet tureckiej artystki Anadol i francuski Marie Klok, również w formie instrumentalnej. Ale na koniec nocnej strefy wracamy do głosów. Najpierw w archiwalnym nagraniu z drugiej połowy lat 40. grupy Jordan River Boys z północnej Karoliny w klasycznej gospelowej pieśni afroamerykańskiej When the Moon Goes Down in the Valley of Time, również opowiadającej, tak jak wiele słuchanych przez nas dzisiaj utworów, o byciu pomiędzy światami, tym razem między ziemskim, doczesnym, a tym obiecanym po śmierci w wieczności. Z pieśnią na ustach Jordan River Boys zaprowadzą nas do Zimbabwe, gdzie tworzyła, zmarła 3 lata temu Stella Chiweshe. Jako kobieta, co było przełomem, odważyła się w swoim kraju grać na mbirze, instrumencie, który znać mogą też państwo jako kalimbę. Instrument ten pełni ważną rolę w tamtejszej kulturze Shona. Pozwalał kontaktować się z duchami zmarłych przodków i strażnikami plemion podczas tradycyjnych ceremonii. Chiweshe instrument ten nazywała telefonem do duchów ludzi, wody, drzew i ptaków i na nim też zagra przed godziną pierwszą. I tak audycja nasza zatoczyła krąg od ptaków w Beludżystanie do ptaków w Zimbabwe. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wojciech Ciarka i Hanna Szczęśniak. Do usłyszenia.

Minęła pierwsza, słuchają Państwo Dwójki. Dziękujemy, że są Państwo razem z nami. Na spotkanie z muzyką polską zapraszam do godziny drugiej Andrzej Zieliński. Dziś ostatni raz sięgniemy w fantazji polskiej po nową płytę wydaną pod patronatem Dwójki. Nową płytę z kompletem koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Tak się pięknie składa, że owych koncertów nasz wirtuos skomponował 5, a przynajmniej o 5 wiemy. Zatem idealnie wpasowały się one w wymiar czasowy naszych nocnych audycji. Dziś 5. koncert skrzypcowy Janiewicza, wyróżniający się zdecydowanie od pozostałych 4. Wszystkie utrzymane są we wczesnej fazie stylu Brillant, ale ten już zerka w czas późniejszy w kolejną epokę. To jedyny koncert utrzymany w tonacji molowej, e-moll, to widać już na pierwszy rzut ucha i oka, ale gdyby głębiej zerknąć, to usłyszelibyśmy, że to też jedyny koncert z wolnym wstępem orkiestry i jedyny, w którym akompaniament partii solowej powierzony został całemu zespołowi smyczkowemu. Podobnie jak i w

W przypadku większości i w piątym koncercie Janiewicz zdecydował się na rondo w trzeciej części. Rondo żywiołowe, efektowne, ale jak podaje Krzysztof Komarnicki, w ostatnim koncercie nawiązuje w owym rondzie Janiewicz do pieśni ukraińskiej Ta bidum sobi kopyła ta ze swoich roszy. Zatem przed nami ostatnie spotkanie z najjaśniejszym punktem w dorobku Feliksa Janiewicza, z jego koncertami skrzypcowymi, a ten piąty, który przed nami, to zdecydowanie perła w koronie. Gra Bartłomiej Nizioł, wrocławską orkiestrę barokową prowadzi Andrzej Kosendiak.

Feliksa Janiewicza, piąty koncert skrzypcowy e-moll w nowym nagraniu, premierowym. Po raz pierwszy komplet jego koncertów znalazł się na płycie. Po raz pierwszy nagrano też drugi koncert skrzypcowy, a za to wydawnictwo odpowiada Narodowe Forum Muzyki od strony formalnej, a od strony artystycznej skrzypek Bartłomiej Nizioł, któremu towarzyszy Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Do tej płyty z pewnością w naszym programie będziemy powracać. Zresztą Dwójka jest patronem medialnym tego wydawnictwa. A teraz w Fantazji Polskiej powracamy po raz ostatni w tym tygodniu do twórczości Tomasza Sikorskiego. Przed nami bardzo ciekawy utwór na dwa fortepiany, ale o tej samej partii. Utwór o tytule Diafonia. Całość materiału, no myślę, że zmieścić mogłaby się na dwóch małych kartkach, raczej A5, a nie A4. Łącznie w nutach zapisanych jest 8 taktów, tyle wystarczy. To pierwsza kartka, a druga, równie niewielka, to instrukcje wykonawcze. Jak wspomniałem, te 8 taktów przeznaczonych jest zarówno dla pierwszego, jak i drugiego fortepianu. Nie ma tutaj podziału na dwa instrumenty. Jednak wykonanie poszczególnych partii jest minimalnie opóźnione względem drugiego fortepianu. Tworzy to efekt echa, może hoketusu. Trochę przypomina to, co dwie dekady później stworzył Paweł Szymański w swoich dwóch etiudach na fortepian. Trzeba byłoby zapytać Pawła Szymańskiego, czy Sikorski nie stanowił dla niego inspiracji. Przed nami teraz zatem Diafonia na dwa fortepiany. Repetytywne, dwuczęściowe, dwuczłonowe dzieło Tomasza Sikorskiego. Gra lutosławski piano duo.

Tomasza Sikorskiego, Diafonia z 1969 roku na dwa fortepiany. Jak z 8 taktów można stworzyć 8-minutową kompozycję? Grało Lutosławski piano duo. Muzykę, kompozycję Tomasza Sikorskiego ponownie, jak i wczoraj, zestawimy teraz z twórczością Wojciecha Błażejczyka z jego najnowszej płyty Reused Sounds, dźwięki ponownie użyte. Tak moglibyśmy przetłumaczyć ten tytuł, dźwięki, które Wojciech Błażejczyk odnajduje w nagraniach terenowych, w porzuconych przedmiotach użytku codziennego, jak kratki wentylacyjne czy suszarki na ubrania, takie metalowe, białe, ale też i w porzuconych starych urządzeniach elektrycznych, jak okap czy suszarka do włosów, oraz oczywiście w muzyce elektronicznej, ale znów nieoczywistej, bo wykorzystuje Błażejczyk chociażby szumy pól elektromagnetycznych otaczającej nas elektroniki, tabletów czy komórek. I właśnie te ostatnie stanowiły podstawę dla utworu Reused Sounds Chapter 2 na fale elektromagnetyczne. On teraz przed nami.

Powinniśmy chyba w Polsce znaleźć lepsze słowo na recykling. Autorem tego odzysku, powiedzmy, był Wojciech Błażejczyk. Człowiek, który na pytanie, na jakich instrumentach grasz, odpowiada tak. Na koniec Fantazji Polskiej, jak codziennie w tym tygodniu, sięgamy po muzykę Krzysztofa Pendereckiego. Przed nami jego intermezzo. Żegnamy się wykonaniem wzorcowym Sinfonia Varsovia pod dyrekcją samego kompozytora. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła druga. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnią w tym tygodniu muzyczną noc Euroradia. Dziś zapraszam Państwa do Banff, niewielkiej miejscowości w południowej Kanadzie, położonej w malowniczej Dolinie Gór Skalistych. W tamtejszym centrum kulturalnym 27 sierpnia ubiegłego roku wystąpiły trzy zespoły kameralne, każdy z jednym kwartetem smyczkowym. W programie tamtego wieczoru znalazły się dzieła Johannesa Brahmsa, Claude'a Debussy'ego, a całość rozpoczął kwartet Kairi, zespół, który tworzą skrzypkowie Taiga Sasaki i Yu Mitya, altowiolista Jiliang Xi oraz wiolonczelista Hotaka Sakai. W ich wykonaniu posłuchamy drugiego kwartetu smyczkowego A-moll op. 13 Feliksa Mendelssohna.